0: którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy zarządzać, posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować. Było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych. Też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania, na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu. Byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
1: No
0: robią
1: właśnie,
0: to
1: jak wam się
0: darmowo.
1: to udaje, bo no, stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że no, są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się, udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia, robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się,
1: Udaje się.
0: udaje się.
1: Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim, kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej
1: Dużym
0: pomocy.
1: problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No, mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją współpracę. Powiedziała: proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Więc mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już, ileś oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś

0: oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy i przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze dwa dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką, taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość, jestem wrocławianką, mam 82 lata, może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama, więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Wrocławianki, tak, Fundacja Wrocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Wrocławianki. Byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Co znaczy walizki przed drzwiami? Krycha? No nie żartuj, no. Miłość, lato, przyjaźń. Krystyna, halo?

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: sobotę w całym kraju uczczono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne obchody odbyły się oczywiście w stolicy, która o godzinie 17 zatrzymała się. Nieco wcześniej w Warszawie upamiętniono pochodzącego z Nigerii Augusta Agbole Browna. Ali, bo taki miał pseudonim, był jedynym czarnoskórym powstańcem. Zgromadzonych gości powitał wocławianin dr Emanuel Kalejaye, prezes Nigerians in Diaspora Organization in Poland.
1: Chciałbym dzisiaj z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego witać wszystkich gości, szczególnie panią desygnowaną, panią ambasador Nigerii do Polski, pani barista Priscilla Chioma Ohakim.
2: August Agbole Brown. Today we remember a man.
3: Dziś pamiętamy o nim.

0: nim, whose life transcended borders, culture and identities.
1: Życia bogatego, które jest symbolem jedności i symbolem jego ducha walki.
0: Risking his life in the struggle for liberty.
1: Ryzykował swoje życie, jeśli chodzi o zdobycie tej wolności.
0: Dignity and human freedom.
1: Godności oraz ludzkiego wyzwolenia.
0: He participated in the Warsaw Uprising.
1: Jego udział w powstaniu warszawskim
0: remains a remarkable chapter in both Nigerian and Polish history.
1: Tworzy niezwykły rozdział w historii Nigerii oraz historii Polski.
0: Making him the only non-Nigerian to have fought in this historic resistance.
1: Co czyni go jedynym Nigeryjczykiem biorącym udział w tym wydarzeniu.
2: Przedstawiciel Senegalu podkreślał, że wolność, o którą walczył Ali, jest wartością szczególnie bliską mieszkańcom Afryki.
3: This event is honoring a son of Nigeria, yes.
1: Jest to upamiętnienie bohatera Nigerii.
3: But also we can say a son of Africa.
1: Jest to również upamiętnienie człowieka pochodzącego z Afryki.
3: We are all proud.
1: Jesteśmy bardzo dumni.
3: To see that he carries far from Africa very value of our ancestor.
1: Jesteśmy dumni z tego faktu, że cały czas ta wartość, którą on przedstawiał, przeszła poprzez kontynenty z Afryki.
3: Yes, struggling, standing up against oppression.
1: Jest to walka, walka z okupantem, w której brał udział.
3: Yeah, it's a value that we carry all as Africa.
1: Jest to również ta wielka wartość, do której jesteśmy bardzo jako Afrykańczycy przywiązani.
3: And we are proud to see him representing, as I said, the important value of Africans. Our.
1: My jesteśmy dumni z tego, że przedstawia właśnie te bardzo istotne wartości.
3: Throughout Africa also, let us remind that in 1944 also.
1: Również działo się tak w roku 1944.
3: Many countries, many villages, many cities in Africa.
1: W wielu krajach, w wielu miastach, wioskach w Afryce.
3: Stood against oppressions.
1: Również tam obserwowaliśmy ruch oporu przeciwko okupantom.
3: Yeah, I will give the example of my country in Senegal.
1: Na przykład w Senegalu.
3: Where in December 1944 also.
1: Również w grudniu 1944 roku.
3: Former soldiers, colonial soldiers.
1: Żołnierze kolonialni.
3: Stood against oppression also.
1: Również stawili czoła tej opresji, jeśli chodzi o działania swoje w kraju.
3: At the cost of their life.
1: Tracąc swoje życie.
2: W trakcie ceremonii przedstawiono sylwetkę Augusta Agboli Browna. Walczył w batalionie Iwo na terenie Śródmieścia Południowego. Przeżył wojnę. W 1958 roku wyemigrował do Paryża, a następnie do Wielkiej Brytanii.
4: Członkiem tego polskiego narodu z wyboru był August Ogbola Brown. Urodzony w Nigerii, przybył do miasta stołecznego Warszawy na początku lat 20. ubiegłego wieku. Zachowało się sporo wspomnień o Augustie Agboli Brownie, naocznych świadków z jego życia zarówno w przedwojennej Warszawie, jak i w czasie wojny. Mieszkał niedaleko stąd, na ulicy Wspólnej. Przed wojną zarabiał na życie jako muzyk jazzowy, był perkusistą, grając w ekskluzywnych klubach warszawskich. Gdyby nie wojna, prawdopodobnie skończyłby też swoje życie w kraju, który wybrał jako swoją ojczyznę. Tutaj się ożenił, tutaj urodziły się jego dzieci i tutaj zastała go wojna.
2: Po uroczystych przemowach złożono kwiaty. Ceremonię uświetnił recital fortepianowy w wykonaniu Weroniki Chodakowskiej.

0: Szersza relacja z recitalu w Pulsometrze. Fajansowe dłonie to projekt, który cieszy się rosnącą popularnością i przyciąga coraz więcej malarek. Świadczy o tym rosnąca liczba fajansowych patter z odciśniętymi dłońmi artystek. W sobotę do projektu przystąpiło 17 kolejnych malarek. Fajansowe dłonie to także okazja do odnowienia dawnych znajomości.
1: Widać po dzisiejszym spotkaniu jest gwarno. Osoby z przyjemnością rozmawiają ze sobą, wspominają dawne czasy. Niektóre się widzą ponownie po kilkudziesięciu latach. Chociażby z tego powodu jest to bardzo miły i bardzo pożądany program dla osób, które są i myślę, że będą ambasadorkami fajansu wrocławskiego.
0: Na spotkaniach pojawiają się nie tylko malarki, ale również osoby związane z fajansem w inny sposób, chociażby zajmujące się jego dystrybucją.
2: Od 2005 roku jestem zainteresowana fajansem wrocławskim. Co prawda nie jestem rodowitą wrocławianką, ale tym bardziej z większym sentymentem i z dużą empatią i z pasją. Mam sklep, który powiedzmy jest na pewno przechyla się w kierunku większej pasji niż biznesu, ponieważ uważam, że na naszym pokoleniu ciąży obowiązek kontynuowania tego przepięknego dzieła. Nasze malarki, które nanoszą ten piękny element na fajans, są wyjątkowo utalentowane, ponieważ technika pozwala na to, że stawia większe wymagania, powiedziałabym. Malarka albo jest utalentowana, albo nie. Tym bardziej łatwiej nam jest, mnie przynajmniej, oceniać inne fabryki produkujące fajans. Byliśmy w Bolesławcu z pracownicą na warsztatach i z całą pewnością i z całą całkowitą wiedzą, jestem o tym przekonana, co mówię, że powiedzmy w tym rejonie kopistka średnio utalentowana dałaby radę, nanosząc stemple na te poszczególne elementy tych artykułów. Natomiast nasze malarki albo mają talent, albo go nie mają. I stąd powiedzmy, nie jest to obojętne, w jakiej mierze my

0: prostu promujemy ten nasz Włocławek przez talent naszych malarek. Robią to z całą pedanterią, z dużym sercem i zaangażowaniem. Ja w sklepie mam od 7 lat intensywny sprzedaż tego artykułu i przy każdej okazji zapoznaję nie tylko z tego kraju, nie tylko z Europy, ale również już teraz świat. Tak się stało, że mamy możliwości i uczestniczą ci państwo, którzy nabywają w moim sklepie te artykuły na festiwalu fajansu, tutaj w tym obiekcie, którym teraz nagrywamy również, ale musimy tą wiedzę uaktualniać, żeby po prostu klienci wiedzieli, że nam na tej promocji bardzo zależy.
1: Dla malarek i osób związanych z fajansem włocławskim możliwość odciśnięcia dłoni na parterze, która zostanie zawieszona w honorowym miejscu, jest dużym wyróżnieniem.
2: Jestem zaszczycona przede wszystkim, bo mówię, z uwagi na to, że to jest program dla malarek, a ja no, jestem taką osobą po prostu, która jest tylko zaangażowana i wywodzę się z tego środowiska, no to dostąpiłam też tego zaszczytu. No właśnie z uwagi na to, że po szkole ceramicznej jestem, pracowałam, mówię, w tych zakładach i później miałam funkcję nawet kontroli jakości. Także taką może mało lubianą, ale jednak wszystko było dobrze. No i trafiłam tutaj w ogóle do tej firmy, gdzie jestem w ogóle właśnie pracownikiem tutaj w tej siedzibie pracuję. Także też po 20 latach pracy jak gdyby tutaj też otworzyliśmy właśnie tą naszą, poszerzyliśmy taką naszą działalność, czy w ogóle taką ze sympatii do fajansu i też jestem właśnie skarbnikiem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. No i się angażuję i bardzo się cieszę z tego, że mogę po prostu no, spotykać moje koleżanki, z którymi pracowałam przez 20 lat temu, może jakby nie patrzeć. Także to jest dla mnie takie bardzo miłe, sympatyczne i jestem szczęśliwa z tego powodu.
3: Od czego zaczęła się Pani kariera w malowaniu fajansu?
4: Po prostu wybrałam taką szkołę, bo lubiłam malować w młodości, w szkole podstawowej. I do tej szkoły się dostałam i 3 lata nauczyłam się tego pięknego zawodu.
3: Jak się maluje fajans?
4: No z pasją. Jest ładnie, dość ładnie, ale to jednak trzeba 3 lata do tej techniki nabrać.
3: Właśnie, jak wyglądała nauka tego zawodu?
4: Przyjemnie, z uśmiechem, bo byłyśmy klasą z dziewczynami taką zgraną, także to miło wspominam ten czas swój.
1: Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze, pełnej wspomnień, rozmów oraz prezentacji pater ozdobionych motywem dłoni malarek. W parku etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
5: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica. Tak jest wskazanie w Kłubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia Dawnej Wsi. Występują tutaj 3 zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele, czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw w Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca, czy tych koron na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze w skansenie w Kłubce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz pod kierunkiem, którego wykonują dzieci, ale i

0: dorośli kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, Kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w Skansenie w Kłubce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością Kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a Kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszy, kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie i odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupi na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpierz prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
3: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie, takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
4: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. 4-osobowa rodzina. Tak. Mąż, żona, 2 dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować 4 plecaki? Czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
3: Plecaki nie muszą być 4, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
4: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
5: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową oddechową.
4: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
5: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy.

0: żuchwę do tyłu. Splatamy ręce. To jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą. No i kładziemy między piersiami i uciskamy. Trzydzieści. I teraz dwa wdechy, gratulacje. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
1: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
2: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłukce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młocącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
1: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

Konato, jak spędzamy wolny czas, ale również na nasze samopoczucie. Słoneczne dni i wysokie temperatury często poprawiają nastrój, dodają energii i zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Oczywiście dobre samopoczucie zależy od wielu czynników, jednak aura za oknem może mieć w tym swój udział. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, w jakim są dziś nastroju i co sprawia, że uśmiech gości na ich twarzach, a może wręcz przeciwnie, co potrafi go zepsuć.

0: Zdarza się.
1: A jak pan sobie z tym radzi?
0: No nic, wychodzę na spacer. I tyle, no. Radzę sobie jakoś z tym.
1: Niech pan sobie wyobrazi, że ma pan dzień okropny, nic nie idzie tak, jak pan chce. Co musiałoby się stać, aby twój humor był w 100% tak poprawiony?
0: Nie wiem, spotkanie ze znajomymi, na przykład wypad na jakieś tam, no załóżmy teraz ciepło, no to ciepłe zimne piwko. Wtedy się humor poprawił, na pewno.
2: Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Ale w miarę dobrze.
1: A co zwykle rujnuje pana humor?
2: No nie wiem. Muszę panu powiedzieć, że nie wiem.
1: Nic się nie zdarza w codziennym życiu?
2: Znaczy już jak już jestem na urlopie, to nie. Raczej na urlopie, jestem już na tym emerycie, no to już nie. Bo tak to na pewno były przypadki jakieś, jak się pracowało. A teraz to już luźne życie, o.
1: Jaką by pan dał radę osobie, która kompletnie nie ma humoru dzisiaj?
2: Niech się uśmiechnie. Będzie lepiej.
1: Czy coś stało się specjalnego, że pani jest w dobrym nastroju?
3: Wyjazd mnie czeka nad morze.
1: A co zwykle rujnuje pani nastrój?
3: Co mi rujnuje nastrój? No, raczej chyba nie zdarza mi się, tak?
1: A czy dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj nie jest w ogóle w humorze?
3: No przede wszystkim co? Wypić dobrą kawę od rana, zaplanować sobie dobrze dzień i myślę, że jest wtedy dobrze.
4: Poniedziałkowy, typowo poniedziałkowy, czyli chcę do domu.
1: A co zwykle rujnuje pani dzień? Poniedziałek sam czy...
4: To, że trzeba wstać po takiej fajnej przerwie weekendowej, gdzie wtedy się robi w weekend rzeczy dla przyjemności, a już od poniedziałku ruszamy.
1: Co, jak najlepiej radzić sobie ze złym nastrojem?
4: Wie pan co? Jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie odkryłam. Myślę, że towarzystwo, że ludzie, którzy nas otaczają, mogą być najlepszą pewnie pomocą.
1: A co musiałoby się stać, żeby twój nastrój był w 100% poprawiony?
5: Bardzo dobrze.
1: A czy stało się coś wyjątkowego?
5: No nie. Aby zdrowie dopisywało, pogoda, ciepło, atmosfera fajna.
1: A jaką radę by pani dała osobie, która dzisiaj w ogóle nie jest w humorze?
5: No ja wiem. Wypić kawkę, zjeść coś słodkiego i iść na spacer.
6: Dzisiaj świetny.
1: A czy coś wyjątkowego się stało?
6: Nie, ale jest lato, jest piękna pogoda. Nie ma powodu do tego, żeby się smucić.
1: A co zwykle psuje pani humor?
6: Ojejkuś, dawno nie miałam zepsutego humoru.
1: To chyba dobrze.
6: Bardzo dobrze, dlatego trudno mi jest powiedzieć, naprawdę, bardzo ciężkie pytanie.
1: A jeśli dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj w humorze w ogóle nie jest?
6: Ja myślę, że humor zależy ogólnie od takiej konstrukcji człowieka. Chodzi mi o tym, czy ktoś jest optymistyczny, czy z góry jest pesymistyczny. I to buduje po prostu jego nastrój codzienny.
1: Jakakolwiek rada?
6: Że niekoniecznie to musi być jakaś przyczyna z zewnątrz, tak? Czasami nasz nastrój wynika z tego, co jest w naszym wnętrzu.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
6: Ja życzę wszystkim właśnie pozytywnego nastawienia do świata, a na pewno będzie wszystko dobrze. I każdy dzień będzie miły i przyjemny.
7: Jak się okazuje, większość Wrocławian patrzy na życie z optymizmem i deklaruje, że jest dziś w dobrym humorze. Oby taki pozytywny nastrój towarzyszył mieszkańcom nie tylko przez najbliższe dni, ale jak najdłużej. Jest środek wakacji, a przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Piękna pogoda sprawia, że wielu mieszkańców planuje spotkania przy grillu lub ognisku. Nie każdy jednak ma własną działkę czy miejsce, gdzie można legalnie rozpalić ogień. We Wrocławku do dyspozycji mieszkańców są specjalnie przygotowane miejskie paleniska.
8: W parku na Słodowie jest miejsce, gdzie mamy ognisko tak zwane komercyjne. Tam za skorzystanie z ogniska trzeba zapłacić, ale jest tam możliwość skorzystania z prądu. Również tam OSIR dostarcza drewno. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie, i to ognisko w zasadzie co weekend mamy zarezerwowane. W tym roku już takich wakacje w zasadzie same odbyło się ponad 30 takich ognisk. I jest miejsce niekomercyjne, tak ogólnodostępne. Tam nie prowadzimy statystyk, bo wiadomo, że no każdy może przyjść w każdej chwili i sobie zrobić ognicho. Ale no myślę, że też ta liczba była zbliżona co do ognisk tych komercyjnych.
9: Właśnie, jeśli ktoś by chciał urządzić sobie ognisko, jakaś grupa osób, grupa przyjaciół, co należy zrobić?
8: Należy najlepiej, najprościej wysłać maila do sekretariatu OSIR z pytaniem o dostępność terminu i my wtedy przesyłamy tą wiadomość do kierownika parku Słodowo. On kontaktuje się z osobą zainteresowaną i potwierdza, czy dany termin jest wolny, czy nie.
9: Jakie są zasady bezpieczeństwa?
8: Ognisko to komercyjne, które jest ogrodzone i ma altanę.

0: Jest to oczywiście zresztą tak jak cały park. Są to miejsca monitorowane. Także nad bezpieczeństwem w trakcie trwania takich imprez czuwają pracownicy OSIR, natomiast po godzinach funkcjonowania parku słodowo, znaczy po godzinach pracy pracowników parku słodowo, ma pieczę nad tym pracownik międzyosiedlowego basenu miejskiego, bo wiadomo, że pracownicy na basenie są 24 godziny na dobę.
1: Osoby, które wolą odpocząć z dala od miejskiego zgiełku, mogą skorzystać również z miejsc wyznaczonych przez Nadleśnictwo Włocławek. W naszym regionie funkcjonują 3 takie lokalizacje, gdzie można bezpiecznie zorganizować ognisko lub rodzinny piknik.
2: Takimi miejscami są miejsce na palenisko i palenisko przy jeziorze Łuba, przy zalewie Ruda i przy szkółce Dzilno. Wszystkie trzy miejsca zlokalizowane są przy zbiornikach wodnych. W tych miejscach są zadaszenia, a więc osoby, które chcą skorzystać z takich miejsc, mogą rozpalić ognisko, mogą zrobić sobie mały piknik. I tutaj musimy pamiętać, że te miejsca należy zachować w należytym porządku i czystości. Rozpalać te ogniska mogą tylko osoby dorosłe albo pod opieką osób dorosłych. Wcześniej dobrze by było zgłosić, że będziemy rozpalali takie ognisko. Na ognisko należy zaopatrzyć się indywidualnie w drewno samodzielnie. Można to drewno przywieźć z sobą, względnie zakupić w leśnictwach naszego nadleśnictwa. Jeśli są grupy zorganizowane, wtedy można zgłosić się do nadleśnictwa Włocławek i nadleśnictwo przygotuje takie ognisko. No, musimy pamiętać tutaj, że każde rozpalanie ognia to jest niebezpieczeństwo dla lasu. Jeżeli zobaczymy, że ten ogień rozprzestrzenia się albo jest zbyt duży, no powinniśmy wtedy powiadomić służby leśne, względnie straż pożarną, tak aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego ognia. Wszystkie informacje na temat miejsc zagrożeń związanych z rozpalaniem ognia znajdują się na stronie Nadleśnictwa Włocławek w zakładce turystyka. Tam również możemy zapoznać się z regulaminem korzystania z takich miejsc. No i musimy pamiętać, że każde rozpalanie ognia w miejscu do tego niedozwolonym to jest zagrożenie dla lasu i również wiąże się z konsekwencjami prawnymi. W tym samym możemy otrzymać mandat lub podlegać innym karom.
1: Miłośnicy grillowania mogą skorzystać także ze specjalnych stanowisk znajdujących się na włocławskich bulwarach. Korzystanie z nich nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia ani rezerwacji. Wystarczy zabrać ze sobą własny opał lub węgiel oraz niezbędne akcesoria, a po zakończeniu spotkania pamiętać o pozostawieniu miejsca w czystości. W miniony weekend na drogach Włocławka i powiatu nie brakowało pracy dla policjantów. Funkcjonariusze interweniowali przy zdarzeniach drogowych, zatrzymywali kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, a także osoby, które zdecydowały się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu.
3: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 6 zdarzeń drogowych. Jedno zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Ujawniono 183 wykroczenia, z czego 121 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Również w wyniku działań trzeźwe popołudnie ujawniono 4 pod wpływem alkoholu. Również wczoraj ujawniliśmy nietrzeźwego, który kierował rowerem, mając w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce w miejscowości Pikutkowo w sobotę, gdzie wstępne ustalenia wskazują na to, iż kierujący samochodem marki Volkswagen w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu uderzył w barierę ochronną, następnie pojazd, którym kierował, zapalił się. Apelujemy tutaj do wszystkich o ostrożną jazdę, przestrzeganie obowiązujących przepisów. No i też tutaj kierujmy pojazdem zgodnie z panującymi warunkami. Zachowajmy prędkość odpowiednią oraz odległość od poprzedzającego nas pojazdu.
1: Pracowity weekend mają ze sobą również strażacy. Ratownicy wyjeżdżali do kilkunastu interwencji związanych m.in. z pożarami, miejscowymi zagrożeniami oraz zdarzeniami drogowymi.
4: Ostatni weekend dla Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego odnotowaliśmy 22 zdarzenia, z czego 6 to było pożarów. 11 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. Jeżeli chodzi o takie najpoważniejsze zdarzenia, to mieliśmy pożar z

0: Boża na Bniu, który objął 2 hektary. To było w miejscowości Brzyszewo oraz mieliśmy 2 wypadki, w których zostały ranne łącznie 5 osób.
1: Przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Strażacy przypominają, że upały zwiększają ryzyko pożarów, dlatego apelują o ostrożność podczas grillowania, rozpalania ognisk oraz wypoczynku na terenach leśnych.
0: No to najważniejsze, żeby nie dochodziło do pożaru, to przede wszystkim musimy zachować ostrożność, szczególnie jeżeli robimy jakieś grille, żeby to były w miejscach, powiedzmy, bezpiecznych, z dala od materiałów palnych oraz szczególnie tutaj w sezonie żniwowym, żeby pojazdów z rozgrzanymi wydechami nie parkować na rżyskach, bo to też doprowadza do pożarów. Oraz również należy zachować ogromną czujność nad wodą. Przede wszystkim nie wchodzić do wody po alkoholu oraz po prostu schładzać się, zanim wejdzie się do wody, tylko stopniowo się schładzać.
1: Służby przypominają również, aby w czasie upałów zachować rozsądek zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki, z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No i to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było. Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej
1: bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: właśnie,
1: umiejętności.
0: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym
1: wachlarzu,
0: o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku

0: sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Wrocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom wrocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania,
0: zainteresowanie.
1: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody, mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
0: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
1: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
0: A o jakiej pomocy myślałyś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy, czyli jakiś problem musi gdzieś w tle być, prawda?
1: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
0: No, tam są kobiety, tam są kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
1: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się... No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
0: Czyli taka prosta obsługa
1: najprostsze rzeczy.
0: Telefonu komórkowego,
1: oczywiście,
0: tak?
1: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek, nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
0: Na spokojnie pokazać.
1: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji.

0: I w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było
1: Super, mamy
0: przygotowania.
1: studentów,
0: No
1: prawda?
0: fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania. Jak można gospodarować swoim budżetem domowym? Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy zarządzać, posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
1: no
0: robią
1: właśnie,
0: to
1: jak wam się
0: darmowo.
1: to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. O, i też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś.

0: dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak? Ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta. Mhm.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Wrocławianki, tak. Fundacja Wrocławianki na Facebooku i zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Wrocławianki, byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb.

0: Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro. Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: sobotę w całym kraju uczczono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne obchody odbyły się oczywiście w stolicy, która o godzinie 17 zatrzymała się. Nieco wcześniej w Warszawie upamiętniono pochodzącego z Nigerii Augusta Agbole Browna. Ali, bo taki miał pseudonim, był jedynym czarnoskórym powstańcem. Zgromadzonych gości powitał wocławianin dr Emanuel Kalejaye, prezes Nigerians in Diaspora Organization in Poland.
1: Chciałbym dzisiaj z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego witać wszystkich gości, szczególnie panią desygnowaną, panią ambasador Nigerii do Polski, pani barista Priscilla Chioma Ohakim.
2: August Abola Brown. Today we remember a man.
3: Dziś pamiętamy o nim.
2: Whose life transcended borders, culture and identities.
3: Życia bogatego, które jest symbolem jedności i symbolem jego ducha walki.
2: Risking his life in the struggle for liberty.
3: Ryzykował swoje życie, jeśli chodzi o zdobycie tej wolności.
2: Dignity and human freedom.
3: Godności oraz ludzkiego wyzwolenia.
2: He participated in the Warsaw Uprising.
3: Jego udział w Powstaniu Warszawskim
2: remains a remarkable chapter in both Nigerian and Polish history.
3: Tworzy niezwykły rozdział w historii Nigerii oraz historii Polski.
2: Making him the only non-Nigerian to have fought in this historic resistance.
3: Co czyni go jedynym Nigeryjczykiem biorącym udział w tym wydarzeniu.
0: Przedstawiciel Senegalu podkreślał, że wolność, o którą walczył Ali, jest wartością szczególnie bliską mieszkańcom Afryki.
4: This event is honoring a son of Nigeria, yes.
3: Jest to upamiętnienie bohatera Nigerii.
4: But also we can say a son of Africa.
3: Jest to również upamiętnienie człowieka pochodzącego z Afryki.
4: We are all proud.
3: Jesteśmy bardzo dumni.
4: To see that he carries far from Africa very value of our ancestor.
3: Jesteśmy dumni z tego faktu, że cały czas ta wartość, którą on przedstawiał, przeszła poprzez kontynenty z Afryki.
4: Yes, struggling, standing up against oppression.
3: Jest to walka z okupantem, w której brał udział.
4: Yeah, it's a value that we carry all as Africa.
3: Jest to również ta wielka wartość, do której jesteśmy bardzo jako Afrykańczycy przywiązani.
4: And we are proud to see him representing, as I said, the important value of Africans.
3: My jesteśmy dumni z tego, że przedstawia właśnie te bardzo istotne wartości.
4: Throughout Africa also, let us remind that in 1944 also.
3: Również działo się tak w roku 1944.
4: Many countries, many villages, many cities in Africa.
3: W wielu krajach, w wielu miastach, wioskach w Afryce.
4: Put against oppressions.
3: Również tam obserwowaliśmy ruch oporu przeciwko okupantom.
4: Yeah, I will give the example of my country in Senegal.
3: Na przykład w Senegalu.
4: Where in December 1944 also.
3: Również w grudniu 1944 roku.
4: Former soldiers, colonial soldiers.
3: Żołnierze kolonialni.
4: Stood against oppression also.
3: Również stawili czoła tej opresji, jeśli chodzi o działania swoje w kraju.
4: At the cost of their life.
3: Tracąc swoje życie.
0: W trakcie ceremonii przedstawiono sylwetkę Augusta Agboli Browna. Walczył w batalionie Iwo na terenie Śródmieścia Południowego. Przeżył wojnę. W 1958 roku wyemigrował do Paryża, a następnie do Wielkiej Brytanii.
5: Członkiem tego polskiego narodu z wyboru był August Agbola Brown. Urodzony w Nigerii, przybył do miasta stołecznego Warszawy na początku lat 20.

0: antycznego wilku. Zachowało się sporo wspomnień o Auguście Agboli Brownie, naocznych świadków z jego życia zarówno w przedwojennej Warszawie, jak i w czasie wojny. Mieszkał niedaleko stąd, na ulicy Wspólnej. Przed wojną zarabiał na życie jako muzyk jazzowy, był perkusistą, grając w ekskluzywnych klubach warszawskich. Gdyby nie wojna, prawdopodobnie skończyłby też swoje życie w kraju, który wybrał jako swoją ojczyznę. Tutaj się ożenił, tutaj urodziły się jego dzieci i tutaj została go wojna.
1: Po uroczystych przemowach złożono kwiaty. Ceremonię uświetnił recital fortepianowy w wykonaniu Weroniki Chodakowskiej.

0: Szersza relacja z recitalu w Pulsometrze. Fajansowe dłonie to projekt, który cieszy się rosnącą popularnością i przyciąga coraz więcej malarek. Świadczy o tym rosnąca liczba fajansowych pater z odciśniętymi dłońmi artystek. W sobotę do projektu przystąpiło 17 kolejnych malarek. Fajansowe dłonie to także okazja do odnowienia dawnych znajomości.
1: Widać po dzisiejszym spotkaniu jest gwarno. Osoby z przyjemnością rozmawiają ze sobą, wspominają dawne czasy. Niektóre się widzą ponownie po kilkudziesięciu latach. Chociażby z tego powodu jest to bardzo miły i bardzo pożądany program dla osób, które są i myślę, że będą ambasadorkami fajansu wrocławskiego.
0: Na spotkaniach pojawiają się nie tylko malarki, ale również osoby związane z fajansem w inny sposób, chociażby zajmujące się jego dystrybucją.
2: Od 2005 roku jestem zainteresowana fajansem wrocławskim. Co prawda nie jestem rodowitą wrocławianką, ale tym bardziej z większym sentymentem i z dużą empatią i z pasją. Mam sklep, który powiedzmy jest na pewno przechyla się w kierunku większej pasji niż biznesu, ponieważ uważam, że na naszym pokoleniu ciąży obowiązek kontynuowania tego przepięknego dzieła. Nasze malarki, które nanoszą ten piękny element na fajans, są wyjątkowo utalentowane, ponieważ one

0: technika pozwala na to, że znaczy stawia większe wymagania, powiedziałabym. Malarka albo jest utalentowana, albo nie. Tym bardziej łatwiej nam jest, mnie przynajmniej, oceniać inne fabryki produkujące fajans. Byłyśmy w Bolesławcu z pracownicą na warsztatach i z całą pewnością i z całą całkowitą wiedzą, jestem o tym przekonana, co mówię, że powiedzmy w tym rejonie kopistka średnio utalentowana dałaby radę, nanosząc stemple na te poszczególne elementy tych artykułów. Natomiast nasze malarki albo mają talent, albo go nie mają. I stąd powiedzmy, nie jest to obojętne, w jakiej mierze my po prostu promujemy ten nasz Włocławek przez talent naszych malarek. Robią to z całą pedanterią, z dużym sercem i zaangażowaniem. Ja w sklepie mam od 7 lat intensywny sprzedaż tego artykułu i przy każdej okazji zapoznaję nie tylko z tego kraju, nie tylko z Europy, ale również już teraz świat. Tak się stało, że mamy możliwości i uczestniczą ci państwo, którzy nabywają w moim sklepie te artykuły na festiwalu fajansu, tutaj w tym obiekcie, którym teraz nagrywamy również, ale musimy tą wiedzę uaktualniać, żeby po prostu klienci wiedzieli, że nam na tej promocji bardzo zależy.
1: Dla malarek i osób związanych z fajansem włocławskim możliwość odciśnięcia dłoni na paterze, która zostanie zawieszona w honorowym miejscu, jest dużym wyróżnieniem.
2: Jestem zaszczycona przede wszystkim, bo mówię, z uwagi na to, że to jest program dla malarek, a ja no, jestem taką osobą po prostu, która jest tylko zaangażowana i wywodzę się z tego środowiska, no to dostąpiłam też tego zaszczytu. No właśnie z uwagi na to, że po szkole ceramicznej jestem, pracowałam, mówię, w tych zakładach i później miałam funkcję nawet kontroli jakości. Także taką może mało lubianą, ale jednak wszystko było dobrze. No i trafiłam tutaj w ogóle do tej firmy, gdzie jestem w ogóle właśnie pracownikiem, tutaj w tej siedzibie pracuję. Także też po 20 latach pracy jak gdyby tutaj też otworzyliśmy właśnie tą naszą, poszerzyliśmy taką naszą działalność, czy w ogóle taką ze sympatii do fajansu i też jestem właśnie skarbnikiem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. No i się angażuję i bardzo się cieszę z tego, że mogę po prostu no, spotykać moje koleżanki, z którymi pracowałam przez 20 lat temu, już jakby nie patrzeć. Także to jest dla mnie takie bardzo miłe, sympatyczne i jestem szczęśliwa z tego powodu.
3: Od czego zaczęła się Pani kariera w malowaniu fajansu?
4: Po prostu wybrałam taką szkołę, bo lubiłam malować w młodości, w szkole podstawowej. I do tej szkoły się dostałam i 3 lata nauczyłam się tego pięknego zawodu.
3: Jak się maluje fajans?
4: No z pasją. Jest, no jest ładnie, dość ładnie, ale to jednak trzeba 3 lata do tej techniki nabrać.
3: Właśnie, jak wyglądała nauka tego zawodu?
4: Przyjemnie, z uśmiechem, bo byłyśmy klasą z dziewczynami taką zgraną, także to miło wspominam ten czas swój.
1: Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze, pełnej wspomnień, rozmów oraz prezentacji pater ozdobionych motywem dłoni malarek. W parku etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u dziedzica.
5: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w Kłubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia Dawnej Wsi. występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw pod

0: Turba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca czy tych koron na głowę, na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze w Skansenie w Kupce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz, pod kierunkiem którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w Skansenie w Kupce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszy kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie i odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupna na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej Dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpiersk prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
3: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
4: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. 4-osobowa rodzina. Mąż, żona, 2 dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Trzeba przygotować 4 plecaki, i czy w przypadku dzieci te plecaki

0: Są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
1: Plecaki nie muszą być, cztery, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
0: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
1: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową-oddechową.
0: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
1: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu. Splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. Trzydzieści i teraz dwa wdechy gratuluję. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
0: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
2: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłubce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młocącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
0: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pogoda ma wpływ nie tylko na to, jak spędzamy wolny czas, ale również na nasze samopoczucie. Słoneczne dni i wysokie temperatury często poprawiają nastrój, dodają energii i zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Oczywiście dobre samopoczucie zależy od wielu czynników, jednak aura za oknem może mieć w tym swój udział. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, w jakim są dziś nastroju i co sprawia, że uśmiech gości na ich twarzach, a może wręcz przeciwnie. Co potrafi go zepsuć?
1: Bardzo fajne. Dziękuję, bardzo ładne.
2: A bywają momenty, gdzie ma pani zły nastrój, na przykład w poprzednim tygodniu?
1: Nie, nie zdarzyło mi się.
3: Bardzo dobre jest, słońce jest, świeci, fajnie jest.
2: A czy ostatnio zdarzyło się, że pana nastrój był zepsuty przez coś?
3: No zdarza się, jak to w życiu po prostu, zdarza się.
2: A jak pan sobie z tym radzi?
3: No nic, wychodzę na spacer i tyle, no, radzę sobie jakoś z tym.
2: Niech pan sobie wyobrazi, że ma pan dzień okropny, nic nie idzie tak, jak pan chce. Co musiałoby się stać, aby twój humor był w 100% tak poprawiony?
3: Nie wiem, spotkanie ze znajomymi, na przykład wypad na jakieś tam, no załóżmy teraz ciepło, no to ciepłe zimne piwko, wtedy się humor poprawił, na pewno.
4: Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ale w miarę dobrze.
2: A co zwykle rujnuje pana humor?
4: No nie wiem, muszę panu powiedzieć, że nie wiem.
2: Nic się nie zdarza w codziennym życiu?
4: Znaczy już jak już jestem na urlopie, to nie. Znaczy na urlopie, jestem już na tym emerycie, no to już nie. Bo tak to na pewno były przypadki jakieś, jak się pracowało. A teraz to już luźne życie, o.
2: Jaką by pan dał radę osobie, która kompletnie nie ma humoru dzisiaj?
4: Niech się uśmiechnie. Będzie lepiej.
2: Czy coś stało się specjalnego, że pani jest w dobrym nastroju?
5: Wyjazd mnie czeka nad morze.
2: A co zwykle rujnuje pani nastrój?
5: Co mi rujnuje nastrój? No, raczej chyba nie zdarza mi się, tak?
2: A czy dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj nie jest w ogóle w humorze?
5: No, przede wszystkim co? Wypić dobrą kawę od rana, zaplanować sobie dobrze dzień i myślę, że jest wtedy dobrze.
6: Poniedziałkowy, typowo poniedziałkowy, czyli chcę do domu.
2: A co zwykle rujnuje pani dzień? Poniedziałek sam, czy...
6: To, że trzeba wstać po takiej fajnej przerwie weekendowej, gdzie wtedy się robi w weekend rzeczy dla przyjemności, a już od poniedziałku ruszamy.
2: Co, jak najlepiej radzić sobie ze złym nastrojem?
6: Wie pan co? Jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie odkryłam. Myślę, że towarzystwo, że ludzie, którzy nas otaczają, mogą być najlepszą pewnie pomocą.
2: A co musiałoby się stać, żeby twój nastrój był w 100% poprawiony?
7: Bardzo dobrze.
2: A czy stało się coś wyjątkowego?
7: No nie. Aby zdrowie dopisywało, pogoda, ciepło, atmosfera fajna.
2: A jaką radę by pani dała osobie, która dzisiaj w ogóle nie jest w humorze?
7: No ja wiem. Wypić kawkę, zjeść coś słodkiego i iść na spacer.
8: Dzisiaj świetny.
2: A czy coś wyjątkowego się stało?
8: Nie, nie, ale jest lato, jest piękna pogoda. Nie ma powodu do tego, żeby się smucić.
2: A co zwykle psuje pani humor?
8: Ojej, kuś. Dawno nie miałam zepsutego humoru.
2: To chyba dobrze.
8: Bardzo dobrze. Dlatego trudno mi jest powiedzieć. Naprawdę, bardzo ciężkie pytanie.
2: A jeśli dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj w humorze w ogóle nie jest?
8: Ja myślę, że humor zależy ogólnie od takiej konstrukcji człowieka. Chodzi mi o tym, czy ktoś jest optymistyczny, czy z góry jest pesymistyczny. I to buduje po prostu jego nastrój codzienny.
2: Jakakolwiek rada?
8: Że niekoniecznie to musi być jakaś przyczyna z zewnątrz, tak? Czasami nasz nastrój wynika

0: tego, co jest w naszym wnętrzu.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Ja życzę wszystkim właśnie pozytywnego nastawienia do świata, a na pewno będzie wszystko dobrze. I każdy dzień będzie miły i przyjemny.
2: Jak się okazuje, większość Wrocławian patrzy na życie z optymizmem i deklaruje, że jest dziś w dobrym humorze. Oby taki pozytywny nastrój towarzyszył mieszkańcom nie tylko przez najbliższe dni, ale jak najdłużej. Jest środek wakacji, a przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Piękna pogoda sprawia, że wielu mieszkańców planuje spotkania przy grillu lub ognisku. Nie każdy jednak ma własną działkę czy miejsce, gdzie można legalnie rozpalić ogień. We Wrocławku do dyspozycji mieszkańców są specjalnie przygotowane miejskie paleniska.
3: W parku na Słodowie jest miejsce, gdzie mamy ognisko tak zwane komercyjne. Tam za skorzystanie z ogniska trzeba zapłacić, ale jest tam możliwość skorzystania z prądu. Również tam OSIR dostarcza drewno, jeżeli jest takie zapotrzebowanie. I to ognisko w zasadzie co weekend mamy zarezerwowane. W tym roku już takich wakacji w zasadzie same odbyło się ponad 30 takich ognisk. I jest miejsce niekomercyjne, tak ogólnodostępne. Tam nie prowadzimy statystyk, bo wiadomo, że no każdy może przyjść w każdej chwili i sobie zrobić ognicho. Ale no myślę, że też ta liczba była zbliżona co do ognisk tych komercyjnych.
4: Właśnie, jeśli ktoś by chciał urządzić sobie ognisko, jakaś grupa osób, grupa przyjaciół, co należy zrobić?
3: Należy najlepiej, najprościej wysłać maila do sekretariatu OSIR z pytaniem o dostępność terminu i my wtedy przesyłamy tą wiadomość do kierownika parku Słodowo. On kontaktuje się z osobą zainteresowaną i potwierdza, czy dany termin jest wolny, czy nie.
4: Jakie są zasady bezpieczeństwa?
3: Ognisko to komercyjne, które jest ogrodzone i ma altanę. Jest to oczywiście zresztą tak jak cały park. Są to miejsca monitorowane. Także nad bezpieczeństwem w trakcie trwania takich imprez czuwają pracownicy OSIR. Natomiast no, po godzinach funkcjonowania parku Słodowo, znaczy po godzinach pracy pracowników parku Słodowo, ma pieczę nad tym pracownik międzyosiedlowego basenu miejskiego, bo wiadomo, że pracownicy na basenie są 24 godziny na dobę.
2: Osoby, które wolą odpocząć z dala od miejskiego zgiełku, mogą skorzystać również z miejsc wyznaczonych przez Nadleśnictwo Wrocławek. W naszym regionie funkcjonują trzy takie lokalizacje, gdzie można bezpiecznie zorganizować ognisko lub rodzinny piknik.
5: Takimi miejscami są miejsce na palenisko i palenisko przy jeziorze Łuba, przy zalewie Ruda i przy szkółce Dzilno. Wszystkie trzy miejsca zlokalizowane są przy zbiornikach wodnych. W tych miejscach są zadaszenia, a więc osoby, które chcą skorzystać z takich miejsc, mogą rozpalić ognisko, mogą zrobić sobie mały piknik. I tutaj musimy pamiętać, że te miejsca należy zachować w należytym porządku i czystości. Rozpalać te ogniska mogą tylko osoby dorosłe albo pod opieką osób dorosłych. Wcześniej dobrze by było zgłosić, że będziemy rozpalali takie ognisko. Na ognisko należy zaopatrzyć się indywidualnie w drewno samodzielnie. Można to drewno przywieźć sobą, względnie zakupić w leśnictwach naszego nadleśnictwa. Jeśli są grupy zorganizowane, wtedy można zgłosić się do Nadleśnictwa Wrocławek i nadleśnictwo przygotuje takie ognisko. No, musimy pamiętać tutaj, że każde rozpalanie ognia to jest niebezpieczeństwo dla lasu. Jeżeli zobaczymy, że ten ogień rozprzestrzenia się albo jest zbyt duży, no powinniśmy wtedy powiadomić służby leśne, względnie straż pożarną, tak aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego ognia. Wszystkie informacje na temat miejsc zagrożeń związanych z rozpalaniem ognia znajdują się na stronie Nadleśnictwa Wrocławek w zakładce Turystyka. Tam również możemy zapoznać się z regulaminem korzystania z takich miejsc. No i musimy pamiętać, że każde rozpalanie ognia w miejscu do tego niedozwolonym to jest zagrożenie dla lasu i również wiąże się z konsekwencjami prawnymi. W tym samym możemy otrzymać mandat lub podlegać innym karom.
2: Miłośnicy grillowania mogą skorzystać także ze specjalnych stanowisk znajdujących się na wrocławskich bulwarach. Korzystanie z nich nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia ani rezerwacji. Wystarczy zabrać ze sobą własny opał lub węgiel oraz niezbędne akcesoria, a po zakończeniu spotkania pamiętać o pozostawieniu miejsca w czystości. W miniony weekend na drogach Wrocławka i powiatu nie brakowało pracy dla policjantów. Funkcjonariusze interweniowali przy zdarzeniach drogowych, zatrzymywali kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, a także osoby, które zdecydowały się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu.
6: W miniony weekend na terenie Wrocławka i powiatu odnotowano 6 zdarzeń drogowych. Jedno zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Ujawniono

0: 183 wykroczenia, z czego 121 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Również w wyniku działań trzeźwe popołudnie ujawniono 4 pod wpływem alkoholu. Również wczoraj ujawniliśmy nietrzeźwego, który kierował rowerem, mając w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce w miejscowości Pikutkowo w sobotę, gdzie wstępne ustalenia wskazują na to, iż kierujący samochodem marki Volkswagen w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu uderzył w barierę ochronną, następnie pojazd, którym kierował, zapalił się. Apelujemy tutaj do wszystkich o ostrożną jazdę, przestrzeganie obowiązujących przepisów. No i też tutaj kierujmy pojazdem zgodnie z panującymi warunkami. Zachowajmy prędkość odpowiednią oraz odległość od poprzedzającego nas pojazdu.
1: Pracowity weekend mają za sobą również strażacy. Ratownicy wyjeżdżali do kilkunastu interwencji związanych m.in. z pożarami, miejscowymi zagrożeniami oraz zdarzeniami drogowymi.
2: Ostatni weekend dla Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego odnotowaliśmy 22 zdarzenia, z czego 6 to było pożarów, 11 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. Jeżeli chodzi o takie najpoważniejsze zdarzenia, to mieliśmy pożar zboża na Bniu, który objął 2 hektary. To było w miejscowości Brzyszewo oraz mieliśmy 2 wypadki, w których zostały ranne łącznie 5 osób.
1: Przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Strażacy przypominają, że upały zwiększają ryzyko pożarów, dlatego apelują o ostrożność podczas grillowania, rozpalania ognisk oraz wypoczynku na terenach leśnych.
2: No to najważniejsze, żeby nie dochodziło do pożaru, to przede wszystkim musimy zachować ostrożność, szczególnie jeżeli robimy jakieś grilla, żeby to były w miejscach, powiedzmy, bezpiecznych, z dala od materiałów palnych oraz szczególnie tutaj w sezonie żniwowym, żeby pojazdów z rozgrzanymi wydechami nie parkować na rżyskach, bo to też doprowadza do pożarów. Oraz również należy zachować ogromną czujność nad wodą. Przede wszystkim nie wchodzić do wody po alkoholu oraz po prostu schładzać się, zanim wejdzie się do wody, tylko stopniowo się schładzać.
1: Służby przypominają również, aby w czasie upałów zachować rozsądek zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja? Z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać i mam teraz
0: na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No, to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie i wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było formalnie po prostu.
1: Tak,
0: mniej formalności.
1: Bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: właśnie,
1: umiejętności.
0: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu,
1: tak.
0: O tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy
0: zainteresowanie.
1: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy panie, trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
0: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
1: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
0: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś
1: ja na przykład, przepraszam,
0: problem tak musi gdzieś w tle być, prawda?
1: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Włocławku i tam są kobiety.

0: No, tam są kobiety
1: Tam
0: po
1: są
0: przejściach,
1: kobiety.
0: wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
1: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się, no na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam, to też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek, co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
0: Czyli taka prosta obsługa
1: najprostsze rzeczy.
0: Telefonu komórkowego,
1: oczywiście,
0: tak?
1: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek, nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
0: Na spokojnie pokazać.
1: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały 8 klasy egzaminy, one już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
0: Super młodych studentów, prawda?
1: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 000, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu... byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
0: no
1: robią
0: właśnie,
1: to darmowo.
0: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często... gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
1: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia, robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
0: Udaje się.

0: się?
1: Udaje się.
0: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
1: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
0: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już, ileś oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
0: Gdzie was można znaleźć?
1: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla innych, żeby mogła z tymi dziewczynami
0: ćwiczyć,
1: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
0: nie ma gdzie.
1: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
0: A w sieci gdzieś?
1: Jak najbardziej, mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od Was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie

0: Nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak? Ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Włocławianki, tak. Fundacja Włocławianki na Facebooku i zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospaziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: sobotę w całym kraju uczczono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne obchody odbyły się oczywiście w stolicy, która o godzinie 17 zatrzymała się. Nieco wcześniej w Warszawie upamiętniono pochodzącego z Nigerii Augusta Agbole Browna. Ali, bo taki miał pseudonim, był jedynym czarnoskórym powstańcem. Zgromadzonych gości powitał wocławianin dr Emanuel Kalejaye, prezes Nigerians in Diaspora Organization in Poland.
1: Chciałbym dzisiaj z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego witać wszystkich gości, szczególnie panią desygnowaną, panią ambasador Nigerii do Polski, pani barista Priscilla Chioma Ohakim.
2: August Agbole Brown. Today we remember a man.
3: Dziś pamiętamy o nim.
2: Whose life transcended borders, culture and identities.
3: Życia bogatego, które jest symbolem jedności i symbolem jego ducha walki.
2: Risking his life in the struggle for liberty.
3: Ryzykował swoje życie, jeśli chodzi o zdobycie tej wolności.
2: Dignity and human freedom.
3: Godności oraz ludzkiego wyzwolenia.
2: He participated in the Warsaw Uprising.
3: Jego udział w powstaniu warszawskim
2: remains a remarkable chapter in Fulton, Nigeria and Polish history.
3: Tworzy niezwykły rozdział w historii Nigerii oraz historii Polski.
2: Making him the only non-Nigerian to have fought in this historic resistance.
3: Co czyni go jedynym Nigeryjczykiem biorącym udział w tym wydarzeniu.
0: Przedstawiciel Senegalu podkreślał, że wolność, o którą walczył Ali, jest wartością szczególnie bliską mieszkańcom Afryki.
4: This event is honoring a son of Nigeria, yes.
3: Jest to upamiętnienie bohatera Nigerii.
4: But also we can say a son of Africa.
3: Jest to również upamiętnienie człowieka pochodzącego z Afryki.
4: We are all proud.
3: Jesteśmy bardzo dumni.
4: To see that he carries far from Africa very value of our ancestors.
3: Jesteśmy dumni z tego faktu, że cały czas ta wartość, którą on przedstawiał, przeszła poprzez kontynenty z Afryki.
4: Yes, struggling, standing up against oppression.
3: Jest to walka z okupantem, w której brał udział.
4: Yeah, it's a value that we carry all as Africa.
3: Jest to również ta wielka wartość, do której jesteśmy bardzo jako Afrykańczycy przywiązani.
4: And we are proud to see him representing, as I said, the important value of Africans, our.
3: My jesteśmy dumni z tego, że przedstawia właśnie te bardzo istotne wartości.
4: Throughout Africa also, let us remark that in 1944 also.
3: Również działo się tak w roku 1944.
4: Many countries, many villages, many cities in Africa.
3: W wielu krajach, w wielu miastach, w wioskach w Afryce.
4: Against oppressions.
3: Również tam obserwowaliśmy ruch oporu przeciwko okupantom.
4: Yeah, I will give the example of my country in Senegal.
3: Na przykład w Senegalu.
4: Where in December 1944 also.
3: Również w grudniu 1944 roku.
4: Former soldiers, colonial soldiers.
3: Żołnierze kolonialni.
4: Students oppression also.
3: Również stawili czoła tej opresji, jeśli chodzi o działania swoje w kraju.
4: At the cost of their life.
3: Tracąc swoje życie.
0: W trakcie ceremonii przedstawiono sylwetkę Augusta Agbole Browna. Walczył w batalionie Iwo na terenie Śródmieścia Południowego. Przeżył wojnę. W 1958 roku wyemigrował do Paryża, a następnie do Wielkiej Brytanii.
5: Członkiem tego polskiego narodu z wyboru był August Agbole Brown. Urodzony w Nigerii, przybył do miasta stołecznego Warszawy na początku lat 20. ubiegłego.

0: Zachowało się sporo wspomnień o Auguste Boli Brownie, naocznych świadków z jego życia zarówno w przedwojennej Warszawie, jak i w czasie wojny. Mieszkał niedaleko stąd, na ulicy Wspólnej. Przed wojną zarabiał na życie jako muzyk jazzowy, był perkusistą, grając w ekskluzywnych klubach warszawskich. Gdyby nie wojna, prawdopodobnie skończyłby też swoje życie w kraju, który wybrał jako swoją ojczyznę. Tutaj się ożenił, tutaj urodziły się jego dzieci i tutaj zastała go wojna.
1: Po uroczystych przemowach złożono kwiaty. Ceremonię uświetnił recital fortepianowy w wykonaniu Weroniki Chodakowskiej.

0: Szersza relacja z recitalu w Pulsometrze. Fajansowe dłonie to projekt, który cieszy się rosnącą popularnością i przyciąga coraz więcej malarek. Świadczy o tym rosnąca liczba fajansowych pater z odciśniętymi dłońmi artystek. W sobotę do projektu przystąpiło 17 kolejnych malarek. Fajansowe dłonie to także okazja do odnowienia dawnych znajomości.
1: Widać po dzisiejszym spotkaniu jest gwarno. Osoby z przyjemnością rozmawiają ze sobą, wspominają dawne czasy. Niektóre się widzą ponownie po kilkudziesięciu latach. Chociażby z tego powodu jest to bardzo miły i bardzo pożądany program dla osób, które są i myślę, że będą ambasadorkami fajansu wrocławskiego.
0: Na spotkaniach pojawiają się nie tylko malarki, ale również osoby związane z fajansem w inny sposób, chociażby zajmujące się jego dystrybucją.
2: Od 2005 roku jestem zainteresowana fajansem wrocławskim. Co prawda nie jestem rodowitą wrocławianką, ale tym bardziej z większym sentymentem i z dużą empatią i z pasją. Mam sklep, który powiedzmy jest na pewno przechyla się w kierunku większej pasji niż biznesu, ponieważ uważam, że na naszym pokoleniu ciąży obowiązek kontynuowania tego przepięknego dzieła. Nasze malarki, które nanoszą ten piękny element na fajans, są wyjątkowo utalentowane, ponieważ one technika

0: pozwala na to, że znaczy stawia większe wymagania, powiedziałabym. Malarka albo jest utalentowana, albo nie. Tym bardziej łatwiej nam jest, mnie przynajmniej, oceniać inne fabryki produkujące fajans. Byłyśmy w Bolesławcu z pracownicą na warsztatach i z całą pewnością i z całą całkowitą wiedzą jestem o tym przekonana, co mówię, że powiedzmy w tym rejonie kopistka średnio utalentowana dałaby radę, nanosząc stemple na te poszczególne elementy tych artykułów. Natomiast nasze malarki albo mają talent, albo go nie mają. I stąd powiedzmy, nie jest to obojętne, w jakiej mierze my po prostu promujemy ten nasz Włocławek przez talent naszych malarek. Robią to z całą pedanterią, z dużym sercem i zaangażowaniem. Ja w sklepie mam od 7 lat intensywny sprzedaż tego artykułu i przy każdej okazji zapoznaję nie tylko z tego kraju, nie tylko z Europy, ale również już teraz świat. Tak się stało, że mamy możliwości i uczestniczą ci państwo, którzy nabywają w moim sklepie te artykuły na festiwalu fajansu, tutaj w tym obiekcie, którym teraz nagrywamy również, ale musimy tą wiedzę uaktualniać, żeby po prostu klienci wiedzieli, że nam na tej promocji bardzo zależy.
1: Dla malarek i osób związanych z fajansem włocławskim możliwość odciśnięcia dłoni na parterze, która zostanie zawieszona w honorowym miejscu, jest dużym wyróżnieniem.
2: Jestem zaszczycona przede wszystkim, bo mówię, z uwagi na to, że to jest program dla malarek, a ja no, jestem taką osobą po prostu, która jest tylko zaangażowana i wywodzę się z tego środowiska, no to dostąpiłam też tego zaszczytu. No, właśnie z uwagi na to, że po szkole ceramicznej jestem, pracowałam, mówię, w tych zakładach i później miałam funkcję nawet kontroli jakości. Także taką może mało lubianą, ale jednak wszystko było dobrze. No i trafiłam tutaj w ogóle do tej firmy, gdzie jestem w ogóle właśnie pracownikiem, tutaj w tej siedzibie pracuję. Także też po 20 latach pracy, jak gdyby tutaj też otworzyliśmy właśnie tą naszą, poszerzyliśmy taką naszą działalność, czy w ogóle taką ze sympatii do fajansu i też jestem właśnie skarbnikiem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. No i się angażuję i bardzo się cieszę z tego, że mogę po prostu no, spotykać moje koleżanki, z którymi pracowałam przez 20 lat temu, może jakby nie patrzeć. Także to jest dla mnie takie bardzo miłe, sympatyczne i jestem szczęśliwa z tego powodu.
3: Od czego zaczęła się Pani kariera w malowaniu fajansu?
4: Po prostu wybrałam taką szkołę, bo lubiłam malować w młodości, w szkole podstawowej. I do tej szkoły się dostałam i 3 lata nauczyłam się tego pięknego zawodu.
3: Jak się maluje fajans?
4: No, z pasją. Jest ładnie, dość ładnie, ale to jednak trzeba 3 lata do tej techniki nabrać.
3: Właśnie, jak wyglądała nauka tego zawodu?
4: Przyjemnie, z uśmiechem, bo byłyśmy klasą z dziewczynami taką zgraną, także to miło wspominam ten czas swój.
1: Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze pełnej wspomnień, rozmów oraz prezentacji pater ozdobionych motywem dłoni malarek. W parku etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
5: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w Kłubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia dawnej wsi. Występują tutaj 3 zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw po turba.

0: Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca czy tych koron na głowę, na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze w Skansenie w Kupce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz, pod kierunkiem którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, Kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w Skansenie w Kupce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością Kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a Kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszy, kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupna na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej Dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpierz prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
3: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej, ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie, takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje, oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
4: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. 4-osobowa rodzina. Tak. Mąż, żona, 2 dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować 4 plecaki i czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze?

0: większe, inaczej skonstruowane. Jak to wygląda?
1: Plecaki nie muszą być, 4, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
0: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
2: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową oddechową.
0: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
2: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu, splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. Trzydzieści i teraz dwa wdechy gratuluję. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
3: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
4: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłukce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młócącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
3: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pogoda ma wpływ nie tylko na to, jak spędzamy wolny czas, ale również na nasze samopoczucie. Słoneczne dni i wysokie temperatury często poprawiają nastrój, dodają energii i zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Oczywiście dobre samopoczucie zależy od wielu czynników, jednak aura za oknem może mieć w tym swój udział. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, w jakim są dziś nastroju i co sprawia, że uśmiech gości na ich twarzach, a może wręcz przeciwnie. Co potrafi go zepsuć?
1: Bardzo fajne. Dziękuję, bardzo ładne.
2: A bywają momenty, gdzie ma pani zły nastrój, na przykład w poprzednim tygodniu?
1: Nie, nie zdarzyło mi się.
3: Bardzo dobry jest, słońce jest, świeci, fajnie jest.
2: A czy ostatnio zdarzyło się, że pana nastrój był zepsuty przez coś?
3: No zdarza się, jak to w życiu po prostu, zdarza się.
2: A jak pan sobie z tym radzi?
3: No nic, wychodzę na spacer i tyle, no, radzę sobie jakoś z tym.
2: Niech pan sobie wyobrazi, że ma pan dzień okropny, nic nie idzie tak, jak pan chce. Co musiałoby się stać, aby twój humor był w 100% tak poprawiony?
3: Nie wiem, spotkanie ze znajomymi, na przykład wypad na jakieś tam, no załóżmy teraz ciepło, no to ciepło, zimne piwko, wtedy się humor poprawił, na pewno.
4: Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ale w miarę dobrze.
2: A co zwykle rujnuje pana humor?
4: No nie wiem, muszę panu powiedzieć, że nie wiem.
2: Nic się nie zdarza w codziennym życiu?
4: Znaczy już, jak już jestem na urlopie, to nie. Znaczy na urlopie, jestem już na tym emerycie, no to już nie. Bo tak to na pewno były przypadki jakieś, jak się pracowało. A teraz to już luźne życie, o.
2: Jaką by pan dał radę osobie, która kompletnie nie ma humoru dzisiaj?
4: Niech się uśmiechnie. Będzie lepiej.
2: Czy coś stało się specjalnego, że pani jest dobry nastroj?
5: Wyjazd mnie czeka nad morze.
2: A co zwykle rujnuje pani nastrój?
5: Co mi rujnuje nastrój? No, raczej chyba nie zdarza mi się, tak?
2: A czy dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj nie jest w ogóle w humorze?
5: No, przede wszystkim co? Wypić dobrą kawę od rana, zaplanować sobie dobrze dzień i myślę, że jest wtedy dobrze.
6: Poniedziałkowy, typowo poniedziałkowy, czyli chcę do domu.
2: A co zwykle rujnuje pani dzień? Poniedziałek sam, czy...
6: To, że trzeba wstać po takiej fajnej przerwie weekendowej, gdzie wtedy się robi w weekend rzeczy dla przyjemności, a już od poniedziałku ruszamy.
2: Co, jak najlepiej radzić sobie ze złym nastrojem?
6: Wie pan co? Jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie odkryłam. Myślę, że towarzystwo, że ludzie, którzy nas otaczają, mogą być najlepszą pewnie pomocą.
2: A co musiałoby się stać, żeby twój nastrój był w 100% poprawiony?
7: Bardzo dobrze.
2: A czy stało się coś wyjątkowego?
7: No nie. Aby zdrowie dopisywało, pogoda, ciepło, atmosfera fajna.
2: A jaką radę by pani dała osobie, która dzisiaj w ogóle nie jest w humorze?
7: No ja wiem. Wypić kawkę, zjeść coś słodkiego i iść na spacer.
8: Dzisiaj świetny.
2: A czy coś wyjątkowego się stało?
8: Nie, ale jest lato, jest piękna pogoda. Nie ma powodu do tego, żeby się smucić.
2: A co zwykle psuje pani humor?
8: Ojejkuś. Dawno nie miałam zepsutego humoru.
2: To chyba dobrze.
8: Bardzo dobrze. Dlatego trudno mi jest powiedzieć. Naprawdę. Bardzo ciężkie pytanie.
2: A jeśli dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj w humorze w ogóle nie jest?
8: Ja myślę, że humor zależy ogólnie od takiej konstrukcji człowieka. Chodzi mi o tym, czy ktoś jest optymistyczny, czy z góry jest pesymistyczny. I to buduje po prostu jego nastrój codzienny.
2: Jakakolwiek rada?
8: Że niekoniecznie to musi być jakaś przyczyna z zewnątrz, tak? Czasami nasz nastrój wynika z tego, co jest w

0: naszym wnętrzu.
1: Dobrze, dziękuję
0: także
1: bardzo.
0: Ja życzę wszystkim właśnie pozytywnego nastawienia do świata, a na pewno będzie wszystko dobrze. I każdy dzień będzie miły i przyjemny.
2: Jak się okazuje, większość Wrocławian patrzy na życie z optymizmem i deklaruje, że jest dziś w dobrym humorze. Oby taki pozytywny nastrój towarzyszył mieszkańcom nie tylko przez najbliższe dni, ale jak najdłużej. Jest środek, wakacji, a przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Piękna pogoda sprawia, że wielu mieszkańców planuje spotkania przy grillu lub ognisku. Nie każdy jednak ma własną działkę czy miejsce, gdzie można legalnie rozpalić ogień. We Wrocławku do dyspozycji mieszkańców są specjalnie przygotowane miejskie paleniska.
3: W parku na Słodowie jest miejsce, gdzie mamy ognisko tak zwane komercyjne. Tam za skorzystanie z ogniska trzeba zapłacić, ale jest tam możliwość skorzystania z prądu. Również tam OSIR dostarcza drewno, jeżeli jest takie zapotrzebowanie. I to ognisko w zasadzie co weekend mamy zarezerwowane. W tym roku już takich wakacji w zasadzie same odbyło się ponad 30 takich ognisk. I jest miejsce niekomercyjne, tak ogólnodostępne. Tam nie prowadzimy statystyk, bo wiadomo, że no każdy może przyjść w każdej chwili i sobie zrobić ognicho. Ale no myślę, że też ta liczba była zbliżona co do ognisk tych komercyjnych.
4: Właśnie, jeśli ktoś by chciał urządzić sobie ognisko, jakaś grupa osób, grupa przyjaciół, co należy zrobić?
3: Należy najlepiej, najprościej wysłać maila do sekretariatu OSIR z pytaniem o dostępność terminu i my wtedy przesyłamy tą wiadomość do kierownika parku Słodowo. On kontaktuje się z osobą zainteresowaną i potwierdza, czy dany termin jest wolny, czy nie.
4: Jakie są zasady bezpieczeństwa?
3: Ognisko to komercyjne, które jest ogrodzone i ma altanę. Jest to oczywiście zresztą tak jak cały park. Są to miejsca monitorowane. Także nad bezpieczeństwem w trakcie trwania takich imprez czuwają pracownicy OSIR. Natomiast no, po godzinach funkcjonowania parku Słodowo, znaczy po godzinach pracy pracowników parku Słodowo, ma pieczę nad tym pracownik międzyosiedlowego basenu miejskiego, bo wiadomo, że pracownicy na basenie są 24 godziny na dobę.
2: Osoby, które wolą odpocząć z dala od miejskiego zgiełku, mogą skorzystać również z miejsc wyznaczonych przez Nadleśnictwo Wrocławek. W naszym regionie funkcjonują 3 takie lokalizacje, gdzie można bezpiecznie zorganizować ognisko lub rodzinny piknik.
5: Takimi miejscami są miejsce na palenisko i palenisko przy jeziorze Łuba, przy zalewie Ruda i przy szkółce Dzilno. Wszystkie 3 miejsca zlokalizowane są przy zbiornikach wodnych. W tych miejscach są zadaszenia, a więc osoby, które chcą skorzystać z takich miejsc, mogą rozpalić ognisko, mogą zrobić sobie mały piknik. I tutaj musimy pamiętać, że te miejsca należy zachować w należytym porządku i czystości. Rozpalać te ogniska mogą tylko osoby dorosłe albo pod opieką osób dorosłych. Wcześniej dobrze by było zgłosić, że będziemy rozpalali takie ognisko. Na ognisko należy zaopatrzyć się indywidualnie w drewno samodzielnie. Można to drewno przywieźć z sobą, względnie zakupić w leśnictwach naszego nadleśnictwa. Jeśli są grupy zorganizowane, wtedy można zgłosić się do Nadleśnictwa Wrocławek i Nadleśnictwo przygotuje takie ognisko. No, musimy pamiętać tutaj, że każde rozpalanie ognia to jest niebezpieczeństwo dla lasu. Jeżeli zobaczymy, że ten ogień rozprzestrzenia się albo jest zbyt duży, no powinniśmy wtedy powiadomić służby leśne, względnie straż pożarną, tak aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego ognia. Wszystkie informacje na temat miejsc zagrożeń związanych z rozpalaniem ognia znajdują się na stronie Nadleśnictwa Wrocławek w zakładce turystyka. Tam również możemy zapoznać się z regulaminem korzystania z takich miejsc. No i musimy pamiętać, że każde rozpalanie ognia w miejscu do tego niedozwolonym to jest zagrożenie dla lasu i również wiąże się z konsekwencjami prawnymi. W tym samym możemy otrzymać mandat lub podlegać innym karom.
2: Miłośnicy grillowania mogą skorzystać także ze specjalnych stanowisk znajdujących się na wrocławskich bulwarach. Korzystanie z nich nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia ani rezerwacji. Wystarczy zabrać ze sobą własny opał lub węgiel oraz niezbędne akcesoria, a po zakończeniu spotkania pamiętać o pozostawieniu miejsca w czystości. W miniony weekend na drogach Wrocławka i powiatu nie brakowało pracy dla policjantów. Funkcjonariusze interweniowali przy zdarzeniach drogowych, zatrzymywali kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, a także osoby, które zdecydowały się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu.
6: W miniony weekend na terenie Wrocławka i powiatu odnotowano 6 zdarzeń drogowych. Jedno zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Ujawniono 180

53 wykroczenia, z czego 121 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Również w wyniku działań trzeźwe popołudnie ujawniono 4 pod wpływem alkoholu. Również wczoraj ujawniliśmy nietrzeźwego, który kierował rowerem, mając w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy,

0: ochronną, następnie pojazd, którym kierował, zapalił się. Apelujemy tutaj do wszystkich o ostrożną jazdę, przestrzeganie obowiązujących przepisów. No i też tutaj kierujmy pojazdem zgodnie z panującymi warunkami. Zachowajmy prędkość odpowiednią oraz odległość od poprzedzającego nas pojazdu.
1: Pracowity weekend mają za sobą również strażacy. Ratownicy wyjeżdżali do kilkunastu interwencji związanych m.in. z pożarami, miejscowymi zagrożeniami oraz zdarzeniami drogowymi.
2: Ostatni weekend dla Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego odnotowaliśmy 22 zdarzenia, z czego 6 to było pożarów, 11 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. Jeżeli chodzi o takie najpoważniejsze zdarzenia, to mieliśmy pożar zboża na Bniu, który objął 2 hektary. To było w miejscowości Brzyszewo oraz mieliśmy 2 wypadki, w których zostały ranne łącznie 5 osób.
1: Przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Strażacy przypominają, że upały zwiększają ryzyko pożarów, dlatego apelują o ostrożność podczas grillowania, rozpalania ognisk oraz wypoczynku na terenach leśnych.
2: No to najważniejsze, żeby nie dochodziło do pożaru, to przede wszystkim musimy zachować ostrożność, szczególnie jeżeli robimy jakieś grilla, żeby to były w miejscach, powiedzmy, bezpiecznych, z dala od materiałów palnych oraz szczególnie tutaj w sezonie żniwowym, żeby pojazdów z rozgrzanymi wydechami nie parkować na rżyskach, bo to też doprowadza do pożarów. Oraz również należy zachować ogromną czujność nad wodą. Przede wszystkim nie wchodzić do wody po alkoholu oraz po prostu schładzać się, zanim wejdzie się do wody, tylko stopniowo się schładzać.
1: Służby przypominają również, aby w czasie upałów zachować rozsądek zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja? Z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie ten pomysł. Myślałyśmy
0: Czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie,
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym

0: Chciałabym pomagać i mam teraz...
1: Na to czas i chęci.
0: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
1: No i to jest ważne, bo trzeba mieć i czas i chęci. Bo
0: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
1: Prościej by było formalnie, po prostu.
0: Tak,
1: mniej formalności.
0: Bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
1: umiejętności.
0: I o tym
1: wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu, tak. O tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
0: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Wrocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom wrocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania,
1: robimy zainteresowanie.
0: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrało, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy, oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałyście na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety, tam są kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się... No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą, poprosiłam ich

0: tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek, nie tylko, również i paniom, które, starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie, studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mało studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli, będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji.

0: O, i też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Więc mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta. Mhm.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Wrocławianki, tak. Fundacja Wrocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Wrocławianki. Byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać.

0: zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i

0: rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: sobotę w całym kraju uczczono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne obchody odbyły się oczywiście w stolicy, która o godzinie 17 zatrzymała się. Nieco wcześniej w Warszawie upamiętniono pochodzącego z Nigerii Augusta Agbole Browna. Ali, bo taki miał pseudonim, był jedynym czarnoskórym powstańcem. Zgromadzonych gości powitał wocławianin dr Emmanuel Kaledżaje, prezes Nigerians in Diaspora Organization in Poland.
1: Chciałbym dzisiaj z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego witać wszystkich gości, szczególnie panią desygnowaną, panią ambasador Nigerii do Polski, pani barista Priscilla Chioma Ohakim.
2: August Agbole Brown. Today we remember a man.
3: Dziś pamiętamy o nim.
2: Whose life transcended borders, culture and identities.
3: Życia bogatego, które jest symbolem jedności i symbolem jego ducha walki.
2: Risking his life in the struggle for liberty.
3: Ryzykował swoje życie, jeśli chodzi o zdobycie tej wolności.
2: Dignity and human freedom.
3: Godności oraz ludzkiego wyzwolenia.
2: He participated in the Warsaw Uprising.
3: Jego udział w powstaniu warszawskim
2: remains a remarkable chapter in Fourth Nigerian and Polish history.
3: Tworzy niezwykły rozdział w historii Nigerii oraz historii Polski.
2: Making him the only non-Nigerian to have fought in this historic resistance.
3: Co czyni go jedynym Nigeryjczykiem biorącym udział w tym wydarzeniu.
0: Przedstawiciel Senegalu podkreślał, że wolność, o którą walczył Ali, jest wartością szczególnie bliską mieszkańcom Afryki.
4: This event is honoring a son of Nigeria. Yes.
3: Jest to upamiętnienie bohatera Nigerii.
4: But also we can say a son of Africa.
3: Jest to również upamiętnienie człowieka pochodzącego z Afryki.
4: We are all proud.
3: Jesteśmy bardzo dumni.
4: To see that he carries far from Africa very value of our ancestors.
3: Jesteśmy dumni z tego faktu, że cały czas ta wartość, którą on przedstawiał, przeszła poprzez kontynenty z Afryki.
4: Yes, struggling, standing up against oppression.
3: Jest to walka, walka z okupantem, w której brał udział.
4: Yeah, it's a value that we carry all as Africa.
3: Jest to również ta wielka wartość, do której jesteśmy bardzo jako Afrykańczycy przywiązani.
4: And we are proud to see him representing, as I said, the important value of Africans.
3: Jesteśmy dumni z tego, że przedstawia właśnie te bardzo istotne wartości.
4: Throughout Africa also, let us remark that in 1944 also,

0: Również działo się tak w roku 1944.
1: Many countries, many villages, many cities in Africa.
0: W wielu krajach, w wielu miastach, w wioskach w Afryce.
1: Against oppressions.
0: Również tam obserwowaliśmy ruch oporu przeciwko okupantom.
1: I will give the example of my country in Senegal.
0: Na przykład w Senegalu.
1: Where in December 1944 also.
0: Również w grudniu 1944 roku.
1: Soldiers, colonial soldiers.
0: Żołnierze kolonialni.
1: Students oppression also.
0: Również stawili czoła tej opresji, jeśli chodzi o działania swoje w kraju.
1: At the cost of their life.
0: Tracąc swoje życie.
2: W trakcie ceremonii przedstawiono sylwetkę Augusta Agboli Browna. Walczył w batalionie Iwo na terenie Śródmieścia Południowego. Przeżył wojnę. W 1958 roku wyemigrował do Paryża, a następnie do Wielkiej Brytanii.
3: Członkiem tego polskiego narodu z wyboru był August Ogbola Brown. Urodzony w Nigerii, przybył do miasta stołecznego Warszawy na początku lat 20. ubiegłego wieku. Zachowało się sporo wspomnień o Auguste Agboli Brownie, naocznych świadków z jego życia zarówno w przedwojennej Warszawie, jak i w czasie wojny. Mieszkał niedaleko stąd, na ulicy Wspólnej. Przed wojną zarabiał na życie jako muzyk jazzowy, był perkusistą, grając w ekskluzywnych klubach warszawskich. Gdyby nie wojna, prawdopodobnie skończyłby też swoje życie w kraju, który wybrał jako swoją ojczyznę. Tutaj się ożenił, tutaj urodziły się jego dzieci i tutaj zastała go wojna.
2: Po uroczystych przemowach złożono kwiaty. Ceremonię uświetnił recital fortepianowy w wykonaniu Weroniki Chodakowskiej.

Szersza relacja z recitalu w Pulsometrze. Fajansowe dłonie to projekt, który cieszy się rosnącą popularnością i przyciąga coraz więcej malarek. Świadczy o tym rosnące

0: Liczba fajansowych patr z odciśniętymi dłońmi artystek. W sobotę do projektu przystąpiło 17 kolejnych malarek. Fajansowe dłonie to także okazja do odnowienia dawnych znajomości.
1: Widać po dzisiejszym spotkaniu jest gwarno. Osoby z przyjemnością rozmawiają ze sobą, wspominają dawne czasy. Niektóre się widzą ponownie po kilkudziesięciu latach, chociażby z tego powodu.

0: Prawda, nie jestem rodowitą włocławianką, ale tym bardziej z większym sentymentem i z dużą empatią i z pasją. Mam sklep, który powiedzmy na pewno przechyla się w kierunku większej pasji niż biznesu, ponieważ uważam, że na naszym pokoleniu ciąży obowiązek kontynuowania tego przepięknego dzieła, nasze malarki, które nanoszą ten piękny element na fajans, są wyjątkowo utalentowane, ponieważ technika pozwala na to, znaczy stawia większe wymagania, powiedziałabym. Malarka albo jest utalentowana, albo nie. Tym bardziej łatwiej nam jest, mnie przynajmniej, oceniać inne fabryki produkujące fajans. Byliśmy w Bolesławcu z pracownicą na warsztatach i z całą pewnością i z całą całkowitą wiedzą jestem o tym przekonana, co mówię, że powiedzmy w tym rejonie kopistka średnio utalentowana dałaby radę, nanosząc stemple na te poszczególne elementy tych artykułów. Natomiast nasze malarki albo mają talent, albo go nie mają. I stąd powiedzmy, nie jest to obojętne, w jakiej mierze my po prostu promujemy ten nasz Włocławek przez talent naszych malarek. Robią to z całą pedanterią, z dużym sercem i zaangażowaniem. Ja w sklepie mam od 7 lat intensywny sprzedaż tego artykułu i przy każdej okazji zapoznaję nie tylko z tego kraju, nie tylko z Europy, ale również już teraz świat. Tak się stało, że mamy możliwości i uczestniczą ci państwo, którzy nabywają w moim sklepie te artykuły na festiwalu fajansu, tutaj w tym obiekcie, którym teraz nagrywamy również, ale musimy tą wiedzę uaktualniać, żeby po prostu klienci wiedzieli, że nam na tej promocji bardzo zależy.
1: Dla malarek i osób związanych z fajansem włocławskim możliwość odciśnięcia dłoni na parterze, która zostanie zawieszona w honorowym miejscu, jest dużym wyróżnieniem.
2: Jestem zaszczycona przede wszystkim, bo mówię, z uwagi na to, że to jest program dla malarek, a ja no, jestem taką osobą po prostu, która jest tylko zaangażowana i wywodzę się z tego środowiska, no to dostąpiłam też tego zaszczytu. No, właśnie z uwagi na to, że po szkole ceramicznej jestem, pracowałam, mówię, w tych zakładach i później miałam funkcję nawet kontroli jakości. Także taką może mało lubianą, ale jednak wszystko było dobrze. No i trafiłam tutaj w ogóle do tej firmy, gdzie jestem w ogóle właśnie pracownikiem, tutaj w tej siedzibie pracuję. Także też po 20 latach pracy, jak gdyby tutaj też otworzyliśmy właśnie tą naszą, poszerzyliśmy taką naszą działalność, czy w ogóle taką ze sympatii do fajansu i też jestem właśnie skarbnikiem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. No i się angażuję i bardzo się cieszę z tego, że mogę po prostu no, spotykać moje koleżanki, z którymi pracowałam przez 20 lat temu, już jakby nie patrzeć. Także to jest dla mnie takie bardzo miłe, sympatyczne i jestem szczęśliwa z tego powodu.
3: Od czego zaczęła się Pani kariera w malowaniu fajansu?
2: Po prostu wybrałam taką szkołę, bo lubiłam malować w młodości, w szkole podstawowej. I do tej szkoły się dostałam i 3 lata nauczyłam się tego pięknego zawodu.
3: Jak się maluje fajans?
2: No, z pasją. Jest ładnie, dość ładnie, ale to jednak trzeba 3 lata do tej techniki nabrać.
3: Właśnie, jak wyglądała nauka tego zawodu?
2: Przyjemnie, z uśmiechem, bo byłyśmy klasą z dziewczynami taką zgraną, także to miło wspominam ten czas swój.
1: Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze pełnej wspomnień, rozmów oraz prezentacji pater ozdobionych motywem dłoni malarek. parku etnograficznym w Kłupcu odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
4: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska.

0: No to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w kupce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia dawnej wsi. Występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele, czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca, czy tych koron na głowę, na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawy. Tak jak zawsze w Skansenie w Kupce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz, pod kierunkiem którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w Skansenie w Kupce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszy kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego z zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie i odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupna na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej Dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpierz prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
3: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby

0: nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
1: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. Czteroosobowa rodzina.
0: Tak.
1: Mąż, żona, dwójka dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować cztery plecaki? Czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
0: Plecaki nie muszą być, cztery, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
1: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
0: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową-oddechową.
1: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
0: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu. Splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. I teraz dwa wdechy, gratulacje. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
1: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
2: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłukce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne, tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młocącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
1: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pogoda ma wpływ nie tylko na to, jak spędzamy wolny czas, ale również na nasze samopoczucie. Słoneczne dni i wysokie temperatury często poprawiają nastrój, dodają energii i zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Oczywiście dobre samopoczucie zależy od wielu czynników, jednak aura za oknem może mieć w tym swój udział. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, w jakim są dziś nastroju i co sprawia, że uśmiech gości na ich twarzach, a może wręcz przeciwnie, co potrafi go zepsuć.
1: Bardzo fajne. Dziękuję, bardzo ładne.
2: A bywają momenty, gdzie ma pani zły nastrój, na przykład w poprzednim tygodniu?
1: Nie, nie zdarzyło mi się.
3: Bardzo dobry jest, słońce jest, świeci, fajnie jest.
2: A czy ostatnio zdarzyło się, że pana nastrój był zepsuty przez coś?
3: No zdarza się, jak to w życiu po prostu, zdarza się.
2: A jak pan sobie z tym radzi?
3: No nic, wychodzę na spacer i tyle, no, radzę sobie jakoś z tym.
2: Niech pan sobie wyobrazi, że ma pan dzień okropny, nic nie idzie tak, jak pan chce. Co musiałoby się stać, aby twój humor był w 100% tak poprawiony?
3: Nie wiem, spotkanie ze znajomymi, na przykład wypad na jakieś tam, no załóżmy teraz ciepło, no to ciepło, zimne piwko, wtedy się humor poprawił, na pewno.
4: Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ale w miarę dobrze.
2: A co zwykle rujnuje pana humor?
4: No nie wiem, muszę panu powiedzieć, że nie wiem.
2: Nic się nie zdarza w codziennym życiu?
4: Znaczy już, jak już jestem na urlopie, to nie. Znaczy na urlopie, jestem już na tym emerycie, no to już nie. Bo tak to na pewno były przypadki jakieś, jak się pracowało. A teraz to już luźne życie. O.
2: Jaką by pan dał radę osobie, która kompletnie nie ma humoru dzisiaj?
4: Niech się uśmiechnie. Będzie lepiej.
2: Czy coś stało się specjalnego, że pani jest w dobrym nastroju?
5: Wyjazd nie czeka nad morze.
2: A co zwykle rujnuje pani nastrój?
5: Co mi rujnuje nastrój? No, raczej chyba nie zdarza mi się, tak?
2: A czy dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj nie jest w ogóle w humorze?
5: No, przede wszystkim co? Wypić dobrą kawę od rana, zaplanować sobie dobrze dzień i myślę, że jest wtedy dobrze.
6: Poniedziałkowy, typowo poniedziałkowy, czyli chcę do domu.
2: A co zwykle rujnuje pani dzień? Poniedziałek sam, czy...
6: To, że trzeba wstać po takiej fajnej przerwie weekendowej, gdzie wtedy się robi w weekend rzeczy dla przyjemności, a już od poniedziałku ruszamy.
2: Co, jak najlepiej radzić sobie ze złym nastrojem?
6: Wie pan co? Jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie odkryłam. Myślę, że towarzystwo, że ludzie, którzy nas otaczają, mogą być najlepszą pewnie pomocą.
2: A co musiałoby się stać, żeby twój nastrój był w 100% poprawiony?
7: Bardzo dobrze.
2: A czy stało się coś wyjątkowego?
7: No nie. Aby zdrowie dopisywało, pogoda, ciepło, atmosfera fajna.
2: A jaką radę by pani dała osobie, która dzisiaj w ogóle nie jest w humorze?
7: No ja wiem. Wypić kawkę, zjeść coś słodkiego i iść na spacer.
8: Dzisiaj świetny.
2: A czy coś wyjątkowego się stało?
8: Nie, nie, ale jest lato, jest piękna pogoda. Nie ma powodu do tego, żeby się smucić.
2: A co zwykle psuje pani humor?
8: Ojej, kuś. Dawno nie miałam zepsutego humoru.

0: To chyba dobrze.
1: Bardzo dobrze, dlatego trudno mi jest powiedzieć, naprawdę, bardzo ciężkie pytanie.
0: A jeśli dałaby Pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj w humorze w ogóle nie jest?
1: Ja myślę, że humor zależy ogólnie od takiej konstrukcji człowieka. Chodzi mi o tym, czy ktoś jest optymistyczny, czy z góry jest pesymistyczny. I to buduje po prostu jego nastrój codzienny.
0: Jakakolwiek rada?
1: Że niekoniecznie to musi być jakaś przyczyna z zewnątrz, tak? Czasami nasz nastrój wynika z tego, co jest w naszym wnętrzu.
0: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Ja życzę wszystkim właśnie pozytywnego nastawienia do świata, a na pewno będzie wszystko dobrze. I każdy dzień będzie miły i przyjemny.
2: Jak się okazuje, większość Wrocławian patrzy na życie z optymizmem i deklaruje, że jest dziś w dobrym humorze. Oby taki pozytywny nastrój towarzyszył mieszkańcom nie tylko przez najbliższe dni, ale jak najdłużej. Jest środek wakacji, a przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Piękna pogoda sprawia, że wielu mieszkańców planuje spotkania przy grillu lub ognisku. Nie każdy jednak ma własną działkę czy miejsce, gdzie można legalnie rozpalić ogień. We Wrocławku do dyspozycji mieszkańców są specjalnie przygotowane miejskie paleniska.
3: W parku na Słodowie jest miejsce, gdzie mamy ognisko tak zwane komercyjne. Tam za skorzystanie z ogniska trzeba zapłacić, ale jest tam możliwość skorzystania z prądu. Również tam OSIR dostarcza drewno, jeżeli jest takie zapotrzebowanie. I to ognisko w zasadzie co weekend mamy zarezerwowane. W tym roku już takich wakacji w zasadzie same odbyło się ponad 30 takich ognisk. I jest miejsce niekomercyjne, tak ogólnodostępne. Tam nie prowadzimy statystyk, bo wiadomo, że no każdy może przyjść w każdej chwili i sobie zrobić ognicho. Ale no myślę, że też ta liczba była zbliżona co do ognisk tych komercyjnych.
4: Właśnie, jeśli ktoś by chciał urządzić sobie ognisko, jakaś grupa osób, grupa przyjaciół, co należy zrobić?
3: Należy najlepiej, najprościej wysłać maila do sekretariatu OSIR z pytaniem o dostępność terminu i my wtedy przesyłamy tą wiadomość do kierownika parku Słodowo. On kontaktuje się z osobą zainteresowaną i potwierdza, czy dany termin jest wolny, czy nie.
4: Jakie są zasady bezpieczeństwa?
3: Ognisko to komercyjne, które jest ogrodzone i ma altanę. Jest to oczywiście zresztą tak jak cały park. Są to miejsca monitorowane. Także nad bezpieczeństwem w trakcie trwania takich imprez czuwają pracownicy OSIR. Natomiast no, po godzinach funkcjonowania parku Słodowo, znaczy po godzinach pracy pracowników parku Słodowo, ma pieczę nad tym pracownik międzyosiedlowego basenu miejskiego, bo wiadomo, że pracownicy na basenie są 24 godziny na dobę.
2: Osoby, które wolą odpocząć z dala od miejskiego zgiełku, mogą skorzystać również z miejsc wyznaczonych przez Nadleśnictwo Wrocławek. W naszym regionie funkcjonują 3 takie lokalizacje, gdzie można bezpiecznie zorganizować ognisko lub rodzinny piknik.
5: Takimi miejscami są miejsce na palenisko i palenisko przy jeziorze Łuba, przy zalewie Ruda i przy szkółce Dzilno. Wszystkie 3 miejsca zlokalizowane są przy zbiornikach wodnych. W tych miejscach są zadaszenia, a więc osoby, które chcą skorzystać z takich miejsc, mogą rozpalić ognisko, mogą zrobić sobie mały piknik. I tutaj musimy pamiętać, że te miejsca należy zachować w należytym porządku i czystości. Rozpalać te ogniska mogą tylko osoby dorosłe albo pod opieką osób dorosłych. Wcześniej dobrze by było zgłosić, że będziemy rozpalali takie ognisko. Na ognisko należy zaopatrzyć się indywidualnie w drewno samodzielnie. Można to drewno przywieźć z sobą, względnie zakupić w leśnictwach naszego nadleśnictwa. Jeśli są grupy zorganizowane, wtedy można zgłosić się do Nadleśnictwa Wrocławek i nadleśnictwo przygotuje takie ognisko. No, musimy pamiętać tutaj, że każde rozpalanie ognia to jest niebezpieczeństwo dla lasu. Jeżeli zobaczymy, że ten ogień rozprzestrzenia się albo jest zbyt duży, no powinniśmy wtedy powiadomić służby leśne, względnie straż pożarną, tak aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego ognia. Wszystkie informacje na temat miejsc zagrożeń związanych z rozpalaniem ognia znajdują się na stronie Nadleśnictwa Wrocławek w zakładce turystyka. Tam również możemy zapoznać się z regulaminem korzystania z takich miejsc. No i musimy pamiętać, że każde rozpalanie ognia w miejscu do tego niedozwolonym to jest zagrożenie dla lasu i również wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Tym samym możemy otrzymać mandat lub podlegać innym karom.
2: Miłośnicy grillowania mogą skorzystać także ze specjalnych stanowisk znajdujących się na wrocławskich bulwarach. Korzystanie z nich nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

0: ani rezerwacji. Wystarczy zabrać ze sobą własny opał lub węgiel oraz niezbędne akcesoria, a po zakończeniu spotkania pamiętać o pozostawieniu miejsca w czystości. W miniony weekend na drogach Włocławka i powiatu nie brakowało pracy dla policjantów. Funkcjonariusze interweniowali przy zdarzeniach drogowych, zatrzymywali kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, a także osoby, które zdecydowały się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu.
1: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 6 zdarzeń drogowych. Jedno zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Ujawniono 183 wykroczenia, z czego 121 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Również w wyniku działań trzeźwe popołudnie ujawniono 4 pod wpływem alkoholu. Również wczoraj ujawniliśmy nietrzeźwego, który kierował rowerem, mając w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce w miejscowości Pikutkowo w sobotę, gdzie wstępne ustalenia wskazują na to, iż kierujący samochodem marki Volkswagen w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu uderzył w barierę ochronną, następnie pojazd, którym kierował, zapalił się. Apelujemy tutaj do wszystkich o ostrożną jazdę, przestrzeganie obowiązujących przepisów. No i też tutaj kierujmy pojazdem zgodnie z panującymi warunkami. Zachowajmy prędkość odpowiednią oraz odległość od poprzedzającego nas pojazdu.
0: Pracowity weekend mają ze sobą również strażacy. Ratownicy wyjeżdżali do kilkunastu interwencji związanych m.in. z pożarami, miejscowymi zagrożeniami oraz zdarzeniami drogowymi.
2: Ostatni weekend dla Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego odnotowaliśmy 22 zdarzenia, z czego 6 to było pożarów, 11 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. Jeżeli chodzi o takie najpoważniejsze zdarzenia, to mieliśmy pożar zboża na Bniu, który objął 2 hektary. To było w miejscowości Brzyszewo oraz mieliśmy 2 wypadki, w których zostały ranne łącznie 5 osób.
0: Przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Strażacy przypominają, że upały zwiększają ryzyko pożarów, dlatego apelują o ostrożność podczas grillowania, rozpalania ognisk oraz wypoczynku na terenach leśnych.
2: No to najważniejsze, żeby nie dochodziło do pożaru, to przede wszystkim musimy zachować ostrożność, szczególnie jeżeli robimy jakieś grilla, żeby to były w miejscach, powiedzmy, bezpiecznych, z dala od materiałów palnych oraz szczególnie tutaj w sezonie żniwowym, żeby pojazdów z rozgrzanymi wydechami nie parkować na rżyskach, bo to też doprowadza do pożarów. Oraz również należy zachować ogromną czujność nad wodą. Przede wszystkim nie wchodzić do wody po alkoholu oraz po prostu schładzać się, zanim wejdzie się do wody, tylko stopniowo się schładzać.
0: Służby przypominają również, aby w czasie upałów zachować rozsądek zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymentalne.

eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki. Z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz...
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No i to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było. Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej formalności.
1: Bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: właśnie,
1: umiejętności.
0: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym
1: wachlarzu,
0: tak. O tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy
0: zainteresowanie.
1: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia
0: a co
1: ktoś się
0: łączy?
1: Do nas...
0: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie...

0: różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
1: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
0: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś problem musi gdzieś w tle być, prawda?
1: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
0: No, tam są kobiety, tam są kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
1: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się... No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
0: Czyli taka prosta obsługa
1: najprostsze rzeczy.
0: Telefonu komórkowego,
1: oczywiście,
0: tak?
1: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek, nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
0: Na spokojnie pokazać.
1: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały 8 klasy egzaminy, one już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
0: Super mało studentów, prawda?
1: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu, więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl, okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli, będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą.

0: uczestniczyć w pomaganiu i
1: no
0: robią
1: właśnie,
0: to
1: jak wam się
0: darmowo.
1: to udaje, bo no, stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że no, są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze, powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. O, i też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już, ileś oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych

0: konkretnych ludzi. Strona internetowa jest tworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama, więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta. Mhm.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Włocławianki, tak, Fundacja Włocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.

0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: sobotę w całym kraju uczczono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne obchody odbyły się oczywiście w stolicy, która o godzinie 17 zatrzymała się. Nieco wcześniej w Warszawie upamiętniono pochodzącego z Nigerii Augusta Agbole Browna. Ali, bo taki miał pseudonim, był jedynym czarnoskórym powstańcem. Zgromadzonych gości powitał wocławianin dr Emanuel Kalejaye, prezes Nigerians in Diaspora Organization in Poland.
1: Chciałbym dzisiaj z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego witać wszystkich gości, szczególnie panią desygnowaną panią ambasador Nigerii do Polski, pani barista Priscilla Chioma Ohakim.
2: August Abola Brown. Today we remember a man.
3: Dziś pamiętamy o nim.
2: Whose life transcended borders, culture and identities.
3: Życia bogatego, które jest symbolem jedności i symbolem jego ducha walki.
2: Risking his life in the struggle for liberty.
3: Ryzykował swoje życie, jeśli chodzi o zdobycie tej wolności.
2: Dignity and human freedom.
3: Godności oraz ludzkiego wyzwolenia.
2: He participated in the Warsaw Uprising.
3: Jego udział w powstaniu warszawskim
2: remains a remarkable chapter in both Nigerian and Polish history.
3: Tworzy niezwykły rozdział w historii Nigerii oraz historii Polski.
2: Making him the only non-Nigerian to have fought in this historic resistance.
3: Co czyni go jedynym Nigeryjczykiem biorącym udział w tym wydarzeniu.
0: Przedstawiciel Senegalu podkreślał, że wolność, o którą walczył Ali, jest wartością szczególnie bliską mieszkańcom Afryki.
4: This event is honoring a son of Nigeria. Yes.
3: Jest to upamiętnienie bohatera Nigerii.
4: But also we can say a son of Africa.
3: Jest to również upamiętnienie człowieka pochodzącego z Afryki.
4: We are all proud.
3: Jesteśmy bardzo dumni.
4: To see that he carries far from Africa very value of our ancestors.
3: Jesteśmy dumni z tego faktu, że cały czas ta wartość, którą on przedstawiał, przeszła poprzez kontynenty z Afryki.
4: Yes, struggling, standing up against oppression.
3: Jest to walka z okupantem, w której brał udział.
4: Yeah, it's a value that we carry all as Africa.
3: Jest to również ta wielka wartość, do której jesteśmy bardzo jako Afrykańczycy przywiązani.
4: And we are proud to see him representing, as I said, the important value of Africans.
3: My jesteśmy dumni z tego, że przedstawia właśnie te bardzo istotne wartości.
4: Throughout Africa also, let us remind that in 1944 also.
3: Również działo się tak w roku 1944.
4: Many countries, many villages, many cities in Africa.
3: W wielu krajach, w wielu miastach, wioskach w Afryce.
4: Put against oppressions.
3: Również tam obserwowaliśmy ruch oporu przeciwko okupantom.
4: Yeah, I will give the example of my country in Senegal.
3: Na przykład w Senegalu.
4: Where in December 1944 also.
3: Również w grudniu 1944 roku.
4: Former

0: Soldiers, colonial soldiers.
1: Żołnierze kolonialni.
0: Students oppression also.
1: Również stawili czoła tej opresji, jeśli chodzi o działania swoje w kraju.
0: At the cost of their life.
1: Tracąc swoje życie.
2: W trakcie ceremonii przedstawiono sylwetkę Augusta Agboli Browna. Walczył w batalionie Iwo na terenie Śródmieścia Południowego. Przeżył wojnę. W 1958 roku wyemigrował do Paryża, a następnie do Wielkiej Brytanii.
3: Członkiem tego polskiego narodu z wyboru był August Ogbola Brown. Urodzony w Nigerii, przybył do miasta stołecznego Warszawy na początku lat 20. ubiegłego wieku. Zachowało się sporo wspomnień o Augustie Agboli Brownie, naocznych świadków z jego życia zarówno w przedwojennej Warszawie, jak i w czasie wojny. Mieszkał niedaleko stąd, na ulicy Wspólnej. Przed wojną zarabiał na życie jako muzyk jazzowy, był perkusistą, grając w ekskluzywnych klubach warszawskich. Gdyby nie wojna, prawdopodobnie skończyłby też swoje życie w kraju, który wybrał jako swoją ojczyznę. Tutaj się ożenił, tutaj urodziły się jego dzieci i tutaj została go wojna.
2: Po uroczystych przemowach złożono kwiaty. Ceremonię uświetnił recital fortepianowy w wykonaniu Weroniki Chodakowskiej.

0: Szersza relacja z recitalu w Pulsometrze. Fajansowe dłonie to projekt, który cieszy się rosnącą popularnością i przyciąga coraz więcej malarek. Świadczy o tym rosnąca liczba fajansowych patter z odciśniętymi dłońmi artystek. W sobotę do projektu przystąpiło 17 kolejnych malarek. Fajansowe dłonie to także okazja do odnowienia dawnych znajomości.
1: Widać po dzisiejszym spotkaniu jest gwarno. Osoby z przyjemnością rozmawiają ze sobą, wspominają dawne czasy. Niektóre się widzą ponownie po kilkudziesięciu latach. Chociażby z tego powodu jest to bardzo miły i bardzo pożądany program dla osób, które są i myślę, że będą ambasadorkami fajansu wrocławskiego.
0: Na spotkaniach pojawiają się nie tylko malarki, ale również osoby związane z fajansem w inny sposób, chociażby zajmujące się jego dystrybucją.
2: Od 2005 roku jestem zainteresowana fajansem wrocławskim. Co prawda...

0: Nie jestem rodowitą wocławianką, ale tym bardziej z większym sentymentem i z dużą empatią i z pasją. Mamy sklep, który powiedzmy na pewno przechyla się w kierunku większej pasji niż biznesu, ponieważ uważam, że na naszym pokoleniu ciąży obowiązek kontynuowania tego przepięknego dzieła. Nasze malarki, które nanoszą ten piękny element na fajans, są wyjątkowo utalentowane, ponieważ technika pozwala na to, że znaczy stawia większe wymagania, powiedziałabym. Malarka albo jest utalentowana, albo nie. Tym bardziej łatwiej nam jest, mnie przynajmniej, oceniać inne fabryki produkujące fajans. Byliśmy w Bolesławcu z pracownicą na warsztatach i z całą pewnością i z całą całkowitą wiedzą jestem o tym przekonana, co mówię, że powiedzmy w tym rejonie kopistka średnio utalentowana dałaby radę, nanosząc stemple na te poszczególne elementy tych artykułów. Natomiast nasze malarki albo mają talent, albo go nie mają. I stąd powiedzmy, nie jest to obojętne, w jakiej mierze my po prostu promujemy ten nasz Włocławek przez talent naszych malarek. Robią to z całą pedanterią, z dużym sercem i zaangażowaniem. Ja w sklepie mam od 7 lat intensywny sprzedaż tego artykułu i przy każdej okazji zapoznaję nie tylko z tego kraju, nie tylko z Europy, ale również już teraz świat. Tak się stało, że mamy możliwości i uczestniczą ci państwo, którzy nabywają w moim sklepie te artykuły na festiwalu fajansu, tutaj w tym obiekcie, którym teraz nagrywamy również, ale musimy tą wiedzę uaktualniać, żeby po prostu klienci wiedzieli, że nam na tej promocji bardzo zależy.
1: Dla malarek i osób związanych z fajansem wocławskim możliwość odciśnięcia dłoni na parterze, która zostanie zawieszona w honorowym miejscu, jest dużym wyróżnieniem.
2: Jestem zaszczycona przede wszystkim, bo mówię, z uwagi na to, że to jest program dla malarek, a ja no, jestem taką osobą po prostu, która jest tylko zaangażowana i wywodzę się z tego środowiska, no to dostąpiłam też tego zaszczytu. No właśnie z uwagi na to, że po szkole ceramicznej jestem, pracowałam, mówię, w tych zakładach i później miałam funkcję nawet kontroli jakości. Także taką może mało lubianą, ale jednak wszystko było dobrze. No i trafiłam tutaj w ogóle do tej firmy, gdzie jestem w ogóle właśnie pracownikiem, tutaj w tej siedzibie pracuję. Także też po 20 latach pracy jak gdyby tutaj też otworzyliśmy właśnie tą naszą, poszerzyliśmy taką naszą działalność, czy w ogóle taką ze sympatii do fajansu i też jestem właśnie skarbnikiem Towarzystwa Miłośników Fajansu Wocławskiego. No i się angażuję i bardzo się cieszę z tego, że mogę po prostu no, spotykać moje koleżanki, z którymi pracowałam przez 20 lat temu, może jakby nie patrzeć. Także to jest dla mnie takie bardzo miłe, sympatyczne i jestem szczęśliwa z tego powodu.
3: Od czego zaczęła się Pani kariera w malowaniu fajansu?
4: Po prostu wybrałam taką szkołę, bo lubiłam malować w młodości, w szkole podstawowej. Do tej szkoły się dostałam i 3 lata nauczyłam się tego pięknego zawodu.
3: Jak się maluje fajans?
4: No z pasją. Jest, no jest ładnie, dość ładnie, ale to jednak trzeba 3 lata do tej techniki nabrać.
3: Właśnie, jak wyglądała nauka tego zawodu?
4: Przyjemnie, z uśmiechem, bo byłyśmy klasą z dziewczynami taką zgraną, także to miło wspominam ten czas swój.
1: Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze, pełnej wspomnień, rozmów oraz prezentacji pater ozdobionych motywem dłoni malarek. W W parku etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
5: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich splonów z

0: pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali, a wieńcowe to od wieńca, który był przynoszone, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w kupce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia dawnej wsi. Występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele, czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca, czy tych koron na głowę, na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze w Skansenie w Kupce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego, dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz pod kierunkiem, którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia w Skansenie w Kupce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszy kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupna na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej Dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpiersk prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
3: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej, ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś

0: sztućce, jedzenie takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje, oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
1: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. Czteroosobowa rodzina. Mąż, żona, dwójka dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować cztery plecaki? Czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
0: Plecaki nie muszą być cztery, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
1: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
0: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową-oddechową.
1: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
0: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu, splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. Trzydzieści i teraz dwa wdechy gratuluję. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
1: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
2: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłubce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młocącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
1: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pogoda ma wpływ nie tylko na to, jak spędzamy wolny czas, ale również na nasze samopoczucie. Słoneczne dni i wysokie temperatury często poprawiają nastrój, dodają energii i zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Oczywiście dobre samopoczucie zależy od wielu czynników, jednak aura za oknem może mieć w tym swój udział. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, w jakim są dziś nastroju i co sprawia, że uśmiech gości na ich twarzach, a może wręcz przeciwnie. Co potrafi go zepsuć?
1: Bardzo fajne. Dziękuję, bardzo ładne.
2: A bywają momenty, gdzie ma pani zły nastrój, na przykład w poprzednim tygodniu?
1: Nie, nie zdarzyło mi się.
3: Bardzo dobre jest, słońce jest, świeci, fajnie jest.
2: A czy ostatnio zdarzyło się, że pana nastrój był zepsuty przez coś?
3: No zdarza się, jak to w życiu po prostu, zdarza się.
2: A jak pan sobie z tym radzi?
3: No nic, wychodzę na spacer i tyle, no, radzę sobie jakoś z tym.
2: Niech pan sobie wyobrazi, że ma pan dzień okropny, nic nie idzie tak, jak pan chce. Co musiałoby się stać, aby twój humor był w 100% tak poprawiony?
3: Nie wiem, spotkanie ze znajomymi, na przykład wypad na jakieś tam, no załóżmy teraz ciepło, no to ciepłe zimne piwko, wtedy się humor poprawił, na pewno.
4: Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ale w miarę dobrze.
2: A co zwykle rujnuje pana humor?
4: No nie wiem. Muszę panu powiedzieć, że nie wiem.
2: Nic się nie zdarza w codziennym życiu?
4: Znaczy już jak już jestem na urlopie, to nie. Znaczy na urlopie, jestem już na tym emerycie, no to już nie. Bo tak to na pewno były przypadki jakieś, jak się pracowało. A teraz to już luźne życie, o.
2: Jaką by pan dał radę osobie, która kompletnie nie ma humoru dzisiaj?
4: Niech się uśmiechnie. Będzie lepiej.
2: Czy coś stało się specjalnego, że pani jest w dobrym nastroju?
5: Wyjazd mnie czeka nad morze.
2: A co zwykle rujnuje pani nastrój?
5: Co mi rujnuje nastrój? No, raczej chyba nie zdarza mi się, tak?
2: A czy dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj nie jest w ogóle w humorze?
5: No, przede wszystkim co? Wypić dobrą kawę od rana, zaplanować sobie dobrze dzień i myślę, że jest wtedy dobrze.
6: Poniedziałkowy, typowo poniedziałkowy, czyli chcę do domu.
2: A co zwykle rujnuje pani dzień? Poniedziałek sam, czy...
6: To, że trzeba wstać po takiej fajnej przerwie weekendowej, gdzie wtedy się robi w weekend rzeczy dla przyjemności, a już od poniedziałku ruszamy.
2: Co, jak najlepiej radzić sobie ze złym nastrojem?
6: Wie pan co? Jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie odkryłam. Myślę, że towarzystwo, że ludzie, którzy nas otaczają, mogą być najlepszą pewnie pomocą.
2: A co musiałoby się stać, żeby twój nastrój był w 100% poprawiony?
7: Bardzo dobrze.
2: A czy stało się coś wyjątkowego?
7: No nie. Aby zdrowie dopisywało, pogoda, ciepło, atmosfera fajna.
2: A jaką radę by pani dała osobie, która dzisiaj w ogóle nie jest w humorze?
7: No ja wiem. Wypić kawkę, zjeść coś słodkiego i iść na spacer.
8: Dzisiaj świetny.
2: A czy coś wyjątkowego się stało?
8: Nie, ale jest lato, jest piękna pogoda.

0: nie ma powodu do tego, żeby się smucić.
1: A co zwykle psuje pani humor?
0: Ojej, kuś. Dawno nie miałam zepsutego humoru.
1: To chyba dobrze.
0: Bardzo dobrze. Dlatego trudno mi jest powiedzieć. Naprawdę, bardzo ciężkie pytanie.
1: A jeśli dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj w humorze w ogóle nie jest?
0: Ja myślę, że humor zależy ogólnie od takiej konstrukcji człowieka. Chodzi mi o tym, czy ktoś jest optymistyczny, czy z góry jest pesymistyczny. I to buduje po prostu jego nastrój codzienny.
1: Jakakolwiek rada?
0: Że niekoniecznie to musi być jakaś przyczyna z zewnątrz, tak? Czasami nasz nastrój wynika z tego, co jest w naszym wnętrzu.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Ja życzę wszystkim właśnie pozytywnego nastawienia do świata, a na pewno będzie wszystko dobrze. I każdy dzień będzie miły i przyjemny.
2: Jak się okazuje, większość Wrocławian patrzy na życie z optymizmem i deklaruje, że jest dziś w dobrym humorze. Oby taki pozytywny nastrój towarzyszył mieszkańcom nie tylko przez najbliższe dni, ale jak najdłużej. Jest środek, wakacji, a przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Piękna pogoda sprawia, że wielu mieszkańców planuje spotkania przy grillu lub ognisku. Nie każdy jednak ma własną działkę czy miejsce, gdzie można legalnie rozpalić ogień. We Wrocławku do dyspozycji mieszkańców są specjalnie przygotowane miejskie paleniska.
3: W parku na Słodowie jest miejsce, gdzie mamy ognisko tak zwane komercyjne. Tam za skorzystanie z ogniska trzeba zapłacić, ale jest tam możliwość skorzystania z prądu. Również tam OSIR dostarcza drewno, jeżeli jest takie zapotrzebowanie. I to ognisko w zasadzie co weekend mamy zarezerwowane. W tym roku już takich wakacji w zasadzie same odbyło się ponad 30 takich ognisk. I jest miejsce niekomercyjne, tak ogólnodostępne. Tam nie prowadzimy statystyk, bo wiadomo, że no każdy może przyjść w każdej chwili i sobie zrobić ognicho. Ale no myślę, że też ta liczba była zbliżona co do ognisk tych komercyjnych.
4: Właśnie, jeśli ktoś by chciał urządzić sobie ognisko, jakaś grupa osób, grupa przyjaciół, co należy zrobić?
3: Należy najlepiej, najprościej wysłać maila do sekretariatu OSIR z pytaniem o dostępność terminu i my wtedy przesyłamy tą wiadomość do kierownika parku Słodowo. On kontaktuje się z osobą zainteresowaną i potwierdza, czy dany termin jest wolny, czy nie.
4: Jakie są zasady bezpieczeństwa?
3: Ognisko to komercyjne, które jest ogrodzone i ma altanę. Jest to oczywiście zresztą tak jak cały park. Są to miejsca monitorowane. Także nad bezpieczeństwem w trakcie trwania takich imprez czuwają pracownicy OSIR. Natomiast no, po godzinach funkcjonowania parku Słodowo, znaczy po godzinach pracy pracowników parku Słodowo, ma pieczę nad tym pracownik międzyosiedlowego basenu miejskiego, bo wiadomo, że pracownicy na basenie są 24 godziny na dobę.
2: Osoby, które wolą odpocząć z dala od miejskiego zgiełku, mogą skorzystać również z miejsc wyznaczonych przez Nadleśnictwo Wrocławek. W naszym regionie funkcjonują 3 takie lokalizacje, gdzie można bezpiecznie zorganizować ognisko lub rodzinny piknik.
5: Takimi miejscami są miejsce na palenisko i palenisko przy jeziorze Łuba, przy zalewie Ruda i przy szkółce Dzilno. Wszystkie 3 miejsca zlokalizowane są przy zbiornikach wodnych. W tych miejscach są zadaszenia, a więc osoby, które chcą skorzystać z takich miejsc, mogą rozpalić ognisko, mogą zrobić sobie mały piknik. I tutaj musimy pamiętać, że te miejsca należy zachować w należytym porządku i czystości. Rozpalać te ogniska mogą tylko osoby dorosłe albo pod opieką osób dorosłych. Wcześniej dobrze by było zgłosić, że będziemy rozpalali takie ognisko. Na ognisko należy zaopatrzyć się indywidualnie w drewno samodzielnie. Można to drewno przywieźć sobą, względnie zakupić w leśnictwach naszego nadleśnictwa. Jeśli są grupy zorganizowane, wtedy można zgłosić się do Nadleśnictwa Wrocławek i Nadleśnictwo przygotuje takie ognisko. No, musimy pamiętać tutaj, że każde rozpalanie ognia to jest niebezpieczeństwo dla lasu. Jeżeli zobaczymy, że ten ogień rozprzestrzenia się albo jest zbyt duży, no powinniśmy wtedy powiadomić służby leśne, względnie straż pożarną, tak aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego ognia. Wszystkie informacje na temat miejsc zagrożeń związanych z rozpalaniem ognia znajdują się na stronie Nadleśnictwa Wrocławek w zakładce turystyka. Tam również możemy zapoznać się z regulaminem korzystania z takich miejsc. No i musimy pamiętać, że każde rozpalanie ognia w miejscu do tego niedozwolonym to jest zagrożenie dla lasu i również wiąże się z konsekwencjami prawnymi. W tym samym możemy otrzymać mandat.

0: mandat lub podlegać innym karom.
1: Miłośnicy grillowania mogą skorzystać także ze specjalnych stanowisk znajdujących się na wrocławskich bulwarach. Korzystanie z nich nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia ani rezerwacji. Wystarczy zabrać ze sobą własny opał lub węgiel oraz niezbędne akcesoria, a po zakończeniu spotkania pamiętać o pozostawieniu miejsca w czystości. W miniony weekend na drogach Włocławka i powiatu nie brakowało pracy dla policjantów. Funkcjonariusze interweniowali przy zdarzeniach drogowych, zatrzymywali kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, a także osoby, które zdecydowały się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu.
2: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 6 zdarzeń drogowych. Jedno zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Ujawniono 183 wykroczenia, z czego 121 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Również w wyniku działań trzeźwe popołudnie ujawniono 4 pod wpływem alkoholu. Również wczoraj ujawniliśmy nietrzeźwego, który kierował rowerem, mając w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce w miejscowości Pikutkowo w sobotę, gdzie wstępne ustalenia wskazują na to, iż kierujący samochodem marki Volkswagen w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu uderzył w barierę ochronną, następnie pojazd, którym kierował, zapalił się. Apelujemy tutaj do wszystkich o ostrożną jazdę, przestrzeganie obowiązujących przepisów. No i też tutaj kierujmy pojazdem zgodnie z panującymi warunkami. Zachowajmy prędkość odpowiednią oraz odległość od poprzedzającego nas pojazdu.
1: Pracowity weekend mają za sobą również strażacy. Ratownicy wyjeżdżali do kilkunastu interwencji związanych m.in. z pożarami, miejscowymi zagrożeniami oraz zdarzeniami drogowymi.
3: Ostatni weekend dla Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego odnotowaliśmy 22 zdarzenia, z czego 6 to było pożarów, 11 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. Jeżeli chodzi o takie najpoważniejsze zdarzenia, to mieliśmy pożar zboża na Bniu, który objął 2 hektary. To było w miejscowości Brzyszewo oraz mieliśmy 2 wypadki, w których zostały ranne łącznie 5 osób.
1: Przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Strażacy przypominają, że upały zwiększają ryzyko pożarów, dlatego apelują o ostrożność podczas grillowania, rozpalania ognisk oraz wypoczynku na terenach leśnych.
3: No to najważniejsze, żeby nie dochodziło do pożaru, to przede wszystkim musimy zachować ostrożność, szczególnie jeżeli robimy jakieś grilla, żeby to były w miejscach, powiedzmy, bezpiecznych, z dala od materiałów palnych oraz szczególnie tutaj w sezonie żniwowym, żeby pojazdów z rozgrzanymi wydechami nie parkować na rżyskach, bo to też doprowadza do pożarów. Oraz również należy zachować ogromną czujność nad wodą. Przede wszystkim nie wchodzić do wody po alkoholu oraz po prostu schładzać się, zanim wejdzie się do wody, tylko stopniowo się schładzać.
1: Służby przypominają również, aby w czasie upałów zachować rozsądek zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki, z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
0: Czyli
1: sobie
0: spontaniczne.
1: Spontanicznie myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec, a ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać i mam teraz...
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No, to jest ważne, bo trzeba mieć i czas i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie i wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy...
0: Prościej by było formalnie po prostu.
1: Tak,
0: mniej formalności.
1: Bardziej perspektywnie. Tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: właśnie,
1: umiejętności.
0: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu, o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy
0: zainteresowanie.
1: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy panie, trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
0: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
1: Łączy nas to,

0: że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku. Z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałyście na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś
0: Ja na przykład, przepraszam,
1: problem.

0: obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy, one już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mało studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów. Fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
1: no
0: robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się. Mhm.
1: Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone.

0: ubezpieczone. Więc mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już, ileś oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy i przynajmniej będziemy się starały pomagać. I zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze dwa dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, mamy fantastycznych, i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama, więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: Mhm. A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Wrocławianki, tak, Fundacja Wrocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Wrocławianki. Byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu

0: systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: sobotę w całym kraju uczczono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne obchody odbyły się oczywiście w stolicy, która o godzinie 17 zatrzymała się. Nieco wcześniej w Warszawie upamiętniono pochodzącego z Nigerii Augusta Agbole Browna. Ali, bo taki miał pseudonim, był jedynym czarnoskórym powstańcem. Zgromadzonych gości powitał wocławianin dr Emanuel Kalejaye, prezes Nigerians in Diaspora Organization in Poland.
1: Chciałbym dzisiaj z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego witać wszystkich gości, szczególnie panią desygnowaną, panią ambasador Nigerii do Polski, pani barista Priscilla Chioma Ohakim.
2: August Agbole Brown. Today we remember a man.
3: Dziś pamiętamy o nim.
2: Whose life transcended borders, culture and identities.
3: Życia bogatego, które jest symbolem jedności i symbolem jego ducha walki.
2: Risking his life in the struggle for liberty.
3: Ryzykował swoje życie, jeśli chodzi o zdobycie tej wolności.
2: Dignity and human freedom.
3: Godności oraz ludzkiego wyzwolenia.
2: He participated in the Warsaw Uprising.
3: Jego udział w Powstaniu Warszawskim
2: remains a remarkable chapter in both Nigerian and Polish history.
3: Tworzy niezwykły rozdział w historii Nigerii oraz historii Polski.
2: Making him the only non-Nigerian to have fought in this historic resistance.
3: Co czyni go jedynym Nigeryjczykiem biorącym udział w tym wydarzeniu.
0: Przedstawiciel Senegalu podkreślał, że wolność, o którą walczył Ali, jest wartością szczególnie bliską mieszkańcom Afryki.
4: This event is honoring a son of Nigeria, yes.
3: Jest to upamiętnienie bohatera Nigerii.
4: But also we can say a son of Africa.
3: Jest to również upamiętnienie człowieka pochodzącego z Afryki.
4: We are all proud.
3: Jesteśmy bardzo dumni.
4: To see that he carries far from Africa very value of our ancestors.
3: Jesteśmy dumni z tego faktu, że cały czas ta wartość, którą on przedstawiał, przeszła poprzez kontynenty z Afryki.
4: Yes, struggling, standing up against oppression.
3: Jest to walka z okupantem, w której brał udział.
4: Yeah, it's a value that we carry all as Africa.
3: Jest to również ta wielka wartość, do której jesteśmy bardzo jako Afrykańczycy przywiązani.
4: And we are proud to see him representing, as I said, the important value of Africans, our.
3: My jesteśmy dumni z tego, że przedstawia właśnie te bardzo istotne wartości.
4: Throughout Africa also, let us remark that in 1944 also.
3: Również działo się tak w roku 1944.
4: Many countries, many villages, many cities in Africa.
3: W wielu krajach, w wielu miastach, wioskach w Afryce.
4: Put against oppressions.
3: Również tam obserwowaliśmy ruch oporu przeciwko okupantom.
4: Yeah, I will give the example of my country in Senegal.
3: Na przykład w Senegalu.
4: Where in

0: 1944 also.
1: Również w grudniu 1944 roku
0: soldiers, colonial soldiers.
1: Żołnierze kolonialni
0: students oppression also.
1: Również stawili czoła tej opresji, jeśli chodzi o działania swoje w kraju.
0: At the cost of their life.
1: Tracąc swoje życie.
2: W trakcie ceremonii przedstawiono sylwetkę Augusta Agboli Browna. Walczył w batalionie Iwo na terenie Śródmieścia Południowego. Przeżył wojnę. W 1958 roku wyemigrował do Paryża, a następnie do Wielkiej Brytanii.
3: Członkiem tego polskiego narodu z wyboru był August Ogbola Brown. Urodzony w Nigerii, przybył do miasta stołecznego Warszawy na początku lat 20. ubiegłego wieku. Zachowało się sporo wspomnień o Augustie Agboli Brownie, naocznych świadków z jego życia zarówno w przedwojennej Warszawie, jak i w czasie wojny. Mieszkał niedaleko stąd, na ulicy Wspólnej. Przed wojną zarabiał na życie jako muzyk jazzowy, był perkusistą, grając w ekskluzywnych klubach warszawskich. Gdyby nie wojna, prawdopodobnie skończyłby też swoje życie w kraju, który wybrał jako swoją ojczyznę. Tutaj się ożenił, tutaj urodziły się jego dzieci i tutaj zastała go wojna.
2: Po uroczystych przemowach złożono kwiaty. Ceremonię uświetnił recital fortepianowy w wykonaniu Weroniki Chodakowskiej.

0: Szersza relacja z recitalu w Pulsometrze. Fajansowe dłonie to projekt, który cieszy się rosnącą popularnością i przyciąga coraz więcej malarek. Świadczy o tym rosnąca liczba fajansowych patter z odciśniętymi dłońmi artystek. W sobotę do projektu przystąpiło 17 kolejnych malarek. Fajansowe dłonie to także okazja do odnowienia dawnych znajomości.
1: Widać po dzisiejszym spotkaniu jest gwarno. Osoby z przyjemnością rozmawiają ze sobą, wspominają dawne czasy. Niektóre się widzą ponownie po kilkudziesięciu latach. Chociażby z tego powodu jest to bardzo miłe i bardzo pożądany program dla osób, które są i myślę, że będą ambasadorkami fajansu wrocławskiego.
0: Na spotkaniach pojawiają się nie tylko malarki, ale również osoby związane z fajansem w inny sposób, chociażby

0: zajmujący się jego dystrybucją.
1: Od 2005 roku jestem zainteresowana fajansem wocławskim. Co prawda nie jestem rodowitą wocławianką, ale tym bardziej z większym sentymentem i z dużą empatią i z pasją. Mam sklep, który powiedzmy jest na pewno przechyla się w kierunku większej pasji niż biznesu, ponieważ uważam, że na naszym pokoleniu ciąży obowiązek kontynuowania tego przepięknego dzieła. Nasze malarki, które nanoszą ten piękny element na fajans, są wyjątkowo utalentowane, ponieważ technika pozwala na to, że stawia większe wymagania, powiedziałabym. Malarka albo jest utalentowana, albo nie. Tym bardziej łatwiej nam jest, mnie przynajmniej, oceniać inne fabryki produkujące fajans. Byłyśmy w Bolesławcu z pracownicą na warsztatach i z całą pewnością i z całą całkowitą wiedzą, jestem o tym przekonana, co mówię, że powiedzmy w tym rejonie kopistka średnio utalentowana dałaby radę, nanosząc stemple na te poszczególne elementy tych artykułów. Natomiast nasze malarki albo mają talent, albo go nie mają. I stąd powiedzmy, nie jest to obojętne, w jakiej mierze my po prostu promujemy ten nasz Wrocławek przez talent naszych malarek. Robią to z całą pedanterią, z dużym sercem i zaangażowaniem. Ja w sklepie mam od 7 lat intensywny sprzedaż tego artykułu i przy każdej okazji zapoznaję nie tylko z tego kraju, nie tylko z Europy, ale również już teraz świat. Tak się stało, że mamy możliwości i uczestniczą ci państwo, którzy nabywają w moim sklepie te artykuły na festiwalu fajansu, tutaj w tym obiekcie, którym teraz nagrywamy również, ale musimy tą wiedzę uaktualniać, żeby po prostu klienci wiedzieli, że nam na tej promocji bardzo zależy.
0: Dla malarek i osób związanych z fajansem wocławskim możliwość odciśnięcia dłoni na paterze, która zostanie zawieszona w honorowym miejscu, jest dużym wyróżnieniem.
2: Jestem zaszczycona przede wszystkim, bo mówię, z uwagi na to, że to jest program dla malarek, a ja jestem taką osobą po prostu, która jest tylko zaangażowana i wywodzę się z tego środowiska, no to dostąpiłam też tego zaszczytu. No właśnie z uwagi na to, że po szkole ceramicznej jestem, pracowałam, mówię, w tych zakładach i później miałam funkcję nawet kontroli jakości, także taką może mało lubianą, ale jednak wszystko było dobrze. No i trafiłam tutaj w ogóle do tej firmy, gdzie jestem w ogóle właśnie pracownikiem. Tutaj w tej siedzibie pracuję, także też po 20 latach pracy jak gdyby tutaj też otworzyliśmy właśnie tą naszą, poszerzyliśmy taką naszą działalność, czy w ogóle taką ze sympatii do fajansu i też jestem właśnie skarbnikiem Towarzystwa Miłośników Fajansu Wocławskiego. No i się angażuję i bardzo się cieszę z tego, że mogę po prostu spotykać moje koleżanki, z którymi pracowałam przez 20 lat temu, może jakby nie patrzeć, także to jest dla mnie takie bardzo miłe, sympatyczne i jestem szczęśliwa z tego powodu.
3: Od czego zaczęła się pani kariera w malowaniu fajansu?
4: Po prostu wybrałam taką szkołę, bo lubiłam malować w młodości, w szkole podstawowej. I do tej szkoły się dostałam i 3 lata nauczyłam się tego pięknego zawodu.
3: Jak się maluje fajans?
4: No z pasją. Jest ładnie, dość ładnie, ale to jednak trzeba 3 lata do tej techniki nabrać.
3: Właśnie, jak wyglądała nauka tego zawodu?
4: Przyjemnie, z uśmiechem, bo byłyśmy klasą z dziewczynami taką zgraną, także to miło wspominam ten czas swój.
0: Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze, pełnej wspomnień, rozmów oraz prezentacji pater ozdobionych motywem dłoni malarek. parku etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa.

0: Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
1: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w kubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia dawnej wsi. Występują tutaj trzy zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową, no bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca czy tych koron na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze wskansenie w kubce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz, pod kierunkiem którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
2: Kuźnia wskazanie w kubce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30 XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszy, kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, Po wywiązywaniu się z jego zasad, kowal ma pierwszeństwo do kupna na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
0: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpiersk prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
3: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej, ze wszystkimi elementami,
2: elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj,

na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje, oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa,

0: psów. Czteroosobowa rodzina.
1: Tak.
0: Mąż, żona, dwójka dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować cztery plecaki? I czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
1: Plecaki nie muszą być, cztery, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
0: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
2: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową-oddechową.
0: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
2: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu, splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. Trzydzieści i teraz dwa wdechy, gratuluję. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
3: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
4: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłukce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młócącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła. I to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
3: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pogoda ma wpływ nie tylko na to, jak spędzamy wolny czas, ale również na nasze samopoczucie. Słoneczne dni i wysokie temperatury często poprawiają nastrój, dodają energii i zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Oczywiście dobre samopoczucie zależy od wielu czynników, jednak aura za oknem może mieć w tym swój udział. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, w jakim są dziś nastroju i co sprawia, że uśmiech gości na ich twarzach, a może wręcz przeciwnie. Co potrafi go zepsuć?
1: Bardzo fajne. Dziękuję, bardzo ładne.
2: A bywają momenty, gdzie ma pani zły nastrój, na przykład w poprzednim tygodniu?
1: Nie, nie zdarzyło mi się.
3: Bardzo dobre jest, słońce jest, świeci, fajnie jest.
2: A czy ostatnio zdarzyło się, że pana nastrój był zepsuty przez coś?
3: No zdarza się, jak to w życiu po prostu, zdarza się.
2: A jak pan sobie z tym radzi?
3: No nic, wychodzę na spacer i tyle, no, radzę sobie jakoś z tym.
2: Niech pan sobie wyobrazi, że ma pan dzień okropny, nic nie idzie tak, jak pan chce. Co musiałoby się stać, aby twój humor był w 100% tak poprawiony?
3: Nie wiem, spotkanie ze znajomymi, na przykład wypad na jakieś tam, no załóżmy teraz ciepło, no to ciepłe zimne piwko, wtedy się humor poprawił, na pewno.
4: Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ale w miarę dobrze.
2: A co zwykle rujnuje pana humor?
4: No nie wiem. Muszę panu powiedzieć, że nie wiem.
2: Nic się nie zdarza w codziennym życiu?
4: Znaczy już jak już jestem na urlopie, to nie. Znaczy na urlopie, jestem już na tym emerycie, no to już nie. Bo tak to na pewno były przypadki jakieś, jak się pracowało. A teraz to już luźne życie, o.
2: Jaką by pan dał radę osobie, która kompletnie nie ma humoru dzisiaj?
4: Niech się uśmiechnie. Będzie lepiej.
2: Czy coś stało się specjalnego, że pani jest w dobrym nastroju?
5: Wyjazd nie czeka nad morze.
2: A co zwykle rujnuje pani nastrój?
5: Co mi rujnuje nastrój? No, raczej chyba nie zdarza mi się, tak?
2: A czy dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj nie jest w ogóle w humorze?
5: No przede wszystkim co? Wypić dobrą kawę od rana, zaplanować sobie dobrze dzień i myślę, że jest wtedy dobrze.
6: Poniedziałkowy, typowo poniedziałkowy, czyli chcę do domu.
2: A co zwykle rujnuje pani dzień? Poniedziałek sam czy...
6: To, że trzeba wstać po takiej fajnej przerwie weekendowej, gdzie wtedy się robi w weekend rzeczy dla przyjemności, a już od poniedziałku ruszamy.
2: Co, jak najlepiej radzić sobie ze złym nastrojem?
6: Wie pan co? Jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie odkryłam. Myślę, że towarzystwo, że ludzie, którzy nas otaczają, mogą być najlepszą pewnie pomocą.
2: A co musiałoby się stać, żeby twój nastrój był w 100% poprawiony?
7: Bardzo dobrze.
2: A czy stało się coś wyjątkowego?
7: No nie. Aby zdrowie dopisywało, pogoda, ciepło, atmosfera fajna.
2: A jaką radę by pani dała osobie, która dzisiaj w ogóle nie jest w humorze?
7: No ja wiem. Wypić kawkę, zjeść coś słodkiego i iść na spacer.
8: Dzisiaj świetny.
2: A czy coś wyjątkowego się stało?
8: Nie, nie, ale jest lato, jest piękna pogoda. Nie ma powodu do tego, żeby się smucić.
2: A co zwykle psuje pani humor?
8: Ojejkuś. Dawno nie miałam zepsutego humoru.
2: To chyba dobrze.
8: Bardzo dobrze. Dlatego trudno mi jest powiedzieć. Naprawdę. Bardzo ciężkie pytanie.
2: A jeśli dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj w humorze w ogóle nie jest?
8: Ja myślę, że humor zależy ogólnie od takiej konstrukcji człowieka. Chodzi mi o tym, czy ktoś jest optymistyczny,

0: czy z góry jest pesymistyczny. I to buduje po prostu jego nastrój codzienny.
1: Jakakolwiek rada?
0: Że niekoniecznie to musi być jakaś przyczyna z zewnątrz, tak? Czasami nasz nastrój wynika z tego, co jest w naszym wnętrzu.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Ja życzę wszystkim właśnie pozytywnego nastawienia do świata, a na pewno będzie wszystko dobrze. I każdy dzień będzie miły i przyjemny.
2: Jak się okazuje, większość Wrocławian patrzy na życie z optymizmem i deklaruje, że jest dziś w dobrym humorze. Oby taki pozytywny nastrój towarzyszył mieszkańcom nie tylko przez najbliższe dni, ale jak najdłużej. Jest środek wakacji, a przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Piękna pogoda sprawia, że wielu mieszkańców planuje spotkania przy grillu lub ognisku. Nie każdy jednak ma własną działkę czy miejsce, gdzie można legalnie rozpalić ogień. We Wrocławku do dyspozycji mieszkańców są specjalnie przygotowane miejskie paleniska.
3: W parku na Słodowie jest miejsce, gdzie mamy ognisko tak zwane komercyjne. Tam za skorzystanie z ogniska trzeba zapłacić, ale jest tam możliwość skorzystania z prądu. Również tam OSIR dostarcza drewno. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie, i to ognisko w zasadzie co weekend mamy zarezerwowane. W tym roku już takich wakacje w zasadzie same odbyło się ponad 30 takich ognisk. I jest miejsce niekomercyjne, tak ogólnodostępne. Tam nie prowadzimy statystyk, bo wiadomo, że no każdy może przyjść w każdej chwili i sobie zrobić ognicho. Ale no myślę, że też ta liczba była zbliżona co do ognisk tych komercyjnych.
4: Właśnie, jeśli ktoś by chciał urządzić sobie ognisko, jakaś grupa osób, grupa przyjaciół, co należy zrobić?
3: Należy najlepiej, najprościej wysłać maila do sekretariatu OSIR z pytaniem o dostępność terminu i my wtedy przesyłamy tą wiadomość do kierownika parku Słodowo. On kontaktuje się z osobą zainteresowaną i potwierdza, czy dany termin jest wolny, czy nie.
4: Jakie są zasady bezpieczeństwa?
3: Ognisko to komercyjne, które jest ogrodzone i ma altanę. Jest to oczywiście zresztą tak jak cały park. Są to miejsca monitorowane. Także nad bezpieczeństwem w trakcie trwania takich imprez czuwają pracownicy OSIR. Natomiast no, po godzinach funkcjonowania parku Słodowo, znaczy po godzinach pracy pracowników parku Słodowo, ma pieczę nad tym pracownik międzyosiedlowego basenu miejskiego, bo wiadomo, że pracownicy na basenie są 24 godziny na dobę.
2: Osoby, które wolą odpocząć z dala od miejskiego zgiełku, mogą skorzystać również z miejsc wyznaczonych przez Nadleśnictwo Wrocławek. W naszym regionie funkcjonują 3 takie lokalizacje, gdzie można bezpiecznie zorganizować ognisko lub rodzinny piknik.
5: Takimi miejscami są miejsce na palenisko i palenisko przy jeziorze Łuba, przy zalewie Ruda i przy szkółce Dzilno. Wszystkie 3 miejsca zlokalizowane są przy zbiornikach wodnych. W tych miejscach są zadaszenia, a więc osoby, które chcą skorzystać z takich miejsc, mogą rozpalić ognisko, mogą zrobić sobie mały piknik. I tutaj musimy pamiętać, że te miejsca należy zachować w należytym porządku i czystości. Rozpalać te ogniska mogą tylko osoby dorosłe albo pod opieką osób dorosłych. Wcześniej dobrze by było zgłosić, że będziemy rozpalali takie ognisko. Na ognisko należy zaopatrzyć się indywidualnie w drewno samodzielnie. Można to drewno przywieźć z sobą, względnie zakupić w leśnictwach naszego nadleśnictwa. Jeśli są grupy zorganizowane, wtedy można zgłosić się do nadleśnictwa Wrocławek i nadleśnictwo przygotuje takie ognisko. No, musimy pamiętać tutaj, że każde rozpalanie ognia to jest niebezpieczeństwo dla lasu. Jeżeli zobaczymy, że ten ogień rozprzestrzenia się albo jest zbyt duży, no powinniśmy wtedy powiadomić służby leśne, względnie straż pożarną, tak aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego ognia. Wszystkie informacje na temat miejsc zagrożeń związanych z rozpalaniem ognia znajdują się na stronie Nadleśnictwa Wrocławek w zakładce turystyka. Tam również możemy zapoznać się z regulaminem korzystania z takich miejsc. No i musimy pamiętać, że każde rozpalanie ognia w miejscu do tego niedozwolonym to jest zagrożenie dla lasu i również wiąże się z konsekwencjami prawnymi. W tym samym możemy otrzymać mandat lub podlegać innym karom.
2: Miłośnicy grillowania mogą skorzystać także ze specjalnych stanowisk znajdujących się na wrocławskich bulwarach. Korzystanie z nich nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia ani rezerwacji. Wystarczy zabrać ze sobą własny opał lub węgiel oraz niezbędne akcesoria, a po zakończeniu spotkania pamiętać o pozostawieniu miejsca w czystości. W miniony weekend na drogach Wrocławka i powiatu nie brakowało pracy dla policjantów. Funkcjonariusze interweniowali przy zdarzeniach drogowych, zatrzymywali kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, a także osoby, które zdecydowały się prowadzić pojazdy pod wpływem

0: alkoholu.
1: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 6 zdarzeń drogowych. Jedno zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Ujawniono 183 wykroczenia, z czego 121 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Również w wyniku działań trzeźwe popołudnie ujawniono 4 pod wpływem alkoholu. Również wczoraj ujawniliśmy nietrzeźwego, który kierował rowerem, mając w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce w miejscowości Pikutkowo w sobotę, gdzie wstępne ustalenia wskazują na to, iż kierujący samochodem marki Volkswagen w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu uderzył w barierę ochronną, następnie pojazd, którym kierował, zapalił się. Apelujemy tutaj do wszystkich o ostrożną jazdę, przestrzeganie obowiązujących przepisów. No i też tutaj kierujmy pojazdem zgodnie z panującymi warunkami. Zachowajmy prędkość odpowiednią oraz odległość od poprzedzającego nas pojazdu.
0: Pracowity weekend mają ze sobą również strażacy. Ratownicy wyjeżdżali do kilkunastu interwencji związanych m.in. z pożarami, miejscowymi zagrożeniami oraz zdarzeniami drogowymi.
2: Ostatni weekend dla Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego odnotowaliśmy 22 zdarzenia, z czego 6 to było pożarów, 11 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. Jeżeli chodzi o takie najpoważniejsze zdarzenia, to mieliśmy pożar zboża na Bniu, który objął 2 hektary. To było w miejscowości Brzyszewo oraz mieliśmy 2 wypadki, w których zostały ranne łącznie 5 osób.
0: Przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Strażacy przypominają, że upały zwiększają ryzyko pożarów, dlatego apelują o ostrożność podczas grillowania, rozpalania ognisk oraz wypoczynku na terenach leśnych.
2: No to najważniejsze, żeby nie dochodziło do pożaru, to przede wszystkim musimy zachować ostrożność, szczególnie jeżeli robimy jakieś grilla, żeby to były w miejscach, powiedzmy, bezpiecznych, z dala od materiałów palnych oraz szczególnie tutaj w sezonie żniwowym, żeby pojazdów z rozgrzanymi wydechami nie parkować na rżyskach, bo to też doprowadza do pożarów. Oraz również należy zachować ogromną czujność nad wodą. Przede wszystkim nie wchodzić do wody po alkoholu oraz po prostu schładzać się, zanim wejdzie się do wody, tylko stopniowo się schładzać.
0: Służby przypominają również, aby w czasie upałów zachować rozsądek zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja? Z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie ten pomysł. Myślałyśmy
0: sobie spontanicznie
1: myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No i to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było. Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej formalności.
1: Bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: umiejętności.
1: I o tym
0: wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu, tak. O tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy
0: zainteresowanie.
1: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy panie, trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
0: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy, oprócz miejsca zamieszkania?
1: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
0: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś
1: ja na przykład, przepraszam,
0: problem tak musi gdzieś w tle być, prawda?
1: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Włocławku i tam są kobiety.
0: No, tam są kobiety.

0: Tam są
1: przejściem
0: kobiety.
1: wiadomo, że chodzi o historię
0: Tak,
1: nowotworową.
0: więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się, no na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam, to też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek, co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mało studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli, będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia, robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm.

0: Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
1: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
0: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze, powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również, swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już, ileś oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
0: Gdzie was można znaleźć?
1: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
0: ćwiczyć,
1: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
0: nie ma gdzie.
1: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
0: A w sieci gdzieś?
1: Jak najbardziej, mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu nie funkcjonują w internecie.

0: czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak? Ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Włocławianki, tak. Fundacja Włocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, była dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: sobotę w całym kraju uczczono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne obchody odbyły się oczywiście w stolicy, która o godzinie 17 zatrzymała się. Nieco wcześniej w Warszawie upamiętniono pochodzącego z Nigerii Augusta Agbole Browna. Ali, bo taki miał pseudonim, był jedynym czarnoskórym powstańcem. Zgromadzonych gości powitał wocławianin dr Emanuel Kalejaye, prezes Nigerians in Diaspora Organization in Poland.
1: Chciałbym dzisiaj z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego witać wszystkich gości, szczególnie panią desygnowaną, panią ambasador Nigerii do Polski, pani barista Priscilla Chioma Ohakim.
2: August Agbole Brown. Today we remember a man.
3: Dziś pamiętamy o nim.
2: Whose life transcended borders, culture and identities.
3: Życia bogatego, które jest symbolem jedności i symbolem jego ducha walki.
2: Risking his life in the struggle for liberty.
3: Ryzykował swoje życie, jeśli chodzi o zdobycie tej wolności.
2: Dignity and human freedom.
3: Godności oraz ludzkiego wyzwolenia.
2: He participated in the Warsaw Uprising.
3: Jego udział w powstaniu warszawskim
2: remains a remarkable chapter in both Nigerian and Polish history.
3: Tworzy niezwykły rozdział w historii Nigerii oraz historii Polski.
2: Making him the only non-Nigerian to have fought in this historic resistance.
3: Co czyni go jedynym Nigeryjczykiem biorącym udział w tym wydarzeniu.
0: Przedstawiciel Senegalu podkreślał, że wolność, o którą walczył Ali, jest wartością szczególnie bliską mieszkańcom Afryki.
4: This event is honoring a son of Nigeria. Yes.
3: Jest to upamiętnienie bohatera Nigerii.
4: But also we can say a son of Africa.
3: Jest to również upamiętnienie człowieka pochodzącego z Afryki.
4: We are all proud.
3: Jesteśmy bardzo dumni.
4: To see that he carries far from Africa very value of our ancestors.
3: Jesteśmy dumni z tego faktu, że cały czas ta wartość, którą on przedstawiał, przeszła poprzez kontynenty z Afryki.
4: Yes, struggling, standing up against oppression.
3: Jest to walka z okupantem, w której brał udział.
4: Yeah, it's a value that we carry all as Africa.
3: Jest to również ta wielka wartość, do której jesteśmy bardzo jako Afrykańczycy przywiązani.
4: And we are proud to see him representing, as I said, the important value of Africans.

0: Ało.
1: Jesteśmy dumni z tego, że przedstawia właśnie te bardzo istotne wartości.
0: Throughout Africa also, let us remark that in 1944 also,
1: również działo się tak w roku 1944.
0: Many countries, many villages, many cities in Africa.
1: W wielu krajach, w wielu miastach, w wioskach w Afryce.
0: Against oppressions.
1: Również tam obserwowaliśmy ruch oporu przeciwko okupantom.
0: I will give the example of my country in Senegal.
1: Na przykład w Senegalu.
0: Where in December 1944 also.
1: Również w grudniu 1944 roku.
0: Soldiers, colonial soldiers.
1: Żołnierze kolonialni.
0: Stood against oppression also.
1: Również stawili czoła tej opresji, jeśli chodzi o działania swoje w kraju.
0: At the cost of their life.
1: Tracąc swoje życie.
2: W trakcie ceremonii przedstawiono sylwetkę Augusta Agboli Browna. Walczył w batalionie Iwo na terenie Śródmieścia Południowego. Przeżył wojnę. W 1958 roku wyemigrował do Paryża, a następnie do Wielkiej Brytanii.
3: Członkiem tego polskiego narodu z wyboru był August Ogbola Brown. Urodzony w Nigerii, przybył do miasta stołecznego Warszawy na początku lat 20. ubiegłego wieku. Zachowało się sporo wspomnień o Auguście Agboli Brownie, naocznych świadków z jego życia zarówno w przedwojennej Warszawie, jak i w czasie wojny. Mieszkał niedaleko stąd, na ulicy Wspólnej. Przed wojną zarabiał na życie jako muzyk jazzowy, był perkusistą, grając w ekskluzywnych klubach warszawskich. Gdyby nie wojna, prawdopodobnie skończyłby też swoje życie w kraju, który wybrał jako swoją ojczyznę. Tutaj się ożenił, tutaj urodziły się jego dzieci i tutaj została go wojna.
2: Po uroczystych przemowach złożono kwiaty. Ceremonię uświetnił recital fortepianowy w wykonaniu Weroniki Chodakowskiej.

0: Szersza relacja z recitalu w Pulsometrze. Fajansowe dłonie to projekt, który cieszy się rosnącą popularnością i przyciąga coraz więcej malarek. Świadczy o tym rosnąca liczba fajansowych patter z odciśniętymi dłońmi artystek. W sobotę do projektu przystąpiło 17 kolejnych malarek. Fajansowe dłonie to także okazja do odnowienia dawnych znajomości.
1: Widać po dzisiejszym spotkaniu jest gwarno. Osoby z przyjemnością rozmawiają ze sobą, wspominają dawne czasy. Niektóre się widzą ponownie po kilkudziesięciu latach. Chociażby z tego powodu jest to bardzo miły i bardzo pożądany program dla osób, które są i myślę, że będą ambasadorkami fajansu wrocławskiego.
0: Na spotkaniach pojawiają się nie tylko malarki, ale również osoby związane z fajansem w inny sposób, chociażby zajmujące się jego dystrybucją.
2: Od 2005 roku jestem zainteresowana fajansem wrocławskim. Co prawda nie jestem rodowitą wrocławianką, ale tym bardziej z większym sentymentem i z dużą empatią i z pasją. Mam sklep, który powiedzmy jest na pewno przechyla się w kierunku większej pasji niż biznesu, ponieważ uważam, że na naszym pokoleniu ciąży obowiązek kontynuowania tego przepięknego dzieła. Nasze malarki, które nanoszą ten piękny element na fajans, są wyjątkowo utalentowane, ponieważ technika pozwala na to, że stawia większe wymagania, powiedziałabym. Malarka albo jest utalentowana, albo nie. Tym bardziej łatwiej nam jest, mnie przynajmniej, oceniać inne fabryki produkujące fajans. Byliśmy w Bolesławcu z pracownicą na warsztatach i z całą pewnością i z całą całkowitą wiedzą, jestem o tym przekonana, co mówię, że powiedzmy w tym rejonie kopistka średnio utalentowana dałaby radę, nanosząc stemple na te poszczególne elementy tych artykułów. Natomiast nasze malarki albo mają talent, albo go nie mają. I stąd powiedzmy nie jest to obojętne, w jakiej mierze my po prostu promujemy ten nasz Wrocławek przez talent naszych malarek. Robią to z całą pedanterią, z dużym sercem i zaangażowaniem. Ja w sklepie mam od 7 lat intensywny sprzedaż tego artykułu i przy każdej okazji zapoznaję nie tylko z tego kraju, nie tylko z Europy, ale również już teraz świat. Tak się stało, że mamy możliwości i uczestniczą ci państwo, którzy nabywają w moim sklepie te artykuły na festiwalu fajansu, tutaj w tym obiekcie, którym teraz nagrywamy również, ale musimy tą wiedzę uaktualniać, żeby po prostu klienci wiedzieli, że nam na tej promocji bardzo zależy.
0: Dla malarek i osób związanych z fajansem wrocławskim możliwość odciśnięcia dłoni na paterze, która zostanie zawieszona w honorowym miejscu, jest dużym wyróżnieniem.
3: Jestem zaszczycona przede wszystkim, bo mówię, z uwagi na to, że to jest program dla malarek, a ja jestem taką osobą po prostu, która jest tylko zaangażowana i wywodzę się z tego środowiska, no to dostąpiłam też tego zaszczytu. No właśnie z uwagi na to, że po szkole ceramicznej jestem, pracowałam, mówię, w tych zakładach i później miałam funkcję nawet kontroli jakości, także taką może mało lubianą, ale jednak wszystko było dobrze. No i trafiłam tutaj w ogóle do tej firmy, gdzie jestem w ogóle właśnie pracownikiem. Tutaj w tej siedzibie pracuję, także też po 20 latach pracy jak gdyby tutaj też otworzyliśmy właśnie tą naszą, poszerzyliśmy taką naszą działalność, czy w ogóle taką ze sympatii do fajansu i też jestem właśnie skarbnikiem Towarzystwa Miłośników Fajansu Wrocławskiego. No i się angażuję i bardzo się cieszę z tego, że mogę po prostu spotykać moje koleżanki, z którymi pracowałam przez 20 lat temu, może jakby nie patrzeć, także to jest dla mnie takie bardzo miłe, sympatyczne i jestem szczęśliwa z tego powodu.
4: Od czego zaczęła się Pani kariera w malowaniu fajansu?
5: Po prostu wybrałam taką szkołę, bo lubiłam malować w młodości, w szkole podstawowej. I do tej szkoły się

0: Dostałam i 3 lata nauczyłam się tego pięknego zawodu.
1: Jak się maluje fajans?
0: No, z pasją. Jest, ładnie, dość ładnie, ale to jednak trzeba 3 lata do tej techniki nabrać.
1: Właśnie, jak wyglądała nauka tego zawodu?
0: Przyjemnie, z uśmiechem, bo byłyśmy klasą z dziewczynami taką zgraną, także to miło wspominam ten czas swój.
2: Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze, pełnej wspomnień, rozmów oraz prezentacji pater ozdobionych motywem dłoni malarek. W parku etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
3: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w Kłubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu z życia dawnej wsi. Występują tutaj 3 zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim powodzeniem, tak jak wesele czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożyn. No bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca czy tych koron na głowę, na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze w skansenie w Kłubce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz, pod kierunkiem którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
4: Kuźnia w skansenie w Kłubce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszy kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie i odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata, po wywiązywaniu się z jego zasad kowal ma pierwszeństwo do kupna takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano

0: za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich. Także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej Dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpierz prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
2: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. A jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole: woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie takie, które długo wytrzyma. Takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje, oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
3: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. Czteroosobowa rodzina. Mąż, żona, dwójka dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować cztery plecaki? Czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
2: Plecaki nie muszą być cztery, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku, jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
3: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
4: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniową-oddechową.
3: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
4: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu, splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. Trzydzieści i teraz dwa wdechy gratuluję. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
1: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
5: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłubce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młocącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłubka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany, i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski.

0: jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
1: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pogoda ma wpływ nie tylko na to, jak spędzamy wolny czas, ale również na nasze samopoczucie. Słoneczne dni i wysokie temperatury często poprawiają nastrój, dodają energii i zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Oczywiście dobre samopoczucie zależy od wielu czynników, jednak aura za oknem może mieć w tym swój udział. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, w jakim są dziś nastroju i co sprawia, że uśmiech gości na ich twarzach, a może wręcz przeciwnie, co potrafi go zepsuć.
1: Bardzo fajne. Dziękuję, bardzo ładne.
2: A bywają momenty, gdzie ma pani zły nastrój, na przykład w poprzednim tygodniu?
1: Nie, nie zdarzyło mi się.
3: Bardzo dobre jest, słońce jest, świeci, fajnie jest.
2: A czy ostatnio zdarzyło się, że pana nastrój był zepsuty przez coś?
3: No zdarza się, jak to w życiu po prostu, zdarza się.
2: A jak pan sobie z tym radzi?
3: No nic, wychodzę na spacer i tyle, no, radzę sobie jakoś z tym.
2: Niech pan sobie wyobrazi, że ma pan dzień okropny, nic nie idzie tak, jak pan chce. Co musiałoby się stać, aby twój humor był w 100% tak poprawiony?
3: Nie wiem, spotkanie ze znajomymi, na przykład wypad na jakieś tam, no załóżmy teraz ciepło, no to ciepi zimne piwko, wtedy się humor poprawił, na pewno.
4: Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ale w miarę dobrze.
2: A co zwykle rujnuje pana humor?
4: No nie wiem, muszę panu powiedzieć, że nie wiem.
2: Nic się nie zdarza w codziennym życiu?
4: Znaczy już, jak już jestem na urlopie, to nie. Raczej na urlopie, jestem już na tym emerycie, no to już nie. Bo tak to na pewno były przypadki jakieś, jak się pracowało. A teraz to już luźne życie, o.
2: Jaką by pan dał radę osobie, która kompletnie nie ma humoru dzisiaj?
4: Niech się uśmiechnie. Będzie lepiej.
2: Czy coś stało się specjalnego, że pani jest w dobrym nastroju?
5: Wyjazd nie czeka nad morze.
2: A co zwykle rujnuje pani nastrój?
5: Co mi rujnuje nastrój? No, raczej chyba nie zdarza mi się, tak?
2: A czy dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj nie jest w ogóle w humorze?
5: No, przede wszystkim co? Wypić dobrą kawę od rana, zaplanować sobie dobrze dzień i myślę, że jest wtedy dobrze.
6: Poniedziałkowy, typowo poniedziałkowy, czyli chcę do domu.
2: A co zwykle rujnuje pani dzień? Poniedziałek sam, czy...
6: To, że trzeba wstać po takiej fajnej

0: przerwie weekendowej, gdzie wtedy się robi w weekend rzeczy dla przyjemności, a już od poniedziałku ruszamy.
1: Co, jak najlepiej radzić sobie ze złym nastrojem?
0: Wie pan co? Jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie odkryłam. Myślę, że towarzystwo, że ludzie, którzy nas otaczają, mogą być najlepszą pewnie pomocą.
1: A co musiałoby się stać, żeby twój nastrój był w 100% poprawiony?
2: Bardzo dobrze.
1: A czy stało się coś wyjątkowego?
2: No nie. Aby zdrowie dopisywało, pogoda, ciepło, atmosfera fajna.
1: A jaką radę by pani dała osobie, która dzisiaj w ogóle nie jest w humorze?
2: No ja wiem. Wypić kawkę, zjeść coś słodkiego i iść na spacer.
3: Dzisiaj świetny.
1: A czy coś wyjątkowego się stało?
3: Nie, ale jest lato, jest piękna pogoda. Nie ma powodu do tego, żeby się smucić.
1: A co zwykle psuje pani humor?
3: Ojejkuś, dawno nie miałam zepsutego humoru.
1: To chyba dobrze.
3: Bardzo dobrze, dlatego trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Bardzo ciężkie pytanie.
1: A jeśli dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj w humorze w ogóle nie jest?
3: Ja myślę, że humor zależy ogólnie od takiej konstrukcji człowieka. Chodzi mi o tym, czy ktoś jest optymistyczny, czy z góry jest pesymistyczny. I to buduje po prostu jego nastrój codzienny.
1: Jakakolwiek rada?
3: Że niekoniecznie to musi być jakaś przyczyna z zewnątrz, tak? Czasami nasz nastrój wynika z tego, co jest w naszym wnętrzu.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
3: Ja życzę wszystkim właśnie pozytywnego nastawienia do świata, a na pewno będzie wszystko dobrze. I każdy dzień będzie miły i przyjemny.
4: Jak się okazuje, większość Wrocławian patrzy na życie z optymizmem i deklaruje, że jest dziś w dobrym humorze. Oby taki pozytywny nastrój towarzyszył mieszkańcom nie tylko przez najbliższe dni, ale jak najdłużej. Jest środek wakacji, a przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Piękna pogoda sprawia, że wielu mieszkańców planuje spotkania przy grillu lub ognisku. Nie każdy jednak ma własną działkę czy miejsce, gdzie można legalnie rozpalić ogień. We Wrocławku do dyspozycji mieszkańców są specjalnie przygotowane miejskie paleniska.
5: W parku na Słodowie jest miejsce, gdzie mamy ognisko tak zwane komercyjne. Tam za skorzystanie z ogniska trzeba zapłacić, ale jest tam możliwość skorzystania z prądu. Również tam OSIR dostarcza drewno. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie, i to ognisko w zasadzie co weekend mamy zarezerwowane. W tym roku już takich wakacje w zasadzie same odbyło się ponad 30 takich ognisk. I jest miejsce niekomercyjne, tak ogólnodostępne. Tam nie prowadzimy statystyk, bo wiadomo, że no każdy może przyjść w każdej chwili i sobie zrobić ognicho. Ale no myślę, że też ta liczba była zbliżona co do ognisk tych komercyjnych.
6: Właśnie, jeśli ktoś by chciał urządzić sobie ognisko, jakaś grupa osób, grupa przyjaciół, co należy zrobić?
5: Należy najlepiej, najprościej wysłać maila do sekretariatu OSIR z pytaniem o dostępność terminu i my wtedy przesyłamy tą wiadomość do kierownika parku Słodowo. On kontaktuje się z osobą zainteresowaną i potwierdza, czy dany termin jest wolny, czy nie.
6: Jakie są zasady bezpieczeństwa?
5: Ognisko to komercyjne, które jest ogrodzone i ma altanę. Jest to oczywiście zresztą tak jak cały park. Są to miejsca monitorowane. Także nad bezpieczeństwem w trakcie trwania takich imprez czuwają pracownicy OSIR. Natomiast no, po godzinach funkcjonowania parku Słodowo, znaczy po godzinach pracy pracowników parku Słodowo, ma pieczę nad tym pracownik międzyosiedlowego basenu miejskiego, bo wiadomo, że pracownicy na basenie są 24 godziny na dobę.
4: Osoby, które wolą odpocząć z dala od miejskiego zgiełku, mogą skorzystać również z miejsc wyznaczonych przez Nadleśnictwo Wrocławek. W naszym regionie funkcjonują 3 takie lokalizacje, gdzie można bezpiecznie zorganizować ognisko lub rodzinny piknik.
7: Takimi miejscami są miejsce na palenisko i palenisko przy jeziorze Łuba, przy zalewie Ruda i przy szkółce Dzilno. Wszystkie 3 miejsca zlokalizowane są przy zbiornikach wodnych. W tych miejscach są zadaszenia, a więc osoby, które chcą skorzystać z takich miejsc, mogą rozpalić ognisko, mogą zrobić sobie mały piknik. I tutaj musimy pamiętać, że te miejsca należy zachować w należytym porządku i czystości. Rozpalać te ogniska mogą tylko osoby dorosłe albo pod opieką osób dorosłych. Wcześniej dobrze by było zgłosić, że będziemy rozpalali takie ognisko. Na ognisko należy zaopatrzyć się indywidualnie w drewno samodzielnie, można to drewno przywieźć sobą, względnie zakupić w leśnictwach naszego nadleśnictwa. Jeśli są grupy zorganizowane, wtedy można

0: można zgłosić się do nadleśnictwa Wocławek i nadleśnictwo przygotuje takie ognisko. No musimy pamiętać tutaj, że każde rozpalanie ognia to jest niebezpieczeństwo dla lasu. Jeżeli zobaczymy, że ten ogień rozprzestrzenia się albo jest zbyt duży, no powinniśmy wtedy powiadomić służby leśne, względnie straż pożarną, tak aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego ognia. Wszystkie informacje na temat miejsc zagrożeń związanych z rozpalaniem ognia znajdują się na stronie Nadleśnictwa Wocławek w zakładce turystyka. Tam również możemy zapoznać się z regulaminem korzystania z takich miejsc. No i musimy pamiętać, że każde rozpalanie ognia w miejscu do tego niedozwolonym to jest zagrożenie dla lasu i również wiąże się z konsekwencjami prawnymi. W tym samym możemy otrzymać mandat lub podlegać innym karom.
1: Miłośnicy grillowania mogą skorzystać także ze specjalnych stanowisk znajdujących się na wocławskich bulwarach. Korzystanie z nich nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia ani rezerwacji. Wystarczy zabrać ze sobą własny opał lub węgiel oraz niezbędne akcesoria, a po zakończeniu spotkania pamiętać o pozostawieniu miejsca w czystości. W miniony weekend na drogach Wrocławka i powiatu nie brakowało pracy dla policjantów. Funkcjonariusze interweniowali przy zdarzeniach drogowych, zatrzymywali kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, a także osoby, które zdecydowały się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu.
2: W miniony weekend na terenie Wrocławka i powiatu odnotowano 6 zdarzeń drogowych. Jedno zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Ujawniono 183 wykroczenia, z czego 121 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Również w wyniku działań trzeźwe popołudnie ujawniono 4 pod wpływem alkoholu. Również wczoraj ujawniliśmy nietrzeźwego, który kierował rowerem, mając w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce w miejscowości Pikutkowo w sobotę, gdzie wstępne ustalenia wskazują na to, iż kierujący samochodem marki Volkswagen w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu uderzył w barierę ochronną, następnie pojazd, którym kierował, zapalił się. Apelujemy tutaj do wszystkich o ostrożną jazdę, przestrzeganie obowiązujących przepisów. No i też tutaj kierujmy pojazdem zgodnie z panującymi warunkami. Zachowajmy prędkość odpowiednią oraz odległość od poprzedzającego nas pojazdu.
1: Pracowity weekend mają ze sobą również strażacy. Ratownicy wyjeżdżali do kilkunastu interwencji związanych m.in. z pożarami, miejscowymi zagrożeniami oraz zdarzeniami drogowymi.
3: Ostatni weekend dla Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego odnotowaliśmy 22 zdarzenia, z czego 6 to było pożarów, 11 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. Jeżeli chodzi o takie najpoważniejsze zdarzenia, to mieliśmy pożar zboża na Bniu, który objął 2 hektary. To było w miejscowości Brzyszewo oraz mieliśmy 2 wypadki, w których zostały ranne łącznie 5 osób.
1: Przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Strażacy przypominają, że upały zwiększają ryzyko pożarów, dlatego apelują o ostrożność podczas grillowania, rozpalania ognisk oraz wypoczynku na terenach leśnych.
3: No to najważniejsze, żeby nie dochodziło do pożaru, to przede wszystkim musimy zachować ostrożność, szczególnie jeżeli robimy jakieś grilla, żeby to były w miejscach, powiedzmy, bezpiecznych, z dala od materiałów palnych oraz szczególnie tutaj w sezonie żniwowym, żeby pojazdów z rozgrzanymi wydechami nie parkować na rżyskach, bo to też doprowadza do pożarów. Oraz również należy zachować ogromną czujność nad wodą. Przede wszystkim nie wchodzić do wody po alkoholu oraz po prostu schładzać się, zanim wejdzie się do wody, tylko stopniowo się schładzać.
1: Służby przypominają również, aby w czasie upałów zachować rozsądek zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku.

0: pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki, z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne.
1: Spontanicznie myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. I na pracy jest głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No, to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było. Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej
1: bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: umiejętności. I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu, o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robiły
0: zainteresowanie.
1: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która

0: jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś
0: ja na przykład, przepraszam,
1: problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety, tam są kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się... No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały 8 klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mało studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu, więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl, okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3000, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne.

0: Fantastyczne, zainteresowane. Zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować. Było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych. Też dziękuję bardzo. Oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu. Starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać. Po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
1: no
0: robią
1: właśnie,
0: to
1: jak
0: darmowo.
1: Wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już, ileś oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda

0: kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinga, no chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas

0: Zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś
0: Jak najbardziej mamy
1: funkcjonujecie?
0: fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest tworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak? Ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie
0: Na stronie
1: internetowej.
0: internetowej Fundacja Włocławianki, tak, Fundacja Włocławianki na Facebooku i zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za
0: Dziękujemy
1: dzisiejsze
0: bardzo.
1: spotkanie. Pani Małgorzata Strużewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, była dziś moim państwa gościem.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

0: Intro. Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: sobotę w całym kraju uczczono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne obchody odbyły się oczywiście w stolicy, która o godzinie 17 zatrzymała się. Nieco wcześniej w Warszawie upamiętniono pochodzącego z Nigerii Augusta Agbole Browna. Ali, bo taki miał pseudonim, był jedynym czarnoskórym powstańcem. Zgromadzonych gości powitał wocławianin dr Emanuel Kaledżaje, prezes Nigerians in Diaspora Organization in Poland.
1: Chciałbym dzisiaj z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego witać wszystkich gości, szczególnie panią desygnowaną, panią ambasador Nigerii do Polski, pani barista Priscilla Chioma Ohakim.
2: August Agbole Brown. Today we remember a man.
3: Dziś pamiętamy o nim.
2: Whose life transcended borders, culture and identities.
3: Życia bogatego, które jest symbolem jedności i symbolem jego ducha walki.
2: Risking his life in the struggle for liberty.
3: Ryzykował swoje życie, jeśli chodzi o zdobycie tej wolności.
2: Dignity and human freedom.
3: Godności oraz ludzkiego wyzwolenia.
2: He participated in the Warsaw Uprising.
3: Jego udział w powstaniu warszawskim
2: remains a remarkable chapter in both Nigerian and Polish history.
3: Tworzy niezwykły rozdział w historii Nigerii oraz historii Polski.
2: Making him the only non-Nigerian to have fought in this historic resistance.
3: Co czyni go jedynym Nigeryjczykiem biorącym udział w tym wydarzeniu.
0: Przedstawiciel Senegalu podkreślał, że wolność, o którą walczył Ali, jest wartością szczególnie bliską mieszkańcom Afryki.
4: This event is honoring a son of Nigeria. Yes.
3: Jest to upamiętnienie bohatera Nigerii.
4: But also we can say a son of Africa.
3: Jest to również upamiętnienie człowieka pochodzącego z Afryki.
4: We are all proud.
3: Jesteśmy bardzo dumni.
4: To see that he carries far from Africa the very value of our ancestors.
3: Jesteśmy dumni z tego faktu, że cały czas ta wartość, którą on przedstawiał, przeszła poprzez kontynenty z Afryki.
4: Yes, struggling, standing up against oppression.
3: Jest to walka z okupantem, w której brał udział.
4: Yeah, it's a value that we carry all as Africa.
3: Jest to również ta wielka wartość, do której jesteśmy bardzo jako Afrykańczycy.

0: przywiązani.
1: And we are proud to see him representing, as I said, the important value of Africans. Our.
0: My jesteśmy dumni z tego, że przedstawia właśnie te bardzo istotne wartości.
1: Throughout Africa also, let us remark that in 1944 also.
0: Również działo się tak w roku 1944.
1: Many countries, many villages, many cities in Africa.
0: W wielu krajach, w wielu miastach, w wioskach w Afryce.
1: Against oppressions.
0: Również tam obserwowaliśmy ruch oporu przeciwko okupantom.
1: Yeah, I will give the example of my country in Senegal.
0: Na przykład w Senegalu.
1: Where in December 1944 also.
0: Również w grudniu 1944 roku.
1: Soldiers, colonial soldiers.
0: Żołnierze kolonialni.
1: Stood against oppression also.
0: Również stawili czoła tej opresji, jeśli chodzi o działania swoje w kraju.
1: At the cost of their life.
0: Tracąc swoje życie.
2: W trakcie ceremonii przedstawiono sylwetkę Augusta Agboli Browna. Walczył w batalionie Iwo na terenie Śródmieścia Południowego. Przeżył wojnę. W 1958 roku wyemigrował do Paryża, a następnie do Wielkiej Brytanii.
3: Członkiem tego polskiego narodu z wyboru był August Ogbola Brown. Urodzony w Nigerii, przybył do miasta stołecznego Warszawy na początku lat 20. ubiegłego wieku. Zachowało się sporo wspomnień o Auguste Agboli Brownie, naocznych świadków z jego życia zarówno w przedwojennej Warszawie, jak i w czasie wojny. Mieszkał niedaleko stąd, na ulicy Wspólnej. Przed wojną zarabiał na życie jako muzyk jazzowy, był perkusistą, grając w ekskluzywnych klubach warszawskich. Gdyby nie wojna, prawdopodobnie skończyłby też swoje życie w kraju, który wybrał jako swoją ojczyznę. Tutaj się ożenił, tutaj urodziły się jego dzieci i tutaj zastała go wojna.
2: Po uroczystych przemowach złożono kwiaty. Ceremonię uświetnił recital fortepianowy w wykonaniu Weroniki Chodakowskiej.

0: Szersza relacja z recitalu w Pulsometrze. Fajansowe dłonie to projekt, który cieszy się rosnącą popularnością i przyciąga coraz więcej malarek. Świadczy o tym rosnąca liczba fajansowych patter z odciśniętymi dłońmi artystek. W sobotę do projektu przystąpiło 17 kolejnych malarek. Fajansowe dłonie to także okazja do odnowienia dawnych znajomości.
1: Widać po dzisiejszym spotkaniu jest gwarno. Osoby z przyjemnością rozmawiają ze sobą, wspominają dawne czasy. Niektóre się widzą ponownie po kilkudziesięciu latach. Chociażby z tego powodu jest to bardzo miły i bardzo pożądany program dla osób, które są i myślę, że będą ambasadorkami fajansu wrocławskiego.
0: Na spotkaniach pojawiają się nie tylko malarki, ale również osoby związane z fajansem w inny sposób, chociażby zajmujące się jego dystrybucją.
2: Od 2005 roku jestem zainteresowana fajansem wrocławskim. Co prawda nie jestem rodowitą wrocławianką, ale tym bardziej z większym sentymentem i z dużą empatią i z pasją. Mam sklep, który powiedzmy jest na pewno przechyla się w kierunku większej pasji niż biznesu, ponieważ uważam, że na naszym pokoleniu ciąży obowiązek kontynuowania tego przepięknego dzieła. Nasze malarki, które nanoszą ten piękny element na fajans, są wyjątkowo utalentowane, ponieważ one, technika pozwala na to, że znaczy stawia większe wymagania, powiedziałabym. Malarka albo jest utalentowana, albo nie. Tym bardziej łatwiej nam jest, mnie przynajmniej, oceniać inne fabryki produkujące fajans. Byłyśmy w Bolesławcu z pracownicą na warsztatach i z całą pewnością i z całą całkowitą wiedzą, jestem o tym przekonana, co mówię, że powiedzmy w tym rejonie kopistka średnio utalentowana dałaby radę, nanosząc stemple na te poszczególne elementy tych artykułów. Natomiast nasze malarki albo mają talent, albo go nie mają. I stąd powiedzmy nie jest to obojętne, w jakiej mierze my po prostu promujemy ten nasz Wrocławek przez talent naszych malarek. Robią to z całą pedanterią, z dużym sercem i zaangażowaniem. Ja w sklepie mam od 7 lat intensywny sprzedaż tego artykułu i przy każdej okazji zapoznaję nie tylko z tego kraju, nie tylko z Europy, ale również już teraz świat. Tak się stało, że mamy możliwości i uczestniczą ci państwo, którzy nabywają w moim sklepie te artykuły na festiwalu fajansu, tutaj w tym obiekcie, którym teraz nagrywamy również, ale musimy tą wiedzę uaktualniać, żeby po prostu klienci wiedzieli, że nam na tej promocji bardzo zależy.
0: Dla malarek i osób związanych z fajansem wrocławskim możliwość odciśnięcia dłoni na paterze, która zostanie zawieszona w honorowym miejscu, jest dużym wyróżnieniem.
3: Jestem zaszczycona przede wszystkim, bo mówię, z uwagi na to, że to jest program dla malarek, a ja jestem taką osobą po prostu, która jest tylko zaangażowana i wywodzę się z tego środowiska, no to dostąpiłam też tego zaszczytu. No właśnie z uwagi na to, że po szkole ceramicznej jestem, pracowałam, mówię, w tych zakładach i później miałam funkcję nawet kontroli jakości, także taką może mało lubianą, ale jednak wszystko było dobrze. No i trafiłam tutaj w ogóle do tej firmy, gdzie jestem w ogóle właśnie pracownikiem. Tutaj w tej siedzibie pracuję, także też po 20 latach pracy jak gdyby tutaj też otworzyliśmy właśnie tą naszą, poszerzyliśmy taką naszą działalność, czy w ogóle taką ze sympatii do fajansu i też jestem właśnie skarbnikiem Towarzystwa Miłośników Fajansu Wrocławskiego. No i się angażuję i bardzo się cieszę z tego, że mogę po prostu spotykać moje koleżanki, z którymi pracowałam przez 20 lat temu, może jakby nie patrzeć, także to jest dla mnie takie bardzo miłe, sympatyczne i jestem szczęśliwa z tego powodu.
4: Od czego zaczęła się pani kariera w malowaniu?

0: panią Fajansus.
1: Po prostu wybrałam taką szkołę, bo lubiłam malować w młodości, w szkole podstawowej. I do tej szkoły się dostałam i 3 lata nauczyłam się tego pięknego zawodu.
0: Jak się maluje fajans?
1: No, z pasją. Jest ładnie, dość ładnie, ale to jednak trzeba 3 lata do tej techniki nabrać.
0: Właśnie, jak wyglądała nauka tego zawodu?
1: Przyjemnie, z uśmiechem, bo byłyśmy klasą z dziewczynami taką zgraną, także to miło wspominam ten czas swój.
2: Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze pełnej wspomnień, rozmów oraz prezentacji pater ozdobionych motywem dłoni malarek. W parku etnograficznym w Kłubce odbył się festyn folklorystyczny. Na terenie obiektu pojawiło się wielu zwiedzających z całego województwa. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. Impreza była zatytułowana Wieńcowe u Dziedzica.
3: To jest radosny dzień, czyli po zbiorze wszystkich plonów z pól, takie podziękowanie za urodzaj i podziękowanie ludziom, którzy przy tym pracowali. A wieńcowe to od wieńca, który był przynoszony, jeśli była wieś dworska, no to właśnie do dworu, do dziedzica, tak jest wskazanie w kubce. I taki temat jest przewodni tego naszego drugiego festynu z cyklu Życia Dawnej Wsi. Występują tutaj 3 zespoły. To widowisko główne przedstawi za chwilę zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół, który wielokrotnie brał udział w festynach. Ich widowiska zawsze cieszą się wielkim, wielkim powodzeniem, tak jak wesele czy właśnie Noc Świętojańska. Towarzyszy im również zespół z Osięcin, czyli Kujawioki, a na koniec wystąpi zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Poturba. Ten zespół występował w czerwcu zeszłego roku, spotkał się z dużym uznaniem, w związku z tym postanowiliśmy, że zaprosimy ich właśnie na tą imprezę dożynkową. No bo jak na dożynki przystało, no to wiadomo, było przynoszenie wieńca czy tych koron na głowach żniwiarek, chleba, ale na koniec oczywiście i dobra kujawska muzyka, tańce i zabawa. Tak jak zawsze wskansenie w Kłubce, występom przy karczmie towarzyszą różnego rodzaju pokazy, warsztaty, no na przykład właśnie wykonywania wieńca dożynkowego. Dzieci mogą go sobie również malować, ale zapraszamy też twórców ludowych, rzemieślników, no bo dzięki nim ten skansen po prostu w tym dniu żyje i zawsze jest u nas garncarz, od którego można nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim, plecionkarz, pod kierunkiem którego wykonują dzieci, ale i dorośli, kosze wyplatają. Poza tym mamy jeszcze panią, która sypie dywany z piasku, bo to jest taki stary kujawski zwyczaj właśnie, że na niedzielę gospodynie właśnie polepy gliniane wysypywały we wzory kwiatowe z piasku.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia. Jak się okazuje, Kowal odgrywał w życiu dawnej wsi ogromną rolę. Nie sprowadzała się ona jedynie do tego, co kojarzy się z tym zawodem, a więc wyrabiania metalowych narzędzi. Kowal pełnił również rolę lekarza.
4: Kuźnia wskansenie w Kłubce zrekonstruowana jest na rok 1850, zaaranżowana na lata 30. XX wieku i jest to typowa dla Kujaw Zachodnich, bo budynek został otworzony na kuźnię z regionu Kujaw Zachodnich. Kuźnia gromadzka, czyli taka kuźnia nie była własnością mieszkańców, nie była własnością Kowala, tylko była własnością mieszkańców wsi gromady, a Kowal zatrudniony był na zasadzie kontraktu. I w ramach kontraktu, podejmując pracę w takiej kuźni, otrzymywał warsztat pracy, niektóre narzędzia do pracy, odpowiednie do jego kwalifikacji wynagrodzenie, bo zawód kowala i był zawodem pokoleniowym, ale również można było wyspecjalizować się w tej dziedzinie, czyli wykonując majsterszyk, kowal otrzymywał tytuł mistrza bądź majstera kowalstwa. Kowalowi zapewniano bardzo często budynek mieszkalny i gospodarczy, bo był to zawód wędrowny, otrzymywał kawałek ziemi, który dodatkowo obrabiała mu wieś, miał dostęp do furmanek po żelazo, po węgiel i zaopatrywano go często w płody ziemi. To wszystko było w ramach kontraktu, którego zasad kowal musiał przestrzegać, czyli oprócz tego, że sumiennie i odpowiedzialnie wykonywał swoją pracę, nie spóźniał się, nie nadużywał alkoholu, co na wsi było bardzo dużym problemem, to jedną z ważniejszych zasad kontraktu była zasada zasada uczciwości i lojalności wobec mieszkańców wsi. Kuźnie ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokowano na skraju wsi bądź przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych i wtedy taka kuźnia była otwarta dla przejezdnych, z czego wieś miała czerpać dodatkowe pieniądze. I tu sprawdzano wiarygodność kowala, czy z zarobionych pieniędzy rozliczy się z gromadą, czy zatrzyma je za siebie. Wykonaniem prac poza kolejnością też było złamaniem zasad kontraktu. Podpisywany najczęściej na 3 lata,

0: po wywiązywaniu się z jego zasad kowal ma pierwszeństwo do kupna na takiej kuźni na własność. To jeśli chodzi o specyficzny charakter naszej kuźni. To kowala na wsi uważano za najlepszego specjalistę od schorzeń końskich, także podkuwał konie, obrabiał końskie kopyta, wykuwał podkowy. Uważano go za wiejskiego weterynarza, upuszczał zwierzętom krew, był wiejskim znachorem, potrafił nastawić złamaną kość i na wsi kowal oczywiście był wiejskim dentystą i wyrywał bolące zęby. Pełniąc tak wiele usług, na wsi cieszył się ogromnym poszanowaniem.
1: Na festynie można było nie tylko dowiedzieć się, jak żyło się w dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej. Przedstawiciele OSP Wąpiersk prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz tłumaczyli, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
2: Oczywiście jak najlepiej plecak, żeby był przygotowany wcześniej, ze wszystkimi elementami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a jeżeli plecak mamy spakowany, to wiadomo, jesteśmy gotowi do ucieczki. W takim plecaku podstawowe rzeczy to tak jak widać tutaj na stole, woda, apteczka, radio, baterie, powerbank, jakieś sztućce, jedzenie, takie, które długo wytrzyma, takie też wysokoenergetyczne, żeby nas nakarmiło szybko. Co jeszcze? Jakieś podstawowe leki, jeśli ktoś przyjmuje, oczywiście pieniądze, najlepiej w różnych walutach, mapa, kompas. No to są takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale nie każdy o tym wie.
3: Powiedzmy, no na przykładzie najlepiej, bo to najlepiej przemówi do naszych odbiorców. Czteroosobowa rodzina. Tak. Mąż, żona, dwójka dzieci, jedno powiedzmy w wieku 10, drugie 5 lat. Czy są potrzebne, trzeba przygotować 4 plecaki? Czy w przypadku dzieci te plecaki są jakieś mniejsze, inaczej skonstruowane? Jak to wygląda?
2: Plecaki nie muszą być 4, ale na pewno woda to już oddzielnie na każdą osobę, najlepiej 3 litry na osobę. Leki, wiadomo, każdy indywidualnie, a te rzeczy takiego ogólnego użytku jak sztućce, jakiś nóż, to oczywiście można się tym podzielić. Więc im mniej, tym lepiej, bo wiadomo, żeby się przemieszczać, też nie możemy być zbyt mocno obłożeni.
3: Co tu dzisiaj prezentujesz? Czego można się od ciebie dowiedzieć?
4: Prezentuję pierwszą pomoc, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową.
3: Kiedy widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna, co dalej robimy?
4: Podchodzimy do niej, sprawdzamy, czy osoba oddycha, czyli przykładamy policzek do ust. Jeżeli nie oddycha, no to przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli tak, odchylamy żuchwę do tyłu, splatamy ręce, to jest ważne, żeby dobrze ułożyć ręce, czyli splatamy jedną rękę przez drugą, no i kładziemy między piersiami i uciskamy. Trzydzieści i teraz dwa wdechy gratuluję. No i powtarzamy ten proces, dopóki osoba zacznie oddychać.
1: W festynie uczestniczył Stanisław Pawlak. Senator wychował się na wsi i z polską wsią jest do dziś blisko związany.
5: Dyrektor muzeum we Włocławku bardzo dba o to, abyśmy każdego roku, dwukrotnie w roku, mogli spotkać się tu właśnie w Kłupce i posłuchać, jak śpiewają, zobaczyć, jak tańczą, ale przede wszystkim zobaczyć widowiska różne tematycznie związane z wsią. Wspomnę tylko rok temu. Był omłot prowadzony przez maszynę młócącą, napędzaną ciągnikiem rolniczym. Już dzisiaj tego się nie spotyka, ale gdy ja studiowałem mechanizację rolnictwa, to był najbardziej stosowany sposób omłotów. Dzisiaj kombajny, bardzo wydajne, które pewnie nasi następcy za lat kilka czy kilkanaście będą również podziwiać. W ogóle Kłupka w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i to jest zasługa samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który jest prowadzącym ten ośrodek. Przecież jak teraz patrzę na pałac, który został odbudowany i widzę, że cieszy się dużym jak gdyby popularnością wśród właśnie tu turystów, którzy

0: że przyjeżdżają, bo przecież to nie tylko mieszkańcy przychodzą, ale jesteśmy także w terenie dość atrakcyjnym turystycznie. Gmina Lubień Kujawski, jeziora, sąsiednia gmina Boniewo, jeziora, Chodecz, jeziora. To wszystko świadczy o tym, że każdy tego typu festyn ma bardzo dobrą, dużą frekwencję.
1: Zainteresowanie lokalną tradycją wśród mieszkańców naszego regionu jest bardzo duże. Skansen w Kłubce tętni życiem nie tylko podczas dużych imprez, ale również na co dzień przyciąga wielu zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie.

0: Pogoda ma wpływ nie tylko na to, jak spędzamy wolny czas, ale również na nasze samopoczucie. Słoneczne dni i wysokie temperatury często poprawiają nastrój, dodają energii i zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Oczywiście dobre samopoczucie zależy od wielu czynników, jednak aura za oknem może mieć w tym swój udział. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, w jakim są dziś nastroju i co sprawia, że uśmiech gości na ich twarzach, a może wręcz przeciwnie. Co potrafi go zepsuć?
1: Bardzo fajne. Dziękuję, bardzo ładne.
2: A bywają momenty, gdzie ma pani zły nastrój, na przykład w poprzednim tygodniu?
1: Nie zdarzyło mi się.
3: Bardzo dobre jest, słońce jest, świeci, fajnie jest.
2: A czy ostatnio zdarzyło się, że pana nastrój był zepsuty przez coś?
3: No zdarza się, jak to w życiu po prostu, zdarza się.
2: A jak pan sobie z tym radzi?
3: No nic, wychodzę na spacer i tyle, no, radzę sobie jakoś z tym.
2: Niech pan sobie wyobrazi, że ma pan dzień okropny, nic nie idzie tak, jak pan chce. Co musiałoby się stać, aby twój humor był w 100% tak poprawiony?
3: Nie wiem, spotkanie ze znajomymi, na przykład wypad na jakieś tam, no załóżmy teraz ciepło, no to ciepłe zimne piwko, wtedy się humor poprawił, na pewno.
4: Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ale w miarę dobrze.
2: A co zwykle rujnuje pana humor?
4: No nie wiem. Muszę panu powiedzieć, że nie wiem.
2: Nic się nie zdarza w codziennym życiu?
4: Znaczy już jak już jestem na urlopie, to nie. Znaczy na urlopie, jestem już na tym emerycie, no to już nie. Bo tak to na pewno były przypadki jakieś, jak się pracowało. A teraz to już luźne życie, o.
2: Jaką by pan dał radę osobie, która kompletnie nie ma humoru dzisiaj?
4: Niech się uśmiechnie. Będzie lepiej.
2: Czy coś stało się specjalnego, że pani jest w dobrym nastroju?
5: Wyjazd nie czeka nad morze.
2: A co zwykle rujnuje pani nastrój?
5: Co mi rujnuje nastrój? No, raczej chyba nie zdarza mi się, tak?
2: A czy dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj nie jest w ogóle w humorze?
5: No przede wszystkim co? Wypić dobrą kawę od rana, zaplanować sobie dobrze dzień i myślę, że jest wtedy dobrze.
6: Poniedziałkowy.

0: musiałoby się stać, żeby twój nastrój był w 100% poprawiony?
1: Bardzo dobrze.
0: A czy stało się coś wyjątkowego?
1: No nie. Aby zdrowie dopisywało, pogoda, ciepło, atmosfera fajna.
0: A jaką radę by pani dała osobie, która dzisiaj w ogóle nie jest w humorze?
1: No ja wiem. Wypić kawkę, zjeść coś słodkiego i iść na spacer.
2: Dzisiaj świetny.
0: A czy coś wyjątkowego się stało?
2: Nie, ale jest lato, jest piękna pogoda. Nie ma powodu do tego, żeby się smucić.
0: A co zwykle psuje pani humor?
2: Ojejkuś, dawno nie miałam zepsutego humoru.
0: To chyba dobrze.
2: Bardzo dobrze, dlatego trudno mi jest powiedzieć, naprawdę, bardzo ciężkie pytanie.
0: A jeśli dałaby pani jakąkolwiek radę osobie, która dzisiaj w humorze w ogóle nie jest?
2: Ja myślę, że humor zależy ogólnie od takiej konstrukcji człowieka. Chodzi mi o tym, czy ktoś jest optymistyczny, czy z góry jest pesymistyczny. I to buduje po prostu jego nastrój codzienny.
0: Jakakolwiek rada?
2: Że niekoniecznie to musi być jakaś przyczyna z zewnątrz, tak? Czasami nasz nastrój wynika z tego, co jest w naszym wnętrzu.
0: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Ja życzę wszystkim właśnie pozytywnego nastawienia do świata, a na pewno będzie wszystko dobrze. I każdy dzień będzie miły i przyjemny.
3: Jak się okazuje, większość Wrocławian patrzy na życie z optymizmem i deklaruje, że jest dziś w dobrym humorze. Oby taki pozytywny nastrój towarzyszył mieszkańcom nie tylko przez najbliższe dni, ale jak najdłużej. Jest środek wakacji, a przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Piękna pogoda sprawia, że wielu mieszkańców planuje spotkania przy grillu lub ognisku. Nie każdy jednak ma własną działkę czy miejsce, gdzie można legalnie rozpalić ogień. We Wrocławku do dyspozycji mieszkańców są specjalnie przygotowane miejskie paleniska.
4: W parku na Słodowie jest miejsce, gdzie mamy ognisko tak zwane komercyjne. Tam za skorzystanie z ogniska trzeba zapłacić, ale jest tam możliwość skorzystania z prądu. Również tam OSIR dostarcza drewno. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie, i to ognisko w zasadzie co weekend mamy zarezerwowane. W tym roku już takich wakacje w zasadzie same odbyło się ponad 30 takich ognisk. I jest miejsce niekomercyjne, tak ogólnodostępne. Tam nie prowadzimy statystyk, bo wiadomo, że no każdy może przyjść w każdej chwili i sobie zrobić ognicho. Ale no myślę, że też ta liczba była zbliżona co do ognisk tych komercyjnych.
5: Właśnie, jeśli ktoś by chciał urządzić sobie ognisko, jakaś grupa osób, grupa przyjaciół, co należy zrobić?
4: Należy najlepiej, najprościej wysłać maila do sekretariatu OSIR z pytaniem o dostępność terminu i my wtedy przesyłamy tą wiadomość do kierownika parku Słodowo. On kontaktuje się z osobą zainteresowaną i potwierdza, czy dany termin jest wolny, czy nie.
5: Jakie są zasady bezpieczeństwa?
4: Ognisko to komercyjne, które jest ogrodzone i ma altanę. Jest to oczywiście zresztą tak jak cały park. Są to miejsca monitorowane. Także nad bezpieczeństwem w trakcie trwania takich imprez czuwają pracownicy OSIR, natomiast no, po godzinach funkcjonowania parku Słodowo, znaczy po godzinach pracy pracowników parku Słodowo, ma pieczę nad tym pracownik międzyosiedlowego basenu miejskiego, bo wiadomo, że pracownicy na basenie są 24 godziny na dobę.
3: Osoby, które wolą odpocząć z dala od miejskiego zgiełku, mogą skorzystać również z miejsc wyznaczonych przez Nadleśnictwo Wrocławek. W naszym regionie funkcjonują 3 takie lokalizacje, gdzie można bezpiecznie zorganizować ognisko lub rodzinny piknik.
6: Takimi miejscami są miejsce na palenisko i palenisko przy jeziorze Łuba, przy zalewie Ruda i przy szkółce Dzilno. Wszystkie 3 miejsca zlokalizowane są przy zbiornikach wodnych. W tych miejscach są zadaszenia, a więc osoby, które chcą skorzystać z takich miejsc, mogą rozpalić ognisko, mogą zrobić sobie mały piknik. I tutaj musimy pamiętać, że te miejsca należy zachować w należytym porządku i czystości. Rozpalać te ogniska mogą tylko osoby dorosłe albo pod opieką osób dorosłych. Wcześniej dobrze by było zgłosić, że będziemy rozpalali takie ognisko. Na ognisko należy zaopatrzyć się indywidualnie w drewno samodzielnie. Można to drewno przywieźć z sobą, względnie zakupić w leśnictwach naszego nadleśnictwa. Jeśli są grupy zorganizowane, wtedy można zgłosić się do Nadleśnictwa Wrocławek i nadleśnictwo przygotuje takie ognisko. No, musimy pamiętać tutaj, że każde rozpalanie ognia to jest niebezpieczeństwo dla lasu. Jeżeli zobaczymy, że ten ogień rozprzestrzenia się albo jest zbyt duży, no powinniśmy wtedy powiadomić mieć służby leśne, względnie straż pożarną.

0: no, tak aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego ognia. Wszystkie informacje na temat miejsc zagrożeń związanych z rozpalaniem ognia znajdują się na stronie Nadleśnictwa Włocławek w zakładce turystyka. Tam również możemy zapoznać się z regulaminem korzystania z takich miejsc. No i musimy pamiętać, że każde rozpalanie ognia w miejscu do tego niedozwolonym to jest zagrożenie dla lasu i również wiąże się z konsekwencjami prawnymi. W tym samym możemy otrzymać mandat lub podlegać innym karom.
1: Miłośnicy grillowania mogą skorzystać także ze specjalnych stanowisk znajdujących się na włocławskich bulwarach. Korzystanie z nich nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia ani rezerwacji. Wystarczy zabrać ze sobą własny opał lub węgiel oraz niezbędne akcesoria, a po zakończeniu spotkania pamiętać o pozostawieniu miejsca w czystości. W miniony weekend na drogach Włocławka i powiatu nie brakowało pracy dla policjantów. Funkcjonariusze interweniowali przy zdarzeniach drogowych, zatrzymywali kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, a także osoby, które zdecydowały się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu.
2: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 6 zdarzeń drogowych. Jedno zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Ujawniono 183 wykroczenia, z czego 121 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Również w wyniku działań trzeźwe popołudnie ujawniono 4 pod wpływem alkoholu. Również wczoraj ujawniliśmy nietrzeźwego, który kierował rowerem, mając w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, to miał on miejsce w miejscowości Pikutkowo w sobotę, gdzie wstępne ustalenia wskazują na to, iż kierujący samochodem marki Volkswagen w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu uderzył w barierę ochronną, następnie pojazd, którym kierował, zapalił się. Apelujemy tutaj do wszystkich o ostrożną jazdę, przestrzeganie obowiązujących przepisów, no i też tutaj kierujmy pojazdem zgodnie z panującymi warunkami. Zachowajmy prędkość odpowiednią oraz odległość od poprzedzającego nas pojazdu.
1: Pracowity weekend mają ze sobą również strażacy. Ratownicy wyjeżdżali do kilkunastu interwencji związanych m.in. z pożarami, miejscowymi zagrożeniami oraz zdarzeniami drogowymi.
3: Ostatni weekend dla Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego odnotowaliśmy 22 zdarzenia, z czego 6 to było pożarów, 11 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. Jeżeli chodzi o takie najpoważniejsze zdarzenia, to mieliśmy pożar zboża na Bniu, który objął 2 hektary. To było w miejscowości Brzyszewo oraz mieliśmy 2 wypadki, w których zostały ranne łącznie 5 osób.
1: Przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami. Strażacy przypominają, że upały zwiększają ryzyko pożarów, dlatego apelują o ostrożność podczas grillowania, rozpalania ognisk oraz wypoczynku na terenach leśnych.
3: No to najważniejsze, żeby nie dochodziło do pożaru, to przede wszystkim musimy zachować ostrożność, szczególnie jeżeli robimy jakieś grilla, żeby to były w miejscach, powiedzmy, bezpiecznych, z dala od materiałów palnych oraz szczególnie tutaj w sezonie żniwowym, żeby pojazdów z rozgrzanymi wydechami nie parkować na rżyskach, bo to też doprowadza do pożarów. Oraz również należy zachować ogromną czujność nad wodą. Przede wszystkim nie wchodzić do wody po alkoholu oraz po prostu schładzać się, zanim wejdzie się do wody, tylko stopniowo się schładzać.
1: Służby przypominają również, aby w czasie upałów zachować rozsądek zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesne, świetnie wyposażone

Wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja? Z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie ten pomysł. Myślałyśmy
0: Czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie,
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać i mam teraz
0: na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak
0: no
1: najbardziej.
0: I to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci, bo
1: trzeba mieć
0: najczęściej
1: mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie i wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób,
0: prościej było
1: zaproponowałyśmy.
0: Prościej
1: by
0: fundacji.
1: było.
0: Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej
1: bardziej
0: formalności.
1: Perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem
0: no
1: swoich
0: właśnie, i o tym wachlarzu
1: umiejętności.
0: może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu,
1: Tak.
0: O tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy zainteresowanie. Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrało, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy panie, trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy

0: dwie panie policjantki. Jedna dzielnicowa, druga od przemocy. I wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałyście na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety tam po są przejściach, kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się... No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda. Jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy, one już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mało studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli, będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski,

0: chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać. Po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze, powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas. osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę no,

0: Nie ma gdzie,
1: Nie mamy się
0: absolutnie
1: gdzie
0: nie.
1: spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
0: A w sieci gdzieś
1: Jak najbardziej mamy
0: funkcjonujecie?
1: fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od Was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak? Ogląda Waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
0: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć Was na stronie
1: Na stronie
0: internetowej.
1: internetowej Fundacja Włocławianki, tak, Fundacja Włocławianki na Facebooku i zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
0: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za
1: Dziękujemy
0: dzisiejsze
1: bardzo.
0: spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, była dziś moim Państwa gościem.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki. Z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec, a ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz...
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No i to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było. Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej formalności.
1: Bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: właśnie,
1: umiejętności.
0: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym
1: wachlarzu,
0: o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy
0: zainteresowanie.
1: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
0: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy, oprócz miejsca zamieszkania?
1: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
0: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś
1: ja na przykład, przepraszam,
0: problem musi gdzieś w tle być, prawda?
1: Tak, ja na przykład jestem prezesem.

0: są prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety tam po są przejściach, kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się, no na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam, to też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek, co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mało studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu, więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl, okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli, będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
1: no
0: robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia, robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą.

0: taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze, powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już, ileś oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze dwa dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką, taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość, jestem wrocławianką, mam 82 lata, może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, mamy fantastycznych, i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was

0: za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Włocławianki, tak, Fundacja Włocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Anvil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin z absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
1: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy belgijska, gdzie w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Lenarda tutaj we Wrocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
0: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
1: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Wrocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie 3 dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
2: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
1: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Wrocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
0: Niedawno zakończono wymianę parkietów w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
1: Od dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich

0: lepek 18 na 18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, tak powiem, opisanych będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis Twój jest ten kawałek podłogi nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy z największymi sukcesami w historii klubu. Więc każda osoba, która będzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu. Natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
1: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anwil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Problemów we wrocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówi o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef wrocławskiego SOR-u. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia wrocławski szpitalny oddział ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy. Trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR-u w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że wrocławski szpitalny oddział ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
2: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w parku na Słodowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
3: 21-22 sierpnia w Parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Freshland Festival, Wrocławski Festiwal Muzyki Elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej, już nie tylko wrocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo dwa dni, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Freshland Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
2: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
3: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Wrocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń, także naprawdę Freshland wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznać się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Mnie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Wrocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
2: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.

0: We Włocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
1: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych osób, wykonać.
0: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
1: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placa zabaw, a równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa nr 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
2: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt? Czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Włocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
1: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję. Ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych. Natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszty całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
0: Wykonawcą tego zadania jest firma Rewbud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
3: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Włocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
4: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
5: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
4: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 zł ozdobne. No pięknie. Na przejście brakło?
3: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
6: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie, właśnie przy ulicy Myśliwskiej, no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostanie poddanie analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
2: Dopytam jeszcze, czy MZiDIT miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego, potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
6: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
3: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego,

0: że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
1: No ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
2: A tutaj akurat? A
1: nie, no ja na Ubę przychodzę. No. A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
2: Lepiej Jezioro Czarne czy gdzieś wyjechać?
1: No, może mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście.

0: Tutaj takie zaplecze, coś do zjedzenia. No fajnie, naprawdę.
1: Gorąco, gorąco jest. No człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. No spędzamy fajnie czas nad wodą.
2: Na wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem. A to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do spędzania miłego czasu. O, może być?
3: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
2: Wie pan co, to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne, no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, bo... I mi się wydaje, że jezioro, super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
3: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
2: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle... No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane, i kajaki i wszystko jest okej. Okay. Czyli więcej nic nie trzeba.
4: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie... Ja wolę wikaryjkę, ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
3: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
4: Bo ja wiem, ono zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej po prostu.
3: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
4: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie, ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
3: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
4: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
5: Rzadko, dopiero zaczęłam urlop.
3: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
5: Nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
3: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
5: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
3: Co spędza pani czas nad jeziorem?
6: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
3: To często pani przychodzi tu?
6: Bardzo lubię to miejsce, zresztą widać.
3: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
6: I to.
3: To zależy od...
6: A później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
7: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, wocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia...

0: Musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-044 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki, z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne.
1: Spontanicznie myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. I na pracy jest głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No, to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy.
0: Prościej by było. Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej formalności.
1: Bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: umiejętności.
1: I o tym
0: wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu, o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robiły
0: zainteresowanie.
1: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy

0: wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody. Mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy, oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałyście na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety
0: tam po przejściu, kobiety.
1: Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się... No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy, one już się odbywają od wczoraj i brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mało studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy zarządzać, posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi,

0: pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowane. Zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować. Było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych. Też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu. Starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
1: no
0: robią
1: właśnie,
0: to
1: jak wam się
0: darmowo.
1: To udaje, bo no, stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że no, są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze, powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już, ileś oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam.

0: kupiłam, jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka, no chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta. Mhm.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Włocławianki, tak. Fundacja Włocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki, byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Anwil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin jest absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
1: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy belgijska, gdzie w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Lenarda tutaj we Wrocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz

0: koszowy, 203 cm wzrostu. Generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
1: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
0: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Włocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie trzy dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
2: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
0: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Włocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
1: Niedawno zakończono wymianę parkietów w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
0: Od dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18x18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, że tak powiem, opisanych, będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis "Twój jest ten kawałek podłogi" nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy z największymi sukcesami w historii klubu, więc każda osoba, która będzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu, natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
1: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anwil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Problemów we włocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówi o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef włocławskiego SOR-u. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia włocławski szpitalny oddział ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy: trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR-u w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że włocławski szpitalny oddział ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
3: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w parku na Słodowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
4: 21-22 sierpnia w Parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Freshland Festival, Włocławski Festiwal Muzyki Elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej już nie tylko włocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo dwa dni, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego,

0: że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Fresh End Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet, i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
1: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
0: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Wrocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń. Także naprawdę Freshland wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznali się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Mnie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Wrocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
1: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.
2: We Wrocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
3: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych osób, wykonać.
2: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
3: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placu zabaw, a równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa nr 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
4: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt? Czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Wrocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
3: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję. Ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych. Natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszt całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
2: Wykonawcą tego zadania jest firma RevBud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
1: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Wrocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
5: Zwracam się

0: z problemem takim, że na ulicy Dzielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
1: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
0: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął go, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 zł ozdobne. No pięknie. Na przejście brakło?
2: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
3: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie, właśnie przy ulicy Myśliwskiej, no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostanie poddanie analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
4: Dopytam jeszcze, czy Zidit miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego, potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
3: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
2: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
5: No ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
1: A tutaj akurat?
5: A nie, no ja na Ubę przechodzę. No. A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
1: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
5: No, może mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
6: Często? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
7: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
1: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
6: No, miła, zaskoczona.
7: Miła, naprawdę.
6: No.
7: Tutaj mają też takie dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. Jest jakaś tutaj takie zaplocze. Coś do zjedzenia, no fajnie, naprawdę.
8: Gorąco jest, no człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. No spędzamy fajnie czas nad wodą.
9: Na wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem, a to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do u nas, do... Że tak powiem, że do spędzania miłego czasu. O, może być?
1: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
9: Wie pan co, to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne, no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale... Ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, bo, i mi się wydaje, że jezioro, super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
1: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
9: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle... No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane, kajaki i wszystko jest okej. Okay. Czyli więcej nic nie trzeba.
10: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie... Ja wolę wikaryjkę. Ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
1: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
10: Bo ja wiem, ono zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej po prostu.
1: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
10: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie, ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
1: A co lubi pan zwykle robić na dzień?

0: jeziorem.
1: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
2: Rzadko. Dopiero zaczęłam urlop.
0: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
2: Nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
0: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
2: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
0: Co spędza pani czas nad jeziorem?
3: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
0: To często pani przychodzi tu?
3: Bardzo lubię to miejsce, zresztą widać.
0: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
3: I to, i to.
0: To zależy od...
3: A później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
4: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, wocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

13385/107/26. Data przyjęcia 24 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia: ulica 14 Pułku Piechoty 4. Płeć: samica sterylizowana. Rok urodzenia: około 2011. Umaszczenie biało-rude, wielkość: mała. Cechy szczególne: posiada chip. 13386/108/26. Data przyjęcia: 27 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia: ulica Pogodna 3. Płeć: samica. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. 4875/91/26. Data przyjęcia: 30 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Stary Rynek 6. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2010. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość: średnia. Cechy szczególne:

wspólny brak. 13389/111/26. Data przyjęcia 31 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Grodzka. Płeć samiec. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość mały. Cechy szczególny brak. 4876/92/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Radyszyńska. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. GW/284/33/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Dobra Wola, gmina Włocławek. Płeć samica. Umaszczenie trikolor, wielkość mała. Cechy szczególne brak. 4877/93/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska. Płeć samiec. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. 13390/112/26. Data przyjęcia 2 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Polskiego Czerwonego Krzyża. Płeć samiec. Umaszczenie beżowo-biały. Wielkość średnia. Cechy szczególne biały krawat. Do adopcji polecają się Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,5 kg. To przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie, niestety nie toleruje innych, więc poleca się do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakty, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzystwem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Mniszek to biało-bury kocurek o drobnej budowie. Ma około 2 lat, jest jednak nieduży i szczuplutki, przez co wydaje się młodszy. Mnisiu trafił do nas przerażony i mimo, że wie już, że nikt z pracowników i wolontariuszy nie zrobi mu krzywdy, pozostaje nieco nieśmiały. Potrzebuje trochę czasu, aby poznać nowych ludzi oraz nowych kocich towarzyszy. Kiedy już się do kogoś przyzwyczai, zmienia się w uroczego miziaka. Uwielbia delikatne głaskanie po głowie i mizianie grzbietu. Jak przystało na młodego kota, lubi się też bawić, szczególnie wędkami i myszkami. Mniszek to delikatny kocurek, który czeka w schronisku na odpowiednich ludzi, takich, którzy dadzą mu czas i przestrzeń, a jednocześnie otoczą opieką i miłością. Przy nich na pewno stanie się bardziej otwarty i pewny siebie, a to najlepsza możliwa wersja każdego kota. Mniszek zarejestrowany jest pod numerem 4803/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, tu Aniela Nowacka. Nie mogę odebrać telefonu, zostaw wiadomość.
1: Cześć, kochanie. Tu babcia Grażyna. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wiem, że dawno nie rozmawiałyśmy. Dzwonię do ciebie, by powiedzieć, że cię kocham i myślę o tobie dużo. Prowadzę znowu zajęcia. Uwierzysz? Spodobałoby ci się tutaj. Ja nie...
2: Pani Grażyno, musimy już iść.
1: Ja chciałabym się z tobą spotkać kiedyś. Muszę kończyć, Anielo. Mam zabieg. Kocham cię.

0: dyrektor jest.
1: A może jednak.
2: Nie powinienem już, no.
1: A może tak wzrost?
2: Na roz.
1: Na roz. Na zdrówko.
2: Kochani.
3: Macznego.
2: Muszę wam powiedzieć, że no niestety nie będzie dzisiaj próby. No bardzo wam dziękuję, że przyszliście i że jesteście, ale no przez jakiś czas nie możemy mieć zajęć. No.
4: Nie, wiedziałam, mówiłam wam, że nie będzie zajęć.
2: Bogusia, no chwilowo.
4: No, a co będzie z dożynkami?
5: Właśnie.
2: To tylko przez jakiś czas, no nie przesadzajcie.
5: Nie. Babcia miała mnie oglądać, wujek miał mnie nagrać. Chciałam wstawić zdjęcia na Instagrama.
6: No, dożynek w tym roku nie będzie? To niemożliwe. To nasza tradycja. Dożynki muszą być.
7: Co?
2: Obiecuję wam, że w przyszłym roku wszystko pójdzie po staremu. Dzień dobry, pani Anielu. Ojej.
8: Dzień dobry.
2: Cieszę się, że panią... Tak, Bogusiu.
4: Pani Aniela jest wnuczką pani Grażyny? My wszystko o pani wiemy. Jest pani tutaj, żeby nas poprowadzić?
5: Dzień dobry, poprowadzi pani nasze zajęcia?
4: Pani Aniela jest choreografką... Warszawy. Na ile pani przyjechała?
2: Kochani, bardzo proszę was o spokój. Pani Aniela przeżywa teraz trudne chwile, no i nie można tak zasypywać gościa pytaniami, po prostu. No. Pani Aniela przyjechała tu na moją prośbę, żeby zająć się sprawami pani Grażynki. A teraz przeprosimy was na chwilę. Dzieci, zresztą wszyscy bardzo zżyliśmy się tutaj z panią Grażyną.
8: Ja całkowicie rozumiem.
4: A pomyśli pani o nas?
8: Przepraszam, jak masz na imię?
4: Bogna, ale mówią mi Bogusia.
8: Pomyślę nad tym, Bogusiu. Dobrze?
9: A może pani pomyśli o nas? Co będzie z naszym zespołem?
2: Kochani, ale macie chwilkę przerwy.
10: Idziemy.
2: Tak to u nas jest, pani Anielu. Bardzo dziękuję, że pani do nas przyjechała. Tu jeszcze mam... Klucze do mieszkania pani Grażyny, o które pani prosiła.
8: A, tak, bardzo dziękuję.
11: Było naprawdę bardzo miło.
4: A co będzie z dożynkami? Pani Graszka je uwielbiała. Pani Anielo, proszę zobaczyć zdjęcie babci z ostatnich dożynek, jak tańczy oberka.
2: Kochani, na razie nie mam kogo z wami zostawić.
4: No może jednak chciałaby to pani z nami przyjść, no dla babci.
11: Ja zrobię z nimi te dożynki.
4: Jest!
2: Aha. Naprawdę zrobi to pani?
8: No tak, i tak mam... sprawy do załatwienia z domem babci. Poza tym naprawdę chcę to zrobić.
4: Czy to znaczy, że zajmie pani miejsce pani Grażyny? Czy ja dobrze rozumiem?
8: Tego nie powiedziałam, tylko to no dla babci i muszę wracać do Warszawy. Mam tam bardzo wiele spraw do załatwienia.
2: Oczywiście. Bardzo się cieszę. Chodź.
8: Dzięki na pisze.

0: Ciekawy jak, no mieliście przecież w tych parach, w których tańczycie, no niesiecie przecież kosze z owocami, no. No wy się ciągle musicie kłócić, no daj ta spokój, Bożena Dorota, no.
1: No po co ona zaczyna?
0: Ona zaczyna.
2: Idźcie. Dobrze, spokój, jeszcze raz.
3: Nie, stop, stop, stop. Ja mam pytanie, co tu się właściwie wydarzyło?
4: Ja niosę wieniec.
3: Coś więcej?
0: Próba dożynek, no tak. Idzie kolowód dożynkowy, tak. Z przodu niesie ma wieniec, za nami dziecioki niosą.
3: Dobra, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ciutkę prości.
5: Bogusia idzie z wieńcem.
3: Tak.
5: Chłopoki niosą dary,
3: tak.
5: A my śpiewoma.
6: Plun niesie ma plun.
3: No dobra, i wy to śpiewacie?
5: Tak.
7: Nie, kiedyś pośpiewały, teraz to ciągle się kłócą.
0: Tak, już.
5: Stale.
0: Gdzie się kłócą?
3: Ale o co się kłócą?
7: No dosłownie o wszystko, no.
0: Tak, już się kłócimy. Prawda.
8: One są fajne. Pani na pewno je pogodzi. Jak zaczną tańczyć, one uwielbiają nasz zespół.
9: Dzień dobry, cześć wam. Już jestem, więc możemy zaczynać próbę wcześniej. Ładne buty.
3: Co, ej, co się tu stało, co?
8: To grupa rockowa, mają próbę i
3: no.
8: Część z nimi występuje i część chodzi posłuchać.
3: Nie, no nie podoba mi się to, no.
9: Kobiety albo mają dużo butów, albo dużo przyjaciół.
3: No nie, no. Panie Tomku, no jak, no? No nie, no nie, no.
0: Tak.
3: No idźcie, no. No idźcie.
0: Z tego nie będzie. Idziemy do domu.

O Jezu, moje kojanisko. Ładnie będzie, ładnie. No, świeżutki kwiat.

być nie może. Tak być nie może. O nie. Moje ładne to tu. A te takie nie. Tu. Oj, będą. Ładne. O,

0: O, to ksiądz robi. Nieładne kwiaty postawiłam.
1: Szczęść Boże, pani Dorotko.
0: Szczęść Boże. Było ładnie, a ksiądz poprawia. Zawsze ksiądz musi poprawić.
1: Przyzna pani, że wygląda wszystko przepięknie. No parafianie ładnie, będą z... zachwyceni.
0: Ale nie z tymi kwiatami.
1: A kwiaty wyglądają wspaniale.
2: Szczęść Boże,
1: szczęść Boże. Szczęść Boże, pani Bożenko.
2: A co ty krzyczysz na te kwiaty?
0: No bo moje ładne, a to co to za
2: ale
0: kwiaty?
2: Spójrz, jakie
0: to
2: poczu... Ale spójrz, kobito, jak te twoje wyglądają.
0: Moje
2: proszę
0: ładne,
2: księdza.
0: Moje są
2: niech ładne. Ksiądz popatrzy. Bo są ładne.
0: Nieładne, liście opadły.

0: Nawet bazunu porządnego
1: nie ma, tylko słoik. No, to nie słoik.
2: Wszystkie wyglądają przepięknie. Jedne i drugie zostają.
1: Takie barachło.
0: Moje ładne.
1: Nie, no takie nie.
0: O, jak się nie podoba, księdze, to ja swoje zabiorę.
2: Niech zostaną.
0: Nie.
1: Co? To jest kobita. No to jest kobita. Przyniesie
0: dobre,
1: barachło.
0: To niedobre.
1: I teraz ona się wstydzi.
0: I będzie tak, o, jak nieładne, to ją zabiorę. I koniec.
1: Nie, proszę księdza.
2: Kwiaty zostają.
0: Nie zostają. Ona też zabiorę. To ja też swoje zabiorę. Będzie bez kwiatów.
1: Proszę księdza, muszę wziąć. Jak ksiądz wybaczy. No. Ale będzie mnie tak napastowała, tak mnie będzie wyzywała, że nie
0: wiem. Ona też taka sama niedobra jak...
1: Ojca i
0: niedobro.
1: No, tak, tak, tak.
0: Ja
1: tak,
0: idę no, ze swoim. Już.
2: Szczęść Boże, pani Anielo.
3: Szczęść Boże. Ksiądz mnie zna?
2: Bardzo dobrze znałem pani babcię. Kiedy jeszcze żyła, pomagała nam wiele tutaj w kościele, stąd mieliśmy wiele okazji do rozmów.
3: Z tego co widzę, to chyba wiele się pozmieniało.
2: Owszem, wszystko się zmienia, natomiast należy nam się z tym pogodzić.
3: No właśnie, co do tego, to chyba też nie każdy jest tutaj pogodzony.
2: To prawda. Nasze panie buntowniczki niegdyś były najlepszymi przyjaciółkami. Czy to prawda, że to pani przygotowuje dzieci do dożynek?
3: Tak, to prawda. Głównie z myślą w sumie tutaj taką no po prostu... Myślę, że babcia byłaby naprawdę zadowolona.
2: Myślę, że wszyscy parafiani będą zadowoleni. Dziękuję za to.
3: Dziękuję również i ja muszę się śpieszyć. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, Pani Anielo! Tak.

0: Proszę, kawa dla pana burmistrza.
1: Dziękuję.
0: Dla pana kawka. I dla pana woda.
2: Dziękuję.
0: I tu mam kawkę dla pana.
3: Nie, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Niech nam nikt nie przeszkadza. Dziękuję.
4: Witam was bardzo serdecznie. Chciałem się z wami spotkać przede wszystkim, żeby podziękować za dożynki, które miały miejsce w ostatnią niedzielę. Proszę przekazać moje podziękowania wszystkim współpracownikom i osobom, które zarówno występowały, jak również przygotowywały to wydarzenie. Ale też mam dla państwa informacje. Chciałbym, żebyśmy wzięli udział w konkursie. Jest to taki talent show dla domów kultury. Więc chcecie, nie chcecie, pojedziecie się do telewizji. Myślę, że to jest dla nas wielka szansa, żeby się wypromować, pokazać i żeby cała Polska zobaczyła Brześć Kujawski.
5: Panie dyrektorze, czy to znaczy, że nasz zespół będzie brał w tym udział? Panie burmistrzu, no widział pan, jak graliśmy. Mamy kawałku więcej, no damy radę, zrobimy to.
6: No Lucek, słyszałeś, konkurs zakłada raczej promocję regionu, więc pomyślałem, że wyślemy może grupę folklorystyczną, panie Anielu.
3: Panie dyrektorze, ja mam mnóstwo pracy, muszę wracać jutro do Warszawy. Musi pan znaleźć kogoś innego na moje miejsce.
5: No, to się pięknie składa. Pani spada do Warszawki, więc ja przygotuję folklor. Tańczyłem kiedyś w zespole folklorystycznym, no i znam ten region.
2: O, ciekawe. A prowadził pan taką grupę kiedyś?
5: Prawie.
6: Nie wydaje mi się. Panie Anielu.
3: Zrobię to. Połączę stare i nowe.
2: Stunningujemy folklor.
5: Ale to musi zrobić ktoś stąd.
3: Spędzałam tu całe wakacje.
5: Tak, do 5 roku życia.
3: Panie dyrektorze, jestem choreografem, znam się na telewizji i jestem w pełni gotowa przygotować to. Kiedy odbywa się konkurs?
6: W grudniu.
3: W takim razie przygotujemy grupę. Zrobimy to tradycyjnie i współcześnie.
5: Folklor współcześnie, no panie dyrektorze, no proszę dać mi szansę.
3: Pana pomoc nie będzie tutaj potrzebna.
4: Z całą pewnością jakoś sobie poradzicie. Dziękuję.
7: No i przestańcie się do cholery kłócić.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
6: Dziękuję, do widzenia. Będzie kłopot.

0: Dzień dobry, mamo. Przepraszam, że nie odbierałam. Jak się czujesz? Wszystko ok?
1: Jest już strasznie późno. Czy ty wiesz, jaka jestem zmęczona? Wyjechałaś i wszystkie twoje obowiązki spadły na mnie. Czy ty myślisz, że ja mam mało pracy? O której będziesz z powrotem?
0: No, my właśnie skończyliśmy pokaz dożynkowy. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Nawet pleban powiedział, że...
1: Pleban? Ja w twoim wieku pracowałam w teatrze z prawdziwymi reżyserami. Zawsze powtarzali mi, że dobra dyscyplina i profesjonalizm są najważniejsze. Ciebie pewnie nikt tam nie słucha i wchodzą ci na głowę. Tylko siedzisz cicho i próbujesz wszystkich uspokoić, prawda?
0: Nie, mamo. Grupa jest naprawdę bardzo fajna i ze wszystkimi się tutaj dogaduję.
1: Jak dom? Wszystko jest załatwione? Czy ty wracasz dziś? Rano jesteś mi bardzo potrzebna. Głowa mnie już boli.
0: Mamo, bo dyrektor i pleban byli tak zadowoleni moją pracą, że zaproponowali mi prowadzenie grupy do konkursu. Będziemy występować w telewizji.
1: Oszalałaś. Oni chcą cię wykorzystać do swoich celów. Wracaj do domu. Tu jesteś potrzebna.
0: Mamo, ale babcia...
1: Babcia? Tak nazywasz kobietę, która wychowała syna, który zostawił rodzinę dla młodej Lafiryndy? Skazał najważniejszą kobietę w jego życiu na taki wstyd? Na bycie samej?
0: Mamo, proszę cię. To tylko do listopada. Obiecuję, że spełnię wszystkie swoje obowiązki. Wrócę do Warszawy. Po prostu zostaw wszystko mnie.
1: To jest straszne, jak jesteście wszystkie niewdzięczne za to, co wam się dało z czystego serca.
0: Mamo, przepraszam, ja muszę kończyć, pleban mnie woła.
1: Czyli jakiś wiejski pleban jest teraz ode mnie ważniejszy? No dziękuję!

0: Czy możesz mi w końcu powiedzieć, gdzie idziemy?
1: No mówiłam ci, po inspirację. Tam, gdzie znajdowałyśmy ją razem z twoją babcią.
0: Ale tu jest kurz, pył.
1: Oj tam, oj tam.
0: No ja mam brudne buty.
1: Zobacz tylko. Jak?
2: Czuję inspirację, by wracać.
1: No, to najbardziej magiczne miejsce na Ziemi. Widzisz tę rzekę? Tam w kanale Bachorze rzeka płynie w dwie strony, rozumiesz? Prądy się mijają, ale czad, co?
2: No i do czego to ma nas inspirować? Do łowienia ryb?
1: No, do łączenia przeciwstawnych biegunów. Starego i nowego folkloru z nowoczesnością. No, przyjrzyj się, jaka harmonia płynie w tych falach. Mogłyby się zwalczać jak ty i Lucek, ale zamiast tego płyną jednym korytem.

0: was!
1: Słucham?
2: Co to jest?
1: No to ruchaniec, takie placki drożdżowe z cukrem. No, wiem, wiem, mnóstwo kalorii.
2: Nie, nie, moja babcia takie robiła. Nie jadłam ich jakieś 15 lat.
1: To co, babcia cię już nimi nie częstowała?
2: Po śmierci taty nie widziałam się z babcią. Moja mama nie lubi rodziny ojca. Moja mama w sumie nikogo nie lubi.
1: Twoja mama na pewno nie jest taka zła.
2: Jest zła? Nie jest zła? Czy ty na wszystko musisz mieć taką pozytywną odpowiedź? Mam dość!

0: Ale jak wszyscy?
1: No niestety tak, bo wiesz, nasza grupa działa też w innej grupie, no i tamta grupa ma próbę.
0: Dobra. Rozumiem.
1: Przepraszam, no ja nie chciałam.
0: Nie.
1: Muszą się przyzwyczaić.
0: Nie przepraszaj. Jest nas cała siódemka, słuchajcie. Więc w siódemkę sobie
2: dzień
0: zrobimy
2: dobry.
0: Próbę.
2: Dzień dobry,
0: panie
3: widzę,
0: dyrektorze.
3: Widzę, że jesteście zwarci i gotowi.
0: Tak jest, panie dyrektorze. To jest jakiś ogólny sabotaż. Brakuje nam ludzi.
3: Tak, pani Anielu, znam sytuację, wiem, ja nawet z nimi rozmawiałem i nie za wiele mogę zrobić. Oni po prostu mają jakiś lęk przed telewizją.
0: Jak to lęk przed telewizją? W sensie, dobrze, rozumiem, że mogę czasami za dużo wymagać. Potrzeba tutaj zaangażowania.
3: Tak wiem. Pani Anielu, proszę nie brać tego do siebie, ale w tym Domu Kultury to każdy sam wybiera zajęcia, na które chcę chodzić. Ja nikogo do niczego nie mogę zmusić, ale ponieważ bardzo mi na tym zależy, to ja zrobię wszystko, żeby to się udało. Proszę się nie martwić.
4: Dobra, pani Anielo, pani się nie martwi. Wszystko będzie dobrze. Dożynki poszły super. Wszystko wyszło, ludzie byli zadowoleni.
0: No tak, ale...
4: Tak, no i teraz Boże Narodzenie. Może coś pani wymyśli, jakąś jasełka. To... O, już tam się drum! Tu my chcemy porozmawiać, ja...
0: Możecie w końcu być cicho?
4: Tak.
0: Nie słyszę własnych myśli!
4: No właśnie!
5: Słucham?
0: Dzień dobry. Jak pan pewnie doskonale wie, dyrektor wysłał nas do konkursu.
5: No wiem, proszę pani. I co, chciałaby pani teraz ze mną o tym porozmawiać? A w ogóle mam coś dla pani. Jest płyta z muzyką ludową. Pewnie pani nie zna, ale może być prawdziwą inspiracją dla pani. A poza tym możemy przejść na ty?
0: Proszę pana, ten konkurs to naprawdę wyjątkowa szansa po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale jako region.
5: A od kiedy to pani od butów chce reprezentować kogoś z nas albo nasz region? Zresztą słyszałem o tym, że pani kończy już tutaj pracę i wyjeżdża do Warszawy, więc skąd ta nagła zmiana?
6: Przepraszam, możemy na przerwę?
5: Chwila, pani już wychodzi.
0: Słucham? To jest moja próba! A twoje, nie wiem, granie chałtur na weselach? Czy dyrektor wie, na co idą środki z Domu Kultury?
5: Gówno cię to obchodzi! Nie znasz nas i nie wtrącaj się w nasze sprawy. A ty co się tak patrzysz? Idziemy na próbę.
0: Dobra, no co no? Spróbujemy, tak?
7: O, jeszcze jedno!
0: O Boże, dziewczyny, chodźcie.

0: Chodźcie, chodźcie, dziewczyny, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Boże, ekipa przyszła. Super. Super, gdzie wy byliście? Boże święty. No, no, no.
1: Gotowi? To może Gorę Gwiazd.
0: No.
2: Gorę Gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku. Gruzę wspaną, asystują przy boku, przy boku.
0: Nie, nie, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop.
3: No i co pani myśli?
0: Ja nie wiem nawet od czego zacząć.
4: Bo pani musi zrozumieć, że my nie jesteśmy gwiazdami.
0: Ale nie chodzi o to, żebyście to zrobili tak, jakby wam zależało.
5: No myśli pani, że nam nie zależy? No, no, no,
0: ale
5: no,
0: ja, te, ja teraz o was nie
6: czyli
0: mówię.
6: Nie umiemy tańczyć.
0: Ależ umiecie.
1: No ale chyba się pani w głowie poprzewracała. No my do telewizji, no, no niech pani popatrzy.
0: Ale chodzi właśnie o to, że potrzeba nam czegoś nowego, no.
3: No to może spróbujemy jeszcze raz.
0: Spróbujemy i spróbujemy, słuchajcie, poustawiam was. Chodźcie, chodźcie, proszę bardzo, pani Bożenko.
1: Co? Ja mam taki pomysł.
3: No i razem lepiej!
0: Jedziemy do telewizji, słuchajcie!

0: wesołych świąt! Witamy wszystkich Państwa przed telewizorami.
1: Na początku mam do Was jedno krótkie pytanie. Czy byliście grzeczni?
0: Wraz ze świętym Mikołajem przemierzyliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz, aby znaleźć wyjątkowe talenty. Oni dzisiaj zaprezentują się tutaj na scenie, prezentując nie tylko swój talent, ale robiąc to w nowy, wyjątkowy sposób. Ale poznajmy nasze jury! Znacie ich bardzo dobrze ze szklanego ekranu. Kobieta, która kocha ostre brzmienia, bogini rock'n'rolla, Patrycja Jurkowska.
2: Dajcie.
0: Influencerka, modelka, aktorka, kobieta sukcesu, Barbie muzyki pop, Jessica Wartburg.
3: Słuchajcie, kochani,
0: specjalista od optymalizacji potencjału w nieoczywistych przestrzeniach, znany z ciętej riposty, Konstanty Karol Powiatowy. Czas rozpakować pierwszy prezent. Będzie to prezent taneczny. Ta scena dosłownie za chwilę stanie na głowie.
1: A wy nie odwracajcie swoich telewizorów. To będzie się działo naprawdę.
0: To jest ich debiut, więc naszą scenę zapamiętają na zawsze. Przed wami super skład.

0: tu, no niestety, jestem na nie.
1: Jak nie? Co nie? Ja, słuchajcie, ja zostałam rozsmarowana waszym wykonem. Myślę, że przemawia przez was niesamowita siła, spotęgowana przez was wszystkich. Tak do potęgi, jak na matematyce mi się wszystko dwoiło i troiło, jestem na tak!
2: Jakby czegoś brakowało. Jakby były te emocje, ale ich nie było. Rozumiecie, o co mi chodzi. Naprawdę będziecie musieli się sporo napracować przed kolejnym etapem. Jestem na tak!
1: Przechodzicie dalej!
3: A teraz przed wami prosto z Brześcia Kujawskiego. Folklor z pazurem. Czyli coś, o czym nie pomyślałaby wasza babcia. A jeśli już by pomyślała, to pewnie zaraz poszłaby się z tego wyspowiadać.

0: Słuchajcie, ja widzę to tak. Folklor ma swoje miejsce w historii i tam powinien pozostać. Jestem na nie.
1: Gnietliście mnie w fotel. Na ogół takie rzeczy mnie nie interesują, takie proste. Ale tym razem było genialnie.
2: Jestem na tak.
1: Tylko następnym razem musicie się trochę bardziej postarać.
2: Tak. No fajnie, fajnie.
3: Ale panią to się chyba troszeczkę nie chciało. Też mam babcię, bardzo ją kocham oczywiście. Rozumiem, że wspieracie wnuków. Ale come on! Świat idzie do przodu. Chcecie
2: iść do przodu, musicie iść do przodu.
3: Czas idzie do przodu.
2: Jestem
3: na nie.
4: Wszystko co dobre szybko się kończy, tak jak dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w odcinkach finałowych.

0: Dzień dobry, panie Anielu. Mam kilka pomysłów.
1: Panie dyrektorze, co panu wpadło do głowy?
0: No, napisałem kiedyś kilka piosenek i może one mogłyby nam się przydać. Na przykład...
1: ja zobaczę, spojrzę, proszę.
0: Już. W jedności siła. Na przykład w jedności... Nie. Panie Anielu, ja pójdę jednak coś jeszcze sprawdzę.
1: Tak. Nie ma problemu. Do później.
0: A dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pan Bartłomiej, przypuszczam. Dyrektor tego niezwykłego ośrodka.
0: Tak, a w czym mogę pomóc? Dzień dobry.
2: Jestem Estera, synowa pani Grażyny. Mama Anieli. A o panu słyszałam w internecie. Organizował pan fantastyczne obchody święta zmarłych. Dobre kochanie.
0: Tak, ale to nic takiego, pani Estera.
2: Jaki skromny.
1: Dzień dobry, mamo.
2: Dzień dobry, tęskniłam za tobą tak bardzo. Nie rób mi tak więcej. Przecież wiesz, jak się

0: Martwię.
1: Aniela, my wszyscy ją tu uwielbiamy. Ona jest bardzo zdolna. Wprowadziła w nas nowego ducha, a pani Grażyna naprawdę mogłaby być z niej dumna.
0: Tak, pani Grażyna, na pewno.
2: Mamo, co ty tutaj robisz?
0: Czemu zadajesz takie dziwne pytania? Przyjechałam zobaczyć, jak się odnajdujesz w nowej sytuacji. Jak sobie radzisz tutaj?
1: Bo my właśnie omawialiśmy nasz nowy numer na koncert wielkanocny.
0: Koncert wielkanocny? Aniela nie wspominała, że koncert jest tak daleko.
1: No tak, to będzie hit. Widziała pani nasz występ w telewizji?
0: Tak, widziałam. Jury was nie doceniło, ale ja byłam zupełnie zachwycona.
2: Mamo, możemy porozmawiać?
0: Bartłomieju, chyba mogłeś tak do ciebie zwracać, prawda?
1: Tak.
0: Jak ty to robisz, że godzisz ze sobą wszystkie te obowiązki, jakie na ciebie tu spadają? Promocja dużych eventów, ich organizacja, to bardzo wyczerpujące zajęcie. Jak ty to robisz, Bartłomieju?
1: Po prostu ja wstaję rano, idę do pracy, idę na śniadanie, jem też i mówię dzień dobry ludziom i to po prostu jest ciężko.
0: Masz świętą rację. Bywa ciężko, ale ja się nikim nie przejmuję i idę po swoje. Ja mogłabym się od ciebie tak wiele nauczyć. Zazdroszczę mojej córce.
2: Mamo! Mamo, możemy porozmawiać? Mamo, musisz być taka złośliwa. To dobry człowiek i to miejsce dla niego jest naprawdę ważne.
0: Ale i dla mnie jest ważne.
2: To też znowu kłębi się w tej twojej głowie, co?
0: Mogłabym pomóc. Mam znajomości w Warszawie.
2: Mogłaby zniszczyć, tak? To chciałaś powiedzieć.
0: Cóż za niedorzeczność. Czemu miałabym to zepsuć?
2: Po to, żeby przestało istnieć wszystko to, co łączy mnie z tatą i jego rodziną.
0: To jest niedorzeczność. Masz zobowiązania względem mojej firmy. Masz wrócić do Warszawy, bo...
2: Nie wrócę!
0: Będę musiała wdrożyć plan B. Nie znoszę, jak ktoś mi się sprzeciwia.
2: Grozisz mi?
0: Tobie nie!
3: Po co my tu przyszliśmy?
4: No jak to po co? Jesteśmy grupą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony.
3: A to nie słyszałeś, co o nas mówili?
5: Wyśmiali nas. Nie na to się psem. Zrobili z nas wieśniaków.
4: Wiecie, co oni są. Oni robią to wszystko pod publiczkę. Oni po prostu...
2: Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć.
4: My tu właśnie rozmawiamy.
3: Wystawiłaś nas na pośmiewisko.
2: Ja wystawiłam?
3: Mhm. No tak, ty.
2: To nie był mój pomysł. A po drugie, trzeba było robić to, co się wam kazało. W ten sposób?
5: W ten sposób cała Polska się z nas śmieje.
3: To dziękujemy, skoro nas tu nie chcą.
2: Nie, proszę. Proszę, idźcie. Proszę. Proszę bardzo.

0: Czekajcie, nie może być za dużo dziur. Podoba mi się to. Proszę, proszę, proszę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak, okej. Okay. Bardziej wyprostowana. Super, super, super. Jeszcze zapętlacie. Tak jest. Cześć, jak tam ciuchy? Uwierają?
1: Uwierają. Musimy w ogóle to mieć na sobie? To jest tylko próba.
0: Szefowa chciała zobaczyć, jak nam idzie pokaz. Przede wszystkim ta próba jest dla niej. Jest kluczowa, żeby oceniła, jak nam idzie, no nie? Ale rzeczywiście, jakbyśmy może tutaj bardziej...
2: Jeszcze nie zaczęłyście? Już 12:00.
0: Mamo, przecież kazałaś na siebie czekać, więc czekamy.
2: No co wy robiłyście przez ten cały czas?
0: Jak widzisz, poprawiałyśmy. Mamy gotowe.
2: Gotowe? Ciekawe. Widzę, że sobie radzisz. Przyznaj, że to o wiele lepsze zajęcie dla mojej córki niż wygłupy na wsi.
0: Mamo, jestem. Pomagam ci. To dlaczego wciąż mnie tak traktujesz? Przecież osiągnęłaś swój cel.
2: Zaczynamy. Nie stać mnie na to, żeby wam płacić za nic.
0: Zaczynamy, bierzemy się do roboty. Pamiętajcie, dynamicznie, jak rzeka o dwóch prądach, tak?
2: Cisza!
3: A wiesz już, jakie wino lubię, czy znów zrobisz
0: sobie? Dziewczyny, robimy sobie 10 minut przerwy. Przymierzcie drugi set, dobra?
2: Nie. Nie daję nikomu drugiej szansy. Szczególnie młodym, którzy nie potrafią całować. Kto zarządził przerwę?
1: Mamo, czy możemy porozmawiać?
2: Tu nie ma o czym rozmawiać. Pokaz jest za 3 dni, a my nie zrobiłyśmy żadnej próby.
1: Przygotowaliśmy układ.
2: Układ? Ty myślisz, że ja pozwolę to pokazać? Bez poprawek? Te dziewczyny w życiu ciężko nie pracowały.
0: Mamy naprawdę gotowe.
2: Gotowe? Chyba żartujesz. Cześć, kochana.
4: Dziękuję ci.
2: Ach, witam moją jurorkę. Czy ty wyobrażasz sobie, że moja Aniela zaczyna gadać jak jej babka? Ta też myślała, że jej wszystko wolno, więc musiałam ją ustawić. Miałyśmy z nią spokój. No dobrze, ale opowiadaj, co u ciebie.

0: Dzień dobry.
1: Mamusia, szybciutko, proszę cię, bo za chwilę mamy wizytę.
2: Oj, masz kłopot. Nie mogliśmy pojechać gdzieś indziej?
1: A gdzie ty byś, mamusia, chciała się wybrać? Na dożynki do Zbrachlina?
2: Ja stara jestem i dużo mi nie potrzeba.
1: Mamo, proszę cię, nie teraz. Pani doktor czeka już w gabinecie, a ja będę tutaj, okej?
3: Przepraszam, czy pani jest teraz w kolejce? Czy ja bym mogła wejść przed panią? Ja panią widziałam w telewizji. Bardzo mi się podobało.
1: No, to naprawdę bardzo ładne buty. Masz już pomysł, co będziecie robić dalej?
3: Miałeś czas na oglądanie telewizji, co? Między chałturami?
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
3: Powiedz co chciałeś. Wiesz, ile mnie kosztuje, żeby ktoś z tych ludzi w ogóle wyciągnąć? Nikt nie szanuje mojej pracy.
1: Ale co ty opowiadasz? Przecież ja znam ich, wiem na co...
4: Lucek. Słuchaj, czy wiesz, co jest Bogusi? Podobno to poważne.
1: To jak to? Ty nic nie wiesz? Bogusia jest poważnie chora. To jakaś bardzo rzadka choroba genetyczna.
4: Nic mi nie mówiła o tym.
1: Najgorsze jest to, że niewiele można zrobić, a leczenie jest cholernie drogie. O! Jak mamusia? Wszystko w porządku?
2: Dzień dobry, panie Anielu. Niech pani siedzi. Chciałam tylko pani pogratulować. To, co udało się pani zaprezentować na tej scenie, było bardzo imponujące.
4: Dziękuję, ale naprawdę to nic takiego.
2: Muszę się z tym nie zgodzić. Ja sama uczyłam śpiewu i wiem, jak trudno jest przekonać ludzi do nowych rzeczy. A pani? Postawiła ich jeszcze pani przed kamerami. Musieli bardzo pani zaufać.

0: spać.
1: Mamusiu, idziemy.
0: Ludzkowi też się podobało. Nawet cofał pilotem, bo wie pan, dzisiaj można telewizję cofnąć.
1: Musimy iść.
0: A wy będziecie razem pracować, czy dalej będziecie się wygłupiać?
1: Mamusiu, naprawdę, na nas już...
0: No dobrze, spod... już nic nie mówię. Wy najlepiej wiecie, co z tym zrobić. Trzymam kciuki i do zobaczenia.
2: Do zobaczenia, do widzenia.
0: Pani Anielo, Lucek to naprawdę zdolny muzyk. On gra te chałtury, żeby starczyło na moje leki, ale on tego nienawidzi. Może jednak zrobicie coś razem. Do widzenia.
2: Dzień.
3: Proszę, teraz pani kolej. Dziękuję. I trzymam kciuki. Zresztą, jak my wszyscy tutaj. Już się nie mogę doczekać, co będzie dalej. Co wy tam jeszcze razem wymyślicie?
4: Dziękuję bardzo.
5: Cześć Aniela. Cześć Lucek.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Bogusiu.
6: Masz naprawdę ładne buty.
7: A to tylko tyle umiesz powiedzieć?
6: Nie, ale naprawdę są ładne.
7: Dziękuję.
6: Może dzięki moim pomysłom poszłoby ci lepiej.
7: Dziękuję, ale obejdzie się bez.
6: Ale ty jesteś uparta.
7: Przestańcie się kłócić. Chcę, żebyście żyli długo i szczęśliwie.
8: Dobry wieczór.
2: Miło cię widzieć.
8: Wiedziałam, że wrócisz. Co, bałaś się, że mnie nie zobaczysz?
2: Przepraszam, że tak zniknęłam. Naprawdę lubię z wami spędzać czas.
8: Cześć.
1: Cześć. No, ciebie się tutaj nie spodziewałem.
2: No najwidoczniej jesteśmy na siebie skazani.
1: A wiesz, że jakoś to zniosę.
8: Weźcie się do roboty, no może zrobicie to dla mnie.
1: Ja? Z nią?
8: Wiecie, no niedługo umrę.
2: To nie, to nie fair.
8: Oj Jezu, co z tego? Wiesz, zadziałało.
1: No to chyba my też zadziałamy.
9: Szedłem do kościoła dzisiaj dłużej niż zwykle. Patrzyłem na pola. Śnieg już nie taki biały. Ziemia spod spodu przebija, a nad łąką odezwał się skowronek. Pomyślałem sobie, Pan daje znak, że nawet po najcięższej zimie przychodzi wiosna. I tak też jest z nami. W życiu nie wszystko się udaje. Raz płon kwity, raz uboższy, ale ważne, że stoimy razem, jak na dorzepkę. Gdy wszyscy niosą jeden wieniec, bo wieniec jest wspólny, choć pleciony z wielu rąk. I o to chodzi. Bo Pan uczy nas, że jak ziemia budzi się do życia, tak i nasze serca mogą się obudzić. Do nadziei, do dobra, do wspólnoty.
10: Kochani, to właśnie dzisiaj odbędzie się finał historii, która rozpuściła serca wszystkich Polaków. Gdy grupa folklorystyczna z Brześcia Kujawskiego odpadła z naszego programu, a wieść o chorobie Bogusi, jednej z uczestniczek, rozeszła się w internecie, reakcja widzów była zaskakująca i nie ukrywam, bardzo wzruszająca. Historia smutnego odejścia założycielki grupy, determinacja jej wnuczki i serce, z jakim wokaliści i tancerze z małego miasteczka w centrum Polski zwracali się o pomoc dla ich koleżanki,
11: spotkała się z piękną reakcją, pełną ciepła i nadziei.
10: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiamy finał koncertu charytatywnego
11: na rzecz pewnej dzielnej młodej damy. Oczywiście z udziałem ulubionych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Anwil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin jest absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
1: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy belgijska, gdzie w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Leonarda tutaj we Wrocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
0: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
1: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Wrocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie trzy dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
2: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
1: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Wrocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
0: Niedawno zakończono wymianę parkietów w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
1: Od dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18x18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, tak powiem, opisanych. Będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis "Twój jest ten kawałek podłogi", nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy z największymi sukcesami w historii klubu. Więc każda osoba, która będzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu. Natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
0: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anwil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Problemów we wrocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef wrocławskiego SOR. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia wrocławski szpitalny oddział ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy: trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że wrocławski szpitalny oddział ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji

0: sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
1: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają

0: inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
1: 21-22 sierpnia w Parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Fresh Hand Festival, Wocławski Festiwal Muzyki Elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej, już nie tylko wocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo dwa dni. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Fresh Hand Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
0: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
1: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Wrocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń, także naprawdę Fresh Hand wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznać się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Mnie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Wocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
0: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.
2: We Wrocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
3: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie w części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych osób, wykonać.
2: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
3: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placa zabaw, a równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa nr 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
4: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt? Czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Wrocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
3: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję, ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych, natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszty całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
2: Wykonawcą tego zadania jest firma RevBud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
0: Do naszej redakcji zgłosił

0: Zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Wrocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
1: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
2: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
1: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął go, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 zł ozdobne. No pięknie. Na przejście brakło?
0: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
3: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie, właśnie przy ulicy Myśliwskiej, no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostanie poddanie analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
4: Dopytam jeszcze, czy MZiDiT miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego, potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
3: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
0: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
5: No ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
2: A tutaj akurat?
5: No nie, no ja na Ubę przechodzę. No. A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
2: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
5: No, może mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
6: Jest to? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
7: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
2: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
6: No, miła, zaskoczona.
7: Miła, naprawdę. No. Tutaj mają perspektywę dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. No i zapraszam tutaj takie zaplocze. Coś do zjedzenia, no fajnie, naprawdę.
8: Gorąco jest, no człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. Ma spędzany fajnie czas nad wodą.
9: My wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem, a to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do u nas, do... Że tak powiem, że do spędzania miłego czasu. O, może być?
2: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
9: Wie pan, co to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale... Ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, bo, i mi się wydaje, że jezioro, super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
2: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
9: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle... No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane, kajaki i wszystko jest okej. Okay. Czyli więcej nic nie trzeba.
10: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie... Ja wolę wikaryjkę. Ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
2: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
10: Bo ja wiem, ono zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej po prostu.
11: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechał?

0: jechać?
1: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie, ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na Wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
0: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
1: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
2: Rzadko. Dopiero zaczęłam urlop.
0: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
2: Nie, nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
0: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
2: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
0: Co spędza pani czas nad jeziorem?
3: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
0: To często pani przychodzi tu?
3: Bardzo lubię to miejsce, zresztą widać.
0: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
3: I to, i to.
0: To zależy od...
3: Podkład tu, a później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
4: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, wocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

13385/107/26. Data przyjęcia 24 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia: ulica 14 Pułku Piechoty 4. Płeć: samica sterylizowana. Rok urodzenia: około 2011. Umaszczenie: białorude. Wielkość: mała. Cechy szczególne: posiada chip. 13386/108/26. Data przyjęcia: 20

27 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia: ulica Pogodna 3. Płeć: samica. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. 4875/91/26. Data przyjęcia: 30 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Stary Rynek 6. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2010. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. 13389/111/26. Data przyjęcia: 31 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Grodzka. Płeć: samiec. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość: mały. Cechy szczególne: brak. 4876/92/26. Data przyjęcia: 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Radyszyńska. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: bury pręgowany. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. GW/284/33/26. Data przyjęcia: 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: Dobra Wola, gmina Włocławek. Płeć: samica. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: mała. Cechy szczególne: brak. 4877/93/26. Data przyjęcia: 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wiejska. Płeć: samiec. Umaszczenie: czarny. Wielkość: średni. Cechy szczególne: po wypadku. 13390/112/26. Data przyjęcia: 2 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Polskiego Czerwonego Krzyża. Płeć: samiec. Umaszczenie: beżowo-biały. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: biały krawat. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,5 kg. To przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie, niestety nie toleruje innych, więc poleca się do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakty, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzystwem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Mniszek to biało-bury kocurek o drobnej budowie. Ma około 2 lat, jest jednak nieduży i szczuplutki, przez co wydaje się młodszy. Mnisiu trafił do nas przerażony i mimo że wie już, że nikt z pracowników i wolontariuszy nie zrobi mu krzywdy, pozostaje nieco nieśmiały. Potrzebuje trochę czasu, aby poznać nowych ludzi oraz nowych kocich towarzyszy. Kiedy już się do kogoś przyzwyczai, zmienia się w uroczego miziaka. Uwielbia delikatne głaskanie po głowie i mizianie grzbietu. Jak przystało na młodego kota, lubi się też bawić, szczególnie wędkami i myszkami. Mniszek to delikatny kocurek, który czeka w schronisku na odpowiednich ludzi, takich, którzy dadzą mu czas i przestrzeń, a jednocześnie otoczą opieką i miłością. Przy nich na pewno stanie się bardziej otwarty i pewny siebie, a to najlepsza możliwa wersja każdego kota. Mniszek zarejestrowany jest pod numerem 4803/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekli i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 530

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, tu Aniela Nowacka. Nie mogę odebrać telefonu, zostaw wiadomość.
1: Cześć, kochanie. Tu babcia Grażyna. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wiem, że dawno nie rozmawiałyśmy. Dzwonię do ciebie, by powiedzieć, że cię kocham i myślę o tobie dużo. Prowadzę znowu zajęcia. Uwierzysz? Spodobałoby ci się tutaj. Ja nie...
2: Pani Grażyno, musimy już iść.
1: Ja chciałabym się z tobą spotkać kiedyś. Muszę kończyć, Anielo. Mam zabieg.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dyrektor jest.
3: A może jednak.
0: Nie powinienem już, no.
3: A może tak wzrost?
0: Na roz.
3: Na zdrówko.
0: Kochani.
4: Smacznego.
0: Muszę wam powiedzieć, że no niestety nie będzie dzisiaj próby. No bardzo wam dziękuję, że przyszliście i że jesteście, ale no przez jakiś czas nie możemy mieć zajęć. No.
5: Nie, wiedziałam. Mówiłam wam, że nie będzie.

0: Bogusia, no chwilowo.
1: No, a co będzie z dożynkami?
2: Właśnie.
0: To tylko przez jakiś czas, no nie przesadzajcie.
2: Nie. Babcia miała mnie oglądać. Wujek miał mnie nagrać. Chciałam wstawić zdjęcia na Instagrama.
3: Co? Dożynek w tym roku nie będzie? To niemożliwe. To nasza tradycja. Dożynki muszą być.
4: Co?
0: Obiecuję wam, że w przyszłym roku wszystko pójdzie po staremu. Dzień dobry, pani Anielu. Ojej.
5: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że panią wi... Tak, Bogusiu.
1: Pani Aniela jest wnuczką pani Grażyny? My wszystko o pani wiemy. Jest pani tutaj, żeby nas poprowadzić?
6: Dzień dobry, poprowadzi pani nasze zajęcia.
1: Pani Aniela jest choreografką z Warszawy. Na ile pani przyjechała?
0: Kochani, bardzo proszę was o spokój. Pani Aniela przeżywa teraz trudne chwile, no i nie można tak zasypywać gościa pytaniami, po prostu. No. Pani Aniela przyjechała tu na moją prośbę, żeby zająć się sprawami pani Grażynki. A teraz przeprosimy was na chwilę. Dzieci, zresztą wszyscy bardzo zżyliśmy się tutaj z panią Grażyną.
5: Ja całkowicie rozumiem.
1: A pomyśli pani o nas?
5: Przepraszam, jak masz na imię?
1: Bogna, ale mówią mi Bogusia.
5: Pomyślę nad tym, Bogusiu, dobrze?
3: A może pani pomyśli o nas? Co będzie z naszym zespołem?
0: Kochani, ale macie chwilkę przerwy.
7: Idziemy.
8: Tak to u nas jest, pani Anielu. Bardzo dziękuję, że pani do nas przyjechała. Tu jeszcze mam klucze do mieszkania pani Grażyny, o które pani prosiła.
5: A, tak, bardzo dziękuję.
9: Było naprawdę bardzo miło.
1: A co będzie z dożynkami? Pani Graszka je uwielbiała. Pani Anielo, proszę zobaczyć zdjęcie babci z ostatnich dożynek, jak tańczy oberka.
8: Kochani, na razie nie mam kogo z wami zostawić.
1: No może jednak chciałaby to pani z nami przyjść, no dla babci.
3: Ja zrobię z nimi te dożynki.
1: Jest!
8: Aha. Naprawdę zrobi to pani?
5: No tak, i tak mam sprawy do załatwienia z domem babci. Poza tym naprawdę chcę to zrobić.
1: Czy to znaczy, że zajmie pani miejsce pani Grażyny? Czy ja dobrze rozumiem?
5: Tego nie powiedziałam, tylko to no dla babci i muszę wracać do Warszawy. Mam tam bardzo wiele spraw do załatwienia.
8: Oczywiście. Bardzo się cieszę. Chodź.
5: Dzięki na wszystko.

0: zaczynamy jak? No mieliście przecież iść w tych parach, w których tańczycie. No niesiecie przecież kosze z owocami, no. No wy się ciągle musicie kłócić, no już daj ta spokój, Bożena Dorota, no.
1: No po co ona zaczyna?
0: No ona zaczyna. Idźcie.
2: Boże, spokój, jeszcze raz.
3: Nie, stop, stop, stop. Ja mam pytanie, co tu się właściwie wydarzyło?
4: Ja niosę wieniec.
3: Coś więcej?
0: Próba dożynek, no tak. Idzie kolowód dożynkowy, tak. Przodu niesie ma wieniec, za nami dziecioki niosą.
3: Dobra, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ciutkę prości.
0: Bogusia idzie z wieńcem.
3: Tak.
0: Chłopoki niosą dary,
3: tak.
0: A my śpiewoma.
5: Plun niesie ma plun.
3: No dobra, i wy to śpiewacie?
0: Tak. Nie, tak.
2: Kiedyś pośpiewały, teraz to ciągle się kłócą.
0: Tak, już.
6: Stale.
0: Ci się kłócą.
3: Ale o co się kłócą?
2: No dosłownie o wszystko, no.
0: Tak, już się kłócą.
7: One są fajne. Pani na pewno je pogodzi. Jak zaczną tańczyć, one uwielbiają nasz zespół.
8: Dzień dobry, cześć wam. Już jestem, więc możemy zaczynać próbę wcześniej. Ładne buty.
3: Co, ej, co się tu stało, co?
7: Grupa rockowa, mają próbę i
3: no.
7: Część z nimi występuje i część chodzi posłuchać.
3: Nie no, no nie podoba mi się to, no.
8: Kobiety albo mają dużo butów, albo dużo przyjaciół.
3: No nie no, panie Tomku, no jak no? No nie, no nie no!
9: Tak.
3: No idźcie, no. No idźcie.
9: Z tego nie będzie. Idziemy do domu.

O Jezu, moje kojanisko. Ładnie będzie, ładnie. No, świeżutkie kwiaty.

nie może. Tak być nie może. O nie. Moje ładne to są. A te takie nie. To. Oj, będą. Ładne. O.

0: O, to ksiądz robi. Nieładne kwiaty postawiłam.
1: Szczęść Boże, pani Dorotko.
0: Szczęść Boże. Było ładnie, a ksiądz poprawia. Zawsze ksiądz musi poprawić.
2: Przyzna pani, że wygląda wszystko przepięknie. No parafianie ładnie, będą zachwyceni.
0: Ale nie z tymi kwiatami.

0: A kwiaty wyglądają wspaniale.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, Pani Bożenko.
2: A co ty krzyczysz na te kwiaty?
3: No bo moje ładne, a to co to za
2: ale
3: kwiaty?
2: Spójrz, jakie to potem... Ale spójrz, kobito, jak te twoje wyglądają.
3: Moje
2: proszę,
3: ładne,
2: księdza.
3: Moje są...
2: Niech ksiądz popatrzy. O, są ładne.
3: Nieładne, liście opadają.
2: Nawet bazonu porządnego ładne. Nie ma, tylko słoik.
3: No,
2: to
3: nie słoik.
0: Wszystkie wyglądają przepięknie. Pięknie. Jedne i drugie zostają.
2: O, nie. No, no takie moje barachło, ładne. Takie nie. Barachło.
3: Moje ładne.
2: Nie, no takie nie.
3: O, jak
2: takie...
3: się nie podoba, księdze, nie, to ja swoje zabiorę.
0: Niech zostaną.
3: Nie.
2: Co? To jest kobita. No to jest kobita. Przyniesie
3: niedobre,
2: barachło.
3: To niedobre.
2: I teraz ona się wstydzi.
3: I będzie tak, o, jak nieładne, to ja zabiorę. I koniec.
2: Nie, proszę księdza.
0: Kwiaty zostają.
3: Nie zostają. Ona też zabiera. To ja też swoje zabiorę. Będzie bez kwiatów.
2: Proszę księdza, muszę wziąć. Jak ksiądz wybaczy. No. Ale będzie mnie tak napastowała, tak
3: ona
2: mnie będzie wyzywała,
3: tako,
2: że nie
3: ona też taka sama
2: jest
3: niedobro jak...
2: Ojca i
3: niedobro.
2: No, no tak, tak, tak.
3: Ja
2: tak,
3: idę no, ze swoim. Już.
0: Szczęść Boże, Pani Anielo!
4: Szczęść Boże! Ksiądz mnie zna?
0: Bardzo dobrze znałem Pani babcię. Kiedy jeszcze żyła, pomagała nam wiele tutaj w kościele, stąd mieliśmy wiele okazji do rozmów.
4: Z tego co widzę, to chyba wiele się pozmieniało.
0: Owszem, wszystko się zmienia, natomiast należy nam się z tym pogodzić.
4: No właśnie, co do tego, to chyba też nie każdy jest tutaj pogodzony.
0: To prawda. Nasze panie buntowniczki niegdyś były najlepszymi przyjaciółkami. Czy to prawda, że to pani przygotowuje dzieci do dożynek?
4: Tak, tak, to prawda. Głównie z myślą w sumie tutaj taką no po prostu... Myślę, że babcia byłaby naprawdę zadowolona.
0: Myślę, że wszyscy parafiani będą zadowoleni. Dziękuję za to.
4: Dziękuję również i ja muszę się spieszyć. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże, Pani Anielo! Tak.

0: Proszę, kawa dla pana burmistrza.
1: Dziękuję.
0: Dla pana kawka. I dla pana woda.
2: Dziękuję.
0: I tu mam kawkę dla pana.
3: Nie, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Niech nam nikt nie przeszkadza. Dziękuję. Dziękuję.
4: Witam was bardzo serdecznie. Chciałem się z wami spotkać przede wszystkim, żeby podziękować za dożynki, które miały miejsce w ostatnią niedzielę. Proszę przekazać moje podziękowania wszystkim współpracownikom i osobom, które zarówno występowały, jak również przygotowywały to wydarzenie. Ale też mam dla państwa informacje. Chciałbym, żebyśmy wzięli udział w konkursie. Jest to taki talent show dla domów kultury. Więc chcecie, nie chcecie, pojedziecie się do telewizji. Myślę, że to jest dla nas wielka szansa, żeby się wypromować, pokazać i żeby cała Polska zobaczyła Brześć Kujawski.
5: Panie dyrektorze, czy to znaczy, że nasz zespół będzie brał w tym udział? Panie burmistrzu, no widział pan, jak graliśmy. Mamy kawałku więcej, no damy radę, zrobimy to.
6: No Lucek, słyszałeś, konkurs zakłada raczej promocję regionu, więc pomyślałem, że wyślemy może grupę folklorystyczną. Panie, nie...
3: Panie dyrektorze, ja mam mnóstwo pracy, muszę wracać jutro do Warszawy. Musi pan znaleźć kogoś innego na moje miejsce.
5: No, to się pięknie składa. Pani spada do Warszawki, więc ja przygotuję folklor. Tańczyłem kiedyś w zespole folklorystycznym, no i znam ten region.
2: O, ciekawe. A prowadził pan taką grupę kiedyś?
5: Prawie.
6: Nie wydaje mi się. Panie Anielu.
3: Zrobię to. Połączę stare i nowe.
7: Stunningujemy folklor.
5: Ale to musi zrobić ktoś stąd.
3: Spędzałam tu całe wakacje.
5: Tak, do 5 roku życia.
3: Panie dyrektorze, jestem choreografem, znam się na telewizji i jestem w pełni gotowa przygotować to. Kiedy odbywa się konkurs?
6: W grudniu.
2: W grudniu.
3: W takim razie przygotujemy grupę. Zrobimy to tradycyjnie i współcześnie.
5: Folklor współcześnie, no panie dyrektorze, no proszę dać mi szansę.
3: Pana pomoc nie będzie tutaj potrzebna.
4: Z całą pewnością jakoś sobie poradzicie. Dziękuję.
8: No i przestańcie się do cholery kłócić.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
6: Dziękuję, do widzenia. Będzie kłopot.

0: Dzień dobry, mamo. Przepraszam, że nie odbierałam. Jak się czujesz? Wszystko ok?
1: Jest już strasznie późno. Czy ty wiesz, jaka jestem zmęczona? Wyjechałaś i wszystkie twoje obowiązki spadły na mnie. Czy ty myślisz, że ja mam mało pracy? O której będziesz z powrotem?
0: No, my właśnie skończyliśmy pokaz dożynkowy. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Nawet pleban powiedział, że...
1: Pleban? Ja w twoim wieku pracowałam w teatrze z prawdziwymi reżyserami. Zawsze powtarzali mi, że dobra dyscyplina i profesjonalizm są najważniejsze. Ciebie pewnie nikt tam nie słucha i wchodzą ci na głowę. Tylko siedzisz cicho i próbujesz wszystkich uspokoić, prawda?
0: Nie, mamo. Grupa jest naprawdę bardzo fajna i ze wszystkimi się tutaj dogaduję.
1: Jak dom? Wszystko jest załatwione? Czy ty wracasz dziś? Rano jesteś mi bardzo potrzebna. Głowa mnie już boli.
0: Mamo, bo dyrektor i pleban byli tak zadowoleni moją pracą, że zaproponowali mi prowadzenie grupy do konkursu. Będziemy występować w telewizji.
1: Oszalałaś. Oni chcą cię wykorzystać do swoich celów. Wracaj do domu. Tu jesteś potrzebna.
0: Mamo, ale babcia...
1: Babcia? Tak nazywasz kobietę, która wychowała syna, który zostawił rodzinę dla młodej Lafiryndy? Skazał najważniejszą kobietę w jego życiu na taki wstyd? Na bycie samej?
0: Mamo, proszę cię.

0: Tylko do listopada. Obiecuję, że spełnię wszystkie swoje obowiązki, wrócę do Warszawy. Po prostu zostaw wszystko mnie.
1: To jest straszne, jak jesteście wszystkie niewdzięczne za to, co wam się dało z czystego serca.
0: Mamo, przepraszam, ja muszę kończyć, pleban mnie woła.
1: Czyli jakiś wiejski pleban jest teraz ode mnie ważniejszy? No dziękuję!

0: Czy możesz mi w końcu powiedzieć, gdzie idziemy?
1: No mówiłam ci, po inspirację. Tam, gdzie znajdowałyśmy ją razem z twoją babcią.
0: Ale tu jest kurz, pył!
1: Oj tam, oj tam.
0: No ja mam brudne buty!
1: Zobacz tylko. Jak?
2: Czuję inspirację, by wracać.
1: No, to najbardziej magiczne miejsce na Ziemi. Widzisz tę rzekę? Tam w kanale Bachorze rzeka płynie w dwie strony, rozumiesz? Prądy się mijają, ale czad, co?
2: No i do czego to ma nas inspirować? Do łowienia ryb?
1: No, do łączenia przeciwstawnych biegunów. Starego i nowego folkloru z nowoczesnością. No, przyjrzyj się, jaka harmonia płynie w tych falach. Mogłyby się zwalczać jak ty i Lucek, ale zamiast tego płyną jednym korytem.

0: głos!
1: Słucham?
2: Co to jest?
1: No to ruchaniec, takie placki drożdżowe z cukrem. No, wiem, wiem, mnóstwo kalorii.
2: Nie, nie, moja babcia takie robiła. Nie jadłam ich jakieś 15 lat.
1: To co, babcia cię już nimi nie częstowała?
2: Po śmierci taty nie widziałam się z babcią. Moja mama nie lubi rodziny ojca. Moja mama w sumie nikogo nie lubi.
1: Twoja mama na pewno nie jest taka zła.
2: Jest zła? Nie jest zła? Czy ty na wszystko musisz mieć taką pozytywną odpowiedź? Mam dość!

0: No
1: ale jak wszyscy?
2: No niestety tak, bo wiesz, nasza grupa działa też w innej grupie, no i tamta grupa ma próbę.
1: Dobra. Rozumiem.
2: Przepraszam, no ja nie chciałam.
1: Nie.
2: Muszą się przyzwyczaić.
1: Nie przepraszaj. Jest nas cała siódemka, słuchajcie, więc w siódemkę sobie
3: dzień
1: zrobimy
3: dobry.
1: Próbę.
3: Dzień dobry,
1: panie
4: widzę,
1: dyrektorze.
4: Widzę, że jesteście zwarci i gotowi.
1: Tak jest, panie dyrektorze. To jest jakiś ogólny sabotaż. Brakuje nam ludzi.
4: Tak, panie Anielu, znam sytuację, wiem, ja nawet z nimi rozmawiałem i nie za wiele mogę zrobić. Oni po prostu mają jakiś lęk przed telewizją.
1: Jak to lęk przed telewizją? W sensie, dobrze, rozumiem, że mogę czasami za dużo wymagać. Potrzeba tutaj zaangażowania.
4: Tak wiem. Panie Anielu, proszę nie brać tego do siebie, ale w tym Domu Kultury to każdy sam wybiera zajęcia, na które chce chodzić. Ja nikogo do niczego nie mogę zmusić, ale ponieważ bardzo mi na tym zależy, to ja zrobię wszystko, żeby to się udało. Proszę się nie martwić.
5: Dobra, pani Anielo, pani się nie martwi. Wszystko będzie dobrze. Dożynki poszły super. Wszystko wyszło, ludzie byli zadowoleni.
1: No tak, ale...
5: Tak, no i teraz Boże Narodzenie. Może coś pani wymyśli, jakąś jasełka. To... O, już tam się drum! Tu my chcemy porozmawiać, ja...
1: Możecie w końcu być cicho?
5: Tak.
1: Nie słyszę własnych myśli!
5: No właśnie!
6: Słucham?
1: Dzień dobry. Jak pan pewnie doskonale wie, dyrektor wysłał nas do konkursu.
6: No wiem, proszę pani. I co, chciałaby pani teraz ze mną o tym porozmawiać? A w ogóle mam coś dla pani. Jest płyta z muzyką ludową. Pewnie pani nie zna, ale może być prawdziwą inspiracją dla pani. A poza tym możemy przejść na ty?
1: Proszę pana, ten konkurs to naprawdę wyjątkowa szansa po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale jako region.
6: A od kiedy to pani od butów chce reprezentować kogoś z nas albo nasz region? Zresztą słyszałem o tym, że pani kończy już tutaj pracę i wyjeżdża do Warszawy, więc skąd ta nagła zmiana?
7: Przepraszam, możemy na przerwę?
6: Chwila, pani już wychodzi.
1: Słucham? To jest moja próba! A twoje, nie wiem, granie chałtur na weselach? Czy dyrektor wie, na co idą środki?

0: Fotki z Domu Kultury?
1: Gówno cię to obchodzi! Nie znasz nas i nie wtrącaj się w nasze sprawy. A ty co się tak patrzysz? Idziemy na próbę.
0: Dobra, no co no? Spróbujemy, tak?
2: O, jeszcze jedno!
0: O Boże, dziewczyny, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, dziewczyny, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, Boże, ekipa przyszła, super. Super, gdzie wy byliście? Boże święty. No, no, no.
3: Gotowi? To może Gore Gwiazd.
0: No.
4: Gore Gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku. Ludzie spadną, asystują przy boku, przy boku.
0: Nie, nie, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop.
5: No i co pani myśli?
0: Ja nie wiem nawet od czego zacząć.
6: Bo pani musi zrozumieć, że my nie jesteśmy gwiazdami.
0: Ale nie chodzi o to, żebyście to zrobili tak, jakby wam zależało.
2: No myśli pani, że nam nie zależy? No, no, no, no,
0: ale ja teraz o was nie mówię.
6: My nie umiemy tańczyć.
0: Ależ umiecie.
3: No ale chyba się pani w głowie poprzewracało. No my do telewizji, no niech pani popatrzy.
0: Ale chodzi właśnie o to, że potrzeba nam czegoś nowego, no.
5: No to może spróbujemy jeszcze raz.
0: Spróbujemy i spróbujemy, słuchajcie, poustawiam was. Chodźcie, chodźcie, proszę bardzo, pani Bożenko.
3: Ja mam taki pomysł.
5: Wow.
7: No i razem lepiej!
0: Jedziemy do telewizji, słuchajcie!

0: wesołych świąt! Witamy wszystkich Państwa przed telewizorami.
1: Na początku mam do Was jedno krótkie pytanie. Czy byliście grzeczni?
0: Wraz ze świętym Mikołajem przemierzyliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz, aby znaleźć wyjątkowe talenty. Oni dzisiaj zaprezentują się tutaj na scenie, prezentując nie tylko swój talent, ale robiąc to w nowy, wyjątkowy sposób. Ale poznajmy nasze jury! Znacie ich bardzo dobrze ze szklanego ekranu. Kobieta, która kocha ostre brzmienia, bogini rock'n'rolla, Patrycja Jurkowska.
2: Dajcie.
0: Influencerka, modelka, aktorka, kobieta sukcesu, Barbie muzyki pop, Jessica Wartburg.
2: Słuchajcie, kochani,
0: specjalista od optymalizacji potencjału w nieoczywistych przestrzeniach, znany z ciętej riposty, Konstanty Karol Powiatowy. Czas rozpakować pierwszy prezent. Będzie to prezent taneczny. Ta scena dosłownie za chwilę stanie na głowie.
1: A wy nie odwracajcie swoich telewizorów. To będzie się działo naprawdę.
0: To jest ich debiut, więc naszą scenę zapamiętają na zawsze. Przed wami super skład.

0: No, dla mnie byliście genialni, rewelacyjni, ale trochę za młodzi, trochę za nowocześni. Wolałabym pleść w to baletu. No niestety, jestem na nie.
1: Jak nie? Co nie? Ja, słuchajcie, ja...

0: jakby czegoś brakowało. Jakby były te emocje, ale ich nie było. Rozumiecie, o co mi chodzi? Naprawdę będziecie musieli się sporo napracować przed kolejnym etapem. Jestem na tak!
1: Przechodzicie dalej!
2: A teraz przed wami prosto z Brześcia Kujawskiego. Folklor z pazurem. Czyli coś, o czym nie pomyślałaby wasza babcia. A jeśli już by pomyślała, to pewnie zaraz poszłaby się z tego wyspowiadać.

0: Słuchajcie, ja widzę to tak. Folklor ma swoje miejsce w historii i tam powinien pozostać. Jestem na nie.
1: Gnietliście mnie w fotel. Na ogół takie rzeczy mnie nie interesują, takie proste. Ale tym razem było genialnie.
2: Jestem na tak.
1: Tylko następnym razem musicie się trochę bardziej postarać.
2: Tak. No fajnie, fajnie.
3: Ale panią to się chyba troszeczkę nie chciało. Też mam babcię, bardzo ją kocham oczywiście. Rozumiem, że wspieracie wnuków. Ale come on! Świat idzie do przodu. Chcecie
2: iść do przodu, musicie iść do przodu.
3: Czas idzie do przodu.
2: Jestem
3: na nie.
4: Wszystko co dobre szybko się kończy, tak jak dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w odcinkach finałowych.

0: A dzień dobry, panie Anielu. Mam kilka pomysłów.
1: Panie dyrektorze, co panu wpadło do głowy?
0: No, napisałem kiedyś kilka piosenek i może one mogłyby nam się przydać. Na przykład...
1: No, ja zobaczę, spojrzę, proszę.
0: Już. W jedności siła. Na przykład w jedności... Nie. Panie Anielu, ja pójdę jednak coś jeszcze sprawdzę.
1: Tak. Nie ma problemu. Do później.
0: A dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pan Bartłomiej, przypuszczam. Dyrektor tego niezwykłego ośrodka.
0: Tak, a w czym mogę pomóc? Dzień dobry.
2: Jestem Estera, synowa pani Grażyny. Mama Anieli. A o panu słyszałam w internecie. Organizował pan fantastyczne obchody święta zmarłych. Dobre kochanie.
0: Tak, ale to nic takiego, pani Estera.
2: Jaki skromny.
1: Dzień dobry, mamo.
2: Dzień dobry, tęskniłam za tobą tak bardzo. Nie rób mi tak więcej. Przecież wiesz, jak się martwię.
0: Aniela, my wszyscy ją tu uwielbiamy. Ona jest bardzo zdolna. Wprowadziła w nas nowego ducha, a pani Grażyna naprawdę mogłaby być z niej dumna.
2: Tak, pani Grażyna, na pewno.
1: Mamo, co ty tutaj robisz?
2: Czemu zadajesz takie dziwne pytania? Przyjechałam zobaczyć, jak się odnajdujesz w nowej sytuacji.

0: relacji. Jak sobie radzisz tutaj?
1: Bo my właśnie omawialiśmy nasz nowy numer na koncert wielkanocny.
0: Koncert wielkanocny? Aniela nie wspominała, że koncert jest tak daleko.
1: No tak, to będzie hit. Widziała pani nasz występ w telewizji?
0: Tak, widziałam. Jury was nie doceniło, ale ja byłam zupełnie zachwycona.
2: Mamo, możemy porozmawiać?
0: Bartłomieju, chyba mogłeś tak do ciebie zwracać, prawda? Jak ty
1: Tak.
0: to robisz, że godzisz ze sobą wszystkie te obowiązki, jakie na ciebie tu spadają? Promocja dużych eventów, ich organizacja, to bardzo wyczerpujące zajęcie. Jak ty to robisz, Bartłomieju?
1: Po prostu ja wstaję rano, idę do pracy, idę na śniadanie, jem też i mówię dzień dobry ludziom i też po prostu jest ciężko.
0: Masz świętą rację. Bywa ciężko, ale ja się nikim nie przejmuję i idę po swoje. Ja mogłabym się od ciebie tak wiele nauczyć. Zazdroszczę mojej córce.
2: Mamo! Mamo, możemy porozmawiać? Mamo, musisz być taka złośliwa. To dobry człowiek i to miejsce dla niego jest naprawdę ważne.
0: Ale i dla mnie jest ważne.
2: Co też znowu kłębi się w tej twojej głowie, co?
0: Mogłabym pomóc. Mam znajomości w Warszawie.
2: Mogłaby zniszczyć, tak? To chciałaś powiedzieć.
0: Cóż za niedorzeczność. Czemu miałabym to zepsuć?
2: Po to, żeby przestało istnieć wszystko to, co łączy mnie z tatą i jego rodziną.
0: To jest niedorzeczność. Masz zobowiązania względem mojej firmy. Masz wrócić do Warszawy, bo...
2: Nie wrócę!
0: Będę musiała wdrożyć plan B. Nie znoszę, jak ktoś mi się sprzeciwia.
2: Grozisz mi?
0: Tobie nie.
3: Po co my tu przyszliśmy?
4: No jak to po co? Jesteśmy grupą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony.
3: A to nie słyszałeś, co o nas mówili?
5: Wyśmiali nas. Nie na to się psem. Zrobili z nas wieśniaków.
4: Wiecie, co oni są? Oni robią to wszystko pod publiczkę. Oni po
6: Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć.
4: prostu... My tu właśnie rozmawiamy.
3: Wystawiłaś nas na pośmiewisko.
2: Ja wystawiłam?
3: No tak, ty.
2: To nie był mój pomysł. A po drugie, trzeba było robić to, co się wam kazało.
4: W ten sposób?
5: W ten sposób cała Polska się z nas śmieje.
3: To dziękujemy, skoro nas tu nie chcą.
2: Nie, proszę, proszę, idźcie. Proszę, proszę bardzo.

0: tak, o tak, pewnym krokiem, właśnie tak, pewnym krokiem. Tak, pamiętajcie, nie może być za dużo dziur. Podoba mi się to. Proszę, proszę, proszę, jeszcze. Tak, okej, okay. Bardziej wyprostowana, super. Jeszcze zapętlacie, tak jest. Cześć, jak tam ciuchy? Uwierają?
1: Uwierają.

0: Musimy w ogóle to mieć na sobie? To jest tylko próba.
1: Szefowa chciała zobaczyć, jak nam idzie pokaz. Przede wszystkim ta próba jest dla niej. Jest kluczowa, żeby oceniła, jak nam idzie, no nie? Ale rzeczywiście, jakbyśmy może tutaj bardziej...
2: Jeszcze nie zaczęłyście? Już 12.
1: Mamo, przecież kazałaś na siebie czekać, więc czekamy.
2: No co wy robiłyście przez ten cały czas?
1: Jak widzisz, poprawiałyśmy. Mamy gotowe.
2: Gotowe? Ciekawe. Widzę, że sobie radzisz. Przyznaj, że to o wiele lepsze zajęcie dla mojej córki niż wygłupy na wsi.
1: Mamo, jestem. Pomagam ci. To dlaczego wciąż mi tak traktujesz? Przecież osiągnęłaś swój cel.
2: Zaczynamy! Nie stać mnie na to, żeby wam płacić za nic.
1: Zaczynamy, bierzemy się do roboty. Pamiętajcie, dynamicznie, jak rzeka o dwóch prądach, tak?
2: Cisza!
3: A wiesz, że jakie wino lubię, czy znów zrobisz
1: sobie? Dziewczyny, robimy sobie 10 minut przerwy. Przymierzcie drugi set, dobra?
2: Nie. Nie daję nikomu drugiej szansy. Szczególnie młodym, którzy nie potrafią całować. Kto zarządził przerwę?
0: Mamo, czy możemy porozmawiać?
2: Tu nie ma o czym rozmawiać. Pokaz jest za 3 dni, a my nie zrobiłyśmy żadnej próby.
0: Przygotowaliśmy układ.
2: Układ? Ty myślisz, że ja pozwolę to pokazać? Bez poprawek? Te dziewczyny w życiu ciężko nie pracowały.
1: Mamy naprawdę gotowe.
2: Gotowe? Chyba żartujesz. Cześć, kochana.
4: Dziękuję ci.
2: Ach, witam moją jurorkę. Czy ty wyobrażasz sobie, że moja Aniela zaczyna gadać jak jej babka? Ta też myślała, że jej wszystko wolno, więc musiałam ją ustawić. Miałyśmy z nią spokój. No dobrze, ale opowiadaj, co u ciebie.

0: Dzień dobry.
1: Mamusia, szybciutko, proszę cię, bo za chwilę mamy wizytę.
2: Oj, masz kłopot. Nie mogliśmy pojechać gdzieś indziej?
1: A gdzie ty byś, mamusia, chciała się wybrać? Na dożynki do Zbrachlina?
2: Ja stara jestem i dużo mi nie potrzeba.
1: Mamo, proszę cię, nie teraz. Pani doktor czeka już w gabinecie, a ja będę tutaj, okej? Okay?
3: Przepraszam, czy pani jest teraz w kolejce? Czy ja bym mogła wejść przed panią? Ja panią widziałam w telewizji. Bardzo mi się podobało.
1: No, to naprawdę bardzo ładne buty. Masz już pomysł, co będziecie robić dalej?
3: Miałeś czas na oglądanie telewizji, co? Między chałturami?
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
3: Powiedz co chciałeś. Wiesz, ile mnie kosztuje, żeby ktoś z tych ludzi w ogóle wyciągnąć? Nikt nie szanuje mojej pracy.
1: Ale co ty opowiadasz? Przecież ja znam ich, wiem na co...
4: Lucek. Słuchaj, czy wiesz, co jest Bogusi? Podobno to poważne.
1: To jak to? Ty nic nie wiesz? Bogusia jest poważnie chora, to jakaś bardzo rzadka choroba genetyczna.
4: Nic mi nie mówiła o tym.
1: Najgorsze jest to, że niewiele można zrobić, a leczenie jest cholernie drogie. O! Jak mamusia? Wszystko w porządku?
2: Dzień dobry, panie Anielu. Niech pani siedzi. Chciałam tylko pani pogratulować. To, co udało się pani zaprezentować na tej scenie, było bardzo imponujące.
4: Dziękuję, ale naprawdę to nic takiego.
2: Muszę się z tym nie zgodzić. Ja sama uczyłam śpiewu i wiem, jak trudno jest przekonać ludzi do nowych rzeczy. A pani? Postawiła ich jeszcze pani przed kamerami. Musieli bardzo pani zaufać.
1: Mamusiu, idziemy.
2: Ludzkowi też się podobało. Nawet cofał pilotem, bo wie pani, dzisiaj można telewizję cofnąć.
1: Musimy iść.
2: A wy będziecie razem pracować, czy dalej będziecie się wygłupiać?

0: Mamusia naprawdę na nas jeszcze.
1: No dobrze, już nic nie mówię. Wy najlepiej wiecie, co z tym zrobić. Trzymam kciuki i do zobaczenia.
2: Do zobaczenia, do widzenia.
1: Panie Anielo, Lucek to naprawdę zdolny muzyk. On gra te chałtury, żeby starczyło na moje leki, ale on tego nienawidzi. Może jednak zrobicie coś razem. Do widzenia.
2: Widzenia.
3: Proszę, teraz pani kolej.
4: Dziękuję.
3: I trzymam kciuki. Zresztą, jak my wszyscy tutaj. Już się nie mogę doczekać, co będzie dalej. Co wy tam jeszcze razem wymyślicie?
4: Dziękuję bardzo.
5: Cześć Aniela. Cześć Lucek.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Bogusiu.
6: Masz naprawdę ładne buty.
7: A ty tylko tyle umiesz powiedzieć?
6: Nie, ale naprawdę są ładne.
7: Dziękuję.
6: Może dzięki moim pomysłom poszłoby ci lepiej.
7: Dziękuję, ale obejdzie się bez.
6: Ale ty jesteś uparta.
5: Przestańcie się kłócić. Chcę, żebyście żyli długo i szczęśliwie.
8: Dobry wieczór.
2: Miło cię widzieć.
8: Wiedziałam, że wrócisz. Co, bałaś się, że mnie nie zobaczysz?
2: Przepraszam, że tak zniknęłam. Naprawdę lubię z wami spędzać czas.
8: Cześć.
0: Cześć. No, ciebie się tutaj nie spodziewałem.
2: No najwidoczniej jesteśmy na siebie skazani.
0: A wiesz, że jakoś to zniosę.
8: Weźcie się do roboty, no może zrobicie to dla mnie.
0: Ja? Z nią?
8: Wiecie, no niedługo umrę.
2: To nie, to nie fair.
8: O Jezu, co z tego? Jeszcze zadziałało.
0: No to chyba my też zadziałamy.
9: Szedłem do kościoła dzisiaj dłużej niż zwykle. Patrzyłem na pola, śnieg już nie taki biały. Ziemia spod spodu przebija, a nad łąką odezwał się skowronek. Pomyślałem sobie, Pan daje znak, że nawet po najcięższej zimie przychodzi wiosna. I tak też jest z nami. W życiu nie wszystko się udaje. Raz plon kwity, raz uboższy, ale ważne, że stoimy razem, jak na dorzepkach. Gdy wszyscy niosą jeden wieniec, bo wieniec jest wspólny, choć pleciony z wielu rąk. I o to chodzi. Bo Pan uczy nas, że jak ziemia budzi się do życia, tak i nasze serca mogą się obudzić. Do nadziei, do dobra, do wspólnoty. Amen.
10: Kochani, to właśnie dzisiaj odbędzie się finał historii, która rozpuściła serca wszystkich Polaków. Gdy grupa folklorystyczna z Brześcia Kujawskiego odpadła z naszego programu, a wieść o chorobie Bogusi, jednej z uczestniczek, rozeszła się w internecie, reakcja widzów była zaskakująca i nie ukrywam, bardzo wzruszająca. Historia smutnego odejścia założycielki grupy, determinacja jej wnuczki i serce, z jakim wokaliści i tancerze z małego miasteczka w centrum Polski zwracali się o pomoc dla ich koleżanki,
11: spotkała się z piękną reakcją, pełną ciepła i nadziei.
10: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiamy finał koncertu charytatywnego
11: na rzecz pewnej dzielnej młodej damy. Oczywiście z udziałem

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przygotowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin z absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
1: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy Belgijska, gdzie w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Leonarda tutaj we Wrocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
0: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
1: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Wrocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie trzy dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
2: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
1: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Wrocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
0: Niedawno zakończono wymianę parkietów w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
1: Od dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18x18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, tak powiem, opisanych. Będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis "Twój jest ten kawałek podłogi", nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy z największymi sukcesami w historii klubu. Więc każda osoba, która nabędzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu. Natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
0: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anwil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Problemów we wrocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef wrocławskiego SOR. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia wrocławski szpitalny oddział ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy: trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że wrocławski szpitalny oddział ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
3: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizator

0: Torzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w parku na Słodowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
1: 21-22 sierpnia w parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Fresh and Festival, Wocławski Festiwal Muzyki Elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej już nie tylko wocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo dwa dni. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Fresh and Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
0: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
1: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Wrocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń, także naprawdę Freshland wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznać się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Nie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Wrocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
0: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.
2: We Wrocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
3: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych osób, wykonać.
2: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
3: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placu zabaw, a równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa nr 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
4: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt? Czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Wrocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
3: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję. ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych, natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to

0: zrealizować. Koszt całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
1: Wykonawcą tego zadania jest firma Rewbud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
2: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Wrocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
3: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
4: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
3: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 zł ozdobne. No pięknie. Na przejście brakło?
2: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
5: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie, właśnie przy ulicy Myśliwskiej, no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostaną poddanie analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
6: Dopytam jeszcze, czy MZiDIT miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego, potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
5: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
2: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
7: No ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
4: A tutaj akurat?
7: A nie, no ja na Łubę przechodzę. No. A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
4: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
7: No, może mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
8: Często? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
9: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
4: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
8: No, miła, zaskoczona.
9: Miła, naprawdę. No. Tutaj mają też takie dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. Jest jakaś tutaj takie zaplocze. Coś do zjedzenia, no fajnie, naprawdę.
10: Gorąco jest, no człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. No spędzamy fajnie czas nad wodą.
11: Na wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem, a to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do spędzania miłego czasu. O, może być?
4: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
11: Wie pan co, to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne, no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, bo, i mi się wydaje, że jezioro, super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
4: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
11: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle. No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane i kajaki. i wszystko jest okej. Czyli więcej niż

0: nie trzeba.
1: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie, ja wolę wikaryjkę, ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
2: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
1: Bo ja wiem, ono zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej to, po prostu.
2: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
1: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie, ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
2: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
1: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
3: Rzadko. Dopiero zaczęłam urlop.
2: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
3: Nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
2: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
3: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
2: Co spędza pani czas nad jeziorem?
4: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
2: To często pani przychodzi tu?
4: Bardzo lubię to miejsce, zresztą widać.
2: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
4: I to.
2: To zależy od...
4: Podkładu, a później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
5: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, wocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

13385/107/26. Data przyjęcia 24 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia: ulica 14 Pułku Piechoty 4. Płeć: samica, sterylizowana. Rok urodzenia: około 2011. Umaszczenie: białorude. Wielkość: mała. Cechy:

szczególne posiada chip. 13386/108/26. Data przyjęcia 27 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 3. Płeć samica. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. 4875/91/26. Data przyjęcia 30 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Stary Rynek 6. Płeć samica. Rok urodzenia 2010. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. 13389/111/26. Data przyjęcia 31 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Grodzka. Płeć samiec. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość mały. Cechy szczególny brak. 4876/92/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Radyszyńska. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. GW/284/33/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Dobra Wola, gmina Wocławek. Płeć samica. Umaszczenie trikolor. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. 4877/93/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska. Płeć samiec. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. 13390/112/26. Data przyjęcia 2 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Polskiego Czerwonego Krzyża. Płeć samiec. Umaszczenie beżowo-biały. Wielkość średnia. Cechy szczególne biały krawat. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,5 kg. To przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie, niestety nie toleruje innych, więc poleca się do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakty, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzystwem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Mniszek to biało-bury kocurek o drobnej budowie. Ma około 2 lat, jest jednak nieduży i szczuplutki, przez co wydaje się młodszy. Mnisiu trafił do nas przerażony i mimo, że wie już, że nikt z pracowników i wolontariuszy nie zrobi mu krzywdy, pozostaje nieco nieśmiały. Potrzebuje trochę czasu, aby poznać nowych ludzi oraz nowych kocich towarzyszy. Kiedy już się do kogoś przyzwyczai, zmienia się w uroczego miziaka. Uwielbia delikatne głaskanie po głowie i mizianie grzbietu. Jak przystało na młodego kota, lubi się też bawić, szczególnie wędkami i myszkami. Mniszek to delikatny kocurek, który czeka w schronisku na odpowiednich ludzi, takich, którzy dadzą mu czas i przestrzeń, a jednocześnie otoczą opieką i miłością. Przy nich na pewno stanie się bardziej otwarty i pewny siebie, a to najlepsza możliwa wersja każdego kota. Mniszek zarejestrowany jest pod numerem 4803/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie
zakażenie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt.

na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, tu Aniela Nowacka. Nie mogę odebrać telefonu, zostaw wiadomość.
1: Cześć, kochanie. Tu babcia Grażyna. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wiem, że dawno nie rozmawiałyśmy. Dzwonię do ciebie, by powiedzieć, że cię kocham i myślę o tobie dużo. Prowadzę znowu zajęcia. Uwierzysz? Spodobałoby ci się tutaj. Ja nie...
2: Pani Grażyno, musimy już iść.
1: Ja chciałabym się z tobą spotkać kiedyś. Muszę kończyć, Anielo.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dyrektor jest.
3: A może jednak.
0: Nie powinienem już, no.
3: A może tak wzrost?
0: Na roz.
3: Na roz. Na zdrówko.
0: Kochani.
4: Smacznego.
0: Muszę wam powiedzieć, że no niestety nie będzie dzisiaj próby. No bardzo wam dziękuję, że przyszliście i że jesteście, ale no przez jakiś czas nie możemy mieć zajęć. No.
5: Działam, mówiłam wam, że nie będzie
0: zajęć. Bogusia, no chwilowo.
5: No, a co będzie z dożynkami?
6: Właśnie.
0: To tylko przez jakiś czas, no nie przesadzajcie.
6: Nie. Babcia miała mnie oglądać. Wujek miał mnie nagrać. Chciałam wstawić zdjęcia na Instagrama.
7: No, dożynek w tym roku nie będzie? To niemożliwe. To nasza tradycja. Dożynki muszą być.
8: Co? No,
0: obiecuję wam, że w przyszłym roku wszystko pójdzie po staremu. Dzień dobry, pani Anielu. Ojej.
9: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że panią Tak, Bogusiu.
5: Pani Aniela jest wnuczką pani Grażyny? My wszystko o pani wiemy. Jest pani tutaj, żeby nas poprowadzić?
9: Dzień dobry, poprowadzi pani nasze zajęcia.
5: Pani Aniela jest choreografką z Warszawy. Na ile pani przyjechała?
0: Kochani, bardzo proszę was o spokój. Pani Aniela przeżywa teraz trudne chwile, no i nie można tak zasypywać gościa pytaniami, po prostu. No. Pani Aniela przyjechała tu na moją prośbę, żeby zająć się sprawami pani Grażynki. A teraz przeprosimy was na chwilę. Dzieci, zresztą wszyscy bardzo zżyliśmy się tutaj z panią Grażyną.
9: Ja całkowicie rozumiem.
5: A pomyśli pani o nas?
9: Przepraszam, jak masz na imię?
5: Bogna, ale mówią mi Bogusia.
9: Pomyślę nad tym, Bogusiu, dobrze?
10: A może pani pomyśli o nas? Co będzie z naszym zespołem?
0: Kochani, ale macie chwilkę przerwy.
11: Idziemy na kawę.
0: Tak to u nas jest, pani Anielu. Bardzo dziękuję, że pani do nas przyjechała. Tu jeszcze mam klucze do mieszkania pani Grażyny, o które pani prosiła.
9: A, tak, bardzo dziękuję.
12: Było naprawdę bardzo miło.
5: A co będzie z dożynkami? Pani Graszka je uwielbiała. Pani Anielo, proszę zobaczyć zdjęcie babci z ostatnich dożynek, jak tańczy oberka.
0: Kochani, na razie nie mam kogo z wami zostawić.
5: No może jednak chciałaby to pani z nami przyjść, no dla babci.
12: Ja zrobię z nimi te dożynki.
5: Jest!
0: Aha. Naprawdę zrobi to pani?
9: No tak, i tak mam sprawy do załatwienia z domem babci. Poza tym naprawdę chcę to zrobić.
5: Czy to znaczy, że zajmie pani miejsce pani Grażyny? Czy ja dobrze rozumiem?
9: Tego nie powiedziałam, tylko to no dla babci i muszę wracać do Warszawy. Mam tam bardzo wiele spraw do załatwienia.
0: Oczywiście. Bardzo się cieszę. Chodź.
9: Dzięki za wizytę.

0: zaczynamy jak? No mieliście przecież iść w tych parach, w których tańczycie. No niesiecie przecież kosze z owocami, no. No wy się ciągle musicie kłócić, no daj ta spokój, Bożena Dorota, no.
1: No po co mnie zaczyna?
0: No ona zaczyna.
2: Idźcie. Boże, spokój, jeszcze raz.
3: Nie, stop, stop, stop. Ja mam pytanie, co tu się właściwie wydarzyło?
4: Ja niosę wieniec.
3: Coś więcej?
0: Próba dożynek, no tak. Idzie kolowód dożynkowy, tak. Z przodu niesie ma wieniec, za nami dziecioki niosą.
3: Dobra, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ciutkę prości.
0: Bogusia idzie z wieńcem.
3: Tak.
0: Chłopoki niosą dary,
3: tak.
0: A my śpiewoma. Plun nie zima, plun.
3: No dobra, i wy to śpiewacie?
0: Tak.
3: Nie,
2: kiedyś pośpiewały, teraz to ciągle się kłócą.
0: Tak, już. No, stale.
3: Ci się kłócą. Ale o co się kłócą?
2: No dosłownie o wszystko, no.
0: Tak, już się kłócimy. Prawda.
5: One są fajne. Pani na pewno je pogodzi. Jak zaczną tańczyć, one uwielbiają nasz zespół.
6: Dzień dobry, cześć wam. Już jestem, więc możemy zaczynać próbę wcześniej. Ładne buty.
3: Co, ej, co się tu stało, co?
5: Grupa rockowa, mają próbę i
3: no.
5: Część z nimi występuje i część chodzi posłuchać.
3: Nie no, no nie podoba mi się to, no.
6: Kobiety albo mają dużo butów. Albo dużo przyjaciół.
3: No nie no, panie Tomku. No jak no? No nie, no nie no! No idźcie no, no idźcie.
0: Idziemy do domu.

Ładnie będzie, ładnie. No, świeżutki kwiat.

nie może. Tak być nie może. O nie. Moje ładne to są. A te takie nie. To. Oj, będą. Ładne. O.

0: O, to ksiądz robi. Nieładne kwiaty postawiłam.
1: Szczęść Boże, pani Dorotko.
0: Szczęść Boże. Było ładnie, a ksiądz poprawia. Zawsze ksiądz musi poprawić.
2: Przyzna pani, że wygląda wszystko przepięknie. No, parafianie ładnie, będą zachwyceni.
0: Ale nie z tymi kwiatami.
2: A kwiaty wyglądają wspaniale.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pani Bożenko.
3: A co ty krzyczysz na te kwiaty?
0: No bo moje ładne, a to co to za
3: ale
0: kwiaty?
3: Spójrz, jakie
0: to
3: poczy... Ale spójrz, kobito, jak te twoje wyglądają.
0: Moje
3: proszę
0: ładne,
3: księdza.
0: Moje są
3: niech ksiądz popatrzy. O, są ładne.
0: Nieładne, liście opadają.
3: Nawet bazunu porządnego ładne. Nie ma, tylko słoik. No, by to, se w ogórku
0: to nie słoik.
2: Wszystkie no, wyglądają przepięknie. Pięknie. Jedne i drugie zostają.
3: O, nie. No, no takie ładne. Takie barachło?
0: Moje ładne.
3: Nie, no takie nie.
0: O, jak się nie podoba księdzu, to ja swoje zabiorę.
2: Niech zostaną.
0: Nie.
3: Co? To jest kobita. No to jest kobita. Przyniesie
0: niedobre,
3: barachło.
0: To niedobre.
3: I teraz ona się
0: o,
3: wstydzi. Ona się teraz wstydzi.
0: I będzie tak. O, jak nieładne, to ja zabiorę. I koniec.
3: Nie, proszę księdza.
2: Kwiaty zostają.
0: Nie zostają. Ona też zabiera. To ja też swoje zabiorę. Będzie bez kwiatów.
3: Proszę księdza, muszę wziąć. Niech ksiądz wybaczy. No. Ale będzie mnie tak napastowała, tak mnie będzie wyzywała, że nie wiem.
0: Ona też taka sama niedobro jak...
3: Ojca i
0: niedobro.
3: No, no tak, tak, tak.
0: Ja
3: tak,
0: idę no, ze swoim. Już.
2: Szczęść Boże, pani Anielo!
4: Szczęść Boże! Ksiądz mnie zna?
2: Bardzo dobrze znałem pani babcię. Kiedy jeszcze żyła, pomagała nam wiele tutaj w kościele, stąd mieliśmy wiele okazji do rozmów.
4: Z tego co widzę, to chyba wiele się pozmieniało.
2: Owszem, wszystko się zmienia, natomiast należy nam się z tym pogodzić.
4: No właśnie, co do tego, to chyba też nie każdy jest tutaj pogodzony.
2: To prawda. Nasze panie buntowniczki niegdyś były najlepszymi przyjaciółkami. Czy to prawda, że to pani przygotowuje dzieci do dożynek?
4: Tak, to prawda. Głównie z myślą w sumie tutaj taką no po prostu... Myślę, że babcia byłaby naprawdę zadowolona.
2: Myślę, że wszyscy parafiani będą zadowoleni. Dziękuję za to.
4: Dziękuję również i ja muszę się spieszyć. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, Pani Anielo! Tak.

0: Proszę, kawa dla pana burmistrza.
1: Dziękuję.
0: Dla pana kawka. I dla pana woda.
1: Dziękuję.
0: I tu mam kawkę dla pana.
2: Nie, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Niech nam nikt nie przeszkadza. Dziękuję. Dziękuję.
3: Witam was bardzo serdecznie. Chciałem się z wami spotkać przede wszystkim, żeby podziękować za dożynki, które miały miejsce w ostatnią niedzielę. Proszę przekazać moje podziękowania wszystkim współpracownikom i osobom, które zarówno występowały, jak również przygotowywały to wydarzenie. Ale też mam dla państwa informacje. Chciałbym, żebyśmy wzięli udział w konkursie. Jest to taki talent show dla domów kultury. Więc chcecie, nie chcecie, pojedziecie się do telewizji. Myślę, że to jest dla nas wielka szansa, żeby się wypromować, pokazać i żeby cała Polska zobaczyła Brześć Kujawski.
4: Panie dyrektorze, czy to znaczy, że nasz zespół będzie brał w tym udział? Panie burmistrzu, no widział pan, jak graliśmy. Mamy kawałku więcej, no damy radę, zrobimy to.
5: No Lucek, słyszałeś, konkurs zakłada raczej promocję regionu, więc pomyślałem, że wyślemy może grupę folklorystyczną. Panie, nie?
2: Panie dyrektorze, ja mam mnóstwo pracy, muszę wracać jutro do Warszawy. Musi pan znaleźć kogoś innego na moje miejsce.
4: No, to się pięknie składa. Pani spada do Warszawki, więc ja przygotuję folklor. Tańczyłem kiedyś w zespole folklorystycznym, no i znam ten region.
1: O, ciekawe. A prowadził pan taką grupę kiedyś?
4: Prawie.
5: Nie wydaje mi się. Panie Anielu.
2: Zrobię to. Połączę stare i nowe.
6: Stunningujemy folklor.
4: Ale to musi zrobić ktoś stąd.
2: Spędzałam tu całe wakacje.
4: Tak, do 5 roku życia.
2: Panie dyrektorze, jestem choreografem, znam się na telewizji i jestem w pełni gotowa przygotować to. Kiedy odbywa się konkurs?
5: W grudniu.
2: W takim razie przygotujemy grupę. Zrobimy to tradycyjnie i współcześnie.
4: Folklor współcześnie, no panie dyrektorze, no proszę dać mi szansę.
2: Pana pomoc nie będzie tutaj potrzebna.
3: Z całą pewnością jakoś sobie poradzicie. Dziękuję.
7: I przestańcie się do cholery gubić.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
5: Dziękuję, do widzenia. Będzie kłopot.

0: Dzień dobry, mamo. Przepraszam, że nie odbierałam. Jak się czujesz? Wszystko ok?
1: Jest już strasznie późno. Czy ty wiesz, jaka jestem zmęczona? Wyjechałaś i wszystkie twoje obowiązki spadły na mnie. Czy ty myślisz, że ja mam mało pracy? O której będziesz z powrotem?
0: No, my właśnie skończyliśmy pokaz dożynkowy. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Nawet pleban powiedział, że...
1: Pleban? Ja w twoim wieku pracowałam w teatrze z prawdziwymi reżyserami. Zawsze powtarzali mi, że dobra dyscyplina i profesjonalizm są najważniejsze. Ciebie pewnie nikt tam nie słucha i wchodzą ci na głowę. Tylko siedzisz cicho i próbujesz wszystkich uspokoić, prawda?
0: Nie, mamo. Grupa jest naprawdę bardzo fajna i ze wszystkimi się tutaj dogaduję.
1: Jak dom? Wszystko jest załatwione? Czy ty wracasz dziś? Rano jesteś mi bardzo potrzebna. Głowa mnie już boli.
0: Mamo, bo dyrektor i pleban byli

0: tak zadowoleni moją pracą, że zaproponowali mi prowadzenie grupy do konkursu. Będziemy występować w telewizji.
1: Ty chyba zupełnie oszalałaś. Oni chcą cię wykorzystać do swoich celów. Wracaj do domu. Tu jesteś potrzebna.
0: Mamo, ale babcia...
1: Babcia? Tak nazywasz kobietę, która wychowała syna, który zostawił rodzinę dla młodej Lafiryndy? Skazał najważniejszą kobietę w jego życiu na taki wstyd? Na bycie samej?
0: Mamo, proszę cię. To tylko do listopada. Obiecuję, że spełnię wszystkie swoje obowiązki, wrócę do Warszawy, po prostu zostaw wszystko mnie.
1: To jest straszne, jak jesteście wszystkie niewdzięczne za to, co wam się dało z czystego serca.
0: Mamo, przepraszam, ja muszę kończyć, pleban mnie woła.
1: Czyli jakiś wiejski pleban jest teraz ode mnie ważniejszy? No dziękuję!

0: Czy możesz mi w końcu powiedzieć, gdzie idziemy?
1: No mówiłam ci, po inspirację. Tam, gdzie znajdowałyśmy ją razem z twoją babcią.
0: Ale tu jest kurz, pył!
1: Oj tam, oj tam.
0: No ja mam brudne buty!
1: Zobacz tylko, jak
2: czuję inspirację, by wracać.
1: No, to najbardziej magiczne miejsce na Ziemi. Widzisz tę rzekę? Tam w kanale Bachorze rzeka płynie w dwie strony, rozumiesz? Prądy się mijają, ale czad, co?
2: No i do czego to ma nas inspirować? Do łowienia ryb?
1: No, do łączenia przeciwstawnych biegunów, starego i nowego folkloru z nowoczesnością. No, przyjrzyj się, jaka harmonia płynie w tych falach. Mogłyby się zwalczać jak ty i Lucek, ale zamiast tego płyną jednym korytem.

0: głos.
1: Słucham?
2: Co to jest?
1: No to ruchaniec, takie placki drożdżowe z cukrem. No, wiem, wiem, mnóstwo kalorii.
2: Nie, nie, moja babcia takie robiła. Nie jadłam ich jakieś 15 lat.
1: To co, babcia cię już nimi nie częstowała?
2: Po śmierci taty nie widziałam się z babcią. Moja mama nie

0: Lubi rodzinę ojca. Moja mama w sumie nikogo nie lubi.
1: Twoja mama na pewno nie jest taka zła.
0: Jest zła? Nie jest zła? Czy ty na wszystko musisz mieć taką pozytywną odpowiedź? Mam dość!

0: Przyjdź,
1: ale jak wszyscy?
2: No niestety tak, bo wiesz, nasza grupa działa też w innej grupie, no i tamta grupa ma próbę.
1: Dobra. Rozumiem.
2: Przepraszam, no ja nie chciałam.
1: Nie.
2: Muszę się przyzwyczaić.
1: Nie przepraszaj. Jest nas cała siódemka, słuchajcie. Więc w siódemkę sobie
3: dzień
1: zrobimy
3: dobry.
1: Próbę.
3: Dzień dobry,
1: panie
4: widzę,
1: dyrektorze.
4: Widzę, że jesteście zwarci i gotowi.
1: Tak jest, panie dyrektorze. To jest jakiś ogólny sabotaż. Brakuje nam ludzi.
4: Tak, pani Anielu, znam sytuację, wiem, ja nawet z nimi rozmawiałem i nie za wiele mogę zrobić. Oni po prostu mają jakiś lęk przed telewizją.
1: Jak to lęk przed telewizją? W sensie, dobrze, rozumiem, że mogę czasami za dużo wymagać. Potrzeba tutaj zaangażowania.
4: Tak wiem. Pani Anielu, proszę nie brać tego do siebie, ale w tym Domu Kultury to każdy sam wybiera zajęcia, na które chce chodzić. Ja nikogo do niczego nie mogę zmusić, ale ponieważ bardzo mi na tym zależy, to ja zrobię wszystko, żeby to się udało. Proszę się nie martwić.
5: Dobra, pani Anielo, pani się nie martwi. Wszystko będzie dobrze. Dożynki poszły super. Wszystko wyszło, ludzie byli zadowoleni.
1: No tak, ale...
5: Tak, no i teraz Boże Narodzenie. Może coś pani wymyśli, jakąś jasełka. To... O, już tam się drum! Tu my chcemy porozmawiać, ja...
1: Możecie w końcu być cicho?
5: Tak.
1: Nie słyszę własnych myśli!
5: No właśnie!
6: Słucham?
1: Dzień dobry. Jak pan pewnie doskonale wie, dyrektor wysłał nas do konkursu.
6: No wiem, proszę pani. I co, chciałaby pani teraz ze mną o tym porozmawiać? A w ogóle mam coś dla pani. Jest płyta z muzyką ludową. Pewnie pani nie zna, ale może być prawdziwą inspiracją dla pani. A poza tym możemy przejść na ty?

0: Proszę pana, ten konkurs to naprawdę wyjątkowa szansa po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale jako region.
1: A od kiedy to pani od butów chce reprezentować kogoś z nas albo nasz region? Zresztą słyszałem o tym, że pani kończy już tutaj pracę i wyjeżdża do Warszawy, więc skąd ta nagła zmiana?
2: Przepraszam, możemy na przerwę?
1: Chwila, pani już wychodzi.
0: Słucham? To jest moja próba! A twoje, nie wiem, granie hałtur na weselach? Czy dyrektor wie, na co idą środki z Domu Kultury?
1: Gówno cię to obchodzi! Nie znasz nas i nie wtrącaj się w nasze sprawy. A ty co się tak patrzysz? Idziemy na próbę.
0: Dobra, no co no? Spróbujemy, tak?
3: O, jeszcze jedno!
0: O Boże, dziewczyny, chodźcie. Boże, ekipa przyszła. Super. Super, gdzie wy byliście? Boże święty. No.
4: Gotowi? To może Gore Gwiazd.
0: No.
5: Gore Gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku. Ludzie spadną, asystują przy Bogu, przy Bogu.
0: Nie, nie! Stop. Stop.
6: No i co pani myśli?
0: Ja nie wiem nawet od czego zacząć.
7: Bo pani musi zrozumieć, że my nie jesteśmy gwiazdami.
0: Ale nie chodzi o to, żebyście to zrobili tak, jakby wam zależało.
3: No myśli pani, że nam nie zależy? No.
0: Ale ja teraz o was nie mówię.
7: Czyli my nie umiemy tańczyć?
0: Ależ umiecie.
4: No ale chyba się pani w głowie poprzewracało. No my do telewizji, no niech pani popatrzy.
0: Ale chodzi właśnie o to, że potrzeba nam czegoś nowego, no.
6: No to może spróbujemy jeszcze raz.
0: Spróbujemy, słuchajcie, poustawiam was. Chodźcie, proszę bardzo, pani Bożenko.
4: Ja mam taki pomysł.
6: Wow. No i razem lepiej!
0: Jedziemy do telewizji, słuchajcie!

0: wesołych świąt! Witamy wszystkich Państwa przed telewizorami.
1: Na początku mam do Was jedno krótkie pytanie. Czy byliście grzeczni?
0: Wraz ze świętym Mikołajem przemierzyliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz, aby znaleźć wyjątkowe talenty. Oni dzisiaj zaprezentują się tutaj na scenie, prezentując nie tylko swój talent, ale robiąc to w nowy, wyjątkowy sposób. Ale poznajmy nasze jury! Znacie ich bardzo dobrze ze szklanego ekranu. Kobieta, która kocha ostre brzmienia, bogini rock'n'rolla, Patrycja Jurkowska.
2: Dajcie.
0: Influencerka, modelka, aktorka, kobieta sukcesu, Barbie muzyki pop, Jessica Wartburg.
2: Słuchajcie, kochani,
0: specjalista od optymalizacji potencjału w nieoczywistych przestrzeniach, znany z ciętej riposty, Konstanty Karol Powiatowy. Czas rozpakować pierwszy prezent. Będzie to prezent taneczny. Ta scena dosłownie za chwilę stanie na głowie.
1: A wy nie odwracajcie swoich telewizorów. To będzie się działo naprawdę.
0: To jest ich debiut, więc naszą scenę zapamiętają na zawsze. Przed wami super skład.

0: dla mnie byliście genialni, rewelacyjni, ale trochę za młodzi, trochę za nowocześni. Wolałabym pleść w to baletu. No niestety, jestem na nie.
1: Jak nie? Co nie? Ja, słuchajcie, ja zostałam rozsmarowana waszym wykonem. Myślę, że przemawia przez was niesamowita siła, spotęgowana przez was wszystkich. Tak do potęgi, jak na matematyce mi się wszystko dwoiło i troiło, jestem na tak!
2: Jakby czegoś brakowało. Jakby były te emocje, ale ich nie było. Rozumiecie, o co mi chodzi. Naprawdę będziecie musieli się sporo napracować przed kolejnym etapem. Jestem na tak!
1: Przechodzicie dalej!
3: A teraz przed wami prosto z Brześcia Kujawskiego. Folklor z pazurem, czyli coś, o czym nie pomyślałaby wasza babcia. A jeśli już by pomyślała, to pewnie zaraz poszłaby się z tego wyspowiadać.

0: Słuchajcie, ja widzę to tak. Folklor ma swoje miejsce w historii i tam powinien pozostać. Jestem na nie.
1: Gnietliście mnie w fotel. Na ogół takie rzeczy mnie nie interesują, takie proste. Ale tym razem było genialnie.
2: Jestem na tak.
1: Tylko następnym razem musicie się trochę bardziej postarać.
2: Tak. No fajnie, fajnie.
3: Ale paniom to się chyba troszeczkę nie chciało. Też mam babcię, bardzo ją kocham oczywiście. Rozumiem, że wspieracie wnuków. Ale come on! Świat idzie do przodu. Chcecie
2: iść do przodu, musicie iść do przodu.
3: Czas idzie do przodu.
2: Jestem
3: na nie.
4: Wszystko co dobre szybko się kończy, tak jak dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w odcinkach finałowych.

0: A dzień dobry, panie Anielu. Mam kilka pomysłów.
1: Panie dyrektorze, co panu wpadło do głowy?
0: No, napisałem kiedyś kilka piosenek i może one mogłyby nam się przydać. Na przykład...
1: No, ja zobaczę, spojrzę, proszę.
0: Już.

0: jedności siła. Na przykład w jedności...
1: Nie. Panie Anielu, ja pójdę jednak coś jeszcze sprawdzić.
2: Tak. Nie ma problemu. Do później.
1: A dzień dobry.
3: Dzień dobry. Pan Bartłomiej, jak przypuszczam. Dyrektor tego niezwykłego ośrodka.
1: Tak, a w czym mogę pomóc? Dzień dobry.
3: Jestem Estera, synowa pani Grażyny. Mama Anieli. A o panu słyszałam w internecie. Organizował pan fantastyczne obchody święta zmarłych. Dobry kochanie.
1: Tak, ale to nic takiego, pani Estera.
3: Jaki skromny.
4: Dzień dobry, mamo.
3: Dzień dobry, tęskniłam za tobą tak bardzo. Nie rób mi tak więcej. Przecież wiesz, jak się martwię.
1: Aniela, my wszyscy ją tu uwielbiamy. Ona jest bardzo zdolna. Wprowadziła w nas nowego ducha, a pani Grażyna naprawdę mogłaby być z niej dumna.
3: Tak, pani Grażyna, na pewno.
4: Mamo, co ty tutaj robisz?
3: Czemu zadajesz takie dziwne pytania? Przyjechałam zobaczyć, jak się odnajdujesz w nowej sytuacji. Jak sobie radzisz tutaj?
1: Bo my właśnie omawialiśmy nasz nowy numer na koncert wielkanocny.
3: Koncert wielkanocny? Aniela nie wspominała, że koncert jest tak daleko.
1: No tak, to będzie hit. Widziała pani nasz występ w telewizji?
3: Tak, widziałam. Jury was nie doceniło, ale ja byłam zupełnie zachwycona.
4: Mamo, możemy porozmawiać?
3: Bartłomieju, chyba mogłeś tak do ciebie zwracać, prawda?
1: Tak.
3: Jak ty to robisz, że godzisz ze sobą wszystkie te obowiązki, jakie na ciebie tu spadają? Promocja dużych eventów, ich organizacja, to bardzo wyczerpujące zajęcie. Jak ty to robisz, Bartłomieju?
1: Po prostu ja wstaję rano, idę do pracy, idę na śniadanie, jem też i mówię dzień dobry ludziom i też po prostu jest ciężko.
3: Masz świętą rację. Bywa ciężko, ale ja się nikim nie przejmuję i idę po swoje. Ja mogłabym się od ciebie tak wiele nauczyć. Zazdroszczę mojej córce.
4: Mamo! Mamo, możemy porozmawiać? Mamo, musisz być taka złośliwa? To dobry człowiek i to miejsce dla niego jest naprawdę ważne.
3: Ale i dla mnie jest ważne.
4: Co też znowu kłębi się w tej twojej głowie, co?
3: Mogłabym pomóc. Mam znajomości w Warszawie.
4: Mogłabyś zniszczyć, tak? To chciałaś powiedzieć.
3: Cóż za niedorzeczność. Czemu miałabym to zepsuć?
4: Po to, żeby przestało istnieć wszystko to, co łączy mnie z tatą i jego rodziną.
3: To jest niedorzeczność. Masz zobowiązania względem mojej firmy. Masz wrócić do Warszawy, bo...
4: Nie wrócę!
3: Będę musiała wdrożyć plan B. Nie znoszę, jak ktoś mi się sprzeciwia.
4: Grozisz mi?
3: Tobie nie!
5: Po co my tu przyszliśmy?
6: No jak to po co? Jesteśmy grupą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony.
5: A to nie słyszałeś, co o nas mówili?
7: Wyśmiali nas. Nie na to się psem. Zrobili z nas wieśniaków.
6: Wiecie, co oni są. Oni robią to wszystko pod publiczkę. Oni po prostu...
4: Cześć.
6: My tu właśnie rozmawiamy.
5: Wystawiłaś nas na pośmiewisko.
4: Ja wystawiłam? Mhm.
5: No tak, ty.
4: To nie był mój pomysł. A po drugie, trzeba było robić to, co się wam kazało.
6: W ten sposób
7: cała Polska się z nas śmieje.
5: To dziękujemy, skoro nas tu nie chcą.
4: Nie, proszę, idźcie. Proszę bardzo.

0: tak, tak, o tak, pewnym krokiem, właśnie tak, pewnym krokiem. Tak, pamiętajcie, nie może być za dużo dziur. Podoba mi się to. Proszę, proszę, proszę, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak, okej, okay. Bardziej wyprostowana, super, super, super. Jeszcze zapętlacie, tak jest. Cześć, jak tam ciuchy? Uwierają?
1: Uwierają. Musimy w ogóle to mieć na sobie? To jest tylko próba.
0: Szefowa chciała zobaczyć, jak nam idzie pokaz. Przede wszystkim ta próba jest dla niej, jest kluczowa, żeby oceniła, jak nam idzie, no nie? Ale rzeczywiście, jakbyśmy może tutaj bardziej...
2: Jeszcze nie zaczęłyście? Już 12:00.
0: Mamo, przecież kazałaś na siebie czekać, więc czekamy.
2: No co wy robiłyście przez ten cały czas?
0: Jak widzisz, poprawiałyśmy. Mamy gotowe.
2: Gotowe? Ciekawe. Widzę, że sobie radzisz. Przyznaj, że to o wiele lepsze zajęcie dla mojej córki niż wygłupy na wsi.
0: Mamo, jestem. Pomagam ci. To dlaczego wciąż mnie tak traktujesz? Przecież osiągnęłaś swój cel.
2: Zaczynamy. Nie stać mnie na to, żeby wam płacić za nic.
0: Zaczynamy, bierzemy się do roboty. Pamiętajcie, dynamicznie, jak rzeka o dwóch prądach, tak?
2: Cisza!
3: A wiesz już, jakie wino lubię, czy znów zrobisz
0: sobie? Dziewczyny, robimy sobie 10 minut przerwy. Przymierz się drugi set, dobra?
2: Nie. Nie daję nikomu drugiej szansy. Szczególnie młodym, którzy nie potrafią całować. Kto zarządził przerwę?
1: Mamo, czy możemy porozmawiać?
2: Tu nie ma o czym rozmawiać. Pokaz jest za 3 dni, a my nie zrobiłyśmy żadnej próby.
1: Przygotowaliśmy układ.
2: Układ? Ty myślisz, że ja pozwolę to pokazać? Bez poprawek? Te dziewczyny w życiu ciężko nie pracowały.
0: Mamy naprawdę gotowe.
2: Gotowe? Chyba żartujesz. Cześć, kochana.
4: Dziękuję ci.
2: Ach, witam moją jurorkę. Czy ty wyobrażasz sobie, że moja Aniela zaczyna gadać jak jej babka? Ta też myślała, że jej wszystko wolno, więc musiałam ją ustawić. Miałyśmy z nią spokój. No dobrze, ale opowiadaj, co u ciebie.

0: Dzień dobry.
1: Mamusia, szybciutko, proszę cię, bo za chwilę mamy wizytę.
2: Oj, masz kłopot. Nie mogliśmy pojechać gdzieś indziej?
1: A gdzie ty byś, mamusia, chciała się wybrać? Na dożynki do Zbrachlina?
2: Ja stara jestem i dużo mi nie potrzeba.
1: Mamo, proszę cię, nie teraz. Pani doktor czeka już w gabinecie, a ja będę tutaj, okej?
3: Przepraszam, czy pani jest teraz w kolejce? Czy ja bym mogła wejść przed panią? Ja panią widziałam w telewizji. Bardzo mi się podobało.
1: No, to naprawdę bardzo ładne buty. Masz już pomysł, co będziecie robić dalej?
3: Miałeś czas na oglądanie telewizji, co? Między chałturami?
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
3: Powiedz co chciałeś. Wiesz, ile mnie kosztuje, żeby coś z tych ludzi w ogóle wyciągnąć? Nikt nie szanuje mojej pracy.
1: Ale co ty opowiadasz? Przecież ja znam ich.
3: Lucek.

0: Słuchaj, czy wiesz, co jest Bogusi? Podobno to poważne.
1: To jak to? Ty nic nie wiesz? Bogusia jest poważnie chora. To jakaś bardzo rzadka choroba genetyczna.
0: Nic mi nie mówiła o tym.
1: Najgorsze jest to, że niewiele można zrobić, a leczenie jest cholernie drogie. O! Jak mamsia? Wszystko w porządku?
2: Dzień dobry, panie Anielo.
1: Dzień
2: Niech
1: dobry.
2: pani siedzi. Chciałam tylko pani pogratulować. To, co udało się pani zaprezentować na tej scenie, było bardzo imponujące.
0: Dziękuję, ale naprawdę to nic takiego.
2: Muszę się z tym nie zgodzić. Ja sama uczyłam śpiewu i wiem, jak trudno jest przekonać ludzi do nowych rzeczy. A pani? Postawiła ich jeszcze pani przed kamerami. Musieli bardzo pani zaufać.
1: Mamusiu, idziemy.
2: Ludzkowi też się podobało. Nawet cofał pilotem, bo wie pani, dzisiaj można telewizję cofnąć.
1: Musimy iść.
2: A wy będziecie razem pracować, czy dalej będziecie się wygłupiać?
1: Mamusiu, naprawdę, na nas
2: No
1: już czas.
2: dobrze, już nic nie mówię. Wy najlepiej wiecie, co z tym zrobić. Trzymam kciuki i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, do widzenia.
2: Panie Anielo, Lucek to naprawdę zdolny muzyk. On gra te chałtury, żeby starczyło na moje leki, ale on tego nienawidzi. Może jednak zrobicie coś razem. Do widzenia.
3: Proszę, teraz pani kolej. Dziękuję. I trzymam kciuki. Zresztą, jak my wszyscy tutaj. Już się nie mogę doczekać, co będzie dalej. Co wy tam jeszcze razem wymyślicie?
4: Dziękuję bardzo.
5: Cześć Aniela, cześć Lucek.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Bogusiu.
6: Masz naprawdę ładne buty.
7: A ty tylko tyle umiesz powiedzieć?
6: Nie, ale naprawdę są ładne.
7: Dziękuję.
6: Może dzięki moim pomysłom poszłoby ci lepiej.
7: Dziękuję, ale obejdzie się bez.
6: Ale ty jesteś uparta.
5: Przestańcie się kłócić. Chcę, żebyście żyli długo i szczęśliwie.
0: Dobry wieczór. Miło cię widzieć. Wiedziałam, że wrócisz. Co, bałaś się, że mnie nie zobaczysz?
8: Przepraszam, że tak zniknęłam. Naprawdę lubię z wami spędzać czas. Cześć.
1: Cześć. No, ciebie się tutaj nie spodziewałem.
8: No najwidoczniej jesteśmy na siebie skazani.
1: A wiesz, że jakoś to zniosę.
0: Weźcie się do roboty, no może zrobicie to dla mnie.
1: Ja? Z nią?
0: Wiecie, no niedługo umrę.
8: To nie, to nie fair.
0: Oj, Jezu, co z tego? Miesiąc zadziałało.
1: No to chyba my też zadziałamy.
9: Szedłem do kościoła dzisiaj dłużej niż zwykle. Patrzyłem na pola, śnieg już nie taki biały. Ziemia spod spodu przebija, a nad łąką odezwał się skowronek. Pomyślałem sobie, Pan daje znak, że nawet po najcięższej zimie przychodzi wiosna. I tak też jest z nami. W życiu nie wszystko się udaje. Raz plon obfity, raz uboższy, ale ważne, że stoimy razem, jak na dorzepkę. Gdy wszyscy niosą jeden wieniec, bo wieniec jest wspólny, choć pleciony z wielu rąk. I o to chodzi. Bo Pan uczy nas, że jak ziemia budzi się do życia, tak i nasze serca mogą się obudzić. Do nadziei, do dobra, do wspólnoty.
10: Kochani, to właśnie dzisiaj odbędzie się finał historii, która rozpuściła serca wszystkich Polaków. Gdy grupa folklorystyczna z Brześcia Kujawskiego odpadła z naszego programu, a wieść o chorobie Bogusi, jednej z uczestniczek, rozeszła się w internecie, reakcja widzów była zaskakująca i nie ukrywam, bardzo wzruszająca. Historia smutnego odejścia założycielki grupy, determinacja jej wnuczki i serce, z jakim wokaliści i tancerze z małego miasteczka w centrum Polski zwracali się o pomoc dla ich kolegów.

0: koleżanki,
1: spotkała się z piękną reakcją, pełną ciepła i nadziei.
0: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiamy finał koncertu charytatywnego
1: na rzecz pewnej dzielnej młodej damy. Oczywiście z udziałem

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po

0: Anwil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin z absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
1: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy belgijska, gdzie w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Leonarda tutaj we Wrocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
0: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
1: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Wrocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie 3 dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
2: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
1: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Wrocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
0: Niedawno zakończono wymianę parkietu w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
1: Od dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18x18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, tak powiem, opisanych, będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis "Twój jest ten kawałek podłogi" nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy z największymi sukcesami w historii klubu, więc każda osoba, która nabędzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu, natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
0: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anwil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Problemów we wrocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski.

szef wosławskiego SOR. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia wosławski szpitalny oddział ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy. Trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami.

0: COVID jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
1: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w parku na Słodowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
2: 21-22 sierpnia w Parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Freshland Festival, Wocławski Festiwal Muzyki Elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej już nie tylko wocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo dwa dni, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Freshland Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
1: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
2: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Wrocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń. Także naprawdę Freshland wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznać się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Mnie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Wrocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
1: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.
0: We Wrocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
3: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie w części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych osób, wykonać.
0: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
3: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placa zabaw, a równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa nr 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
4: kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt, czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Włocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
3: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł

0: środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję, ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych, natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszty całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
1: Wykonawcą tego zadania jest firma Rewbud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
2: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Wrocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
3: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
4: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
3: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 zł ozdobne. No pięknie. Na przejście brakło?
2: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
5: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie, właśnie przy ulicy Myśliwskiej, no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostanie poddanie analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
6: Dopytam jeszcze, czy MZiDIT miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego, potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
5: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
2: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
7: No ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
8: A tutaj akurat?
7: A nie, no ja na Ubę przechodzę. No. A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
8: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
7: No, może mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
9: Często? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
10: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
8: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
9: No, miło, zaskoczona.
10: Miło, naprawdę. No. Tutaj mają wyskoczyły dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. Jest jakaś tutaj takie zaplocze. Coś do zjedzenia, no fajnie, naprawdę.
11: Gorąco jest, no człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. No spędzamy fajnie czas nad wodą.
12: Na wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem, a to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do spędzania miłego czasu. O, może być?
8: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
12: Wie pan co, to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne, no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, bo i mi się wydaje, że jezioro, super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
8: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
12: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy,

0: Czy tak naprawdę chcę w ogóle. No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane i kajaki i wszystko jest okej. Czyli więcej nic nie trzeba.
1: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie, ja wolę wikaryjkę, ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
2: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
1: Bo ja wiem, ono zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej po prostu.
2: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
1: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie. Ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
2: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
1: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
3: Rzadko. Dopiero zaczęłam urlop.
2: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
3: Nie, nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
2: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
3: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
2: Co spędza pani czas nad jeziorem?
4: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
2: To często pani przychodzi tu?
4: Bardzo lubię to miejsce, zresztą widać.
2: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
4: I to, i to.
2: To zależy od.
4: Przepadkład tu, a później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
5: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, wocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

13385/107/26. Data przyjęcia 24 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia: ulica 14 Pułku Piechoty 4. Płeć: samica sterylizowana. Rok urodzenia: około 2011. Umaszczenie: biało-rude. Wielkość: mała. Cechy szczególne: posiada chip. 13386/108/26. Data przyjęcia: 27 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia: ulica Pogodna 3. Płeć: samica. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. 4875/91/26. Data przyjęcia: 30 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Stary Rynek 6. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2010. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. 13389/111/26. Data przyjęcia: 31 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Grodzka. Płeć: samiec. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość: mały. Cechy szczególne: brak. 4876/92/26. Data przyjęcia: 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Radyszyńska. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: bury pręgowany. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. GW/284/33/26. Data przyjęcia: 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: Dobra Wola, gmina Wocławek. Płeć: samica. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: mała. Cechy szczególne: brak. 4877/93/26. Data przyjęcia: 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wiejska. Płeć: samiec. Umaszczenie: czarny. Wielkość: średni. Cechy szczególne: po wypadku. 13390/112/26. Data przyjęcia: 2 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Polskiego Czerwonego Krzyża. Płeć: samiec. Umaszczenie: beżowo-biały. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: biały krawat. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,5 kg. To przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie, niestety nie toleruje innych, więc poleca się do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakty, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzystwem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Mniszek to biało-bury kocurek o drobnej budowie. Ma około 2 lat, jest jednak nieduży i szczuplutki, przez co wydaje się młodszy. Mnisiu trafił do nas przerażony i mimo, że wie już, że nikt z pracowników i wolontariuszy nie zrobi mu krzywdy, pozostaje nieco nieśmiały. Potrzebuje trochę czasu, aby poznać nowych ludzi oraz nowych kocich towarzyszy. Kiedy już się do kogoś przyzwyczai, zmienia się w uroczego miziaka. Uwielbia delikatne głaskanie po głowie i mizianie grzbietu. Jak przystało na młodego kota, lubi się też bawić, szczególnie wędkami i myszkami. Niszek to delikatny.

delikatny kocurek, który czeka w schronisku na odpowiednich ludzi, takich, którzy dadzą mu czas i przestrzeń, a jednocześnie otoczą opieką i miłością. Przy nich na pewno stanie się bardziej otwarty i pewny siebie, a to najlepsza możliwa wersja każdego kota. Mniszek zarejestrowany jest pod numerem 4803/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, tu Aniela Nowacka. Nie mogę odebrać telefonu, zostaw wiadomość.
1: Cześć, kochanie. Tu babcia Grażyna. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wiem, że dawno nie rozmawiałyśmy. Dzwonię do ciebie, by powiedzieć, że cię kocham i myślę o tobie dużo. Prowadzę znowu zajęcia. Uwierzysz? Spodobałoby ci się tutaj. Ja nie...
2: Pani Grażyno, musimy już iść.
1: Ja chciałabym się z tobą spotkać kiedyś. Muszę kończyć, Anielo. Mam zabieg.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: I dyrektor jest.
3: A może jednak.
0: No nie powinienem już, no.
3: A może tak wzrost?
0: Na roz.
3: Na roz. Na zdrówko.
0: Kochani.
4: Smacznego.
0: Muszę wam powiedzieć, że no niestety nie będzie dzisiaj próby. No bardzo wam dziękuję, że przyszliście i że jesteście, ale no przez jakiś czas nie możemy mieć zajęć. No.
5: Nie, wiedziałam, mówiłam wam, że nie będzie zajęć.
0: Bogusia, no chwilowo.
5: No, a co będzie z dożynkami?
6: Właśnie.
0: To tylko przez jakiś czas, no nie przesadzajcie.
6: Babcia miała mnie oglądać. Wujek miał mnie nagrać. Chciałam wstawić zdjęcia na Instagrama.
7: No, dożynek w tym roku nie będzie? To niemożliwe. To nasza tradycja. Dożynki muszą być.
8: Co?
0: Obiecuję wam, że w przyszłym roku wszystko pójdzie po staremu. Dzień dobry, pani Anielu. Ojej.
9: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że panią... Tak, Bogusiu.
5: Pani Aniela jest wnuczką pani Grażyny? My wszystko o pani wiemy. Jest pani tutaj, żeby nas poprowadzić?
9: Dzień dobry, poprowadzi pani nasze zajęcia.
5: Pani Aniela jest choreografką z Warszawy. Na ile pani przyjechała?
0: Kochani, bardzo proszę was o spokój. Pani Aniela przeżywa teraz trudne chwile, no i nie można tak zasypywać gościa pytaniami, po prostu. No. Pani Aniela przyjechała tu na moją prośbę, żeby zająć się sprawami pani Grażynki. A teraz przeprosimy was na chwilę. Dzieci, zresztą wszyscy bardzo zżyliśmy się tutaj z panią Grażyną.
9: Ja całkowicie rozumiem.
5: A pomyśli pani o nas?
9: Przepraszam, jak masz na imię?
5: Bogna, ale mówią mi Bogusia.
9: Pomyślę nad tym, Bogusiu, dobrze?
10: A może pani pomyśli o nas? Co będzie z naszym zespołem?
0: Kochani, ale macie chwilkę przerwy.
11: Idziemy na kawę.
0: Tak to u nas jest, pani Anielu. Bardzo dziękuję, że pani do nas przyjechała. Tu jeszcze mam klucze do mieszkania pani Grażyny, o które pani prosiła.
9: A, tak, bardzo dziękuję.
12: Było naprawdę bardzo miło.
5: A co będzie z dożynkami? Pani Graszka je uwielbiała. Pani Anielu, proszę zobaczyć zdjęcie babci z ostatnich dożynek, jak tańczy oberka.
0: Kochani, na razie nie mam kogo z wami zostawić.
5: No może jednak chciałaby to pani z nami przyjść, no dla babci.
12: Ja zrobię z nimi te dożynki.
5: Jest!
0: Aha. Naprawdę zrobi to pani?
9: No tak, i tak mam sprawy do załatwienia z domem babci. Poza tym naprawdę chcę to zrobić.
5: Czy to znaczy, że zajmie pani miejsce pani Grażyny? Czy ja dobrze rozumiem?
9: Tego nie powiedziałam, tylko to no... dla babci i muszę wracać do Warszawy. Mam tam bardzo wiele spraw do załatwienia.
0: Oczywiście. Bardzo się cieszę. Chodź.
9: Dzięki za wizytę.

0: zaczyna wyjadł. No mieliście przecież iść w tych parach, w których tańczycie. No niesiecie przecież kosze z owocami, no. No wy się ciągle musicie kłócić. No daj ta spokój. Bożena Dorota, no.
1: No po co ona zaczyna?
2: No ona
0: zaczyna.
1: Idźcie.
3: Boże, spokój, jeszcze raz.
4: Nie, stop, stop, stop. Ja mam pytanie. Co tu się właściwie wydarzyło?
5: Ja niosę wieniec.
4: Coś więcej?
0: Próba dożynek, no
4: tak.
0: Idzie kolowód dożynkowy, tak. Z przodu niesie ma wieniec, za nami dziecioki niosą.
4: Dobra, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ciutkę prościej.
2: Bogusia idzie z wincem.
4: Tak.
2: Chłopoki niosą dary,
4: tak.
2: A my śpiewoma.
6: Plun niesie ma plun.
4: No dobra, i wy to śpiewacie?
2: Tak.
3: Nie, kiedyś pośpiewały, teraz to ciągle się kłócą.
2: Tak, już.
7: No, stale.
0: Gdzie się kłócą?
4: Ale o co się kłócą?
3: No dosłownie o wszystko, no.
2: Tak, już się nie kłócimy.
5: One są fajne. Pani na pewno je pogodzi. Jak zaczną tańczyć, one uwielbiają nasz zespół.
8: Dzień dobry, cześć wam. Już jestem, więc możemy zaczynać próbę wcześniej. Ładne buty.
4: Co się tu stało, co?
5: No to grupa rockowa, mają próbę i
4: no.
5: Część z nimi występuje i część chodzi posłuchać.
4: Nie, no nie podoba mi się to, no.
8: Kobiety albo mają dużo butów, albo dużo przyjaciół.
4: No nie, no. Panie Tomku, no jak, no? No nie, no nie, no.
0: Tak, i po prostu.
4: No idźcie, no. No idźcie.
0: Z tego nie będzie. Idziemy do domu.

Ładnie będzie, ładnie. No, świeżutkie kwiaty.

nie może. Tak być nie może. O nie. Moje ładne to tu. A te takie nie. Tu. Oj, tu. Ładne,

0: Co ksiądz robi? Nieładne kwiaty postawiłam?
1: Szczęść Boże, pani Dorotko.
0: Szczęść Boże. Było ładnie, a ksiądz poprawia. Zawsze ksiądz musi poprawić.
2: Przyzna pani, że wygląda wszystko przepięknie. No parafianie ładnie, będą zachwyceni.
0: Ale nie z tymi kwiatami.
2: A kwiaty wyglądają wspaniale.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Szczęść Boże, pani Bożenko.
3: A co ty krzyczysz na te kwiaty?
0: No bo moje ładne, a to co to za
3: ale
0: kwiaty?
3: Spójrz, jakie
0: to
3: potem? Ale spójrz, kobito, jak te twoje wyglądają.
0: Moje
3: proszę
0: ładne.
3: Księdza.
0: Moje są
3: niech ksiądz popatrzy. Bo są ładne.
0: Nieładne, liście opadają.
3: Nawet bazonu porządnego ładne. Nie ma, tylko słoik. No,
0: to nie słoik.
2: Wszystkie moje wyglądają przepięknie. Pięknie. Jedne i drugie zostają.
3: O nie. No, no takie moje barachło, ładne. Takie nie. Barachło.
0: Moje ładne.
3: Nie, no takie no. Nie.
0: O, jak
3: takie
0: się nie podoba, księdzu, nie, to ja swoje zabiorę.
2: Niech dobrze zostaną.
0: Nie.
3: Co? To jest kobita, no to jest kobita. Przyniesie
0: niedobre,
3: barachło.
0: To niedobre.
3: I teraz ona się wstydzi. Ona się teraz wstydzi.
0: I będzie tak, o, jak nieładne, to ja zabiorę. I koniec.
3: Nie, proszę księdza.
2: Kwiaty zostają.
0: Nie zostają. Ona też zabiera. To ja też swoje zabiorę. Będzie bez kwiatów.
3: Proszę księdza, muszę wziąć. Jak ksiądz wybaczy. No. Ale będzie mnie tak napastowała, tak mnie będzie wyzywała, że nie wiem.
0: Ona też taka sama niedobro jak
3: ojca i
0: syna.
3: No, no tak, tak, tak.
0: Ja
3: tak,
0: idę no, ze swoim. Już.
2: Szczęść Boże, pani Anielo.
4: Szczęść Boże. Ksiądz mnie zna?
2: Bardzo dobrze znałem pani babcię. Kiedy jeszcze żyła, pomagała nam wiele tutaj w kościele, stąd mieliśmy wiele okazji do rozmów.
4: Z tego co widzę, to chyba wiele się pozmieniało.
2: Owszem, wszystko się zmienia, natomiast należy nam się z tym pogodzić.
4: No właśnie, co do tego, to chyba też nie każdy jest tutaj pogodzony.
2: To prawda. Nasze panie buntowniczki niegdyś były najlepszymi przyjaciółkami. Czy to prawda, że to pani przygotowuje dzieci do dożynek?
4: Tak, tak, to prawda. Głównie z myślą w sumie tutaj taką no po prostu myślę, że babcia byłaby naprawdę zadowolona.
2: Myślę, że wszyscy parafiani będą zadowoleni. Dziękuję za to.
4: Dziękuję również i ja muszę się śpieszyć. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, Pani Anielo! Tak.

0: Proszę, kawa dla pana burmistrza.
1: Dziękuję.
0: Dla pana kawka. I dla pana woda.
1: Dziękuję.
0: I tu mam kawkę dla pani.
2: Nie, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Niech nam nikt nie przeszkadza. Dziękuję. Dziękuję.
3: Witam was bardzo serdecznie. Chciałem się z wami spotkać przede wszystkim, żeby podziękować za dożynki, które miały miejsce w ostatnią niedzielę. Proszę przekazać moje podziękowania wszystkim współpracownikom i osobom, które zarówno występowały, jak również przygotowywały to wydarzenie. Ale też mam dla państwa informacje. Chciałbym, żebyśmy wzięli udział w konkursie. Jest to taki talent show dla domów kultury. Więc chcecie, nie chcecie, pojedziecie się do telewizji. Myślę, że to jest dla nas wielka szansa, żeby się wypromować, pokazać i żeby cała Polska zobaczyła Brześć Kujawski.
4: Panie dyrektorze, czy to znaczy, że nasz zespół będzie brał w tym udział? Panie burmistrzu, no widział pan, jak graliśmy. Mamy kawałku więcej, no damy radę, zrobimy to.
5: No Lucek, słyszałeś, konkurs zakłada raczej promocję regionu, więc pomyślałem, że wyślemy może grupę folklorystyczną. Pani Anielu.
2: Panie dyrektorze, ja mam mnóstwo pracy, muszę wracać jutro do Warszawy. Musi pan znaleźć kogoś innego na moje miejsce.
4: No, to się pięknie składa. Pani spada do Warszawki, więc ja przygotuję folklor. Tańczyłem kiedyś w zespole folklorystycznym, no i znam ten region.
1: O, ciekawe. A prowadził pan taką grupę kiedyś?
4: Prawie.
5: Nie wydaje mi się. Panie Anielu.
2: Zrobię to. Połączę stare i nowe.
6: Stimingujemy folklor.
4: Ale to musi zrobić ktoś stąd.
2: Spędzałam tu całe wakacje.
4: Tak, do 5 roku życia.
2: Panie dyrektorze, jestem choreografem, znam się na telewizji i jestem w pełni gotowa przygotować to. Kiedy odbywa się konkurs?
5: W grudniu.
2: W takim razie przygotujemy grupę. Zrobimy to tradycyjnie i współcześnie.
4: Folklor współcześnie, no panie dyrektorze, no proszę dać mi szansę.
2: Pana pomoc nie będzie tutaj potrzebna.
3: Z całą pewnością jakoś sobie poradzicie. Dziękuję.
7: I przestańcie się do cholery kłócić.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
5: Dziękuję, do widzenia. Będzie kłopot.

0: Dzień dobry, mamo. Przepraszam, że nie odbierałam. Jak się czujesz? Wszystko ok?
1: Jest już strasznie późno. Czy ty wiesz, jaka jestem zmęczona? Wyjechałaś i wszystkie twoje obowiązki spadły na mnie. Czy ty myślisz, że ja mam mało pracy? O której będziesz z powrotem?
0: No, my właśnie skończyliśmy pokaz dożynkowy. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Nawet pleban powiedział, że...
1: Pleban? Ja w twoim wieku pracowałam w teatrze z prawdziwymi reżyserami. Zawsze powtarzali mi, że dobra dyscyplina i profesjonalizm są najważniejsze. Ciebie pewnie nikt tam nie słucha i wchodzą ci na głowę. Tylko siedzisz cicho i próbujesz wszystkich uspokoić, prawda?
0: Nie, mamo. Grupa jest naprawdę bardzo fajna i ze wszystkimi...

0: Tutaj dogaduję.
1: Jak to? Wszystko jest załatwione? Czy ty wracasz dziś? Rano jesteś mi bardzo potrzebna. Głowa mnie już boli.
0: Mamo, było... Dyrektor i pleban byli tak zadowoleni moją pracą, że zaproponowali mi prowadzenie grupy do konkursu. Będziemy występować w telewizji.
1: Ty chyba zupełnie oszalałaś. Oni chcą cię wykorzystać do swoich celów. Wracaj do domu. Tu jesteś potrzebna.
0: Mamo, ale babcia...
1: Babcia? Tak nazywasz kobietę, która wychowała syna, który zostawił rodzinę dla młodej Lafiryndy? Skazał najważniejszą kobietę w jego życiu na taki wstyd? Na bycie samej?
0: Mamo, proszę cię. To tylko do listopada. Obiecuję, że spełnię wszystkie swoje obowiązki, wrócę do Warszawy. Po prostu zostaw wszystko mnie.
1: To jest straszne, jak jesteście wszystkie niewdzięczne za to, co wam się dało z czystego serca.
0: Mamo, przepraszam. Ja muszę kończyć. Pleban mnie woła.
1: Czyli jakiś wiejski pleban jest teraz ode mnie ważniejszy? No dziękuję.

0: Czy możesz mi w końcu powiedzieć, gdzie idziemy?
1: No mówiłam ci, po inspirację. Tam, gdzie znajdowałyśmy ją razem z twoją babcią.
0: Ale tu jest kurz, pył.
1: Oj tam, oj tam.
0: No ja mam brudne buty.
1: Zobacz tylko. Jak?
2: Czuję inspirację, by wracać.
1: No, to najbardziej magiczne miejsce na Ziemi. Widzisz tę rzekę? Tam w kanale Bachorze rzeka płynie w dwie strony, rozumiesz? Prądy się mijają, ale czad, co?
2: No i do czego to ma nas inspirować? Do łowienia ryb?
1: No, do łączenia przeciwstawnych biegunów. Starego i nowego folkloru z nowoczesnością. No, przyjrzyj się, jaka harmonia płynie w tych falach. Mogłyby się zwalczać jak ty i Lucek, ale zamiast tego płyną jednym korytem.

0: głos.
1: Słucham?
2: Co to jest?
1: No to ruchaniec, takie placki drożdżowe z cukrem. No, wiem, wiem, mnóstwo kalorii.
2: Nie, nie, moja babcia takie robiła. Nie jadłam ich jakieś

0: 15 lat.
1: To co, babcia cię już nimi nie częstowała?
0: Po śmierci taty nie widziałam się z babcią. Moja mama nie lubi rodziny ojca. Moja mama w sumie nikogo nie lubi.
1: Twoja mama na pewno nie jest taka zła.
0: Jest zła? Nie jest zła? Czy ty na wszystko musisz mieć taką pozytywną odpowiedź? Mam dość!

0: Przyjdź.
1: No niestety tak, bo wiesz, nasza grupa działa też w innej grupie, no i tamta grupa ma próbę.
2: Dobra. Rozumiem.
1: Przepraszam, no ja nie chciałam.
2: Nie.
1: Muszą się przyzwyczaić.
2: Nie przepraszaj. Jest nas cała siódemka, słuchajcie, więc w siódemkę sobie
3: dzień
2: zrobimy
3: dobry.
2: Próbę.
3: Dzień dobry,
2: panie dyrektorze.
3: Widzę, że jesteście zwarci i gotowi.
2: Tak jest, panie dyrektorze. To jest jakiś ogólny sabotaż. Brakuje nam ludzi.
3: Tak, pani Anielu, znam sytuację, wiem, ja nawet z nimi rozmawiałem i nie za wiele mogę zrobić. Oni po prostu mają jakiś lęk przed telewizją.
2: Jak to lęk przed telewizją? W sensie, dobrze, rozumiem, że mogę czasami za dużo wymagać. Potrzeba tutaj zaangażowania.
3: Tak, wiem. Pani Anielu, proszę nie brać tego do siebie, ale w tym Domu Kultury to każdy sam wybiera zajęcia, na które chcę chodzić. Ja nikogo do niczego nie mogę zmusić, ale ponieważ bardzo mi na tym zależy, to ja zrobię wszystko, żeby to się udało. Proszę się nie martwić.
4: Dobra, pani Anielo, pani się nie martwi. Wszystko będzie dobrze. Dożynki poszły super. Wszystko wyszło, ludzie byli zadowoleni.
2: No tak, ale...
4: Tak, no teraz Boże Narodzenie. Może coś pani wymyśli, jakąś jasełka. O, już tam się drum! Tu my chcemy porozmawiać, ja już...
2: Możecie w końcu być cicho?
4: Tak.
2: Nie słyszę własnych myśli!
4: No właśnie!
5: Słucham?
2: Dzień dobry. Jak pan pewnie doskonale wie, dyrektor wysłał nas do konkursu.
5: No wiem, proszę pani. I co, chciałaby pani teraz ze mną o tym porozmawiać? A w ogóle mam coś dla pani. Jest płyta z muzyką.

0: ludową. Pewnie pani nie zna, ale może być prawdziwą inspiracją dla pani. A poza tym możemy przejść na ty?
1: Proszę pana, ten konkurs to naprawdę wyjątkowa szansa po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale jako region.
0: A od kiedy to pani od butów chce reprezentować kogoś z nas albo nasz region? Zresztą słyszałem o tym, że pani kończy już tutaj pracę i wyjeżdża do Warszawy, więc skąd ta nagła zmiana?
2: Przepraszam, możemy na przerwę?
0: Chwila, pani już wychodzi.
1: Słucham? To jest moja próba! A twoje, nie wiem, granie chałtur na weselach? Czy dyrektor wie, na co idą środki z Domu Kultury?
0: Gówno cię to obchodzi! Nie znasz nas i nie wtrącaj się w nasze sprawy. A ty co się tak patrzysz? Idziemy na próbę.
1: Dobra, no co no? Spróbujemy, tak?
3: O, jeszcze jedno!
1: O Boże, dziewczyny, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, dziewczyny, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, Boże, ekipa przyszła, super. Super, gdzie wy byliście? Boże święty. No, no, no.
4: Gotowi? To może Gorek Gwiazd.
1: No.
3: No, dobra.

0: Stop.
1: No i co pani myśli?
2: Ja nie wiem nawet od czego zacząć.
3: Bo pani musi zrozumieć, że my nie jesteśmy gwiazdami.
2: Ale nie chodzi o to, żebyście to zrobili tak, jakby wam zależało.
4: Miała myśli pani, że nam nie zależy?
2: Ale ja teraz o was nie mówię.
5: Czyli my nie umiemy tańczyć?
2: Ależ umiecie.
6: No ale chyba się pani w głowie poprzewracała. No my do telewizji, no niech pani popatrzy.
2: Ale chodzi właśnie o to, że potrzeba nam czegoś nowego, no.
1: No to może spróbujemy jeszcze raz.
2: Spróbujemy, słuchajcie, poustawiam was. Chodźcie, proszę bardzo, pani Bożenko.
6: Ja mam taki pomysł.
1: No i razem lepiej!
2: Jedziemy do telewizji, słuchajcie!

0: wesołych świąt! Witamy wszystkich Państwa przed telewizorami.
1: Na początku mam do Was jedno krótkie pytanie. Czy byliście grzeczni?
0: Wraz ze świętym Mikołajem przemierzyliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz, aby znaleźć wyjątkowe talenty. Oni dzisiaj zaprezentują się tutaj na scenie, prezentując nie tylko swój talent, ale robiąc to w nowy, wyjątkowy sposób. Ale poznajmy nasze jury! Znacie ich bardzo dobrze ze szklanego ekranu. Kobieta, która kocha ostre brzmienia, bogini rock'n'rolla, Patrycja Jurkowska.
2: Dajcie!
0: Influencerka, modelka, aktorka, kobieta sukcesu, Barbie muzyki pop, Jessica Wartburg.
2: Słuchajcie, kochani,
0: specjalista od optymalizacji potencjału w nieoczywistych przestrzeniach, znany z ciętej riposty, Konstanty Karol Powiatowy. Czas rozpakować pierwszy prezent. Będzie to prezent taneczny. Ta scena dosłownie za chwilę stanie na głowie.
1: A wy nie odwracajcie swoich telewizorów. To będzie się działo na...

0: No, dla mnie byliście genialni, rewelacyjni, ale trochę za młodzi, trochę za nowocześni. Wolałabym pleść w to baletu. No niestety, jestem na nie.
1: Jak nie? Co nie? Ja, słuchajcie, ja zostałam rozsmarowana waszym wykonem. Myślę, że przemawia przez was niesamowita siła, spotęgowana przez was wszystkich. Tak do potęgi, jak na matematyce mi się wszystko dwoiło i troiło, jestem na tak!
2: Jakby czegoś brakowało. Jakby były te emocje, ale ich nie było. Rozumiecie, o co mi chodzi. Naprawdę będziecie musieli się sporo napracować przed kolejnym etapem. Jestem na tak!
1: Przechodzicie dalej!
3: A teraz przed wami prosto z Brześcia Kujawskiego. Folklor z pazurem, czyli coś, o czym nie pomyślałaby wasza babcia. A jeśli już by pomyślała, to pewnie zaraz poszłaby się z tego wyspowiadać.

0: Słuchajcie, ja widzę to tak. Folklor ma swoje miejsce w historii i tam powinien pozostać. Jestem na nie.
1: Gnietliście mnie w fotel. Na ogół takie rzeczy mnie nie interesują, takie proste. Ale tym razem było genialnie.
2: Jestem na tak.
1: Tylko następnym razem musicie się trochę bardziej postarać.
2: Tak. No fajnie, fajnie.
3: Ale paniom to się chyba troszeczkę nie chciało. Też mam babcię, bardzo ją kocham oczywiście. Rozumiem, że wspieracie wnuków. Ale come on! Świat idzie do przodu. Chcecie
2: iść do przodu, musicie iść do przodu.
3: Czas idzie do przodu.
2: Jestem
3: na nie.
4: Wszystko co dobre szybko się kończy, tak jak dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w odcinkach finałowych.

0: A dzień dobry, panie Anielu. Mam kilka pomysłów.
1: Panie dyrektorze, co panu wpadło do głowy?
0: No, napisałem kiedyś kilka piosenek i może one mogłyby nam się przydać. Na przykład...
1: No, ja zobaczę, spojrzę, proszę.
0: Już. W jedności siła. Na przykład w jedności... Nie. Panie Anielu, ja pójdę jednak coś jeszcze sprawdzić.
1: Tak. Nie ma problemu. Do później.
0: A dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pan Bartłomiej, przypuszczam. Dyrektor tego niezwykłego ośrodka.
0: Tak, a w czym mogę pomóc? Dzień dobry.

0: Jestem Estera, synowa pani Grażyny, mama Anieli.
1: Ach.
0: A o panu słyszałam w internecie. Organizował pan fantastyczne obchody święta zmarłych. Dobre kochanie.
1: Tak, ale to nic takiego, pani Ester.
0: Jaki skromny.
2: Dzień dobry, mamo.
0: Dzień dobry, tęskniłam za tobą tak bardzo. Nie rób mi tak więcej. Przecież wiesz, jak się martwię.
1: Aniela, my wszyscy ją tu uwielbiamy. Ona jest bardzo zdolna. Wprowadziła w nas nowego ducha, a pani Grażyna naprawdę mogłaby być z niej dumna.
0: Tak, pani Grażyna, na pewno.
2: Mamo, co ty tutaj robisz?
0: Czemu zadajesz takie dziwne pytania? Przyjechałam zobaczyć, jak się odnajdujesz w nowej sytuacji. Jak sobie radzisz tutaj?
1: Bo my właśnie omawialiśmy nasz nowy numer na koncert wielkanocny.
0: Koncert wielkanocny? Aniela nie wspominała, że koncert jest tak daleko.
1: No tak, to będzie hit. Widziała pani nasz występ w telewizji?
0: Tak, widziałam. Jury was nie doceniło, ale ja byłam zupełnie zachwycona.
2: Mamo, możemy porozmawiać?
0: Bartłomieju, chyba mogłeś tak do ciebie zwracać, prawda?
1: Tak.
0: Jak ty to robisz, że godzisz ze sobą wszystkie te obowiązki, jakie na ciebie tu spadają? Promocja dużych eventów, ich organizacja, to bardzo wyczerpujące zajęcie. Jak ty to robisz, Bartłomieju?
1: Po prostu ja wstaję rano, idę do pracy, idę na śniadanie, jem też i mówię dzień dobry ludziom i to po prostu jest ciężko.
0: Masz świętą rację. Bywa ciężko, ale ja się nikim nie przejmuję i idę po swoje. Ja mogłabym się od ciebie tak wiele nauczyć. Zazdroszczę mojej córce.
2: Mamo! Mamo, możemy porozmawiać? Mamo, musisz być taka złośliwa. To dobry człowiek i to miejsce dla niego jest naprawdę ważne.
0: Ale i dla mnie jest ważne.
2: To też znowu kłębi się w tej twojej głowie, co?
0: Mogłabym pomóc. Mam znajomości w Warszawie.
2: Mogłabyś zniszczyć, tak? To chciałaś powiedzieć.
0: Cóż za niedorzeczność. Czemu miałabym to zepsuć?
2: Po to, żeby przestało istnieć wszystko to, co łączy mnie z tatą i jego rodziną.
0: To jest niedorzeczność. Masz zobowiązania względem mojej firmy. Masz wrócić do Warszawy, bo...
2: Nie wrócę!
0: Będę musiała wdrożyć plan B. Nie znoszę, jak ktoś mi się sprzeciwia.
2: Grozisz mi?
0: Tobie nie!
3: Po co my tu przyszliśmy?
4: No jak to po co? Jesteśmy grupą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony.
3: A to nie słyszałeś, co o nas mówili?
5: Wyśmiali nas. Nie na to się psem. Zrobili z nas wieśniaków.
4: Wiecie, co oni są. Oni robią to wszystko pod publiczkę. Oni po prostu...
2: Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć.
4: My tu właśnie rozmawiamy.
3: Wystawiłaś nas na pośmiewisko.
2: Ja wystawiłam?
5: Mhm.
3: No tak, ty.
4: To nie był mój pomysł. A po drugie, trzeba było robić to, co się wam kazało. W ten sposób?
5: W ten sposób cała Polska się z nas śmieje.
3: To dziękujemy, skoro nas tu nie chcą.
4: Nie, proszę, proszę, idźcie. Proszę, proszę bardzo.

0: tak, o tak, pewnym krokiem, właśnie tak, pewnym krokiem. Tak, pamiętajcie, nie może być za dużo dziur. Podoba mi się to. Proszę, proszę, proszę, jeszcze. Tak, okej, okay. Bardziej wyprostowana, super. Jeszcze zapętlacie, tak jest. Cześć, jak tam ciuchy? Uwierają?
1: Uwierają. Musimy w ogóle to mieć na sobie? To jest tylko próba.
0: Szefowa chciała zobaczyć, jak nam idzie pokaz. Przede wszystkim ta próba jest dla niej. Jest kluczowa, żeby oceniła, jak nam idzie, no nie? Ale rzeczywiście, jakbyśmy może tutaj bardziej...
2: Jeszcze nie zaczęłyście? Już 12:00.
0: Mamo, przecież kazałaś na siebie czekać, więc czekamy.
2: To co wy robiłyście przez ten cały czas?
0: Jak widzisz, poprawiałyśmy. Mamy gotowe.
2: Gotowe? Ciekawe. Widzę, że sobie radzisz. Przyznaj, że to o wiele lepsze zajęcie dla mojej córki niż wygłupy na wsi.
0: Mamo, jestem. Pomagam ci. To dlaczego wciąż mnie tak traktujesz? Przecież osiągnęłaś swój cel.
2: Zaczynamy! Nie stać mnie na to, żeby wam płacić za nic.
0: Zaczynamy, bierzemy się do roboty. Pamiętajcie, dynamicznie, jak rzeka o dwóch prądach, tak?
2: Cisza!
3: A wiesz już, jakie wino lubię, czy znów zrobisz
0: sobie? Dziewczyny, robimy sobie 10 minut przerwy. Przymierzcie drugi set, dobra?
2: Nie. Nie daję nikomu drugiej szansy. Szczególnie młodym, którzy nie potrafią całować. Kto zarządził przerwę?
1: Mamo, czy możemy porozmawiać?
2: Tu nie ma o czym rozmawiać. Pokaz jest za 3 dni, a my nie zrobiłyśmy żadnej próby.
1: Przygotowaliśmy układ.
2: Układ? Ty myślisz, że ja pozwolę to pokazać? Bez poprawek? Te dziewczyny w życiu ciężko nie pracowały.
0: Mamy naprawdę gotowe.
2: Gotowe? Chyba żartujesz. Cześć, kochana.
4: Dziękuję ci.
2: Ach, witam moją jurorkę. Czy ty wyobrażasz sobie, że moja Aniela zaczyna gadać jak jej babka? Ta też myślała, że jej wszystko wolno, więc musiałam ją ustawić. Miałyśmy z nią spokój. No dobrze, ale opowiadaj, co u ciebie.

0: Dzień dobry.
1: Mamusia, szybciutko, proszę cię, bo za chwilę mamy wizytę.
2: Oj, masz kłopot. Nie mogliśmy pojechać gdzieś indziej?
1: A gdzie ty byś, mamusia, chciała się wybrać? Na dożynki do Zbrachlina?
2: Ja stara jestem i dużo mi nie potrzeba.
1: Mamo, proszę cię, nie teraz. Pani doktor czeka już w gabinecie, a ja będę tutaj, okej? Okay?
3: Przepraszam, czy pani jest teraz w kolejce? Czy ja bym mogła wejść przed panią? Ja panią widziałam w telewizji. Bardzo mi się podobało.
1: No, to naprawdę bardzo ładne buty. Masz już pomysł, co będziecie robić dalej?
3: Miałeś czas na oglądanie telewizji, co? Między chałturami?
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
3: Powiedz co chciałeś. Wiesz, ile mnie kosztuje, żeby coś z tych ludzi w ogóle wyciągnąć? Nikt nie szanuje mojej pracy.
1: Ale co ty opowiadasz? Przecież ja znam ich, wiem na co...
4: Lucek. Słuchaj, czy wiesz, co jest Bogusi? Podobno to poważne.
1: To jak to? Ty nic nie wiesz? Bogusia jest poważnie chora. To jakaś bardzo rzadka choroba genetyczna.
4: Nic mi nie mówiła o tym.
1: Najgorsze jest to, że niewiele można zrobić, a leczenie jest cholernie drogie. O! Jak mamusia? Wszystko w porządku?
2: Dzień dobry.

0: Pani Anielo,
1: Dzień
0: niech
1: dobry.
0: pani siedzi. Chciałam tylko pani pogratulować. To, co udało się pani zaprezentować na tej scenie, było bardzo imponujące.
1: Dziękuję, ale naprawdę to nic takiego.
0: Muszę się z tym nie zgodzić. Ja sama uczyłam śpiewu i wiem, jak trudno jest przekonać ludzi do nowych rzeczy. A pani? Postawiła ich jeszcze pani przed kamerami. Musieli bardzo pani zaufać.
2: Mamusiu, idziemy.
0: Ludzkowi też się podobało. Nawet cofał pilotem, bo wie pani, dzisiaj można telewizję cofnąć.
2: Musimy iść.
0: A wy będziecie razem pracować, czy dalej będziecie się wygłupiać?
2: Mamusiu, naprawdę, na nas
0: jeszcze. No dobrze, już nic nie mówię. Wy najlepiej wiecie, co z tym zrobić. Trzymam kciuki i do zobaczenia.
3: Do zobaczenia, do widzenia.
0: Pani Anielo, Lucek to naprawdę zdolny muzyk. On gra te chałtury, żeby starczyło na moje leki, ale on tego nienawidzi. Może jednak zrobicie coś razem. Do widzenia.
1: Do widzenia.
4: Proszę, teraz pani kolej.
5: Dziękuję.
4: I trzymam kciuki. Zresztą, jak my wszyscy tutaj. Już się nie mogę doczekać, co będzie dalej. Co wy tam jeszcze razem wymyślicie?
5: Dziękuję bardzo.
6: Cześć Aniela. Cześć Lucek.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Bogusiu!
7: Masz naprawdę ładne buty.
8: A ty tylko tyle umiesz powiedzieć?
7: Nie, ale naprawdę są ładne.
8: Dziękuję.
7: Może dzięki moim pomysłom poszłoby ci lepiej.
8: Dziękuję, ale obejdzie się bez.
7: Ale ty jesteś uparta.
6: Przestańcie się kłócić. Chcę, żebyście żyli długo i szczęśliwie.
9: Dobry wieczór.
1: Miło cię widzieć.
9: Wiedziałam, że wrócisz. Co, bałaś się, że mnie nie zobaczysz?
1: Przepraszam, że tak zniknęłam. Naprawdę lubię z wami spędzać czas.
9: Cześć.
10: Cześć. No, ciebie się tutaj nie spodziewałem.
1: No najwidoczniej jesteśmy na siebie skazani.
10: A wiesz, że jakoś to zniosę.
9: Weźcie się do roboty, no może zrobicie to dla mnie.
10: Ja? Z nią?
9: Wiecie, no niedługo umrę.
1: To nie, to nie fair.
9: O Jezu, co z tego? Jeszcze zadziałało.
10: No to chyba my też zadziałamy.
11: Szedłem do kościoła dzisiaj dłużej niż zwykle. Patrzyłem na pola, śnieg już nie taki biały. Ziemia spod spodu przebija, a nad łąką odezwał się skowronek. Pomyślałem sobie, Pan daje znak, że nawet po najcięższej zimie przychodzi wiosna. I tak też jest z nami. W życiu nie wszystko się udaje. Raz plon kwity, raz uboższy, ale ważne, że stoimy razem, jak na dorzepkach. Gdy wszyscy niosą jeden wieniec, bo wieniec jest wspólny, choć pleciony z wielu rąk. I o to chodzi. Bo Pan uczy nas, że jak ziemia budzi się do życia, tak i nasze serca mogą się obudzić. Do nadziei, do dobra, do wspólnoty. Amen.
12: Kochani, to właśnie dzisiaj odbędzie się finał historii, która rozpuściła serca wszystkich Polaków. Gdy grupa folklorystyczna z Brześcia Kujawskiego odpadła z naszego programu, a wieść o chorobie Bogusi, jednej z uczestniczek, rozeszła się w internecie, reakcja widzów była zaskakująca i nie ukrywam, bardzo wzruszająca. Historia smutnego odejścia założycielki grupy, determinacja jej wnuczki i serce, z jakim wokaliści i tancerze z małego miasteczka w centrum Polski zwracali się o pomoc dla ich koleżanki,
13: spotkała się z piękną reakcją, pełną ciepła i nadziei.
12: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiamy finał koncertu charytatywnego
13: na rzecz pewnej dzielnej młodej damy. Oczywiście z udziałem

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci

0: Nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Anwil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin z absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
1: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy belgijska, gdzie w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Lenarda tutaj we Wrocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
0: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
1: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Wrocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie trzy dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
2: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
1: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Wrocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
0: Niedawno zakończono wymianę parkietów w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
1: Od dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18x18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, że tak powiem, opisanych, będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis "Twój jest ten kawałek podłogi" nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy z największymi sukcesami w historii klubu, więc każda osoba, która nabędzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu, natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają, bądź nie planują zakupić i myślę, że od jesieni takie klepki będą również dostępne w sklepie klubowym.
0: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anwil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Problemów we wrocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówił o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego. Niedługo później dyrekcja rozwiązała umowę z Jakubem Wojtaczką. Oficjalnie przyczyną rozstania były rozbieżności dotyczące dalszej współpracy i sposobu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Dyrektor szpitala w swoim oświadczeniu dodał, że Jakub Wojtaczka nadal pozostaje lekarzem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Wkrótce potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef wrocławskiego SOR. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia wrocławski szpitalny oddział ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy: trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną

0: osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że Włocławski Szpitalny Oddział Ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
1: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w parku na Słodowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
2: 21-22 sierpnia w Parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Freshland Festival, Włocławski Festiwal Muzyki Elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej, już nie tylko włocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo dwa dni, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Freshland Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
1: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
2: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Włocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń, także naprawdę Freshland wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznali się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Mnie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Włocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
1: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.
0: We Włocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
3: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie w części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych osób, wykonać.
0: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
3: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placu zabaw, a równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa nr 8, więc

0: ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
1: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt? Czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Włocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
0: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję, ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych, natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszt całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
2: Wykonawcą tego zadania jest firma RevBud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
3: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Włocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
4: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
5: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
4: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 zł ozdobne. No pięknie. No, a na przejście brakło?
3: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
6: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie, właśnie przy ulicy Myśliwskiej, no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostaną poddane analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
1: Dopytam jeszcze, czy MZiDiT miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego, potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
6: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
3: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
7: No ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
5: A tutaj akurat?
7: A nie, no ja na Ubę przychodzę. No. A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
5: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
7: No, może mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
8: Jest to? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
9: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
5: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
8: No, miło, zaskoczona.
9: Miło, naprawdę.
8: No.
9: Tutaj mają pewnie dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. No i zapraszam tutaj takie zaplocze. Coś do zjedzenia, no fajnie, naprawdę.
10: Gorąco jest, no człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. No spędzamy fajnie czas nad wodą.
11: My wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem, a to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do spędzania miłego czasu. O, może być?
5: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
11: Wie pan co, to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne środowisko, że tak powiem, no nie? oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale ja się tu wychowałam na Jeziorem Czarnym.

0: przepraszam, bo i mi się wydaje, że jezioro, super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
1: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
0: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle. No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane, kajaki i wszystko jest okej. Okay. Czyli więcej nic nie trzeba.
2: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie, ja wolę wikaryjkę, ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
1: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
2: Bo ja wiem, no zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej po prostu.
1: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
2: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie. Ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
1: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
2: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
3: Rzadko. Dopiero zaczęłam urlop.
1: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
3: Nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
1: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
3: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
1: Co spędza pani czas nad jeziorem?
4: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
1: To często pani przychodzi tu?
4: Bardzo lubię to miejsce, zresztą widać.
1: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
4: I to, i to.
1: To zależy od.
4: Pierwszy podkład tu, a później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
5: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, Włocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

13385/107/26. Data przyjęcia 24 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia: ulica 14 Pułku Piechoty 4. Płeć: samica sterylizowana. Rok urodzenia: około 2011. Umaszczenie: białorude. Wielkość: mała. Cechy szczególne: posiada chip. 13386/108/26. Data przyjęcia: 27 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia: ulica Pogodna 3. Płeć: samica. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. 4875/91/26. Data przyjęcia: 30 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Stary Rynek 6. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2010. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. 13389/111/26. Data przyjęcia: 31 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Grodzka. Płeć: samiec. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość: mały. Cechy szczególne: brak. 4876/92/26. Data przyjęcia: 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Radyszyńska. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: bury pręgowany. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. GW/284/33/26. Data przyjęcia: 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: Dobra Wola, gmina Włocławek. Płeć: samica. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: mała. Cechy szczególne: brak. 4877/93/26. Data przyjęcia: 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wiejska. Płeć: samiec. Umaszczenie: czarny. Wielkość: średni. Cechy szczególne: po wypadku. 13390/112/26. Data przyjęcia: 2 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Polskiego Czerwonego Krzyża. Płeć: samiec. Umaszczenie: beżowo-biały. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: biały krawat. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,5 kg. To przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie, niestety nie toleruje innych, więc poleca się do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakty, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzystwem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Mniszek to biało-bury kocurek o drobnej budowie. Ma około 2 lat, jest jednak nieduży i szczuplutki, przez co wydaje się młodszy. Mnisiu trafił do nas przerażony i mimo, że wie już, że nikt z pracowników i wolontariuszy nie zrobi mu krzywdy, pozostaje nieco nieśmiały. Potrzebuje trochę czasu, aby poznać nowych ludzi oraz nowych kocich towarzyszy. Kiedy już się do kogoś przyzwyczai, zmienia się w uroczego miziaka. Uwielbia

delikatne głaskanie po głowie i mizianie grzbietu. Jak przystało na młodego kota, lubi się też bawić, szczególnie wędkami i myszkami. Niszek to delikatny kocurek, który czeka w schronisku na odpowiednich ludzi, takich, którzy dadzą mu czas i przestrzeń, a jednocześnie otoczą opieką i miłością. Przy nich na pewno stanie się bardziej otwarty i pewny siebie, a to najlepsza możliwa wersja każdego kota. Mniszek zarejestrowany jest pod numerem 4803/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, tu Aniela Nowacka. Nie mogę odebrać telefonu, zostaw wiadomość.
1: Cześć, kochanie. Tu babcia Grażyna. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wiem, że dawno nie rozmawiałyśmy. Dzwonię do ciebie, by powiedzieć, że cię kocham i myślę o tobie dużo. Prowadzę znowu zajęcia. Uwierzysz? Spodobałoby ci się tutaj. Ja nie...
2: Pani Grażyno, musimy już iść.
1: Ja chciałabym się z tobą spotkać kiedyś. Muszę kończyć, Anielo. Mam zabieg. Kocham cię.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: I dyrektor jest.
3: A może jednak...
0: Nie powinienem już, no.
3: A może tak zros?
0: Na roz.
3: Na roz. Na zdrówko.
0: Kochani.
4: Smacznego.
0: Muszę wam powiedzieć, że no niestety nie będzie dzisiaj próby. No bardzo wam dziękuję, że przyszliście i że jesteście, ale no przez jakiś czas nie możemy mieć zajęć. No.
5: Nie, wiedziałam, mówiłam wam, że nie będzie zajęć.
0: Bogusia, no chwilowo.
5: No, a co będzie z dożynkami?
6: Właśnie.
0: To tylko przez jakiś czas, no nie przesadzajcie.
6: Babcia miała mnie oglądać. Wujek miał mnie nagrać. Chciałam wstawić zdjęcia na Instagrama.
7: No, dożynek w tym roku nie będzie? To niemożliwe. To nasza tradycja. Dożynki muszą być.
8: Co?
0: Obiecuję wam, że w przyszłym roku wszystko pójdzie po staremu. Dzień dobry, pani Anielu. Ojej.
9: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że panią... Tak, Bogusiu.
5: Pani Aniela jest wnuczką pani Grażyny? My wszystko o pani wiemy. Jest pani tutaj, żeby nas poprowadzić?
9: Dzień dobry, poprowadzi pani nasze zajęcia.
5: Pani Aniela jest choreografką z Warszawy. Na ile pani przyjechała?
0: Kochani, bardzo proszę was o spokój. Pani Aniela przeżywa teraz trudne chwile, no i nie można tak zasypywać gościa pytaniami, po prostu. No. Pani Aniela przyjechała tu na moją prośbę, żeby zająć się sprawami pani Grażynki. A teraz przeprosimy was na chwilę. Dzieci, zresztą wszyscy bardzo zżyliśmy się tutaj z panią Grażyną.
9: Ja całkowicie rozumiem.
5: A pomyśli pani o nas?
9: Przepraszam, jak masz na imię?
5: Bogna, ale mówią mi Bogusia.
9: Pomyślę nad tym, Bogusiu, dobrze?
10: A może pani pomyśli o nas? Co będzie z naszym zespołem?
0: Kochani, ale macie chwilkę przerwy.
11: Idziemy na kawę. No,
0: tak to u nas jest, pani Anielu. Bardzo dziękuję, że pani do nas przyjechała. Tu jeszcze mam klucze do mieszkania pani Grażyny, o które pani prosiła.
9: A, tak, bardzo dziękuję.
12: Było naprawdę bardzo miło.
5: A co będzie z dożynkami? Pani Graszka je uwielbiała. Pani Anielu, proszę zobaczyć zdjęcie babci z ostatnich dożynek, jak tańczy oberka.
0: Kochani, na razie nie mam kogo z wami zostawić.
5: No może jednak chciałaby to pani z nami przyjść, no dla babci.
12: Ja zrobię z nimi te dożynki.
5: Jest!
0: Naprawdę zrobi to pani?
9: No tak, i tak mam sprawy do załatwienia z domem babci. Poza tym naprawdę chcę to zrobić.
5: Czy to znaczy, że zajmie pani miejsce pani Grażyny? Czy ja dobrze rozumiem?
9: Tego nie powiedziałam, tylko to no... dla babci i muszę wracać do Warszawy. Mam tam bardzo wiele spraw do załatwienia.
0: Oczywiście. Bardzo się cieszę. Chodź.
9: Dzięki, na pewno.

0: wy jak? No mieliście przecież iść w tych parach, w których tańczycie. No niesiecie przecież kosze z owocami, no. No wy się ciągle musicie kłócić, no już daj ta spokój, Bożena Dorota, no.
1: No po co ona zaczyna?
0: Idźcie.
2: Boże, spokój, jeszcze raz.
3: Nie, stop, stop, stop. Ja mam pytanie, co tu się właściwie wydarzyło?
4: Ja niosę wieniec.
3: Coś więcej?
0: Próba dożynek, no tak. Idzie kolowód dożynkowy, tak. Z przodu niesie ma wieniec, za nami dziecioki niosą.
3: Dobra, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ciutkę prości.
0: Bogusia idzie z wieńcem.
3: Tak.
0: Chłopoki niesą dary,
3: tak.
0: A my śpiewoma.
5: Plun zima plun.
3: No dobra, i wy to śpiewacie?
0: Tak. Tak. Tak.
2: Kiedyś pośpiewały, teraz to ciągle się kłócą.
0: Tak, już.
6: Stale.
0: Się kłócą.
3: Ale o co się kłócą?
2: No dosłownie o wszystko, no.
0: Tak, już się kłócimy. Prawda.
7: One są fajne. Pani na pewno je pogodzi. Jak zaczną tańczyć, one uwielbiają nasz zespół.
8: Dzień dobry, cześć wam. Już jestem, więc możemy zaczynać próbę wcześniej. Ładne buty.
3: Co, ej, co się tu stało, co?
7: Grupa rockowa, mają próbę i
3: no.
7: Część z nimi występuje i część chodzi posłuchać.
3: Nie, no nie podoba mi się to, no.
8: Kobiety albo mają dużo butów. Albo dużo przyjaciół.
3: No nie no. Panie Tomku. No jak no? No nie, no nie no. No idźcie no. No idźcie.
0: Idziemy do domu.

Ładnie będzie, ładnie. No, świeżutkie kwiaty.

być nie może. Tak być nie może. O nie. Moje ładne to tu. A te takie nie. Tu. Oj, tu. Ładne. O.

0: O, to ksiądz robi. Nieładne kwiaty postawiłam.
1: Szczęść Boże, pani Dorotko.
0: Szczęść Boże. Było ładnie, a ksiądz poprawia. Zawsze ksiądz musi poprawić.
2: Przyzna pani, że wygląda wszystko przepięknie. No parafianie ładnie, będą z... zachwyceni.
0: Ale nie z tymi kwiatami.
2: A kwiaty wyglądają wspaniale.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pani Bożenko.
3: A co ty krzyczysz na te kwiaty?
0: No bo moje ładne, a to co to za
3: ale
0: kwiaty?
3: Spójrz, to ale spójrz, kobito, jak te twoje wyglądają.
0: Moje
3: proszę
0: ładne,
3: księdza.
0: Moje są
3: niech ksiądz popatrzy. O, są ładne.
0: Nieładne, liście opadają.
3: Nawet bazonu porządnego ładne. Nie ma, tylko słoik.
0: No,
3: to
0: nie słoik.
2: Wszystkie wyglądają przepięknie. Pięknie. Jedne i drugie zostają.
3: O, nie. No, no takie moje barachło, ładne. Takie nie. Barachło.
0: Moje ładne.
3: Nie, no takie nie.
0: O, jak takie... się nie podoba, księdze, to ja swoje zabiorę.
2: Niech zostaną.
0: Nie.
3: Co? To jest kobita. No to jest kobita. Przyniesie
0: niedobre,
3: barachło.
0: To niedobre.
3: I teraz ona się wstydzi. Ona się teraz wstydzi.
0: I będzie tak, o, jak nieładne, to ja zabiorę. I koniec.
3: Nie, proszę księdza.
2: Kwiaty zostają.
0: Nie zostają. Ona też zabiera. To ja też swoje zabiorę. Będzie bez kwiatów.
3: Proszę księdza, muszę wziąć. Jak ksiądz wybaczy. No. Ale będzie mnie tak napastowała, tak
0: ona
3: mnie będzie wyzywała,
0: tako,
3: że nie
0: ona też taka sama
3: jest,
0: niedobro
3: nie
0: jak...
3: ojca i
0: niedobro.
3: No, no tak, tak, tak.
0: Ja
3: tak,
0: idę
3: no,
0: ze swoim.
3: Już.
2: Szczęść Boże, pani Anielo!
4: Szczęść Boże! Ksiądz mnie zna?
2: Bardzo dobrze znałem pani babcię. Kiedy jeszcze żyła, pomagała nam wiele tutaj w kościele, stąd mieliśmy wiele okazji do rozmów.
4: Z tego co widzę, to chyba wiele się pozmieniało.
2: Owszem, wszystko się zmienia, natomiast należy nam się z tym pogodzić.
4: No właśnie, co do tego, to chyba też nie każdy jest tutaj pogodzony.
2: To prawda. Nasze panie buntowniczki niegdyś były najlepszymi przyjaciółkami. Czy to prawda, że to pani przygotowuje dzieci do dożynek?
4: Tak, tak, to prawda. Głównie z myślą w sumie tutaj taką no po prostu... Myślę, że babcia byłaby naprawdę zadowolona.
2: Myślę, że wszyscy parafiani będą zadowoleni. Dziękuję za to.
4: Dziękuję również i ja muszę się śpieszyć. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, Pani Anielo! Tak.

0: Proszę, kawa dla pana burmistrza.
1: Dziękuję.
0: Dla pana kawka. I dla pana woda.
1: Dziękuję.
0: A tu mam kawkę dla pani.
2: Nie, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Niech nam nikt nie przeszkadza. Dziękuję.
1: Witam was bardzo serdecznie. Chciałem się z wami spotkać przede wszystkim, żeby podziękować za dożynki, które miały miejsce w ostatnią niedzielę. Proszę przekazać moje podziękowania wszystkim współpracownikom i osobom, które zarówno występowały, jak również przygotowywały to wydarzenie. Ale też mam dla państwa informacje. Chciałbym, żebyśmy wzięli udział w konkursie. Jest to taki talent show dla domów kultury. Więc chcecie, nie chcecie, pojedzieć się do telewizji. Myślę, że to jest dla nas wielka szansa, żeby się wypromować, pokazać i żeby cała Polska zobaczyła Brześć Kujawski.
4: Panie dyrektorze, czy to znaczy, że nasz zespół będzie brał w tym udział? Panie burmistrzu, no widział pan, jak graliśmy. Mamy kawałku więcej. No damy radę, zrobimy to.
5: No Lucek, słyszałeś, konkurs zakłada raczej promocję regionu, więc pomyślałem, że wyślemy może grupę folklorystyczną, pani Anieli.
2: Panie dyrektorze, ja mam mnóstwo pracy, muszę wracać jutro do Warszawy. Musi pan znaleźć kogoś innego na moje miejsce.
4: No, to się pięknie składa. Pani spada do Warszawki, więc ja przygotuję folklor. Tańczyłem kiedyś w zespole folklorystycznym, no i znam ten region.
3: O, ciekawe. A prowadził pan taką grupę kiedyś?
4: Prawie.
5: Nie wydaje mi się. Panie Anielu.
2: Zrobię to. Połączę stare i nowe.
5: Stuningujemy folklor.
4: Ale to musi zrobić ktoś stąd.
2: Spędzałam tu całe wakacje.
4: Tak, do 5 roku życia.
2: Panie dyrektorze, jestem choreografem, znam się na telewizji i jestem w pełni gotowa przygotować to. Kiedy odbywa się konkurs?
5: W grudniu.
3: W grudniu.
2: W takim razie przygotujemy grupę. Zrobimy to tradycyjnie i współcześnie.
4: Folklor współcześnie, no panie dyrektorze, no proszę dać mi szansę.
2: Pana pomoc nie będzie tutaj potrzebna.
1: Z całą pewnością jakoś sobie poradzicie. Dziękuję.
6: No i przestańcie się do cholery guścić.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
5: Dziękuję, do widzenia. Będzie kłopot.

0: Przepraszam, że nie odbierałam. Jak się czujesz? Wszystko ok?
1: Jest już strasznie późno. Czy ty wiesz, jaka jestem zmęczona? Wyjechałaś i wszystkie twoje obowiązki spadły na mnie. Czy ty myślisz, że ja mam mało pracy? O której będziesz z powrotem?
0: No, my właśnie skończyliśmy pokaz dożynkowy. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Nawet pleban powiedział, że...
1: Pleban? Ja w twoim wieku pracowałam w teatrze z prawdziwymi reżyserami. Zawsze powtarzali mi, że dobra dyscyplina i profesjonalizm są najważniejsze. Ciebie pewnie nikt tam nie słucha i wchodzą ci na głowę. Tylko siedzisz cicho i próbujesz wszystkich uspokoić, prawda?
0: Nie, mamo. Grupa jest naprawdę bardzo fajna i ze wszystkimi się tutaj dogaduję.
1: Jak dom? Wszystko jest załatwione? Czy ty wracasz dziś? Rano jesteś mi bardzo potrzebna. Głowa mnie już boli.
0: Mamo, bo dyrektor i pleban byli tak zadowoleni moją pracą, że zaproponowali mi prowadzenie grupy do konkursu. Będziemy występować w telewizji.
1: Oszalałaś. Oni chcą cię wykorzystać do swoich celów. Wracaj do domu. Tu jesteś potrzebna.
0: Mamo, ale babcia...
1: Babcia? Tak nazywasz kobietę, która wychowała syna, który zostawił rodzinę dla młodej Lafiryndy? Skazał najważniejszą kobietę w jego życiu na taki wstyd? Na bycie samej?
0: Mamo, proszę cię. To tylko do listopada. Obiecuję, że spełnię wszystkie swoje obowiązki. Wrócę do Warszawy. Po prostu zostaw wszystko mnie.
1: To jest straszne, jak jesteście wszystkie niewdzięczne za to, co wam się dało z czystego serca.
0: Mamo, przepraszam, ja muszę kończyć, pleban mnie woła.
1: Czyli jakiś wiejski pleban jest teraz ode mnie ważniejszy? No dziękuję!

0: Czy możesz mi w końcu powiedzieć, gdzie idziemy?
1: No mówiłam ci, po inspirację. Tam, gdzie znajdowałyśmy ją razem z twoją babcią.
0: Ale tu jest kurz, pył.
1: Oj tam, oj tam.
0: No ja mam brudne buty.
1: Zobacz tylko. Jak?
2: Czuję inspirację, by wracać.
1: No, to najbardziej magiczne miejsce na Ziemi. Widzisz tę rzekę? Tam w kanale Bachorze rzeka płynie w dwie strony, rozumiesz? Prądy się mijają, ale czad, co?
2: No i do czego to ma nas inspirować? Do łowienia ryb?
1: No, do łączenia przeciwstawnych biegunów. Starego i nowego folkloru z nowoczesnością. No, przyjrzyj się, jaka harmonia płynie w tych falach. Mogłyby się zwalczać jak ty i Lucek, ale zamiast tego płyną jednym korytem.

0: Co to jest?
1: Słucham?
0: Co to jest?
1: No to ruchaniec, takie placki drożdżowe z cukrem. No, wiem, mnóstwo kalorii.
0: Nie, moja babcia takie robiła. Nie jadłam ich jakieś 15 lat.
1: To co, babcia cię już nimi nie częstowała?
0: Po śmierci taty nie widziałam się z babcią. Moja mama nie lubi rodziny ojca. Moja mama w sumie nikogo nie lubi.
1: Twoja mama na pewno nie jest taka zła.
0: Jest zła? Nie jest zła? Czy ty na wszystko musisz mieć taką pozytywną odpowiedź? Mam dość!

0: Anielo,
1: to już wszyscy.
2: No ale jak wszyscy?
3: No niestety tak, bo wiesz, nasza grupa działa też w innej grupie, no i tamta grupa ma próbę.
2: Dobra. Rozumiem.
3: Przepraszam, no ja nie chciałam.
2: Nie.
3: Muszą się przyzwyczaić.
2: Nie przepraszaj. Jest nas cała siódemka, słuchajcie. Więc w siódemkę sobie zrobimy próbę.
4: Dzień dobry,
2: panie dyrektorze.
5: Widzę, że jesteście zwarci i gotowi.
2: Tak jest, panie dyrektorze. To jest jakiś ogólny sabotaż. Brakuje nam ludzi.
5: Tak, pani Anielu, znam sytuację, wiem, ja nawet z nimi rozmawiałem i nie za wiele mogę zrobić. Oni po prostu mają jakiś lęk przed telewizją.
2: Jak to lęk przed telewizją? W sensie, dobrze, rozumiem, że mogę czasami za dużo wymagać. Potrzeba tutaj zaangażowania.
5: Tak wiem. Pani Anielu, proszę nie brać tego do siebie, ale w tym Domu Kultury to każdy sam wybiera zajęcia, na które chce chodzić. Ja nikogo do niczego nie mogę zmusić, ale ponieważ bardzo mi na tym zależy, to ja zrobię wszystko, żeby to się udało. Proszę się nie martwić.
0: Dobra, pani Anielo, pani się nie martwi. Wszystko będzie dobrze. Dożynki poszły super.

0: wszystko wyszło, ludzie byli zadowoleni.
1: No tak, ale...
0: Tak, no i teraz Boże Narodzenie, może coś pani wymyśli, jakąś jasełka, to... O, już tam się drum, tu my chcemy porozmawiać, ja już...
2: Możecie w końcu być cicho? Tak. Nie słyszę własnych myśli.
1: No właśnie.
3: Słucham?
2: Dzień dobry. Jak pan pewnie doskonale wie, dyrektor wysłał nas do konkursu.
3: No wiem, proszę pani. I co, chciałaby pani teraz ze mną o tym porozmawiać? A w ogóle mam coś dla pani. Jest płyta z muzyką ludową. Pewnie pani nie zna, ale może być prawdziwą inspiracją dla pani. A poza tym możemy przejść na ty?
2: Proszę pana. Ten konkurs to naprawdę wyjątkowa szansa po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale jako region.
3: A od kiedy to pani od butów chce reprezentować kogoś z nas albo nasz region? Zresztą słyszałem o tym, że pani kończy już tutaj pracę i wyjeżdża do Warszawy, więc skąd ta nagła zmiana?
4: Przepraszam, możemy na przerwę?
3: Chwila, pani już wychodzi.
2: Słucham? To jest moja próba, a twoje, nie wiem, granie chałtur na weselach? Czy dyrektor wie, na co idą środki z Domu Kultury?
3: Gówno cię to obchodzi! Nie znasz nas i nie wtrącaj się w nasze sprawy. A ty co się tak patrzysz? Idziemy na próbę.
2: Dobra, no co no, spróbujemy, tak?
5: O, jeszcze jedno!
2: O Boże, dziewczyny, chodźcie, dziewczyny. Chodźcie. Boże, ekipa przyszła. Super. Super, gdzie wy byliście? Boże święty. No.
6: Gotowi? To może Gorek Gwiazd.
2: No.

0: Stop.
1: No i co pani myśli?
2: Ja nie wiem nawet od czego zacząć.
3: Bo pani musi zrozumieć, że my nie jesteśmy gwiazdami.
2: Ale nie chodzi o to, żebyście to zrobili tak, jakby wam zależało.
4: Miał myśli pani, że nam nie zależy? No,
2: ale ja teraz o was nie
5: Czyli
2: mówię.
5: Nie umiemy tańczyć.
2: Ależ umiecie.
6: No ale chyba się pani w głowie poprzewracała. No my do telewizji, no niech pani popatrzy.
2: Ale chodzi właśnie o to, że potrzeba nam czegoś nowego, no.
1: No to może spróbujemy jeszcze raz.
2: Spróbujemy, słuchajcie, poustawiam was. Chodźcie, proszę bardzo, pani Bożenko.
6: Ja mam taki pomysł.
1: No i razem lepiej!
2: Jedziemy do telewizji, słuchajcie!

0: wesołych świąt! Witamy wszystkich Państwa przed telewizorami.
1: Na początku mam do Was jedno krótkie pytanie. Czy byliście grzeczni?
0: Wraz ze świętym Mikołajem przemierzyliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz, aby znaleźć wyjątkowe talenty. Oni dzisiaj zaprezentują się tutaj na scenie, prezentując nie tylko swój talent, ale robiąc to w nowy, wyjątkowy sposób. Ale poznajmy nasze jury!

0: Bardzo dobrze ze szklanego ekranu. Kobieta, która kocha ostre brzmienia, bogini rock'n'rolla, Patrycja Jurkowska.
1: Dajcie.
0: Influencerka, modelka, aktorka, kobieta sukcesu, Barbie muzyki pop, Jessica Wartburg.
1: Słuchajcie, kochani,
0: specjalista od optymalizacji potencjału w nieoczywistych przestrzeniach, znany z ciętej riposty, Konstanty Karol Powiatowy. Czas rozpakować pierwszy prezent. Będzie to prezent taneczny. Ta scena dosłownie za chwilę stanie na głowie, a wy nie odwracajcie swoich telewizorów. To będzie się działo naprawdę. To jest ich debiut, więc naszą scenę zapamiętają na zawsze. Przed wami super skład!

0: No, dla mnie byliście genialni, rewelacyjni, ale trochę za młodzi, trochę za nowocześni. Wolałabym pleść w to baletu. No, niestety, jestem na nie.
1: Jak nie? Co nie? Ja, słuchajcie, ja zostałam rozsmarowana waszym wykonem. Myślę, że przemawia przez was niesamowita siła, spotęgowana przez was wszystkich. Tak do potęgi, jak na matematyce by się wszystko dwoiło i troiło. Jestem na tak!
2: Jakby czegoś brakowało. Jakby były te emocje, ale ich nie było. Rozumiecie, o co mi chodzi. Naprawdę będziecie musieli się sporo napracować przed kolejnym etapem. Jestem na tak!
1: Przechodzicie dalej!
3: A teraz przed wami prosto z Brześcia Kujawskiego. Folklor z pazurem, czyli coś, o czym nie pomyślałaby wasza babcia. A jeśli już by pomyślała, to pewnie zaraz poszłaby się z tego wyspowiadać.

0: Słuchajcie, ja widzę to tak. Folklor ma swoje miejsce w historii i tam powinien pozostać. Jestem na nie.
1: Gnietliście mnie w fotel. Na ogół takie rzeczy mnie nie interesują, takie proste. Ale tym razem było genialnie.
2: Jestem na tak.
1: Tylko następnym razem musicie się trochę bardziej postarać.
2: Tak. No fajnie, fajnie.
3: Ale paniom to się chyba troszeczkę nie chciało. Też mam babcię, bardzo ją kocham oczywiście. Rozumiem, że wspieracie wnuków. Ale come on! Świat idzie do przodu. Chcę

0: czas idzie do przodu.
1: Jestem.
0: No nie.
2: Wszystko co dobre szybko się kończy, tak jak dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w odcinkach finałowych.

0: A dzień dobry, panie Anielu. Mam kilka pomysłów.
1: Panie dyrektorze, co panu wpadło do głowy?
0: No, napisałem kiedyś kilka piosenek i może one mogłyby nam się przydać. Na przykład...
1: No, ja zobaczę, spojrzę, proszę.
0: Już. W jedności siła. Na przykład w jedności... Nie. Panie Anielu, ja pójdę jednak coś jeszcze sprawdzić.
1: Tak. Nie ma problemu. Do później.
0: A dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pan Bartłomiej, jak przypuszczam. Dyrektor tego niezwykłego ośrodka.
0: Tak, a w czym mogę pomóc? Dzień dobry.
2: Jestem Estera, synowa pani Grażyny. Mama Anieli. A o panu słyszałam w internecie. Organizował pan fantastyczne obchody święta zmarłych. Dobry, kochanie.
0: Tak, ale to nic takiego, pani Ester.
2: Jaki skromny.
1: Dzień dobry, mamo.
2: Dzień dobry, tęskniłam za tobą tak bardzo. Nie rób mi tak więcej. Przecież wiesz, jak się martwię.
0: Aniela, my wszyscy ją tu uwielbiamy. Ona jest bardzo zdolna. Wprowadziła w nas nowego ducha, a pani Grażyna naprawdę mogłaby być z niej dumna.
2: Tak, pani Grażyna, na pewno.
1: Mamo, co ty tutaj robisz?
2: Czemu zadajesz takie dziwne pytania? Przyjechałam zobaczyć, jak się odnajdujesz w nowej sytuacji. Jak sobie radzisz tutaj?
0: Bo my właśnie omawialiśmy nasz nowy numer na koncert wielkanocny.
2: Koncert wielkanocny? Aniela nie wspominała, że koncert jest tak daleko.
0: No tak, to będzie hit. Widziała pani nasz występ w telewizji?
2: Tak, widziałam. Jury was nie doceniło, ale ja byłam zupełnie zachwycona.
1: Mamo, możemy porozmawiać?
2: Bartłomieju, chyba mogłeś tak do ciebie zwracać, prawda?
0: Tak.
2: Jak ty to robisz, że godzisz ze sobą wszystkie te obowiązki, jakie na ciebie tu spadają? Promocja dużych eventów, ich organizacja, to bardzo wyczerpujące zajęcie. Jak ty to robisz, Bartłomieju?
0: Po prostu ja wstaję rano, idę do pracy, idę na śniadanie, jem też i mówię dzień dobry ludziom i też po prostu jest ciężko.
2: Masz świętą rację. Bywa ciężko, ale ja się nikim nie przejmuję i idę po swoje. Ja mogłabym się od ciebie tak wiele nauczyć. Zazdroszczę mojej córce.
1: Mamo! Mamo, możemy porozmawiać? Mamo, musisz być taka złośliwa? To dobry człowiek i to miejsce dla niego jest naprawdę ważne.
2: Ale i dla mnie jest ważne.
1: To też znowu kłębi się w tej twojej głowie, co?
2: Mogłabym pomóc. Mam znajomości w Warszawie.
1: Mogłabyś zniszczyć, tak? To chciałaś powiedzieć.
2: Cóż za niedorzeczność. Czemu miałabym to zepsuć?
1: Po to, żeby przestało istnieć wszystko to, co łączy mnie z tatą i jego rodziną.
2: To jest niedorzeczność. Masz zobowiązania względem mojej firmy. Masz wrócić do Warszawy, bo...
1: Nie wrócę!
2: Będę musiała wdrożyć plan B. Nie znoszę, jak ktoś mi się sprzeciwia.
1: Grozisz mi?
2: Tobie nie!
3: Po co my tu przyszliśmy?
4: No jak to po co? Jesteśmy grupą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony.
3: A to nie słyszałeś, co o nas mówili?
5: Wyśmiali nas. Nie na to się psem. Zrobili z nas wieśniaków.
4: Wiecie, co oni są. Oni robią to wszystko pod publiczkę. Oni po prostu...
6: Cześć.
4: My tu właśnie rozmawiamy.
3: Wystawiłaś nas na pośmiewisko.
1: Ja wystawiłam?
3: Mhm. No tak, ty.
1: To nie był mój pomysł. A po drugie, trzeba było robić to, co się wam kazało.
5: W ten sposób cała Polska się z nas śmieje.
3: To dziękujemy, skoro nas tu nie chcą.
1: Nie, proszę. Proszę, idźcie. Proszę. Proszę bardzo.

0: Tak, pewnym krokiem, właśnie tak, właśnie tak. Pewnym krokiem, tak, pamiętajcie, nie może być za dużo dziur. Podoba mi się to. Proszę, proszę, proszę, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak, okej, okay. Bardziej wyprostowana, super, super, super. Jeszcze zapętlacie, tak jest. Cześć, jak tam ciuchy? Uwierają?
1: Uwierają. Musimy w ogóle to mieć na sobie? To jest tylko próba.
0: Szefowa chciała zobaczyć, jak nam idzie pokaz. Przede wszystkim ta próba jest dla niej, jest kluczowa, żeby oceniła, jak nam idzie, no nie? Ale rzeczywiście, jakbyśmy może tutaj bardziej...
2: Jeszcze nie zaczęłyście? Już 12:00.
0: Mamo, przecież kazałaś na siebie czekać, więc czekamy.
2: No co wy robiłyście przez ten cały czas?
0: Jak widzisz, poprawiałyśmy. Mamy gotowe.
2: Gotowe? Ciekawe. Widzę, że sobie radzisz. Przyznaj, że to o wiele lepsze zajęcie dla mojej córki niż wygłupy na wsi.
0: Mamo, jestem. Pomagam ci. To dlaczego wciąż mnie tak traktujesz? Przecież osiągnęłaś swój cel.
2: Zaczynamy. Nie stać mnie na to, żeby wam płacić za nic.
0: Zaczynamy, bierzemy się do roboty. Pamiętajcie, dynamicznie, jak rzeka o dwóch prądach, tak?
2: Cisza!
3: A wiesz już, jakie wino lubię, czy znów zrobisz z dziewięć?
0: Dziewczyny, robimy sobie 10 minut przerwy. Przymierz się drugi set, dobra?
2: Nie. Nie daję nikomu drugiej szansy. Szczególnie młodym, którzy nie potrafią całować. Kto zarządził przerwę?
1: Mamo, czy możemy porozmawiać?
2: Tu nie ma o czym rozmawiać. Pokaz jest za 3 dni, a my nie zrobiłyśmy żadnej próby.
1: Przygotowaliśmy układ.
2: Układ? Ty myślisz, że ja pozwolę to pokazać? Bez poprawek? Te dziewczyny w życiu ciężko nie pracowały.
0: Mamy naprawdę gotowe.
2: Gotowe? Chyba żartujesz. Cześć, kochana.
4: Dziękuję ci.
2: Ach, witam moją jurorkę. Czy ty wyobrażasz sobie, że moja Aniela zaczyna gadać jak jej babka? Ta też myślała, że jej wszystko wolno, więc musiałam ją ustawić. Miałyśmy z nią spokój. No dobrze, ale opowiadaj, co u ciebie.

0: Dzień dobry.
1: Mamusia, szybciutko, proszę cię, bo za chwilę mamy wizytę.
2: Oj, masz kłopot. Nie mogliśmy pojechać gdzieś indziej?
1: A gdzie ty byś, mamusia, chciała się wybrać? Na dożynki do Zbrachlina?
2: Ja stara, jestem i dużo mi nie potrzeba.
1: Mamo, proszę cię, nie teraz. Pani doktor czeka już w gabinecie, a ja będę tutaj. Okej? Okay?

0: Przepraszam, czy pani jest teraz w kolejce?
1: Czy ja bym mogła wejść przed panią?
0: Ja panią widziałam w telewizji.
1: Bardzo mi się podobało.
2: No, to naprawdę bardzo ładne buty. Masz już pomysł, co będziecie robić dalej?
3: Miałeś czas na oglądanie telewizji, co? Między chałturami?
2: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
3: Powiedz co chciałeś. Wiesz, ile mnie kosztuje, żeby coś z tych ludzi w ogóle wyciągnąć? Nikt nie szanuje mojej pracy.
2: Ale co ty opowiadasz? Przecież ja znam ich, wiem na co ich...
4: Lucek. Słuchaj, czy wiesz, co jest Bogusi? Podobno to poważne.
2: To jak to? Ty nic nie wiesz? Bogusia jest poważnie chora. To jakaś bardzo rzadka choroba genetyczna.
4: Nic mi nie mówiła o tym.
2: Najgorsze jest to, że niewiele można zrobić, a leczenie jest cholernie drogie. O! Jak mamsia? Wszystko w porządku?
5: Dzień dobry, panie Anielo. Niech pani siedzi. Chciałam tylko pani pogratulować. To, co udało się pani zaprezentować na tej scenie, było bardzo imponujące.
4: Dziękuję, ale naprawdę to nic takiego.
5: Muszę się z tym nie zgodzić. Ja sama uczyłam śpiewu i wiem, jak trudno jest przekonać ludzi do nowych rzeczy. A pani? Postawiła ich jeszcze pani przed kamerami. Musieli bardzo pani zaufać.
2: Bogusiu, idziemy.
5: Ludzko mi też się podobało. Nawet cofał pilotem, bo wie pani, dzisiaj można telewizję cofnąć.
2: Musimy iść.
5: A wy będziecie razem pracować, czy dalej będziecie się wygłupiać?
2: Mamusiu, naprawdę, na nas
5: już... No dobrze, już nic nie mówię. Wy najlepiej wiecie, co z tym zrobić. Trzymam kciuki i do zobaczenia.
4: Do zobaczenia, do widzenia.
5: Panie Anielo, Lucek to naprawdę zdolny muzyk. On gra te chałtury, żeby starczyło na moje leki, ale on tego nienawidzi. Może jednak zrobicie coś razem. Do widzenia.
0: Proszę, teraz pani kolej. Dziękuję. I trzymam kciuki. Zresztą, jak my wszyscy tutaj. Już się nie mogę doczekać, co będzie dalej. Co wy tam jeszcze razem wymyślicie?
1: Dziękuję bardzo.
6: Cześć Aniela. Cześć Lucek.
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Bogusiu.
7: Masz naprawdę ładne buty.
5: A ty tylko tyle umiesz powiedzieć?
7: Nie, ale naprawdę są ładne.
5: Dziękuję.
7: Może dzięki moim pomysłom poszłoby ci lepiej.
5: Dziękuję, ale obejdzie się bez.
7: Ale ty jesteś uparta.
6: Przestańcie się kłócić. Chcę, żebyście żyli długo i szczęśliwie.
8: Dobry wieczór.
4: Miło cię widzieć.
8: Wiedziałam, że wrócisz. Co, bałaś się, że mnie nie zobaczysz?
4: Przepraszam, że tak zniknęłam. Naprawdę lubię z wami spędzać czas. Cześć.
2: Cześć. No, ciebie się tutaj nie spodziewałem.
4: No najwidoczniej jesteśmy na siebie skazani.
2: A wiesz, że jakoś to zniosę.
8: Weźcie się do roboty, no może zrobicie to dla mnie.
2: Ja? Z nią?
8: Wiecie, no niedługo umrę.
4: To nie, to nie fair.
8: Ale Jezu mój, co z tego? Miesiąc zadziałało.
2: No to chyba my też zadziałamy.
9: Szedłem do kościoła dzisiaj dłużej niż zwykle. Patrzyłem na pola, śnieg już nie taki biały. Ziemia spod spodu przebija, a nad łąką odezwał się skowronek. Pomyślałem sobie, Pan daje znak, że nawet po najcięższej zimie przychodzi wiosna. I tak też jest z nami. W życiu nie wszystko się udaje. Raz płon kwity, raz uboższy, ale ważne, że stoimy razem, jak na dorzepkę. Gdy wszyscy niosą jeden wieniec, bo wieniec jest wspólny, choć pleciony z wielu rąk. I o to chodzi. Bo Pan...

0: uczy nas, że jak ziemia budzi się do życia, tak i nasze serca mogą się obudzić. Do nadziei, do dobra, do wspólnoty. Amen.
1: Kochani, to właśnie dzisiaj odbędzie się finał historii, która rozpuściła serca wszystkich Polaków. Gdy grupa folklorystyczna z Brześcia Kujawskiego odpadła z naszego programu, a wieść o chorobie Bogusi, jednej z uczestniczek, rozeszła się w internecie, reakcja widzów była zaskakująca i nie ukrywam, bardzo wzruszająca. Historia smutnego odejścia założycielki grupy, determinacja jej wnuczki i serce, z jakim wokaliści i tancerze z małego miasteczka w centrum Polski zwracali się o pomoc dla ich koleżanki,
2: spotkała się z piękną reakcją, pełną ciepła i nadziei.
1: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiamy finał koncertu charytatywnego.
2: Na rzecz pewnej, dzielnej, młodej damy. Oczywiście z udziałem

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na

0: swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Anwil kończy kompletowanie składu i niebawem rozpocznie przygotowania do sezonu. Nowym środkowym wrocławskiego zespołu został Leonard Freeman, Amerykanin z absolwentem Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej.
1: Najnowszym podpisem, nabytkiem naszego zespołu jest zawodnik podkoszowy, Amerykanin Leonard Freeman. Ostatnie lata spędził w lidze izraelskiej, ale bogaty bagaż doświadczeń, m.in. Liga Turecka czy belgijska, gdzie w sezonie 19-20 miał okazję współpracować razem z obecnym trenerem Vedranem Bosniciem. Także panowie się dobrze znają, mają dobre doświadczenia z tamtej współpracy, co zaowocowało podpisem Lenarda tutaj we Wrocławku. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, tak jak wspomniałem, jest to gracz podkoszowy, 203 cm wzrostu, generalnie duża siła fizyczna, co na pewno będzie nam potrzebne w walce podkoszowej. Zawodnik wszechstronny, bo nie tylko operuje pod koszem, może też grozić rzutem dystansowym, także ten pakiet umiejętności jest dosyć rozbudowany. Takiego zawodnika do swojej filozofii potrzebuje trener Bosnić i takiego gracza też udało nam się zakontraktować.
0: Za nieco ponad tydzień zawodnicy przejdą badania medyczne i przystąpią do treningów. Zaplanowano sparingi z Polonią Warszawa i startem Lublin. Na początku września zawodnicy powalczą natomiast w Kasztelan Basketball Cup.
1: W przyszłym tygodniu zawodnicy będą przyjeżdżali do Wrocławka i przylatywali. Oczywiście w przypadku graczy zagranicznych 13, 14 i 15 sierpnia to są takie 3 dni, które przeznaczamy na badania medyczne, testy fizyczne i pierwszy trening w niedzielę 16 sierpnia.
2: Są już przygotowane sparingi, tak? Pierwszy będzie, z tego co wiem, w Hali Mistrzów.
1: Tak jest. Pierwszy, ale i drugi, bo 27 sierpnia i 31 sierpnia zagramy kolejno z Polonią Warszawa i startem Lublin. Te mecze w Hali Mistrzów zamknięte jeszcze dla publiczności z uwagi na wczesny charakter przygotowań, ale będzie szansa zobaczyć zespół już w terminie 4 i 6 września, bo wtedy Kasztelan Basketball Cup we Wrocławku, zagraniczni rywale, ciekawe ekipy, także na pewno warto się w Hali Mistrzów pojawić w tych dniach.
0: Niedawno zakończono wymianę parkietów w Hali Mistrzów. Klub przygotował nie lada gratkę dla kibiców. Słowa piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi" nabiorą dosłownego znaczenia.
1: Od dłuższego czasu tak naprawdę, kiedy mówiło się o wymianie parkietu historycznego, już można powiedzieć, Hali Mistrzów, mieliśmy pomysł, żeby w jakiejś formie przekazać go kibicom. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie właśnie takich klepek 18x18. Oczywiście jeszcze odpowiednio, że tak powiem, opisanych, będzie certyfikat autentyczności, będzie hologram, będzie napis "Twój jest ten kawałek podłogi" nawiązujący do piosenki, która tej wielu kibicom się dobrze kojarzy z największymi sukcesami w historii klubu, więc każda osoba, która nabędzie karnet, taką klepkę otrzyma w ramach tego karnetu, natomiast pamiętamy również o kibicach, którzy tych karnetów nie posiadają.

0: planują zakupić i myślę, że od jesieni takie chlebki będą również dostępne w sklepie klubowym.
1: Sezon rozpocznie się na początku października. W swoim pierwszym meczu Anwil zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Problemów we wrocławskim szpitalu ciąg dalszy. Zaczęło się od materiału publikowanego na ogólnopolskim portalu informacyjnym, w którym skrytykowano funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Wypowiedział się w nim Jakub Wojtaczka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Lekarz mówi o przeprowadzonych audytach, skargach pacjentów oraz problemach, o których, jak twierdzi, informował dyrektora Dariusza Szczepańskiego.

0: Netto potem współpracę z placówką zakończył Jakub Nożewski, szef wosławskiego SOR. Jako bezpośrednią przyczynę swojej decyzji wskazał odwołanie Jakuba Wojtaczki z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Wymiana oświadczeń trwała w najlepsze. Dziś szpital poinformował, że decyzja doktora nauk medycznych Jakuba Nożewskiego stawia wosławski szpitalny oddział ratunkowy przed bardzo poważnym wyzwaniem. W dalszej części oświadczenia czytamy. Trudno jednak przyjąć, że zmiana na jednym ze stanowisk kierowniczych może uzasadniać nagłe odejście osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie największego SOR w województwie. Pan doktor podjął współpracę nie z jedną konkretną osobą, lecz ze szpitalem, jego zespołem, a przede wszystkim pacjentami, którzy każdego dnia potrzebują pomocy. Urząd Marszałkowski zapewnia, że monitoruje i analizuje sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Dyrektor Dariusz Szczepański zapewnił, że wrocławski szpitalny oddział ratunkowy jest obsadzony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki potrzebującym pacjentom. Choć z uwagi na odejście z dnia na dzień szefa SOR-u sytuacja jest trudna. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielem szpitala, upoważnionym do kontaktu z mediami, jednak bezskutecznie. O sytuacji w placówce będziemy informować na bieżąco.
1: Freshland Festival wraca po rocznej przerwie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów muzyki elektronicznej. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilkanaście dni, organizatorzy stopniowo odsłaniają kolejne karty i zapowiadają, że tegoroczna edycja przyniesie kilka nowości. Jedną z nich będzie oficjalne Before Party, które odbędzie się dzień przed festiwalem w parku na Słodowie. To pierwsza taka inicjatywa w historii wydarzenia, a organizatorzy liczą, że stanie się ona stałym elementem kolejnych edycji.
2: 21-22 sierpnia w Parku na Słodowie, to będzie właśnie piątek i sobota, mamy szóstą edycję Freshland Festival, wrocławski festiwal muzyki elektronicznej, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej, już nie tylko wrocławskiej, ale myślę, że to jest impreza, która bardzo mocno wpływa na cały nasz region. W tym roku wyjątkowo dwa dni, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że w piątek o godzinie 20 w namiocie, który będzie ustawiony tuż przy scenie, organizujemy Before Freshland Festival. Każda osoba, która będzie chciała wziąć w wydarzeniu, może wejść na nasze media społecznościowe i może zakupić bilet i to będzie jedyna biletowana impreza związana z Freshlandem. Natomiast w sobotę o godzinie 17 startujemy z dużą sceną, z potężnym nagłośnieniem, z dużą ilością efektów wizualnych.
1: Organizatorzy zapewniają, że trwają intensywne przygotowania, a już w najbliższym czasie poznamy artystów, którzy wystąpią na scenie.
2: Coś, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że w tym roku mamy tak potężny line-up, jakiego do tej pory jeszcze we Wrocławku nie było. Wcześniej grali z nami chociażby Skytech, CJ Stone, Peran. W tym roku będzie jeszcze mocniej, jeszcze potężniej. Mamy bardzo silne nazwiska z Polski, bardzo znane w Polsce nazwiska, ale co ważne, naszą główną gwiazdą będzie gwiazda z Holandii, której utwory mają miliony wyświetleń, także naprawdę Freshland wchodzi level wyżej. Tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego, żeby zapoznali się z naszymi mediami społecznościowymi, ponieważ w mediach społecznościowych przedstawiliśmy też projekt sceny. Mnie osobiście przeszły ciarki, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt. Myślę, że Państwo też, jak tylko zobaczycie, jak ta scena będzie wyglądać, sami stwierdzicie, że Freshland to już jest naprawdę moc i moc, która nie tylko wpływa na Wrocławek, ale tak naprawdę na całe nasze województwo.
1: Line-up wciąż pozostaje tajemnicą, jednak organizatorzy zapewniają, że tegoroczna edycja ma zaskoczyć uczestników zarówno pod względem oprawy, jak i muzycznych gości. Szczegóły mają być ujawniane stopniowo w najbliższych dniach.
0: We Wrocławku prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych i mieszkaniowych. Kluczową dla mieszkańców Zawiśla jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Efekty prac są już widoczne. Obiekt będzie miał 45 metrów długości. Urząd Miasta deklaruje, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
3: Po rozmowie z kierownikiem wiem, że zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. W tym momencie wykonawca tak naprawdę zakończył pracę przy budowie w części sanitarnej i ona jest w stanie surowym. Trwają prace związane z fundamentowaniem stóp pod filary nowej konstrukcji nad salą gimnastyczną. Salą gimnastyczną, która będzie pełnowymiarową salą do koszykówki, do siatkówki, odpowiednio oczywiście wyposażoną. No, nie muszę dodawać, że na tą inwestycję mieszkańcy Zawiśla czekali tak naprawdę kilkadziesiąt lat, więc bardzo się cieszę, że możemy w tej części miasta kolejną inwestycję, między innymi dla młodych, osób wykonać.
0: Sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły. Przy obiekcie powstanie 20 miejsc parkingowych. To nie jedyna inwestycja prowadzona na osiedlu Zawiśla.
3: Przypomnę, że niedawno realizowaliśmy pump track, wcześniej placu zabaw, a

0: równolegle właściwie budujemy skill park, czyli wykorzystując położenie geograficzne i ukształtowanie terenu dla amatorów jazdy na rowerach górskich, bezpieczny, specjalny tor, na którym będą mogli swoje umiejętności rozwijać, a mam nadzieję, że też na którym odbywać będą się różnego rodzaju imprezy. I naturalnym oczywiście zapleczem jest też szkoła podstawowa numer 8, więc ta inwestycja w salę gimnastyczną jest też bardzo dobrą inwestycją właśnie w tej części miasta.
1: Kiedy inwestycja zostanie zakończona i powiedzmy też, jaki był koszt? Czy udało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, czy Włocławek własnym sumptem prowadzi te prace?
0: No, prawda jest taka, że przez kilka lat próbowaliśmy z różnych źródeł środki zewnętrzne pozyskać na tą inwestycję, ale niestety akurat w tym wypadku w 100% ta inwestycja jest finansowana ze środków własnych, natomiast ja uważałem, że już dłużej czekać nie możemy i trzeba w końcu to zrealizować. Koszt całej inwestycji to jest około 10 milionów złotych, a całość oddamy do użytku mieszkańców, nie tylko osiedla Zawisze, w przyszłym roku.
2: Wykonawcą tego zadania jest firma Rewbud. Wokół sali gimnastycznej zostaną nasadzone drzewa oraz powstaną trawniki. Budynek ma zostać oddany do użytku do 21 października.
3: Do naszej redakcji zgłosił się pan Władysław, który pracuje w jednej z firm przy ulicy Myśliwskiej we Włocławku. Jak podkreśla, w tej części ulicy Zielnej przejścia dla pieszych są zbyt oddalone od siebie. W godzinach szczytu ruch jest na tyle duży, że przejście na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się chodnik i ścieżka rowerowa, bywa bardzo utrudnione.
4: Zwracam się z problemem takim, że na ulicy Zielnej nie ma przejścia dla pieszych. O godzinie 14, 15, 16 jest rzeczą niemożliwą, żeby przejść. Jest jedno przejście przy Drumecie, drugie przejście jest przy Papieżki, jest około kilometra. Codziennie problem z przejściem.
5: A próbował pan jakimiś drogami do Urzędu Miasta się kontaktować?
4: Próbowałem przez znajomego do prezydenta, odsunął, mówi, daj sobie spokój. No i dałem sobie spokój. I zwracam się do was. Mało tego, wiśnie posadzone po 1000 zł ozdobne. No pięknie. No, a na przejście brakło?
3: Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, podobne sygnały od mieszkańców już wcześniej trafiały do urzędu. Propozycja wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Myśliwskiej zostanie przeanalizowana i poddana dalszym konsultacjom.
6: Jak wiemy, tutaj całkiem niedawno powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po drugiej stronie, właśnie przy ulicy Myśliwskiej, no nie do końca można to nazwać chodnikiem. Nie mówimy na dzisiaj nie, natomiast sprawa zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tam zostaną poddanie analizie formalnej czy też merytorycznej, no i celowości, no bo to nie jest tak, że przejścia dla pieszych będą tutaj powstawać co 50 metrów.
1: Dopytam jeszcze, czy MZiDiT miał sygnały właśnie od mieszkańców odnośnie braku tego, potrzeby utworzenia tego przejścia dla pieszych?
6: Zdarzają się takie sygnały, ale też tam niedaleko ma być niedługo rondo, więc to będzie kompleksowe jakby działanie tam przy ulicy Zielnej. Takie są plany.
3: Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, czy nowe przejście dla pieszych przy ulicy Zielnej rzeczywiście powstanie. Okaże się po analizie możliwości technicznych i ocenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Do Polski ponownie wróciły upały, a wakacyjna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Nic więc dziwnego, że nad włocławskimi jeziorami i kąpieliskami pojawia się coraz więcej mieszkańców, którzy szukają ochłody i chwili relaksu. Plażowanie, spacery czy aktywny wypoczynek nad wodą to dla wielu jeden z ulubionych sposobów na spędzenie letnich dni.
7: No ja akurat codziennie prawie jestem nad jeziorem.
5: A tutaj akurat?
7: A nie, no ja na Ubę przechodzę. No. A tu jesteśmy na półkoloniach dzisiaj.
5: Lepiej Jezioro Czarne, czy gdzieś wyjechać?
7: No, może mi się wydaje, że u nas jest ładne. Mamy to szczęście, że mamy dużo jezior.
8: Często? W sumie my to pierwszy raz tutaj jesteśmy.
9: Na Czarnym, tak, pierwszy raz.
5: Jak na razie? Jak tutaj wygląda? Dobrze?
8: No, miło, zaskoczona.
9: Miło, naprawdę. No. Tutaj mają pewnie dosyć płytko, więc bezpiecznie jest. No i zapraszam tutaj takie zaplocze. Coś do zjedzenia, no fajnie, naprawdę.
10: Gorąco jest, no człowiek przychodzi, żeby się tu pokąpać, poopalać, wiadomo, z dziećmi. No spędzamy fajnie czas nad wodą.
11: My wolną chwilę bardzo chętnie spędzamy czas nad jeziorem, a to jest dla nas wielka atrakcja, ponieważ w okolicach nie ma nic tak naprawdę do u nas, do, że tak powiem, że...

0: Do spędzania miłego czasu. O, może być?
1: Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
0: Wie pan co, to zależy od środków tak naprawdę. Czy mamy środki na wyjazd, czy po prostu mamy takie swoje, że tak powiem, kameralne no środowisko, że tak powiem, no nie? Oficjalnie to wiadomo, że lepiej by było wyjechać, ale ja się tu wychowałam nad Jeziorem Czarnym, przepraszam, bo i mi się wydaje, że jezioro super jest Jezioro Czarne. Pan widzi, są teraz w ogóle te rowerki, są wszystko. Jeżeli ktoś chce miło spędzić czas, to i tak w ogóle znajdzie sobie chwilę na tą atrakcję.
1: Co najlepiej robić nad jeziorem? Co można fajnego zrobić?
0: To zależy, czy ktoś umie pływać, czy to zależy, czy tak naprawdę chce w ogóle... No ja naprawdę nie umiem pływać, no nie? Ale wystarczy mi słońce, wystarczy mi się pochlapać i to jest dla mnie najważniejsze, no nie? Ale jeżeli ktoś umie pływać, to rowerki są udostępniane, kajaki i wszystko jest okej. Okay. Czyli więcej nic nie trzeba.
2: Tu jestem, bo ja tu w zasadzie... Ja wolę wikaryjkę. Ale dzisiaj tak wyjątkowo posiedzieć tylko.
1: Co pan na razie myśli o tym Jeziorze Czarnym?
2: Bo ja wiem, no zawsze było takie trochę, tu psy się kąpały, wie pan, no teraz nie widzę, ale no jest lepiej to, po prostu.
1: Myśli pan, że tutaj będzie pan częściej chodził, czy może gdzieś wyjechać?
2: No ja już byłem w tym roku w Władysławowie, ale jeszcze się wybieram za granicę, do Turcji, także raczej tu nie. Na wikaryjce to tak, jeszcze się kąpałem już w tym roku. A tu ta woda, nie mam zaufania jakoś.
1: A co lubi pan zwykle robić nad jeziorem?
2: No, teraz to już w moim wieku to w cieniu. Posiedzieć, kawkę wypić. No i tyle.
3: Rzadko, dopiero zaczęłam urlop.
1: A czemu nie chce pani częściej chodzić na jezioro?
3: Nie powiedziałam, że nie chcę, tylko nie miałam czasu, ale teraz już mam, jest super.
1: A co lubi pani najbardziej robić nad jeziorem?
3: Pływać, czytać i opalać się, pić kawkę.
1: Co spędza pani czas nad jeziorem?
4: Dzisiaj od rana, jutro i przez najbliższe dni też na pewno tu będę.
1: To często pani przychodzi tu?
4: Bardzo lubię to miejsce, zresztą to widać.
1: A czy lepiej Jezioro Czarne, czy lepiej gdzieś wyjechać?
4: I to, i to.
1: To zależy od...
4: Przepadkład tu, a później, żeby się nie poparzyć, też gdzieś dalej.
5: Jak pokazują odpowiedzi mieszkańców, wocławskie jeziora cieszą się dużą popularnością i dla wielu są obowiązkowym punktem wakacyjnego wypoczynku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność

siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

13385/107/26. Data przyjęcia 24 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica 14 Pułku Piechoty 4. Płeć samica sterylizowana. Rok urodzenia około 2011. Umaszczenie białorude, wielkość mała. Cechy szczególne posiada chip. 13386/108/26. Data przyjęcia 27 lipiec 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 3. Płeć samica. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. 4875/91/26. Data przyjęcia 30 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Stary Rynek 6. Płeć samica. Rok urodzenia 2010. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. 13389/111/26. Data przyjęcia 31 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Grodzka. Płeć samiec. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość mały. Cechy szczególny brak. 4876/92/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Radyszyńska. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. GW/284/33/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Dobra Wola, gmina Wocławek. Płeć samica. Umaszczenie trikolor. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. 4877/93/26. Data przyjęcia 1 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska. Płeć samiec. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. 13390/112/26. Data przyjęcia 2 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Polskiego Czerwonego Krzyża. Płeć samiec. Umaszczenie beżowo-biały. Wielkość średnia. Cechy szczególne biały krawat. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,5 kg. To przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie, niestety nie toleruje innych, więc poleca się do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakty, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smycze i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzystwem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom